0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma tytuł Dobry Wieczór, tu Radio Opole, a piątkowe nasze spotkania poświęcone są szeroko pojętemu zdrowiu, medycynie i związanymi z tym rzeczami, które, jak się okaże, nie zawsze, tylko i wyłącznie muszą dotyczyć porad, jak się zdrowo prowadzić, na co chorujemy, jaką trzymać dietę. To oczywiście wszystko jest ważne, ale dziś do programu postanowiłem zaprosić młodego, oczywiście tutaj słowo młodego absolutnie w żaden sposób nie jest pejoratywne, bo to będzie naszym jakby głównym, ważnym tematem. Młodego lekarza, jest nim dr Paweł Uderski. Cześć Pawle.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Bo uznałem, że bardzo ważny jest i jak zaczniemy o tym rozmawiać, myślę, że Państwo sami się przekonacie, to co się wiąże z tym, że jest się młodym lekarzem. Podam kilka takich wątków, które moim zdaniem są bardzo istotne. Pierwsze to taki, że na medycynę ciągle jest mnóstwo chętnych. Niedawno była informacja, że w Opolu to jest 30 osób, jak nie więcej, na jedno miejsce. No i każdy pewnie się nie dziwi, bo wspaniały zawód, cudowny zawód. W ostatnim czasie niestety też troszeczkę związany z pewną aferą. Nie będziemy o niej rozmawiali, bo uważam, że żeby zamknąć ten temat, i tu uspokajam cię też, Pawle, absolutnie nie będę cię wciągał w żadne takie pogawędki polityczne i tego typu rzeczy, dlatego że uważam, że w każdej grupie zawodowej istnieją też niestety przestępcy, tak jak w każdej grupie zawodowej istnieją pedofile, w każdej grupie zawodowej dzieją się też rzeczy czasami złe. Jeżeli to nie jest kwestia systemowa, no to wtedy jest to rzecz indywidualnej jednostki. Dany człowiek taki jest, ma zaburzenia. Zresztą właściwie to moglibyśmy mówić też o zaburzeniach, bo uważam, że zaburzenia seksualne, dewiacje, przestępczość bardzo często się wiąże też z zagadnieniami medycznymi, więc być może taki wątek kiedyś też poruszymy. Drugi to są te oczekiwania, że oczywiście ogromne pieniądze za tym idą. Jak wiemy, to też jest kwestia specjalizacji tego, co się robi. Czy się pracuje w prywatnej klinice, czy w publicznej. Oczywiście ten niechlubny przykład nam pokazał, że jak ktoś się uprze i będzie jakiś przestępczy układ, to można i w publicznej wyciągnąć, jak się to mówi brzydko, kasę. Ja myślę, że dlatego chciałem, żebyśmy porozmawiali o sytuacji młodych lekarzy, że to niestety się nie przyczynia do tego, żeby obraz lekarza, zwłaszcza młodego lekarza, żebyście mogli wejść i ty, żebyś mógł wchodzić w zawód z taką wiarą pewnie, nadzieją, które na pewno masz, bo myślę, że wiele osób wybiera ten zawód też jako pewnego rodzaju misję, spełnienie marzeń na pewno w wielu przypadkach, no bo któż nie chciałby nieść pomocy innym, jeżeli jest tylko zdrowym, oczywiście niezaburzonym człowiekiem. To jest prawdziwa przyjemność. Od tego, że pomożecie sąsiadce wnieść zakupy na górę, ile to jest satysfakcji, prawda? Pomogłem komuś, zatroszczyłem się. Robię po prostu coś dobrego. To zawsze się przekłada na też nasze ogólne takie poczucie, że świat może być dobry, lepszy, jeżeli będziemy sobie pomagać. Tutaj jest to pomaganie w najwyższym wymiarze, dlatego że chodzi o ludzkie nie tylko zdrowie, ale życie przecież. My często zapominamy, że myślimy, że jak tylko ratujemy kogoś z wypadku, to walczymy o jego życie. Nie. Czasami prosty zabieg, zła diagnoza, teoretycznie kichanie albo problemy z oddychaniem, ach, co tam. A okazuje się, że gdyby to było odpowiednio dobrze zdiagnozowane rok, dwa wcześniej, to dzisiaj pewnie by facet czy kobieta żył, jak się tak kolokwialnie mówi. Więc praca trudna, praca bardzo odpowiedzialna i ja przyznaję, nie wiem, czy bym się podjął, bo jak to pomyślę o sobie, że stoję, przychodzi do mnie pacjent i mówi, że no, drapie mnie trochę w gardle, ostatnio tak mnie to dusi w piersiach. Ja myślę, że bym chyba skierował go na wszystkie możliwe badania, do wszystkich możliwych specjalistów, żeby wykluczyć absolutnie wszystko, żebym mógł spokojnie wieczorem usiąść, że na pewno się postarałem. No ale tak się chyba nie da, prawda? Trudny zawód sobie wybrałeś, zgadzasz się z tym? Masz jeszcze taką świadomość w sobie? Miałeś też ją, kiedy zaczynałeś studiować, kiedy jesteś stażystą?
2: Jak najbardziej. No, w trakcie studiów same przedmioty pokazywały nam zakres medycyny. No, 6 lat to, można powiedzieć, z jednej strony bardzo długi okres pod kątem studiowania, ale jednak jak zastanowimy się, jak ta nasza wiedza medyczna na przestrzeni lat zrobiła taki straszny skok do przodu, no to te 6 lat to nie jest wcale tak dużo czasu, żeby zgłębić te wszystkie tajniki, nie? Te studia są bardziej na zasadzie takiego liźnięcia tej medycyny, zobaczenia zakresu wiedzy, z jakim mamy do czynienia. No i na podstawie dopiero tego zdecydowania się tak naprawdę, w czym chcemy się potem specjalizować, czym chcemy się głównie zajmować. No w naszym środowisku, no, że tak się utarło, nie, że tam co to jest podwójnie ślepa próba, nie, jako ortopeda z chirurgiem czytają EKG, nie, więc taki żarcik tutaj w stronę środowiska chirurgicznego, no ale człowiek, no, który musi poświęcić strasznie dużo czasu na naukę o sposobach operowania, szycia, o rekonwalescencji ran, badaniu fizykalnym takich pacjentów, no nie ma potem aż tyle czasu, żeby no wykształcić się pod kątem innych specjalistów, nie? Więc tutaj to jest zdecydowanie trudny zawód i no ciężko jest czasem dowiedzieć się wszystkiego o pacjencie, nie? No pacjent przychodzi z problemem, często trzeba wydobywać od pacjenta te informacje, nie? Zadawać konkretne pytania, postępować według takiego schematu zbierania wywiadu, no żeby zmniejszyć jak najbardziej prawdopodobieństwo przeoczenia tej istotnej diagnozy, ale to nigdy nie jest 100%. W medycynie praktycznie nigdy nic nie jest na pewno. Zawsze jest ten 1% pacjentów, który ma akurat tą chorobę, której mogliśmy nie zbadać. No i no to jest ryzyko, z którym niestety trzeba no, się liczyć i akceptować. Robić wszystko, co możemy, dokonywać największej staranności w wykonywaniu naszych procedur, żeby po prostu do tego nie dopuścić, no ale czasami no niestety przejdzie nam taki przypadek między palcami, można powiedzieć.
1: To nawet myślę, nie jest tylko kwestia między palcami, bo tu już poniekąd użyłeś tego określenia procedura. Te procedury się ustala właśnie po to, żeby optymalnie diagnoza czy sposób diagnozowania był optymalnie jak najlepszy, czyli żebyśmy mogli wykluczyć od razu pewne rzeczy, a jak najbardziej uprawdopodobnić, że to będzie pewnie to, bo jak wiemy, no, objawy bardzo często mogą być, ale nie muszą. W przypadku onkologii tak bardzo często jest, że słyszymy, czemu pan tak późno przyszedł, prawda? Dopiero kiedy pana boli. No bo wcześniej nie bolało, to po co miałem przychodzić? No ale teraz to już jest za późno. Ale to pokazuje nie to, że lekarz nie wiedział, tylko że pacjent nie miał świadomości tego, że coś ma, bo tam taki kaszelek, no to przecież on sobie tam był, ile osób tam kaszle, przeziębiłem się nie raz, prawda? Nie zwracamy uwagi na to, że on trwa podejrzanie długo. No,
2: ale... Pacjent pali 20 lat, jedną paczkę dziennie na przykład. No z takimi chorobami niestety często jest, że ignoruje się te popularnie dostępne objawy, no do momentu, aż w końcu nie ujawni się coś grubszego, nie? Więc tutaj ta diagnostyka jest strasznie istotna. No i te procedury, no. Dzisiejsza medycyna jest medycyną opartą na dowodach naukowych. Procedury są tworzone przez środowiska eksperckie na podstawie statystycznych badań naukowych, nie? To są skomplikowane rzeczy, no i to są istotne rzeczy, ale no statystycznie rzecz biorąc, postępując zgodnie z procedurami, zapewniamy, że największej ilości pacjentów będziemy w stanie po prostu pomóc w ten sposób.
1: Ja tutaj od razu też przejdę do tego, bo bardzo często, kiedy już mówiłem o tej młodości, bardzo często jest tak, że bardziej ufamy tym już starszym lekarzom, bardziej doświadczonym. To takie scenki oczywiście z filmów, że młody lekarz to coś tam rozmawia z pacjentką i ten niech pan zawoła prawdziwego lekarza, prawda? I tutaj myślę, że ten mit troszeczkę też chciałbym obalić, bo oczywiście doświadczenie jest bardzo ważne w każdej pracy. Wiadomo, że z biegiem lat więcej przypadków, więcej badań i tak dalej, więc mamy teoretycznie większe doświadczenie. Mówię teoretycznie wcale nie złośliwie, dlatego że wiemy równie dobrze, że w drugą stronę też istnieje zagrożenie, że popadniemy w rutynę. Czyli skoro już wyciąłem 100 woreczków, no to ten 101 też sobie wytnę. Mówię pozornie, żartobliwie, ale może się okazać, że ten 101 pacjent nagle umiera, co się zdarza. Bo okazuje się, że miał jednak jakąś wadę, miał jakąś inne schorzenie, które sprawiło, że pozornie prosty zabieg nagle okazał się śmiertelny. Więc to takie doświadczenie, kiedy staje się rutyną i zabieg jest rutynowym zabiegiem, może być bardzo niebezpieczne. niestety. Więc nie skreślałbym zupełnie młodych lekarzy. Inna sprawa, tu oprę się też na własnym doświadczeniu. Ja bardzo lubię akurat młodych lekarzy i sam od długiego czasu chodzę do lekarza pierwszego kontaktu, bardzo młodej pani doktor. Jestem nią zachwycony. Zupełnie nie zastanawiam się nad tym, na ile to jest asekuracyjne, na ile na wszelki wypadek zleca badania. Natomiast podchodzi do mnie bardzo kompleksowo. Czyli jeżeli zostaniemy przy tym kaszlu, prawda, i zdjęcie płuc panu zrobię. Dla mnie naturalny oczywiście pierwszy wybór, no bo palę, więc może to być rak. Idę i oczywiście tak się nie bałem, czekając na wyniki jak dawno, niczego się nie bałem. Okazało się, że nic tam szczęśliwie nie ma. No ale też jest strata wagi. No to mówię, no to ale dobrze, no to moglibyśmy powiedzieć okej. Ale wie pan, to może zróbmy jeszcze takie badania. A pan jest po 50. To wie pan o tym, że za darmo i w ogóle może pan sobie zbadać prostatę, że jest cały pakiet różnych badań. Tu myślę jest ten kolejny bardzo ważny aspekt, że ona o tym wie, jej na tym zależy. Ja jestem tym zachwycony, bo z drugiej strony podam przykład doświadczonej pani doktor, do której przyszedłem i ona mówi, to trzeba będzie ciąć. Zostawmy już. Okazało się, że nieprawda absolutnie. Kończyła pracę, już nie miała sił i tak po prostu, o. I całe szczęście poszedłem na spokojnie, bo ona już nic nie zdążyła mi zrobić, więc poszedłem sobie następnego dnia i tam zostałem dobrze zbadany, jest na spokojnie bez nerwów zdiagnozowany. Okazało się, że niczego nie trzeba wycinać. To są takie dwa skrajne przypadki, które podaję, żeby naprawdę podchodzić zawsze, no nie tyle z empatią, oczekiwaniami, czy że a jak młody to to, a jak stary to tamto, ale myślę, że cały klucz, i zobaczymy, czy się z tym zgodzisz, bo ty już poniekąd ten temat ruszyłeś, to jest właśnie wywiad, bo na podstawie wywiadu, rozmowy jest diagnoza. I mam takie przekonanie, zobaczymy czy słuszne, że bardzo często pacjenci wielu rzeczy nie mówią, lekceważą albo nie chcą, bo mówią, Jezu, powiem, że mnie tu boli, to zaraz mi każe nie wiadomo co robić, a to tam tylko mi głowa trochę boli, prawda? Niech mi przepisze tabletki i bardzo często, a daj pan mi coś na uspokojenie, daj pan mi coś na dobry sen i tak dalej, bo przecież nic się nie dzieje. Ukrywamy bardzo wiele rzeczy, myślę, niestety.
2: Myślę, że często też wynika to po prostu no, z niewiedzy. No, my mamy wpojone pewnego rodzaju czerwone flagi, nie? Że na przykład smolisty stolec się pojawia, pacjent od jakiegoś czasu nie oddaje stolca lub ma na przykład jakąś bolesność w nadbrzuszu. Lub ma żółtaczkę bez przyczyny. No, to są takie czerwone flagi, które są nam wpajane na studiach, żebyśmy zwracali uwagę właśnie pod kątem tych problemów onkologicznych. Ale często no, pacjent no, trochę wygląda jakby się opalił, nie bardziej, no, ale nie powiąże tego na przykład, że ma nadczynność tarczycy czy niedoczynność tarczycy. Także no, tutaj to jest istotne, żeby jednak dopytywać tych pacjentów, słuchać im. Mówi się o tym, że powinno dać się pacjentowi w pierwszej minucie, jak przychodzi, powiedzieć to, z czym on przychodzi do lekarza. No ale realia pokazują, no, że jednak tego czasu jest trochę mało na tych pacjentów. Nie? No, lekarze rodzinni mają no, często po 4 pacjentów na godzinę, to daje 15 minut na pacjenta. No to no, albo nawet więcej, nie? W zależności kto, jakie ma moce przerobowe i w jakim miejscu pracuje. Także no tutaj często wywiad na tym cierpi. No, ale to jest jedna z tych rzeczy, którą się nie mówi, jak się idzie na studia, że jednak te umiejętności miękkie są bardzo wymagane. No i praca bardzo szybko reflektuje, nie? To zbieranie wywiadu i ten kontakt z człowiekiem jest strasznie istotny. Trzeba umieć słuchać człowieka i trzeba umieć też do każdego znaleźć na swój sposób takie podejście po prostu, znaleźć sposób. Jak podejść, w cudzysłowie oczywiście, pacjenta, żeby powiedział nam to, na czym nam zależy, żebyśmy mogli mu po prostu pomóc.
1: O tak, ja oczywiście swoją wiedzę w dużym stopniu czerpię też oczywiście z kultury popularnej i z pewnego słynnego serialu. Jakkolwiek można się z tego troszeczkę oczywiście naśmiewać, to uważam, że jednak w tym serialu jest sporo naprawdę bardzo fajnych rzeczy. On jest taki troszeczkę stara się być edukacyjny, czyli jeżeli trwają jakieś badania albo pojawia się jakiś nowy ważny wątek medyczny albo jakiś program, to to tam prawie na pewno możemy się spodziewać, że w kolejnym odcinku zostanie na przykładzie jakiegoś pacjenta on poruszony. Uważam, że to jest bardzo dobra sprawa, bo wiele razy było tak, że ja nawet się śmieję, myślę, po co ja to oglądam? Przecież ja od razu na wszystko jestem chory, o czym tam nie powiedzą, to ja od razu mam wszystkie objawy. Ale to jest kolejny taki, myślę, bardzo ważny aspekt, że objawy są takie, że trudno na podstawie samej rozmowy. No jest to najczęściej badanie krwi, które jest tym pierwszym wyborem, który możemy zlecić, prześwietlenie właśnie, czy USG. Jest jednak taki podstawowy zestaw, no i mamy szczęśliwie też te badania okresowe. I myślę, że chyba z tych okresowych też bardzo mało korzystamy. O ile nas zakład pracy nie zmusi, akurat mam szczęśliwie tak, że co 2 lata jestem wysyłany na badania, czy chcę, czy nie chcę, ale generalnie myślisz, że w myśl nowej medycyny i tych, bo to ciągle się rozwija, o czym my nie wiemy bardzo często, a przykładem badania cytologiczne, które nagle okazały się, że już nie, mamy coś nowego. To dla nas jako wiadomość medialna to jest taka to, co nagle z dnia na dzień, no nie, to wszystko trwało, zanim ustalono, że one są wiarygodne i lepsze, ten nowy sposób badań niż te, które były kiedyś. Natomiast rzeczywiście profilaktyka i badania profilaktyczne chyba też powinny troszeczkę na nas spaść, a nie tylko czemu mi pan, panie doktorze, czy pani doktor nie powiedziała wcześniej, prawda? No ale możecie, naprawdę warto.
2: No tutaj jest właśnie problem profilaktyki i też tej edukacji zdrowotnej. No nie mogę powiedzieć nic na temat tego nowego przedmiotu, który niedawno został wprowadzony do szkół, edukacja zdrowotna, no ale no jak tak generalnie rozmawiam z pacjentami, no to to, czy, że pacjent ma świadomość tego, że mamy w Polsce program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, raka piersi, no to no jest dosyć marna, nie? No, większość pacjentów no, nie ma tych badań zrobionych, no a często przychodzą właśnie z takimi objawami, no, że w pierwszej kolejności takie badanie no, warto jest zrobić, nie? Mhm.
1: Tak, no bo dużo jest hałasu, kiedy przyjeżdża jakiś autobus, prawda, który robi badania, albo są organizowane jakieś dni zdrowego serca, gdzieś tam na placu, prawda, handlowym, obok centrum. Nagle ustawiają się czasami kolejki, rzeczywiście widać, że oto jest okazja się zbadać, a to wszystko można robić już wcześniej.
2: Tak, no tutaj właśnie profilaktyka jest dużo skuteczniejsza i prewencja jest dużo skuteczniejsza od no już samego leczenia. Lepiej zapobiegać wystąpieniu choroby w pierwszej kolejności niż leczeniu późniejszych powikłań. No też nie można popaść w skrajność, ale no tutaj jednak no dużo lepiej by wypadało jakby zwrócić uwagę populacji na takie problemy, takich chorób, które dosyć często występują, no żeby ci ludzie po prostu wiedzieli, co robić i czym zapobiegać. No ale to też nie jest do końca proste. No w dzisiejszej medycynie dużo ludzi liczy na to, że przyjdą do lekarza i dostaną tą jedną cudowną tabletkę, która rozwiąże ich wszystkie problemy. I jakkolwiek preparaty i farmakoterapia, naprawdę mamy dostęp do świetnych leków, skutecznych leków. To nie jest upuszczanie krwi ze średniowiecza, to nie jest opsonizacja czy podawanie sproszkowanych strupów, ospy. No to już są przebadane preparaty na bardzo wysokim poziomie leczące konkretne rzeczy. Ale bardzo wiele z tych preparatów ma też skutki uboczne i powikłania idiopatyczne. Tutaj stosowania takich preparatów. No tutaj też często są dosyć dotkliwe, a dużo lepsze efekty przyniosłoby na przykład redukcja masy ciała, więcej aktywności fizycznej, regularne picie płynów. To jest głupie, no bo jak gdyby każdy ma świadomość, idąc do lekarza, że lekarz przepisuje mu właśnie ten złoty graal medycyny, czyli tą aktywność fizyczną, ale mało który pacjent stosuje się do takich zaleceń. Natomiast no, wiemy, że no, takie działania przynoszą bardzo dużo korzyści. Często te choroby, które postępują, gdy są leczone tylko farmakoterapią i pacjent nie bierze się za siebie, no to gorzej to wygląda, niż jak gdyby po prostu ruszał się więcej.
1: No tak, no bo rzeczywiście coś mi po tym, że no powiedzmy, że jestem otyły i biorę jakieś preparaty, które mają mi zrzucić wagę i pomóc lepiej wyglądać. Jeżeli nie będę aktywny, nie będę się ruszał, moja kondycja się wcale nie poprawi. No będę może z zewnątrz lepiej wyglądał, prawda, ale dalej będę miał problemy oddechowe, wiele inne, z krążeniem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że było kiedyś takie popularne określenie, pojawiło się i mi się ono bardzo podoba, bo jakkolwiek powiedziałeś już, że no po to są specjalizacje, bo ta wiedza medyczna jest tak zaawansowana, że nikt nie jest w stanie znać się na wszystkim absolutnie. Natomiast to ujęcie holistyczne, które kiedyś się pojawiło, uważam bardzo słuszne, polega nie na tym, że lekarz ma się znać na wszystkim, ale żeby uwzględnić, że ma do czynienia jednak z całym organizmem. Czyli nawet jeżeli ja jestem ortopedą i będę składał tylko kości, nogi czy ręki, no to jednak muszę uwzględniać, a ile pacjent waży, a czy się rusza, a czy nie ma problemu z ciśnieniem, to wszystko jest mi potrzebne. Oczywiście. Stąd są, no szczęśliwie akurat w szpitalach najczęściej są jakieś konsultacje, czyli można konsultować się tak u kolegów, prawda? Czyli słuchaj, mam pacjenta z takim czy takim schorzeniem, ale on ma na przykład albo odcień skóry, tak jak mówiłeś. Mam podejrzenie, że on może być kłopot, że to mu się nie zrośnie, albo będą powikłania, bo on chyba może chorować też na jakieś choroby wewnętrzne. Nie bardzo chcę w wywiadzie się przyznać, bo niby na nic się nie leczy, no ale nie wygląda mi. Wtedy wzywam sobie czy kogoś z wydziału wewnętrznego, oddziału czy ten, na konsultację po prostu, zwyczajnie.
2: Tak, mniej więcej tak to wygląda. No.
1: I to jest takie też bezpieczne, myślę. W gruncie rzeczy fajnie byłoby takie konsylianie. Ja wiem, że to wszystko zabiera czasu. My mamy niestety i chcielibyśmy jako, ja stawiam się w roli słuchacza, pacjenta, mieć taką idealną służbę zdrowia, gdzie ja przychodzę do lekarza, a obok siedzi już 5 specjalistów i oni od razu robią mnie takie konsylium i od razu wychodzę z pełnym pakietem. No nie da się. Jest wiele, jest szereg badań, do których też trzeba się przygotowywać odpowiednio i tak dalej. Nie da się po prostu przyjść i już. Natomiast w tej młodości, że do niej wrócę, rzadko będę do niej wracał, jest to, że z jednej strony jest ta chęć, też myślę, no troszeczkę być może taka obawa, że no, upewnię się, zapytam się, skonsultuję, prawda, bo nie mam jeszcze tego doświadczenia, ale z drugiej strony też taka naukowa ciekawość. Wiesz, mówiłem o tej pasji medycznej, pasji do swojego zawodu. I to sprawia, że ja sam z siebie będę chciał, nie? A może to jest to, bo wiesz, jeszcze masz w głowie, i myślę twoi koledzy, koleżanki, mnóstwo wiedzy tej wyciągniętej nie tylko ze studiów, bo ktoś, kto rzeczywiście studiuje, zajmuje się medycyną z pasją i z powołaniem, to on sam śledzi zagraniczne pisma, co się ukazuje w miesięcznikach medycznych, jakie prowadzone są badania kliniczne najnowsze, prawda? I już ta iskierka nadziei, że może będę tym, który też przyczyni się do tego, że na przykład trochę jak ołowiane dzieci, one nam uświadomiły też, jak ważna jest czasami intuicja, takie pójście w zaparte, domaganie się badań, domaganie się, przecież dzięki temu no, uratowano wiele dzieciaków. No, a to robi też nie jakaś wybitna specjalistka po specjalizacjach. Można, jak się chce. I chyba każdy młody lekarz ma to w głowie, że naprawdę może zrobić coś wielkiego dla ludzi w ogóle. Tak myślę. Masz też tak?
2: Tak, no to jest jeden z głównych powodów, dla których poszedłem na te studia. No chciałem robić coś dobrego w swoim życiu i chciałem no, nieść pomoc ludziom i nie ma większej wartości dla człowieka niż jego własne zdrowie i życie. No i chcę po prostu sprawić, no, żeby tym ludziom się żyło jak najlepiej, nie? Czasami to jest ciężkie, nie? No, abstrahując już od tego ruchu wcześniejszego, o którym mówiłem, no, czasami ludzie mają lepsze przeświadczenie od samego lekarza, nie? Co jest dla nich dobre, co im działa, czy mają poczucie, że to jest wszystko jakaś wielka konspiracja i że ktoś chce ich tak naprawdę otruć albo oszukać, nie? Także no czasem to jest dosyć ciężkie, no ale jest to też bardzo wdzięczna praca, bardzo wdzięczna, jak uda się człowiekowi pomóc, nie, widać tą wdzięczność po prostu, nie, nawet już jako młody lekarz miałem przyjemność dostawać podziękowania od pacjentów, nie, no i no to jest niesamowita satysfakcja wtedy, to jest... Mm-hmm. Bardzo pozytywna energia.
1: Mogę sobie tak wyobrazić, na przykład leży jakiś starszy pan albo pani, a tu na korytarzu czekają dzieci, wnuki, no i nagle okazuje się, że udało się, prawda, wraca zdrowy do domu. No to przecież to, co maluje się w oczach tych wnuków, nie jestem sobie w stanie, znaczy jestem w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, ale myślę, jak to musi być wspaniałe doświadczyć takiego właśnie uczucia. Znaczy to słowo udało się oczywiście w cudzysłowie, to jest kwestia po prostu wiedzy, chociaż czasami pewnie odrobina szczęścia też jest potrzebna. To znowu bazuje częściowo oczywiście na filmach i na jakichś takich powszechnikach, no ale czasami tak właśnie jest, że badając coś innego, robiąc coś innego, no, otwieramy pacjenta i okazuje się, on tu ma tętniaka albo coś. Coś, co jeszcze nie wyszło. Więc czasami są takie właśnie odrobina szczęścia, że poszliśmy na coś teoretycznie prostego, dzięki temu ratujemy mu życie, bo prawdopodobnie z tym tętniakiem to pan mógłby za miesiąc być już w grobie po prostu. Więc...
2: Jest też tak.
1: No, te tętniaki to przyznaję najbardziej mnie przerażają. Nie wiem, czy to da się profilaktykę jakąkolwiek zrobić i co z nimi w ogóle zrobić, ale w ostatnim...
2: Zdjęcie z klatki piersiowej pozwala zobaczyć przynajmniej tam w aorcie, nie? Jej przekrój, zobaczyć mniej więcej, czy nie ma poszerzenia. No, ale tak poza tym, no to bardziej badanie TK, nie? Tomografii komputerowej to.
1: One są szczęśliwie coraz bardziej dostępne, TK. I nawet powiem szczerze, że też wracając do młodej pani doktor, która powiedziała, wprawdzie panu badania prostaty wyszły akurat okej, byłem też u specjalisty, mówi, wie pan, jak pan chce mieć jeszcze pewności z tym, może pan zawsze pójść na TK, nie ma problemu, bo tutaj mamy 99%. Ale zawsze zostaje ten 0,1%, bo w medycynie, tak jak już powiedziałeś wcześniej, prawie nigdy nie ma tego 100%, no bo musielibyśmy mieć do czynienia z takim wzorcem.
2: W medycynie jest jak w kinie, no. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Aha. No tak, bo teoretycznie wszyscy mamy podobny układ, prawda, kostny, wewnętrzny, organy i tak dalej, no ale one nie wszędzie tak samo działają.
2: Warianty anatomiczne, no jakieś zabiegi w przeszłości, no i też starość, nie? Największa z tych wszystkich chorób, zmiany reumatyczne potrafią zrobić takie rzeczy ze stawami, że no ciężko jest niektóre z tych zdjęć rentgenowskich analizować.
1: No ja już dostałem znak ostrzegawczy, że moje przesiadywanie przy biurku, jakkolwiek staram się, jak tylko mogę ruszać i wszędzie chodzę pieszo, nie jeżdżę samochodem, ale już wiem, że z kręgosłupem mam takie zwyrodnienie kręgosłupa, że niestety daje się odczuć, no i nie da się go wyprostować, że pójdę sobie teraz i zrobię mi chrup i już. No nie da się. Zawdzięczam to swojej krzywej postawie. No i to wracamy znowu do tej edukacji zdrowotnej, prawda? No, w młodości dawniej mówiono o tym, że dziewczyny zwłaszcza miały chodzić z książkami na głowie, żeby chodzić prosto. I hi. Ale w gruncie rzeczy, patrząc na poziom skrzywień kręgosłupa i wady kręgosłupa, które występują dzisiaj w młodym pokoleniu, to okazuje się, że mieli rację pradziadkowie, że kazali chodzić z książką na głowie i trzymać się prosto, bo to zapewniało zdrowie i kondycję. A dzisiejsze, zwłaszcza jak to niektórzy mówią, to skrzywienie kręgosłupa, które wynika z klikania w telefony, bo to skrzywienie jest fatalne. Jeżeli te dzieciaki siedzą godzinami, no to ja myślę, że nie wiem, czy najlepszy ortopeda później, czy neurochirurg będzie w stanie im pomóc. Nie będzie.
2: Raczej nie. No tutaj, no jak pomyślimy sobie, że taka operacja, no to jest jeden zabieg dosłownie, a ktoś przez x lat, dajmy na to 10 lat życia, z każdego dnia w takiej pozycji spędza 4 godziny, to nie będzie takie proste, żeby to naprostować tak od razu.
1: Aha.
2: Także no ta profilaktyka, promocja zdrowia, no i edukacja. No.
1: Aha. Także, bo niestety tutaj mówiłem, że nie będzie polityki i nie będzie, więc uspokajam. Natomiast rzeczywiście, kiedy mówimy o edukacji zdrowotnej, to niestety wszystko skupia się oczywiście na seksualności i erotyce, tak jakby nie było innych problemów zdrowotnych. Ja myślę, że edukacja zdrowotna też nie patrzyłem w cały program, ale jednak będzie dotyczyła w dużym stopniu też tych innych właśnie zagadnień. Zdrowego odżywiania, ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej, schorzeń kręgosłupa i bardzo, bardzo wielu innych, ale nawet jeżeli już jesteśmy przy seksuologii, no to zawód ginekologa też nie sprowadza się, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie do tego, że mamy ciążę albo nie mamy ciąży, albo będziemy ją usuwać, albo nie. Jest cały szereg chorób wenerycznych i różnego rodzaju schorzeń u mężczyzn, takich jak stulejka, która jeżeli nie mamy świadomych rodziców, a jako dziecko sami nie jesteśmy świadomi, bo skąd mamy wiedzieć, jak to powinno wyglądać, to ona może prowadzić także do problemów onkologicznych, jeżeli chodzi o narządy. I kto o tym rozmawia, prawda? Moi rodzice mi o tym nie mówili, bo się wstydzili, bo jak rozmawiać. Dzisiaj też nie wiem, czy jest tylu odważnych rodziców. Pamiętam, mogę to przytoczyć, bo nie podaję żadnych nazwisk. Okazało się, że rzeczywiście była stulejka, bo rodzice zaniedbali. Ale teraz tak, nauczyciel przecież nie będzie tego sprawdzał. Higienistka też nie będzie dzieciom tego oglądała. Dzieciom najczęściej oglądano uszy i czy w szynie mają w szkole u mnie. Więc to są poważne problemy, bardzo, bardzo poważne, które występują w młodym wieku. Jeżeli dzieciom będziemy o tym mówić świadomie, to mogą sami przyjść do nas i powiedzieć, mamo swoje nas mówili o tym i o tym, może by to sprawdzić, może by pójść się zbadać, a zawsze ten lekarz jest jakimś potworem, czymś najgorszym, co tylko może być, ostatecznością.
2: No, w młodym wieku mamy tak zwane badania bilansowe, na których dzieci przychodzą no i są gruntownie przebadowywane, dane przez pierwsze 2 lata życia, no i później często też przychodzą na szczepienia obowiązkowe i dodatkowe też, na których no też lekarz powinien zbadać dziecko pod kątem, czy się rozwija prawidłowo, czy to pokwitanie następuje we właściwym wieku. Także no tutaj to raczej był przypadek po prostu nie należy tej staranności po stronie rodziców, nie? No nie, rodzice nie są ekspertami odnośnie wszystkiego, ale no lekarz rodzinny jest też lekarzem pierwszego kontaktu, nie bez powodu. Jeżeli są jakieś wątpliwości dotyczące dziecka, zawsze można przyjść, zapytać, czy to tak ma być na pewno. No ale wiele osób się wstydzi, nie? No i to też jest zrozumiałe.
1: Tak, no wstyd rzeczywiście jest zrozumiały, też absolutnie tutaj nie żebym się z kogokolwiek, zresztą w ogóle z nikogo się nie ma co śmiać. Jest to naturalne, oczywiste, że jest to krępujące, jakim językiem, jakimi słowami i tak dalej, i tak dalej. Zresztą swego czasu też filmowo, jak mężczyzna miał jakieś sprawy intymne, to chciał, żeby go badał inny mężczyzna, wstydził się nawet, że to kobieta jest lekarką. To już, mam nadzieję, szczęśliwie troszeczkę mija, już chyba ludzie przestają tak bardzo zwracać na to uwagę, troszeczkę pod tym względem normalniejemy, ale to też jest efektem najzwyczajniej w świecie edukacji, która jest po prostu zwyczajnie potrzebna i też takiego zaufania i otwartości. Bo ja myślę, że mówisz w tym wywiadzie o różnych metodach rozmawiania, ale też takie wzbudzenie zaufania, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dla mnie jako pacjenta muszę mieć zaufanie, że po drugiej stronie lekarz, lekarka chce mi rzeczywiście pomóc. Prawda? To nie chodzi o takie rozczulanie się, żeby on siedział i trzymał mnie za rączkę teraz, poświęcając prywatne życie, jak to w filmach bywa, ale taką ludzką empatię, że ja widzę, że to może sprawdźmy to, może być to i to i to, jeżeli pan chce. Od razu już zapala mi się lampka, że nie chce mnie odfajkować w 5 minut, ale chcę rzeczywiście pomóc. A myślę, że takich jest naprawdę sporo. Ja wiem, że tobie trudno mówić w swoim imieniu, żeby się samemu teraz zachwalać, bo to takie niezręczne by było, ale mamy jeszcze jeden ważny aspekt, jeżeli pozwolisz, bo, a właściwie dwa, troszeczkę się one łączą. Jeden to taki, że pewnych rzeczy, pewnych operacji, zabiegów się nie wykonuje. Wykonuje się je w tej przysłowiowej Ameryce, za grube pieniądze trwają oczywiście zbiórki i wiele osób pyta, no dlaczego tego się nie robi, prawda? W Ameryce albo w Szwajcarii robią, w tej czy tamtej klinice. Wtedy się mówi, że to jest na razie metoda eksperymentalna, nie jest sprawdzona, dlatego nie jest dopuszczona. I wiele osób ma z tym kłopot. Ty na pewno jako młody lekarz i wielu twoich kolegów, koleżanek z tego typu badaniami, przypadkami jesteście obeznani. No bo wszystko co nowe w medycynie kusi, żeby się o tym dowiedzieć, prawda? Jak to wygląda rzeczywiście z tymi różnymi nowinkami, operacjami, cudownymi terapiami? Bo wiem, że pewnie to są przepisy prawne w danym kraju też
2: istotne.
1: Oczywiście,
2: Po II wojnie światowej każde badania naukowe czy każde badania eksperymentalne wymagają aprobaty komisji bioetycznej. No i też proces naukowy jest procesem bardzo kosztownym, bardzo długim, wymagającym bardzo dużego doświadczenia. No i też no, odbywa się przede wszystkim w ośrodkach, które mają fundusz, który pozwalałby na takie nowatorskie operacje, więc no, z reguły jak mowa już o takich zabiegach wysoce specjalistycznych, eksperymentalnych, no to raczej bym się skłaniał w stronę no, konglomeratów, które dysponują po prostu większym kapitałem i zasobami. No, tutaj też no, jesteśmy nastawieni na leczenie i wiadomo, że może klinika, w której wykonuje się taki skomplikowany zabieg Whipple'a na przykład, czyli wycięcie trzustki w przypadku raku, raka, jest zabiegiem, który wykonuje się w Polsce i mamy też bardzo dobre ośrodki, ale pewnie są też ośrodki za granicą, które mają po prostu większą renomę i często ludzie wolą się zoperować u chirurga, który nie zrobi takich zabiegów 100, tylko na przykład 1000, więc no...
1: A też jeszcze nie tak dawno było, że jak rak trzustki, to już wyrok, prawda? Nic się z tym nie zrobi.
2: Okazuje się, generalnie rak trzustki, no to jest bardzo ciężki nowotwór. To jest rzadko występujący nowotwór, a pod kątem śmiertelności jest na czwartym miejscu, mimo stosunkowo rzadkiego występowania. Także tutaj trzeba badać.
1: No i tutaj też trzeba jeszcze dodać, że potrzebne jest oczywiście finansowanie, wiadomo, na i ośrodki naukowe. My się bardzo lubimy pochwalić tym nawet w Opolu. Mieliśmy w tym roku jakąś spektakularny sukces medyczny, operację skomplikowaną, tak, tylko trzeba pamiętać, że to trwa często, przygotowanie do takiego zabiegu trwa pół roku albo i rok. My rzadko sobie zdajemy sprawę, zanim podejmiemy decyzję, że jesteśmy w stanie spróbować. A pojawia się też ten kontekst właśnie też etyczny, moralny, bo kiedy mówimy o tych nowych różnych metodach, to jeżeli prawo w danym państwie pozwala, państwo podpiszecie zezwolenie, a prywatna klinika może to zrobić i prawo danego kraju na to zezwala, no to wtedy okej. Okay. Natomiast normalnie my nie możemy eksperymentować na ludziach.
2: Absolutnie. No.
1: I to jest też to, o czym warto pamiętać. Człowiek zdesperowany, któremu już wszyscy odmówili, oczywiście podpisze wszystko i zgodzi się na wszystko, no bo to jest jego ostatnia deska ratunku. Niewątpliwie dzięki temu medycyna oczywiście robi jakiś krok do przodu, no bo jak mamy ludzi, którzy decydują się na jakieś zabiegi eksperymentalne i tak dalej, no to nawet jak nam się nie uda, to wiemy, dlaczego się nie udało, albo co poszło nie tak, jesteśmy w stanie być może za ileś tam lat, jak pamiętamy słynnego profesora Religa, to też nie wszyscy przeżywali od razu. To nie jest tak, że zrobił pierwszy przeszczep i pacjent żyje do dziś. No niestety nie. Więc musimy też pamiętać, że no to nie jest kwestia, że lekarz nie umie i nie wie. No po prostu trzeba próbować, trzeba robić, a nie zawsze królik czy świnka morska. Zresztą tu też jest pewien kłopot, bo jest bardzo wiele środowisk, które są przeciwne eksperymentom na zwierzętach. I to niestety dla tych utrudni nam pracę, no bo na kimś eksperymentować musimy. Możemy od razu na sobie, ale na to się nikt nie zgodzi. Trudno jest naprawdę robić cokolwiek nowego w medycynie. Przyznaję, że pod tym względem też tutaj nie zazdroszczę.
2: No, nihil novil, jak to mówią. No, medycyna ma to do siebie właśnie, że no, jak się czyta na przykład Stulecie chirurgów Thornwalda, no to można odnieść wrażenie, że bardzo skostniałe było to środowisko i oporne na jakiekolwiek zmiany, no ale przy tym, jaką wiedzę mamy w dzisiejszym czasie, jesteśmy w stanie molekularnie wytłumaczyć bardzo wiele mechanizmów działania licznych chorób, no to jednak jest to bardziej zasadne stopowanie takich eksperymentów niż w przeszłości.
1: No to prawda. Mamy też różnego rodzaju symulacje. Nie wiem, na ile te symulacje są w stanie dzisiaj wnieść wiele, ale pewnie są, bo skoro może być symulator, prawda, na podstawie manekinu w wypadku samochodowego i też wiemy, czy pasy działają, czy nie działają i tak dalej, to zakładam, że bardzo wiele symulatorów jest w stanie też nam pomóc mniej więcej, przynajmniej w niektórych przypadkach oczywiście, coś wnieść bez konieczności eksperymentowania na żywym organizmie. Dobrym pewnie sposobem jest też zapisywanie swoich organów, czy też całego ciała na eksperymenty medyczne. Kiedyś to było popularne, dzisiaj o tym jakby jest mniej, więc może już po prostu nie są potrzebne nam zwłoki do badań. Czy są jeszcze potrzebne?
2: No, jakby to powiedzieć, no my w naszych studiach we Wrocławiu, no mieliśmy bardzo stare preparaty na anatomii. To były preparaty, które no miały co najmniej 70 lat. No, świetnie zakonserwowane oczywiście, i no ale jednak no zawsze zawsze taka pomoc naukowa jest bardzo duża, jak ktoś się decyduje na taki gest. No też to wiele znaczy dla medycyny. Chociaż myślę, że dla ludzi wciąż żyjących najlepsze jest jednak transplantologia i podarowywanie swoich organów po śmierci.
1: No tak.
2: Prawodawstwo w Polsce jest dosyć w szarej strefie, można powiedzieć, w tej kwestii, więc... Ale mieliśmy nie rozmawiać na tematy polityczne.
1: Tak. I mieliśmy wszystko drukować na drukarkach 3D, prawda? Jakieś biosyntetyczne. Wszystkie narządy miały być już biosyntetyczne, wydrukowane, potrzebujecie nowe serce, pobierają od was tkankę, drukują wam nowe serce na drukarce, następnego dnia macie przeszczep i wracacie zdrowi do domu. A chyba nie do końca tak jest. Podobno są, przecież prace ciągle trwają.
2: No, niestety, ale wszywanie ciał obcych w nasze ciało wiąże się z licznymi komplikacjami. No i nie jest takie proste, jak to wygląda w jakimś cyberpunku, czy tam w innych dziełach science fiction. Jednak no, bakterie wytwarzają taki biofilm, który sprawia, że są dosyć oporne na późniejsze leczenie. No a kończyny czy organy przeszczepione jednak są cały czas traktowane jako obce przez nasz organizm. Mimo że mamy leki immunomodulujące, które hamują odpowiedź organizmu przeciwko tym narządom, w konsekwencji sprawiając, że taka nerka jest w stanie potem 10 lat funkcjonować dla innego człowieka, no to jednak no, te leki też mają swoje, swoje problemy i no, upośledzenie tej odpowiedzi immunologicznej. No, także to nie jest takie proste, że można wydrukować organ syntetyczny, aczkolwiek z tego co słyszałem, płatki ucha chyba w ten sposób były robione, że na przygotowany wydruk 3D były nakładane komórki na skórka i w jakiś sposób to wyglądało dosyć przekonywująco.
1: Mhm. O Jezu, fascynujący jest ten świat. Moglibyśmy pewnie jeszcze długo, ale zerkam na zegar i musimy pomalutku kończyć. Ja mam nadzieję, że jeżeli Państwo, bardzo chciałbym, żebyście z tej rozmowy przynajmniej dwie, moim zdaniem, bardzo cenne rzeczy wynieśli. Żeby ufać i polegać na młodych lekarzach, bo pamiętajcie, że wasza otwartość, wasza szczerość w rozmowie, w wywiadzie, empatyczne podejście, to jest też bodziec dla was. Mówię to teraz też do ciebie, ale też do twoich kolegów, koleżanek, żeby wam w to zawodowe życie było też z jakąś taką ufnością, wiarą i entuzjazmem też wchodzi, bo potrzebne jest takie wsparcie. Każdy go potrzebuje. Potrzebuje pacjent, ale lekarz też go potrzebuje. Takiego przekonania, okej, człowiek jest zadowolony, zaufał mi, to ja mu jak najbardziej, bo to działa w dwie strony zawsze. Jak sobie ufamy, to wzajemnie. Jak czujemy tę więź, to ona działa zawsze w dwie strony, a na pewno lepiej i przyjemniej jest, kiedy to się dzieje w spokojnej, miłej atmosferze, a nie innej. To jest raz. No i dbajcie jednak o profilaktykę. Jeżeli wam lekarz mówi, żeby racjonalnie się odżywiać, dbać o ruch fizyczny, to nie jest tylko tak dla świętego spokoju, że to jest formułka, którą warto wyklepać. To naprawdę jest ważne. Wiele, wiele rzeczy możemy zrobić sami. I to nie są rzeczy bardzo, bardzo trudne.
2: Ja wiem, bardziej, że każdy z nas ma dostęp do internetu i są też nasze rządowe strony internetowe, na których można znaleźć gotowe plany żywieniowe. Można sobie wydrukować takie plany, zaadaptować przepisy, no i kroczek po kroczku wprowadzać jednak takie pozytywne zmiany w swoim życiu. No i może upiecze się wam wykupienie paru opakowań leków dzięki temu, a korzyści zdrowotne będą zdecydowanie większe.
1: O tak, bo to jest też częste narzekanie, że leki, Boże, rujnuje się, drogie, drogie, drogie, a no, ta apteka natury, jak się to popularnie nazywa, jest naprawdę ogromna. Zresztą bardzo często te leki niektóre bazują na naturalnych, więc można zamiast ekstraktu z roślin po prostu jeść na co dzień rośliny, warzywa, owoce, bo to są też naturalne antybiotyki. Dużo się mówi o tym, że pomidory mają też właściwości antyrakowe. No, oczywiście nie oczekuję, że teraz powiem, bo ktoś powie, o, to ja w tym razie będę jadł już tylko codziennie pomidory. No nie, tak to też nie działa, bo to byłoby zbyt proste. Natomiast rzeczywiście połączone z czymś tam i w odpowiedniej ilości w diecie, tak mogą sprawić, bo to są też lata badań. Nie oczekujmy cudów, trzeba byłoby zbadać taką grupę, która przez 20 lat zjadała kilogram pomidorów co tydzień, prawda, i przez taki czas i na co w tej grupie ludzie chorowali, ale to też jest uproszczone. To wdalibyśmy się w bardzo długą, bo teraz, czy byli wszyscy w tym samym wieku, a z jakiej pozycji startowali, czy byli obciążeni genetycznie. Genetyka to zresztą jest kolejny fascynujący świat. I zresztą myślę, że być może o genetyce, troszeczkę i o tego typu badaniach uda się w jednej z najbliższych audycji porozmawiać. Natomiast dzisiaj musimy już kończyć. Państwu przypomnę, dr Paweł Uderski był moim i waszym gościem. Pawle, bardzo ci dziękuję.
2: Również bardzo dziękuję.
1: I mam nadzieję, że do zobaczenia, chociaż niech to będzie do zobaczenia jakieś prywatne, nie oczywiście w przychodni czy w szpitalu, bo tak to wolę jednak jak najdłużej nie i oby nigdy nie. Więc gdzieś po prostu w jakichś miłych okolicznościach przyrody, a może przy jakiejś kolejnej też audycji w radiu. Dziękuję ci ślicznie.
2: Dziękuję.
1: Państwu też oczywiście dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.

Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żart.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
5: Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku to miejsce, gdzie przemysłowa historia wciąż pracuje pełną parą. O wyjątkowym charakterze tego miejsca opowie teraz dyrektor obiektu, Marek Gołosz.
6: Chodziło o to, żeby uratować to wyjątkowe dziedzictwo, jakim jest dawna kopalnia węgla kamiennego Ignacy, wcześniej Chojm. Dzisiaj zabytkowa kopalnia Ignacy, Instytucja Kultury Miasta Rybnika i Województwa Śląskiego. Po wielu, wielu latach udało się zrewitalizować tą przestrzeń, zaadaptować do nowych funkcji związanych z kulturą, edukacją, rekreacją, a także integracją społeczną. Kopalnia Ignacy to była typowa kopalnia węgla kamiennego, jakich było wiele na naszej ziemi, więc czerwona cegła, stalowe wieże szybowe z przełomu XIX i XX wieku. Ten zabytkowy kompleks, który został wpisany do rejestru zabytków przez społeczników ze Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, składa się z kompleksu energetyczno-wydobywczego, czyli dwie stalowe wieże szybowe, dwie maszyny parowe w środku maszynowni, dwa budynki nadszybia oraz budynek hali kompresorów. Te budynki składają się na kompleks energetyczno-wydobywczy, który został zrewitalizowany i dziś pełni zupełnie nowe funkcje.
5: Wśród licznych eksponatów jest tu jeden, który od lat pozostaje prawdziwym sercem tego miejsca. Czym jest i dlaczego budzi tyle emocji?
6: Serce to maszyna wyciągowa szybu Kościuszko, maszyna wyciągowa, czyli ten wyciąg górniczy, który jest niezbędnym urządzeniem do tego, żeby każda kopalnia funkcjonowała, który służy, wiadomo, do wyciągania urobku i opuszczania załogi i sprzętu w głębia kopalni. Natomiast to serce udało się ponownie uruchomić dzięki byłym pracownikom kopalni Ignacy, którzy dzisiaj pracują w roli przewodników. Serce kopalni, czyli maszyna parowa w zabytkowej kopalni Ignacy, ciągle działa pełną parą i bije. To najważniejsze.
5: Urok zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku dostrzegają nie tylko mieszkańcy regionu. To miejsce zdobywa uznanie w całej Polsce i coraz częściej zwraca uwagę gości z różnych stron świata.
6: Wartość tego miejsca jest na tyle wielka, że warto pokazać było to miejsce Europie i udało się. Zabytkowa kopalnia Ignacy otrzymała Nagrodę Europejskiego Dziedzictwa, Nagrodę Europa Nostra za wzorcowy przykład rewitalizacji dziedzictwa kultury przemysłowej. Rewitalizacji, która spięła w jednym miejscu tak wiele funkcji związanych z kulturą, edukacją, rekreacją i społeczną integracją. To miejsce, które jest w centrum Niewiadomia, dzielnicy pogórniczej miasta Rybnika, ponownie służy ludziom, służy wielorako i to jest, myślę, że clue tego projektu związanego z rewitalizacją zabytkowej kopalni Ignacy.
0: Do województwa śląskiego zaprasza Radio

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Na końcu języka.
1: Jednym z gorętszych nomen omen tematów, jeżeli chodzi o miłośników kina, a przede wszystkim o środowisko internetowych krytyków, jest wciąż Odyseja Christophera Nolana. Właściwie, bądźmy szczerzy, pastwienie się nad nią. Chyba słusznie, a przynajmniej na tyle, że słuchanie tych wszystkich komentarzy bywa momentami ciekawsze niż sam film. I właśnie dzięki temu internetowemu, nazwijmy to, znęcaniu się nad dziełem Nolana, usłyszałem ostatnio dwa słowa, które stoją niemal na dwóch biegunach językowego czasu. Jedno brzmi jak termin żywcem wyjęty z dyskusji o grach komputerowych, fantasy i filmach science fiction, drugie pachnie trochę biblioteką, starą książką i językiem naszych pradziadków. O czym mowa? Ano o światotwórstwie i rewerencji. Światotwórstwo to termin stosunkowo młody, choć jego znaczenie jest stare jak literatura. Angielskim odpowiednikiem jest bowiem world building, czyli dosłownie budowanie świata. Chodzi tutaj o proces konstruowania fikcyjnego świata na potrzeby książki, filmu, gry komputerowej czy chociażby sesji gier planszowych. Twórca nie musi przecież poprzestać na wymyśleniu bohatera i fabuły, może stworzyć cały wszechświat. Jego geografię, historię, religię, kultury, systemy polityczne, a nawet prawa fizyki. Tutaj oczywiście na myśl przychodzi choćby J.R.R. Tolkien, tworzący świat Władcy Pierścieni. Można jednak postąpić odwrotnie. Najpierw stworzyć małą społeczność, pojedyncze miasto czy rodzina, a dopiero wraz z rozwojem historii odsłaniać przed odbiorcą kolejne elementy większego świata. To podejście określa się jako takie od dołu do góry, czyli od szczegółu do ogółu, jakbyśmy powiedzieli. Przykładem może być tutaj na przykład Gra o Tron George'a Martina. A skąd się wzięło światotwórstwo? No tutaj język polski pokazuje nam, że wcale nie musi przegrywać z angielszczyzną. Światotwórstwo jest bowiem słowem utworzonym całkowicie zgodnie z polskimi zasadami. Mamy przecież całą rodzinę rzeczowników zakończonych na stwo albo zawierających tę cząstkę, czyli słowotwórstwo, przetwórstwo czy chociażby domostwo. A zatem skoro można tworzyć słowa, można też tworzyć światy i tak oto mamy światotwórstwo. A potem w tej samej dyskusji, w której pojawiło się światotwórstwo, młody youtuber powiedział o reżyserze, że podszedł do utworu z rewerencją. No i tutaj nasz język wykonał nagły skok wstecz, bo rewerencja nie brzmi jak słowo z YouTube'a, brzmi raczej jak coś, co moglibyśmy znaleźć w XIX-wiecznym eseju albo usłyszeć z ust profesora, który właśnie poprawił okulary na nosie i zamierza wygłosić długi wykład. A jednak słowo jest całkowicie poprawne. Rewerencja oznacza głęboki szacunek, szczególną cześć okazywaną komuś lub czemuś. Jest przy tym słowem książkowym i dawnym, zdecydowanie rzadszym w codziennej polszczyźnie. Jego źródłem jest łacińskie reverentia, czyli szacunek, cześć, poważanie. Jeśli więc powiemy, że reżyser podszedł do dzieła z rewerencją, to znaczy, że potraktował je z głębokim szacunkiem, czcią, może nawet z pewnym nabożeństwem. I nagle wszystko oczywiście zaczyna nam pasować. Wielki klasyczny utwór, wielki reżyser i rewerencja. I na tym właśnie polega urok języka. Słowa przychodzą do niego z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych czasów. Jedne rodzą się dlatego, że pojawia się nowa technologia, nowa forma rozrywki albo nowe zjawisko społeczne. Inne przetrwały setki lat i choć na co dzień prawie ich nie używamy, nagle ktoś wydobywa je z językowego lamusa. No, a wobec niektórych takich słów po prostu nie wypada inaczej, jak tylko zachować choćby odrobinę rewerencji.
0: Na końcu języka.

0: powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam Państwa na program szczególnie wysokich lotów, dlatego że przedstawimy historię jednego człowieka i całego lotnictwa sportowego na Opolszczyźnie. Tym razem skoncentrujemy się na szybowcach, czyli statkach powietrznych, które nie mają silnika, wyglądają bardzo krucho i delikatnie, tymczasem mogą utrzymywać się w powietrzu przez wiele, wiele godzin. Szczególnie jeżeli za sterami usiądzie uzdolniony człowiek, pilot i instruktor pierwszej klasy, który wywodzi się z Aeroklubu Opolskiego, Zbigniew Kunas.
2: Dzień dobry.
1: To na początek, zanim porozmawiamy o szczegółach konstrukcyjnych, technicznych, także o tej wielkiej rodzinie lotniczej, proponuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka kruszyna bez silnika unosi się w powietrzu?
2: To są czary takie, czary fizyczne. Oto człowiek podpatrywał przez lata, przez całe wieki w zasadzie marzył o tym, żeby móc tak samo jak ptaki unosić się w powietrzu i w końcu pod koniec XIX wieku mu się to w końcu udało zrealizować. Głównie dlatego, że technologicznie już była ta tak cywilizacja zaawansowana, że mógł te obliczenia, które Leonardo da Vinci już wcześniej zrobił, ale nie byliśmy w stanie i materiałowo i technologicznie po prostu dojść do tego, co już starożytni wymyślili.
1: A uczone głowy twierdziły przez wiele wieków, że przedmiot cięższy od powietrza nie poleci i koniec. Zresztą mityczny Dedal i Ikar, chciałem powiedzieć, sparzyli sobie ręce, raczej stopili skrzydła. No i stąd może takie sceptyczne podejście do tego, że będziemy latać.
2: Te starożytne mity były takie, że jeżeli coś ma latać, to musi być lżejsze od powietrza, co nie jest teraz do końca prawdą, bo nawet stojąc tu przy tym szybowcu, posiada zbiorniki balastowe, które zwiększają sztucznie masę po to, żeby móc bardziej wykorzystać jego własności pilotażowe i aerodynamiczne.
1: No właśnie, a taki sam szybowiec bez pilota ile waży?
2: No akurat stoimy tu przy szybowcu polskiej konstrukcji typu Jantar i waży on pusty 270 kg.
1: Czyli dobrze najedzony pilot już zwiększa prawie o połowę jego masę.
2: Dobrze najedzony pilot, może nie najedzony, a dobrze wyglądający pilot potrafi zwiększyć już masę już stosunkowo dużo. Natomiast tak jak wspomniałem o balaście wodnym, no jeżeli zatankujemy ten szybowiec w skrzydła wodą, a mieści się dwa razy po 90 litrów, 180 litrów, to praktycznie ta masa wzrasta dwukrotnie.
1: No i teraz właśnie pytanie, jak to działa, że on się utrzymuje w powietrzu? Nie ma silnika, to oczywiste.
2: No szybowiec, jak każda rzecz bez silnika, wykonuje tak zwany lot ślizgowy, czyli żeby móc się utrzymać w powietrzu kosztem traconej wysokości, zamienia to na odległość, czyli tak prosto...
1: Powolutku opada, ale lotem ślizgowym pokonuje nad ziemią jakąś tam odległość.
2: Dokładnie, czyli tak gdzieś tam wracając do szkoły podstawowej, czyli energię potencjalną zamieniamy na kinetyczną, tak można to obrazowo powiedzieć. No my dysponując jakąś wysokością nad ziemią, po prostu żeby się przesunąć do przodu, opadając, realizujemy tą zamianę jednej energii w drugą.
1: No dobrze, ale jak w ogóle tę wysokość osiągamy? No bo przecież taki szybowiec spokojnie porusza się na wysokości 2-3 tysięcy nawet metrów.
2: A nawet i trochę wyżej, latając w górach w okresie jesienno-zimowym podczas wiatru halnego, to przesuwamy się tam na wysokościach 6-7 tysięcy.

0: tysięcy. No jak się znaleźć? No historycznie najprostszą metodą oderwania się takiej konstrukcji od ziemi, bo lotnictwo zaczęło się w rejonach górskich, bo tam było prościej to zrealizować. Czyli co było najprościej? No zepchnąć taką konstrukcję po zboczu. Tak jak powiedzmy rowerem można szybko nabrać prędkości jadąc po jakimś fajnym szlaku górskim. Tak samo tutaj są do tej pory takie ośrodki, gdzie można taki lot zrealizować. Czyli stojący szybowiec na zboczu, popychało się z górki i on na zasadzie rozpędzania się osiągnął w końcu prędkość, przy której się odrywał i wykonywał swój lot już taki swobodny.
1: My tymczasem jesteśmy w terenie jednak nizinnym, co tu dużo mówić, i płaskim, i pozostaje albo wyciągarka, albo inny samolot, który po prostu na zasadzie holu wyciąga ten szybowiec.
0: No niestety tak, no nam tu teren natura rozwalcowała, jak to się śmieje, że mamy płasko od horyzontu do horyzontu, i żeby tą pasję realizować i móc się oderwać, no tylko zostają dwie metody, czyli wyciągarka jako prostsza i tańsza eksploatacyjnie i samolot, za którym po prostu na lince się przyczepiamy do liny i startujemy za nim.
1: No a na jakiej wysokości następuje to odczepienie od tej liny, którą samolot ciągnie?
0: No to wszystko zależy, kto siedzi w szybowcu, jaki cel ma zadanie do zrealizowania. Jeżeli to ma naukę tylko lądowania, to takie wyczepienie może wystąpić na wysokości powiedzmy 300 metrów. W zupełności wystarczy na takie podstawowe manewry, żeby się nauczyć czy skontrolować, jeżeli ten lot ma na celu jakąś kontrolę techniki pilotażu. Natomiast żeby nawiązać kontakt z prądami, które w atmosferze istnieją, no to czasami te 300 metrów to jest za mało i wtedy się, powiedzmy, hol odbywa na wysokość 500 metrów.
1: No właśnie o tych prądach wznoszących, czyli kominach, mówiąc tak potocznie, chciałbym też, żebyśmy porozmawiali w drugiej części naszej audycji, bo tak sobie myślę, no współczesna technika pozwala dzięki na przykład kamerom termowizyjnym zlokalizować cieplejsze, chłodniejsze przedmioty, także jakieś ośrodki w powietrzu. No i ciekawe, czy ktoś już wynalazł właśnie takie urządzenie, które pilotom szybowcowym pozwala w tym bezbarwnym powietrzu zlokalizować właśnie takie prądy wznoszące. Ale zanim przejdziemy do tej techniki cyfrowej, współczesnych technologii, którymi nasycony jest ten szybowiec coraz bardziej, no to jeszcze pytanie właśnie, jak się wyszukuje takich prądów wznoszących, w których ten szybowiec tak krąży, jak w takiej spiralce i do góry, i do góry, do góry, tak jak widzimy nieraz bociany albo ptaki drapieżne pięknie krążą, wznosząc się coraz wyżej, coraz wyżej.
0: Bociany można teraz obserwować już w tym okresie właśnie teraz sierpnia, zaczynają się gromadzić, no i niestety opuszczą niedługo nasz piękny kraj. I one właśnie tak czasami niezauważalnie, bezszelestnie, wykonując taką właśnie ruch po takiej spirali, po takim okręgu, nie machając skrzydłami, widzimy, że stają się coraz mniejsze i coraz wyżej są od nas. To nie są żadne czary, po prostu coś w atmosferze istnieje, co pozwala im się po prostu unieść do góry. My przez lata obserwując te ich zachowania i podpierając to swoimi doświadczeniami, też żeśmy stwierdzili, że jesteśmy coś takiego w stanie zrobić. I skonstruowano właśnie proste szybowce, które praktycznie bardziej przypominały jakieś takie sklecone dwie deski na krzyż z kabinką otwartą, w której człowiek siedział na takim knypelku tylko. Natomiast teraz konstrukcje z węgla, z laminatów, z kewlaru. No niestety drogie konstrukcje, ale w pogoni za parametrami, zwłaszcza szybowców przeznaczonych do ścigania się na zawodach, na mistrzostwach świata powiedzmy, no to tam każdy procent zwiększonej doskonałości okupiony jest niestety i technologicznie, i materiałowo, no i też cenowo konstrukcją.
1: Ikar i Dedal to pierwsi antyczni piloci, którzy zwrócili uwagę na to, że człowiek może się unosić w powietrzu. Ze zmiennym szczęściem im to wychodziło, później Leonardo da Vinci próbował coś zrobić, ale jeszcze właśnie technologia nie pozwalała na to, żeby zamienić to w rzeczywistość. Tymczasem w tej chwili współczesne konstrukcje sportowe szybowców są wykonane z karbonu, czyli tworzyw pochodnych węgla, tak jak na przykład współczesne rowery albo na przykład samochody wyścigowe. Są to dosłownie przedmioty ważące jak piórko, ale oprócz tego oczywiście elektronika. I o tym, jak te współczesne technologie pomagają pilotom sportowym, dzisiaj mówimy z lotniska Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi, a stoimy przy szybowcu ulubionym pilota Zbigniewa Kunasa z Aeroklubu Opolskiego, szmat czasu w powietrzu.
0: No niektórzy tam przeliczali mi to, ile już na ziemi nie byłem, ale w sumie nazbierało się, że ten czas, który byłem nieobecny na ziemi, no już jest znaczący.
1: No ale to za to procentuje doświadczeniem i wiedzą, no więc przenosimy się teraz tutaj do kabiny tego Jantara, bardzo popularnej konstrukcji polskiej, zresztą przez lata jednej z najlepszych na świecie, z tego co wiem.
0: Latającej, można powiedzieć, no może poza Antarktydą, na wszystkich kontynentach na świecie, bo sprzedano poza granice Polski bardzo dużo tych szybowców i do tej pory latają. konstrukcja wykonana z tworzyw, jedyną rzeczą, która może unicestwić ten wynalazek, to jest jakieś uderzenie o ziemię i nieprzewidziana sytuacja, która zaskoczyła pilota. Natomiast samo tarcie powietrza o tworzywo sztuczne nie wywołuje jakichś zmian, które by powodowały konieczność kasacji takiego sprzętu. To nie jest sprzęt wykonany z metalu, gdzie następuje jakaś korozja czy inne...
1: Czy takie znaczące zmęczenie materiału o krystalicznej strukturze. To są przecież żywice, to są bardzo elastyczne włókna szklane i ta elastyczność chyba właśnie powoduje, że to jest tak trwałe urządzenie.
0: Trwałe jest, a poza tym no tak w lotnictwie wszystkie konstrukcje, elementy i podzespoły, które są obciążone na jakieś zwiększone naprężenia, co określony czas po wykonaniu 1000 godzin lotów jest u producenta, że tak powiem, sprawdzany, czy jego parametry dalej odpowiadają założonym przez producenta, czyli czy luzy na poszczególnych sterach, czy siły na przejściu dźwigarów, które są najbardziej neurologicznym takim elementem w szybowcu, nie uległy uszkodzeniu. A jeżeli uległy, to po prostu zostaje to wymienione i dalej służy pilotom.
1: No i jeszcze jedna chyba taka bardzo ważna właściwość, to znaczy resurs, czyli okres, że jakieś urządzenie ma ileś tam godzin spędzić w powietrzu, a po już właśnie tym czasie, choćby było nawet lepsze niż z fabryki, lepsze od nowego, musi być wymienione albo poddane remontowi kapitalnemu. No takie są zasady rygorystyczne w lotnictwie.
0: No są takie zasady, to rzutuje potem na koszt tej pasji, czy tego naszego hobby, bo nawet by się wydawało taka śmieszna oponka zamontowana w tym szybowcu, jeżeli ten szybowiec wykonuje przez 10 lat ileś lotów, no to z jakichś przyczyn, jeżeli nawet nie wykonuje, no to oponka po tych 10 latach musi być wymieniona, choćby nawet nie wykonała 50 startów.
1: Tak właśnie patrzę, ta opona, przepraszam, ale tak trochę przypomina taką oponę staczki. Niewielka, malutka, a jednak chyba to ma kluczowe znaczenie przy tym pierwszym kontakcie przyziemienia szybowca.
0: No szybowca, to tam może jeszcze to przyziemienie, to nawet jakby się uległa jakiejś tam destrukcji, to się nic takiego nie dzieje, no ale wyobraźmy sobie lądujący samolot z 300 ludźmi na pokładzie i ulega taka opona destrukcji. No zresztą był taki przypadek, że część metalowa znalazł się na pasie, może Państwo znacie dalsze.
1: Ta historia Concorda, chyba słynna z lotniska w Paryżu.
0: Także można sobie wyobrazić, na jaki rygorystycznym przeglądom takie opony, wydawałoby się prosty element, prawda, podlega. No ale też opona staczki kosztuje powiedzmy 30 zł, natomiast nasza oponka, która posiada niezbędne atesty, kosztuje rząd wielkości więcej. No nie będę mówił ile, bo...
1: Bo to jest i tak dużo.
0: Bo to i tak jest dużo, nawet bardzo dużo.
1: A teraz wracając właśnie do samej konstrukcji, żeby wyjaśnić, jak to działa. Otóż bardzo często od znajomych, którzy pierwszy raz lecieli samolotem komunikacyjnym, takie wrażenia przekazywali mi: słuchaj, ten skrzydło tak się ruszało, się tak strasznie bałem, że ono się złamie. No jakoś tłumaczyłem, że właśnie dzięki temu, że ono się tak wygina, że jest takie elastyczne, to właśnie się nie łamie. I w przypadku takich długich skrzydeł, bo przecież te szybowce mają rozpiętość, proszę uważać, 18, 20 metrów, nawet są jeszcze o szerszych tych skrzydłach, one się wyginają w górę ponad metr, w górę i metr w dół, więc to są jak u takiego ptaka elastyczne, bardzo miękkie nawet można by powiedzieć.
0: No one takie miękkie to nie są, natomiast siły, które na takim ramieniu działają, gdzie wykonujemy loty termiczne i falowe, no to powietrze, żeby nas wyniosło do góry, no to te składowe pionowe czasami są dosyć znaczące.
1: To skrzydło pracuje.
0: Skrzydło pracuje, a my wlatując w taki rejon z prędkością 250 km na godzinę, no to skrzydło dostaje naprawdę niezłego przyspieszenia, no i wtedy właśnie ulega odgięciu, a to dzięki temu, że ulega odgięciu, to my siedząc w środku tego układu, siedzimy tak jakby na jakiejś takiej sprężynie i cały ten układ mniej pracuje. Właśnie sztywne skrzydło spowodowałoby to, że praktycznie by się to, podejrzewam, szybko połamało wszystko, gdyby nie przekazywało i nie przenosiło tych obciążeń.
1: Akrobacje też już są chyba ekstremalne sytuacje, jeśli chodzi o naprężenia i siły, jakie działają na konstrukcję.
0: A, no to szybowce tak zwane akrobacyjne to jest zupełnie inna działka w technice szybowcowej, zresztą w lotnictwie. No i tam ten współczynnik bezpieczeństwa i obciążenia jest zupełnie większy. No, w konstrukcjach takich współczesnych szybowców akrobacyjnych, gdzie przeciążenie dodatnie może być w granicach 9G, a ujemne w granicach 8, no to naprawdę tam siły, które przenoszą dźwigary, są niesamowite. Zresztą można tak, to powiedzmy na takiej karuzeli, gdzie ktoś stwierdza, że już ma dosyć, no to podczas takiej akrobacji wyczynowej, ja też miałem możliwość wykonania z mistrzem świata takiej akrobacji, no to przed oczami się ciemno robi ze względu na przeciążenie. Po prostu krew nie dochodziła do tych najmniejszych.
1: No, mówiąc inaczej, schodzi raczej do nóg, a mózg ulega właśnie niedokrwieniu.
0: Tak, i to chwilowe takie zwiększenie masy ciała, powiedzmy dziewięciokrotne, no kogoś, kto nie jest przyzwyczajony, no powoduje to, że gość nie potrafi nawet powieką ruszyć, nie mówiąc o ruchu jakichś sterów.
1: No i tu rzeczywiście trzeba sobie wyobrazić tak prostą zasadę. No tu sama fizyka, jeżeli ważymy 6-8 razy tyle, to proszę każdy z Państwa ze słuchaczy szybciutko sobie przypomnij, ile waży i pomnoży to razy 6 razy 8. Takie siły działają na ciało pilota w czasie akrobacji.
0: No tak to działa i to jeszcze z takim wektorem, że raz to przeciążenie może być w plusie, a raz w minusie.
1: Najgorsze, co może chyba ludzki organizm spotkać.
0: Zwłaszcza te ujemne przeciążenia są, że tak powiem, źle znoszone przez ludzi, którzy są przyzwyczajeni do przeciążenia ziemskiego.
1: A tu na odwrót, tu ważymy mniej niż naturalnie odczuwamy na Ziemi.
0: Dokładnie tak. I takie długotrwałe przeciążenia są bardzo źle znoszone przez nas układ i dlatego na przykład wszyscy piloci, którzy latają na takich szybkich samolotach, wszystkich na pewno wojskowych, są ubierani specjalne kombinezony kompensacyjne, ponieważ przy tych przeciążeniach podejrzewam nie wrócili na Ziemię całą.
1: I tutaj właśnie technika też przychodzi z pomocą po to, żeby pokonać te, no, nieprzyjazne pilotom siły natury. Aż ciężko uwierzyć, że taki prościutki szybowiec, czyli statek powietrzny bez żadnego napędu, bez silnika, może się utrzymywać w powietrzu przy korzystnych warunkach atmosferycznych ze 12 godzin. Jak o 8 wystartujemy, to o 20 praktycznie w lecie można wylądować. Z tego co wiem, nasz gospodarz, pilot i instruktor pierwszej klasy Zbigniew Kunas najwięcej w powietrzu bez lądowania na takim szybowcu utrzymywał się 10 godzin. Ciekawe, czy to nużące?
0: No akurat ten lot nie był nużący, bo ten lot miał zadanie wykonanie trasy konkretnej i tak jak się ma coś założone przed siebie i próbuje się wszystkie warunki wykorzystać, to ten czas biegnie bardzo szybko i z reguły go zawsze brakuje. Właśnie leciałem gdzieś w stronę Szczecina i pierwsza część tego przelotu była fajna, bo jeszcze termika była...
1: Czyli chmurki się ładnie układały.
0: Chmurki się układały, bo to był jeszcze dzień, potem się ten dzień zaczął kończyć, a jeszcze miałem do lotniska z 300 km do powrotu, no i potem, mimo że ten czas fizycznie bardzo długi spędzony w szybowcu, to jednak uciekał niesamowicie, bo nie sądziłem, że uda mi się wrócić. No ale udało się. No i przez te 10 godzin tam przeleciałem prawie 800 kilometrów.
1: Przez 10 godzin 800 kilometrów? No to średnio ktoś powie, ale słaba, 80 kilometrów na godzinę. Tymczasem tak naprawdę to się nie po prostej leci, tylko kręci w tych wszystkich kominach, prądach wznoszących. Szuka się najlepszych tych właśnie miejsc, gdzie unosi się szybowiec.
0: No te 800 kilometrów, które powiedziałem, to tak program potem wyliczył, czy linijka, tak to wyprostowała wszystkie te zaułki. Natomiast rzeczywista długość trasy wynosiła ponad 1200, bo tak od chmury do chmury, jeżeli się tak nie układają w kierunku naszej trasy, to niestety tak trzeba lecieć, żeby lot się nie zakończył przyjaznym lądowaniem gdzieś u gospodarza. Ale tutaj przez te 10 godzin akurat taką odległość można było pokonać. No to w warunkach takich naszych polskich, nizinnych. Natomiast gdzieś na świecie, gdzie odpowiednie zbocza są poukładane w długie takie ciągi, no to w tej chwili rekord świata pokonany między wschodem a zachodem słońca to jest 3000 km. To można wyobrazić, jaką odległość pokonał i jaką średnią prędkość uzyskał, bo tamta prędkość wynosiła ponad 180 na godzinę.
1: No a tutaj w tym szybowcu przecież są urządzenia i to coraz bardziej zaawansowane technologicznie, które pomagają pilotowi w nawigowaniu, jednocześnie w utrzymaniu się w powietrzu. Od czego zależy najbardziej, jeżeli chodzi o to przyrządowanie, sukces właśnie na takiej długiej trasie na przelotach?
0: Najbardziej sukces, oprócz tego, że to się ładnie świeci, pokazuje, mryga nam tam, dźwięki różne wydaje, no to najbardziej, żeby się ten sukces udał, to matka natura musi stworzyć takie warunki, żeby nam to cudeńko tu podniosło i nie opuściło nas za szybko.
1: Czyli chmury to po pierwsze, czyli dobra termika.
0: Tak, bo to te całe wyposażenie, które mamy tu w szybowcu i nawigacyjne i powiedzmy radiowe, ono tylko nam pomaga. Natomiast żeby to całość mogła, że tak powiem, z założenia lecieć, no to musi być proste założenie, że każdy szybowiec ma taki jeden z parametrów, który się nazywa opadanie minimalne. To jest rzecz, która przy danej prędkości, tak zwanej prędkości optymalnej, każdy szybowiec ma taki parametr, który określa się w metrach na sekundę, ile on opada.
1: I tu właśnie też się pojawia takie pojęcie jak doskonałość szybowca. Co to znaczy?
0: Tak, to akurat jedno z drugim jest powiązane. No i tak powiedziałem, żeby to coś mogło lecieć, a jeszcze najlepiej się unosić do góry, no to przy takim jantarku, co stoimy, jego prędkość minimalna opadania to jest w granicach 0,75 metra na sekundę. Czyli jeżeli nic nie ma po drodze, a nas jeszcze nie dusi, jego własne opadanie to jest 0,75 metra na sekundę. Czyli co sekundę opada o taką wartość. A żeby się to unosiło do góry, to musi nastąpić taki warunek, że to noszenie musi być większe od tego naszego opadania. No i średnio tu w naszych takich polskich warunkach, jak są dobre warunki termiczne, no to ta prędkość odczytywana przez nasze przyrządy może nawet wynosić 3-4 metry na sekundę. Oczywiście ona jest zwiększona o to nasze opadanie, bo przyrządy są tak obliczone, że nasze opadania tam już nie bierze pod uwagę, tylko relatywnie czym się wznosimy, czy opadamy. Czyli jeżeli mamy na przyrządzie odczytane, że mamy kominek termiczny 4 metry na sekundę, to w rzeczywistości to powietrze oprócz tych 4 jeszcze o to opadanie jest zwiększone. Czyli 4, prawie 5 metrów na sekundę się wznosi. I to jest najbardziej potrzebne, żeby to mogło się, że tak powiem, wykorzystać, a to, że to ładnie świeci, no to to nam pomaga. Bo jak siadałem 30 lat temu do takiego szybowca, to praktycznie tablica przyrządów się nie zmieniła za wiele, tylko na niej się nic nie świeciło, prawda? Wszystko było mechaniczne. Przyrządy były zasilane tylko ciśnieniem pobieranym z specjalnych takich dajników. Jedno statyczne, czyli to takie, które spada z wysokością, a drugie to dynamiczne, które w zależności od ciśnienia, które z prędkości, którą ten szybowiec pokonywał, to ono było albo większe, albo nie. I od różnicy właśnie tego ciśnienia wszystkie te przyrządy były tym zasilane.
1: I myślę, że o tym właśnie, co w tej chwili jest instalowane do szybowców, albo co niebawem będzie, porozmawiamy w drugiej części naszej audycji i zapytamy, co czeka za progiem lotnictwo sportowe. Natomiast wrócimy jeszcze do tych przyrządów, które tutaj są i tak naprawdę to mimo, że one są bardziej czytelne, są bardziej precyzyjne, to ich zasada nie zmieniła się od dziesięcioleci. Tutaj Zbigniew Kunas mówił o wariometrze. Tu jest wariometr, taki na wprost drążka. To jest właśnie to urządzenie, które pokazuje albo szybkość opadania, albo szybkość wznoszenia. Natomiast w lewo od niego jest, no chciałbym powiedzieć, zwyczajny prędkościomierz. Właśnie niezwyczajny, bo nie ma żadnych kół, które by napędzały tutaj trybami, więc jak on działa?
0: No tak jak powiedziałem, część tych przyrządów jest zasilana ciśnieniem pobieranym z dajników ciśnienia statycznego i dynamicznego, a jego zasada jest taka, że ma dwie rurki doprowadzone do siebie od ciśnienia statycznego, które się nie zmienia i od tego odwlotowego, które czym większa prędkość, to ciśnienie jest większe, po prostu napierające, tak byśmy stali w pędzącym jakimś pociągu i wyjęli rękę na zewnątrz, to nam tą rękę odgina do tyłu. Tak samo jest tutaj i na bazie, porównując te dwa ciśnienia, tak jest skonstruowany ten przyrząd, że pokazuje nam tą prędkość. Mimo, że to jest przyrząd czysto mechaniczny, jego wskazania, powiedzmy liniowość jest dosyć duża, bo od tej prędkości początkowej do maksymalnej, którą dany szybowiec posiada, ten akurat 280 na godzinę, plus jeszcze zapas, to ta prędkość jest liniowa w granicach 2-3 km na godzinę. A niedoskonałość tego przyrządu jest tu specjalna taka tabelka pomiarowa, tu zresztą widać po prawej na burcie i wszystkie te takie szczególne prędkości są wymienione i te niedoskonałości tego przyrządu są na takim wykresie odniesione, także można jeszcze dodatkowo bardziej precyzyjnie tę prędkość odnieść.
1: Czyli tak naprawdę pilot ma tutaj taką tabelkę z poziomem błędów przy różnych prędkościach i można to sobie po prostu porównać, że przy takiej prędkości to wskaźnik może o tyle się mylić. Przy takiej tyle. A przy jakiej jest najdokładniejszy?
0: Najdokładniejszy jest przy prędkości zero, bo pokazuje zero. Powinien pokazywać prędkość zerową i przyrząd.
1: I to rzeczywiście w tej chwili pokazuje.
0: Tak, i pokazuje. Natomiast, żeby tak jeszcze, to tu mamy taki zestaw takich poprawek i w każdym szybowcu, w każdym samolocie przyrządy, które są takie niezbędne, najbardziej newralgiczne, typu właśnie prędkościomierz, wysokościomierz, busola, wszystkie te przyrządy mają te poprawki ponanoszone i te przyrządy co roku jadą do takiej grupy osprzętowej i tam na takich wzorcach są sprawdzane te wskazania, które pokazują, czy odpowiadają. Tak jak wagi się legalizuje, tak samo to jest legalizowane.
1: To się rzeczywiście rozregulowuje?
0: No potrafi się rozregulować, to może nie chodzi o rozregulowanie, tylko żeby te poprawki ponanosić i jeżeli te tolerancje tych wskazań, zmieszczność tej tolerancji, to może być eksploatowany. Jeżeli nie, no to mimo, że przyrząd fizycznie wydaje się całkiem dobry, no to niestety musi ulec wymianie.
1: No i tutaj nie ma zmiłu się w lotnictwie. Resurs, czy też te badania bezwzględnie weryfikują, czy to będzie jeszcze w powietrzu, czy będzie musiało być wymienione. Nie ma zmiłu się.
0: No niestety tak to funkcjonuje.
1: Dzięki postępowi technologicznemu nawet w najmniejszych konstrukcjach latających, takich jak szybowiec, czy chociażby właśnie motolotnie, są zainstalowane urządzenia, które pomagają w nawigacji, a nawet w komforcie i bezpieczeństwie. Natomiast kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Natomiast teraz cofniemy się do pradziejów. I o tym wszystkim pilot i instruktor pierwszej klasy Zbigniew Kunas. Kiedyś nie było takich urządzeń do łączności jak radio.
0: No pierwsze szybowce jeszcze nie miały radiostacji z prostej przyczyny. Masa radiostacji wynosiła około 80 kg, a zasilanie praktycznie by przekraczało możliwości załadowania akumulatorów, które by potrafiły napędzić tą radiostację. No, w samolotach powiedzmy źródło prądu w postaci jakichś prądnic czy alternatorów było, natomiast w szybowcu tylko by został akumulator. No, radiostacje były czysto lampowe, no niestety lampy lubiały prąd, a w szybowcu bez źródła zasilania było trudno uzyskać, dlatego no, szybowce nie miały. Pomijam już masę tej radiostacji.
1: Ważyłoby to tak naprawdę drugie tyle co pilot. Tu nam się właśnie odzywa radiostacja z Szybowca.
0: Tak, radiostacja z Szybowca. Teraz nowoczesne radiostacje się pojawiły, pełnozakresowe. No tu w tle akurat słyszymy częstotliwość FIS-u Poznań, to jest taka jakby służba kontroli informacji powietrznej i wszystkie statki powietrzne. W Polsce takich stref jest 3 i wszystkie podzielone to jest na takie specjalne sektory i wykonując powiedzmy w Opolu taki lot, jesteśmy przydzieleni jakby sztucznie do Poznania, do FIS-u Poznań, to akurat z Poznania częstotliwość słyszymy. Także zasięgi tych radiostacji są niesamowite, gdzie Opole, a gdzie Poznań, prawda? A tu normalnie słychać. Dziwne by się to wydawało, bo te radiostacje lotnicze jako praktycznie ostatnie takie źródło technicznie częstotliwości niecyfrowej pracuje z rodzajem modulacji amplitudy, co by się dziwne wydawało każdemu.
1: Czyli tak jak dawniej radio na falach średnich, długich. Dość archaiczne z dzisiejszego punktu widzenia.
0: Dokładnie tak, ale też dziwne by się wydawało, jak dawniej Polak jechał, jak się mógł wyrwać z zagranicy naszego kraju, to jak włączył na 225 kHz radyjko swoje w Maluchu, czy w jakimś tam innym wynalazku jeżdżącym, typu Warburg, to słyszał tą radiostację jeszcze nawet w Austrii, czy we Włoszech, prawda? Dzięki Masztowi w Gombinie, który zresztą potem Polek, ale takie zasięgi były. Tak samo tutaj w lotnictwie to nie jest, powiedzmy, radiostacja typu samochodowego, że tam słyszymy to, co widzimy, no tu...
1: I tak jak w CB Radio, gdzie są fale ultrakrótkie.
0: No, w CB radio to te 27 MHz akurat nie pokrywa tak częstotliwości i zasięgi są bardzo krótkie. No, w lotnictwie, nawet na tych naszych wysokościach, na których operujemy, ja często słyszę korespondencję, powiedzmy, z Torunia, gdzieś tam z okolic Bieszczad, prawda? Także to nie jest żaden problem.
1: Powietrzu zupełnie inaczej rozchodzą się fale, czyli odległość z polskiej Nowej Wsi pod Opolem do na przykład Suwałk czy Szczecina to niewiele.
0: To niewiele, no my tak tutaj lotnictwo sportowe operuje do tej wysokości, tak przedział około 2,5 do 3000 metrów, no ale możemy sobie wyobrazić taką radiostację zabudowaną na jakimś samolocie pasażerskim, który operuje na wysokościach 12 tysięcy, no to wtedy z jednej strony Europy do kontrolera może się zgłosić, który operuje 1000 kilometrów dalej i ta korespondencja istnieje. Dlatego właśnie to nie jest modulacją częstotliwości, tak zwykłe radia nadają, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tylko właśnie z tym, żeby te zasięgi były o wiele większe.
1: No i nieraz koledzy piloci mówią o tym, że zdarza się, jeżeli na przykład leci taki wielki smog komunikacyjny gdzieś na wysokości 10 tysięcy metrów, a jest to właśnie pilot Polak, to zdarza się porozmawiać z szybowcem.
0: Gro pilotów, którzy latają na tych dużych samolotach, gdzieś tam korzenie wynosi z naszych małych ośrodków i przelatują często nad terenem, z którego sentyment wynieśli, pozdrawiają nas. Czasami pytamy o pogodę, którą widzą, bo powiedzmy on w przeciągu godziny potrafi widzieć pogodę na obszarze całego kraju, prawda? Przelatując to 800 kilometrów, dla niego to nie jest żaden wyczyn, no my na tych małych...
1: Świetny zwiat.
0: Tak, my na tych małych głupinkach to poświęcamy cały dzień na to. On to widzi w czasie godziny. Oczywiście jeszcze z tej wysokości ma tak jak z radaru praktycznie pogodowego.
1: Albo z satelity, rzut z góry.
0: Dokładnie, i widzi to doskonale.
1: My natomiast doskonale widzimy tutaj z powierzchni hangaru Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi, że współczesne technologie dokonały wiele rewolucji we wszystkich dziedzinach życia, ale mogą Państwo być zaskoczeni. Jeżeli chodzi o lotnictwo sportowe, wyposażenie szybowców, tutaj te zmiany są stosunkowo niewielkie, przynajmniej jeżeli chodzi o takie podstawowe wyposażenie przyrządów w kabinie szybowca, bo akurat prawa fizyki od tysięcy lat się nie zmieniły i te właśnie podstawowe zasady są nadal wykorzystywane, ale ponieważ ten nieubłagany postęp techniczny wdziera się każdą szczeliną drzwi hangaru, także i tu się pojawiają nowe urządzenia. No i czas zapytać właśnie, co się pojawiło takiego nowego w ostatnich latach, a także co się pojawi, może już niebawem, w kabinie szybowca sportowego.
0: No tak patrząc na tą tablicę przyrządów, ja tak sentymentalnie patrzę, bo latałem tym szybowcem 20 lat temu. W zasadzie kształt kabiny się nie zmienił, tablicy przyrządów również. Zmieniło się parę, powiedzmy, okienek, które uległy no, wymianie, no, powiedzmy, technologicznej. Prawda?
1: Ja tak szybciutko policzę. Od góry. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. 8 urządzeń, które tak z zewnątrz można policzyć.
0: Tak, 8 urządzeń takich, które nas informują o całych parametrach lotu. Pomijam tam parę innych dźwigienek i pokrętełek, których tu są. No i to jest wyposażenie, taki warsztat pracy pilota, który sobie tam gdzieś między chmurami pomyka, prawda?
1: No i tak niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi przynajmniej o te podstawowe, bo busola zawsze była busolą. Nie ma tutaj żadnej busoli cyfrowej, nie ma glas kokpitu, który by jakoś syntetycznie pokazywał te parametry w odniesieniu do horyzontu.
0: No akurat w tym szybowcu nie ma. Są już producenci, stosują glas kokpity, gdzie wszystko to jest integrowane i w postaci cyfrowej podawane, natomiast ceny tych urządzeń w naszych realiach no, zabijają po prostu.
1: A jeżeli chodzi o niezawodność, bo przecież ta busola analogowa, dopóki istnieje przyciąganie ziemskie i dwa bieguny magnetyczne na globie, będzie działać. Taki wyświetlacz ciekłokrystaliczny w przypadku jakiejś awarii zasilania czegokolwiek, no niestety, ale może pilota zdać na łaskę losu.
0: No i to jest właśnie zaleta takich urządzeń czysto mechanicznych. No, generalnie szybowiec lata bez przyrządów, a przyrządy tylko pomagają, powiedzmy, w doskonaleniu czy osiągnięciu lepszych wyników. Przyrządy czysto takie mechaniczne, analogowe mają wpisane taką niezawodność w każdych warunkach, czyli są niewrażliwe na warunki atmosferyczne, a przede wszystkim, co by się nam dziwne wydawało, nie potrzebują zasilania swojego zewnętrznego. No tu w przypadku wszystkich tych pięknych wynalazków elektronicznych, no mają jedną podstawową wadę. No jeżeli zabraknie źródła zasilania, to te nowoczesne cuda techniki nam są do niczego niepotrzebne. W przypadku urządzeń, gdzie jesteśmy na ziemi, zaraz możemy pobiec po jakieś dodatkowe źródło, jakąś wtyczkę, prawda, jakieś źródełko. Na szybowcu, będąc nad ziemią 2000 metrów z dala od domu, trudno zrealizować ten warunek. No
1: i różnie bywa.
0: I różnie bywa.
1: A zdarzyło się kiedyś właśnie w górze coś zasilanego prądem odmówiło posłuszeństwa?
0: No odmówiło posłuszeństwa. No, czasami loty się odbywają w warunkach, każdy człowiek widzi, co na niebie się dzieje. Pomrukiwało radośnie gdzieś tam koło chmur i trzeba było przelecieć, bo nie było innej opcji. No i takie wyładowanie atmosferyczne, że tak powiem, przebiegło gdzieś koło szybowca i spowodowało lekkie zjonizowanie powietrza. W efekcie tego akumulatora, w zasadzie bezpiecznik przy nim, po prostu podziękował za współpracę i reszta lotu odbyła się na urządzeniach mechanicznych. Mimo że urządzenia elektroniczne były, całe szczęście, że nie uległy destrukcji, tylko po prostu zasilanie się odłączyło.
1: No ale wracając właśnie do tych jednak, mimo że zawodnych, ale jednak chyba ułatwiających latanie przyrządów. Co tu nowego się pojawiło w ciągu ostatniego czasu?
0: No przede wszystkim Unia i zwiększony ruch nadlotniskowy wymóg posiadania nowoczesnej radiostacji, które odpowiednie warunki i parametry spełniają, separacje międzykanałowe tak zwane. I tutaj z całym światem praktycznie te radiostacje, łączność już można prowadzić. Przede wszystkim ze służbami, tak powiem, lotniczymi, które operują z wieżą kontroli lotów, czy z jakimiś wieżami, które na bieżąco nas monitorują.
1: Przypomnę, że odezwała się Poznań Informacja, czyli odległa o 300 kilometrów w zasadzie jednostka, a my przecież tutaj jesteśmy na powierzchni ziemi w hangarze Aeroklubu Polskiego, niewysoko, a jednak było słychać.
0: No było słychać, dziwne może by się to wydawało, szybowiec z tworzywa sztucznego pokryty i praktycznie wydawałoby się, że niewykrywalny dla radarów. No akurat to jest złudne, w powietrzu mówią, że nie ma żadnych ograniczeń. Są ograniczenia, również posiadamy je i my, bo powietrze, mimo że bezkresne, posiada swoje takie warstwy czy strefy, w których operują różni użytkownicy, żeby jedni na drugich nie powpadali i nie skończyło się to tragediami, to są powydzielane strefy i powiedzmy lotnictwo sportowe ma przydzielone swoje, że tak powiem, miejsce do pola działania, a powiedzmy lotnictwo komunikacyjne, wojskowe, czy jakieś tam inne specjalne, o których nikt nie mówi, a istnieją, po prostu nikt się tym nie chwali, też operują, prawda? I taki szybowczyk przy te strefy wszystkie przez kontrolerów jest również widziany, bo pobudowano w Polsce teraz nowoczesne radary pierwotne, wtórne przy wszystkich większych ośrodkach, głównie lotniskach komunikacyjnych i taki szybowczyk też na takim radarze jest widoczny i ten kontroler w przypadku jakichś kolizyjnych zachowań, powiedzmy pilota, który może nawet nieświadomie narusza taką strefę, a może spowodować kolizję z jakimś większą maszyną, potrafi pilotowi przemówić do rozsądku, albo go ostrzec, albo po prostu uzmysłowić mu, że wleciał w przestrzeń, w której nie powinien się znaleźć.
1: A zdarza się przecież, jeżeli wpadnie się w taką strefę zwiększonego zachmurzenia, że po prostu nie do końca chyba wiadomo, gdzie się jest, gdyby nie GPS.
0: No GPS już teraz wszędzie królują i praktycznie teraz i w szybowcu no, trudno sobie wyobrazić latanie bez tego urządzenia. No. Jesteśmy na niego skazani i podejrzewam, już ludzkość od niego nie odejdzie do końca swojej tutaj obecności na naszej pięknej globie.
1: Jakie parametry właśnie pokazuje to urządzenie GPS, które jest zainstalowane tutaj? No trochę inaczej wygląda niż ten samochodowy. Tu nie ma Hołowczyca, który by czytał skręć w lewo, na rondzie pierwsza w prawo.
0: No tu akurat jest zabudowany taki przyrząd, który spełnia się dodatkową funkcję, bo to jest taki system antykolizyjny. W przypadku lotu nawet bez specjalnej widzialności do przodu, w chmurach gdzieś, w okolicach, gdzie powiedzmy w większym zamgleniu, czy w okolicach, gdzie ta przejrzystość powietrza jest niewystarczająca, to po prostu jeżeli lecimy na kursie kolizyjnym w stosunku do innego takiego statku powietrznego, to po prostu ostrzega nas, żeby kurs zmienić, powiedzmy, na taki, żeby te tory lotu się nie spotkały ze sobą. No i to jest cecha taka główna takiego przyrządu.
1: W takich trudnych warunkach pogodowych, w trudnych sytuacjach, uwaga pilota jest bardzo skoncentrowana na tym, co się dzieje wokół i nie zawsze może jego wzrok paść na przyrządy. Wtedy powinny się pojawić sygnały akustyczne.
0: No właśnie to jest problem zagęszczenia, powiedzmy, latając gdzieś na zawodach, gdzie w jednym obszarze, na niedużym obszarze potrafi tych szybowców być znacząco dużo, a prędkości przemieszczania się i powiedzmy na dwóch zbieżnych kursach, jeżeli leci nawet prosty szybowiec z prędkością 150 na godzinę, a z drugiej strony z taką podobną prędkością leci drugi, no to można sobie wyobrazić 300 na godzinę i brak reakcji w odpowiednim czasie, co może spowodować. Dlatego te wszystkie nowoczesne zabawki, najpierw wydobywają z siebie takie lekkie dźwięki ostrzegawcze, potem one naprawdę stają się takie dosyć intensywne, żeby zwrócić uwagę pilota, który może w roztargnieniu nie za bardzo się rozgląda na zewnątrz i nie potrafi, że tak powiem, separować się. Separować się do drugiego pilota. No, tu dalej nam przeszkadza korespondencja po angielsku z wieżą kontroli w Poznaniu. Pewnie uzgadnia jakieś warunki swojego lotu.
1: A my wracamy do naszego szybowca, czyli do Jantara. Możemy tak włączyć to urządzenie, żeby ono się odezwało swoim nieprzyjemnym, ostrzegawczym brzmieniem.
0: Zademonstruję za chwileczkę, jak wario się odzywa, w jaki sposób informuje pilota o opadaniu i wznoszeniu. Takie dźwięki, które z siebie wydaje na co dzień.

0: Rzeczywiście, jak taki głos dojdzie do uszu, to na pewno nie zlekceważy się go.
1: No, po to, żeby odciążyć konieczność patrzenia się na przyrządy, właśnie po to wymyślono akustyczne dźwięki. Ten pierwszy taki przerwany dźwięk wskazywał na to, że nasz statek powietrzny, szybowiec się unosi do góry. Natomiast ten drugi, taki ciągły, to jest taki dźwięk, który niekoniecznie jest lubiany przez pilotów szybowcowych. On wskazuje na to, że opadamy, to ze znaczącą prędkością, i najlepiej byłoby z tego obszaru jak najszybciej zniknąć, żeby nie wytracić odpowiednio dużej wysokości.
0: A my jeszcze nie znikamy z hangaru Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi i za moment powiemy o tym, co czeka za progiem, jeśli chodzi o łączność. Bo przypomnę, że słuchają Państwo nas także na częstotliwości 103.2, to jest w systemie FM, czyli falach ultrakrótkich. Tymczasem jeśli chodzi o łączność lotniczą, szczególnie tą szybowcową, tutaj można powiedzieć, że taka archaiczna trochę metoda, czyli AM, dominuje. W hangarze Aeroklubu Opolskiego w polskiej Nowej Wsi bez trudu słyszeliśmy korespondencję pomiędzy wieżą w Poznaniu a jakimś statkiem powietrznym, który znalazł się w strefie jej działania. No i stąd też pytanie, jak to możliwe, że taki mały szybowiec, który ma radiostację niewielkiej mocy, może rozmawiać właśnie z obiektami tak odległymi. Cała tajemnica polega na systemie, a więc nie FM, tylko AM. Tymczasem pytanie, czy również lotnictwo sportowe czeka taka rewolucja, chociażby jakby nas, Radio Opole, gdzie oprócz emisji na falach ultrakrótkich, chociażby na 103.2, pojawiła się również technika cyfrowa, czyli system DAB+. Cyfrowa łączność pojawi się w lotnictwie sportowym?
1: Wszystko wskazuje na to, że z biegiem czasu pewnie system wymusi taką zmianę. Natomiast jest tu jedno takie ograniczenie typu przesunięcia fazowe. No, radio DAB czy jakieś tam inne, ono sobie stoi na półce spokojnie i się nie przemieszcza. Natomiast tu pomiędzy statkami powietrznymi, powiedzmy szybowce wolno dosyć stosunkowo latają. Natomiast samoloty, które operują z prędkościami rzędu 800-900 km na godzinę, no jeżeli byłyby zabudowane takie typowe radiostacje, o których tu wspomniano, no wydaje mi się, że nie byłaby możliwa korespondencja w sposób czytelny, zrealizowana.
0: A dlaczego tak się dzieje?
1: No dzieje się tak, że zjawiska doplerowskie występują i przesunięcia fazowe, i trudno by było w takim paśmie akustycznym przekazać w formie takiej analogowej, no bo tu akurat fonia jest nadawana analogowo, zrozumiałe w czasie rzeczywistym po prostu to, co chcemy wyartykować z siebie. A częstotliwość, którą mamy tu na podsłuchu, to jest 126,3 MHz, czyli ona leży nad Radiem Opole, bo jeszcze kilkadziesiąt MHz. No, ogólnie łączność lotnicza zawarta pomiędzy 118 a 136 MHz, czyli leży bezpośrednio nad FM-em akurat.
0: Ale jest system AM, czyli mówiąc językiem nie dla wszystkich zrozumiałym, jest po prostu inna modulacja tych fal.
1: Dokładnie tak. A z takich rzeczy, które na pewno jeszcze szybciej jak radio cyfrowe nas dopadnie, to dopadnie nas zagęszczenie, które się odbywa w atmosferze, i ilość latających wynalazków, które tam się przemieszczają, wymusi to, że kontroler nie dość, że widzi cień nas na radarze w postaci jakiegoś tam swojego odbicia, to nowoczesne samoloty już posiadają wyposażenie standardowe, natomiast szybowce, które operują na lotniskach blisko położonych, komunikacyjnych, następnym takim urządzeniem, które na pewno się pojawi w szybowcu, to będzie transponder. To jest urządzenie, które kontroler odczytuje prędkość, znaki, nasze cel lotu i kierunek, i spełnia to czysto takie zadanie antykolizyjne. Każdy ma przypisany swój kod i kontroler po prostu wie, kto leci i po co.
0: Bo takie transpondery są na standardowym wyposażeniu samolotów, także sportowych.
1: Tak, one są już na wyposażeniu standardowym samolotów, natomiast tutaj, żeby na przykład takim szybowcem przeciąć przez taką strefę powietrzną, w której na co dzień odbywają się loty pasażerskie, i móc to zrobić zgodnie z przepisami, no kontroler nas musi po prostu widzieć bezpośrednio, gdzie jesteśmy, i umieć nas separować, powiedzmy, z takim samolotem, który na przykład podchodzi do Wrocławia na lotnisko w Strachowicach, prawda? I żeby te dwie czynności się odbyły w sposób bezpieczny, a kontroler nie narażał siebie i pasażerów na niepotrzebne niebezpieczeństwo, To musi widzieć jedną i drugą maszynę. No i po to właśnie, mając taki transponder zabudowany na szybowcu, taką zgodę możemy otrzymać na wlot w przestrzeń, która na co dzień jest dla nas niedostępna.
0: No i właśnie o to chciałem zapytać, czy w sytuacji krytycznej, na przykład gdy pilot szybowca leciałby w pobliżu lotniska komunikacyjnego, czyli na przykład w Wrocław-Strachowice, i gdyby sytuacja wymagała błyskawicznego lądowania, czy zdarzały się takie przypadki właśnie, że kontrolerzy zezwalali na awaryjne lądowanie właśnie na pasach lotnisk komunikacyjnych?
1: No ogólnie jest coś takiego w lotnictwie, że załoga czy statek powietrzny w niebezpieczeństwie, jemu się nigdy nie zabrania. Nawet na lotnisku, który jest zamknięte fizycznie z jakiegoś powodu, a kontroler powiedzmy działa, taki kontroler nie może zabronić próby uratowania siebie czy załogi, nawet w takiej sytuacji. Także pomijam to, dlaczego on się znalazł w pobliżu takiego lotniska, bo to byłoby ciekawe pytanie. Natomiast jeżeli już się znalazł z jakichś powodów i coś mu groziło, to kontroler jest po to, żeby mu pomóc wylądować, choćby odstawiając wszystkie te nasze duże samoloty, które by tam latały w koło do momentu, gdy posadziłby biednego nieszczęśnika na tym szybowcu. Pomijam, że potem podejrzewam, by się gęsto tłumaczył z tego, co zrobił, natomiast na pewno nikt by mu nie zabronił.
0: No to na koniec jeszcze takie pytanie może przyszłościowe. Wspominałem o takich urządzeniach jak kamera termowizyjna. Chcą właśnie mieć takie urządzenie zainstalowane na dronie ratownicy i policjanci po to, żeby na przykład po zmroku albo w warunkach bardzo, bardzo trudnych, jeżeli chodzi o widoczność, nieść pomoc ludziom znajdującym się na wodzie. I czy może coś takiego się marzy pilotom szybowcowym, jak właśnie jakaś tajemnicza kamera, która widzi, w cudzysłowie, w bezbarwnym powietrzu prądy wznoszące, czyli te miejsca, gdzie najlepiej unoszą się ptaki, a także szybowce.
1: To już nie jest wizja przyszłościowa, bo takie urządzenia już były stosowane. Na końcówkach skrzydła były takie zabudowane sensory termiczne, które mierzyły różnicę temperatur pomiędzy jedną końcówką, powiedzmy oddaloną od drugiej o 20 metrów, powiedzmy jakiegoś takiego większego szybowca i miały rozdzielczość temperatury rzędu 1000 stopnia. Z tym, że wskazania były tak gwałtowne, że odczyt i przerobienie tego w sposób zrozumiały dla nas do wykorzystania było bardzo trudne w takim czasie rzeczywistym, bo można powiedzmy te odczyty jakoś zapisać i potem dokonać analizy, natomiast w czasie rzeczywistym jest trudne to do zrealizowania. Dlatego jak mówią, szybowce latają tak jak piloci potrafią i wydaje mi się, że czym dłużej to zostanie na tej zasadzie, to będzie piękne. Bo jeżeli wszystko będzie na takiej zasadzie, że wszystko można będzie gdzieś tam podpatrzeć, zrealizować, wymyśleć, to w zasadzie wystarczy tu zamiast pilota wsadzić worek ziemniaków, za przeproszeniem, który odpowiada masie pilota, wystrzelić to w powietrze i to samo będzie latało i realizowało to, co my sobie przed komputerem temu zadamy, prawda? Tak, teraz drony operują gdzieś tam zupełnie w innym rejonie, a kamera zainstalowana na pokładzie takiego umożliwia lokalizację, to co operator zamierza. Tak samo można by tu w szybowcu coś takiego zrealizować.
0: Czyli jednak oprócz tego wątku techniki cyfrowej, górę biorą te rzeczywiste wrażenia, czyli prawdziwa przygoda, wyzwanie człowieka i natury.
1: Dlatego ktoś, kto jest określany, że posiada ten ptasi instynkt, powiedzmy na 1000 pilotów szybowcowych jest jeden, Sebastian Kawa, który, że tak powiem, wszystkie zawody są realizowane po to, żeby wszyscy walczyli o drugie miejsce, on wygrywa je. No, coś w tym jest i w kabinie nie posiada niczego z pogranicza Jamesa Bonda, posiada standardowe wyposażenie, a tym niestandardowym wyposażeniem jest wiedza i taktyka, którą umiejętnie wykorzystuje, po prostu i konkurencji regularnie dokopując na wszystkich zawodach.
0: No i warto chyba o tym powiedzieć, chociażby w kontekście innych dyscyplin sportowych, że nasi piloci, szczególnie szybowcowi, od lat, jeżeli chodzi o takie lotnictwo, które polega na pokonywaniu dużych tras odległości, a także jeżeli chodzi o akrobacje szybowcowe, od lat są jednymi z najlepszych, albo zawsze najlepsi na świecie.
1: No do tej pory tak było i patrząc na kadrę młodych juniorów, którzy się szkolą, wydaje się, że ten stan się długo nie zmieni. Po prostu Polska szybowcami stała. Może już teraz nie od strony producentów, ale od strony użytkowników. Umiemy wykorzystać te szybowce w sposób doskonały i nawet takie potęgi jak Niemcy czy Francuzi zostają z tyle za nami.
0: A jeżeli chodzi o same konstrukcje szybowcowe, to też warto chyba na marginesie naszej audycji powiedzieć, że też mamy wspaniałych inżynierów i to wieloletnie tradycje.
1: Tu mamy bardzo duże zasługi w tym zakresie. No szkoda, że przy zmianach ustrojowych, które nastąpiły w Polsce na przełomie wieków, zaprzepaszczono te osiągnięcia i część tych doskonałych pilotów, instruktorów i oblatywaczy i konstruktorów poszła pracować niestety nie pod znakami polskimi. Realia były takie, że polskie zakłady szybowcowe, największe w tej części Europy, w Bielsku, jak teraz popatrzymy, no to łezka się kręci, jak to wygląda.
0: No więc z tym nostalgicznym akcentem zakończymy spotkanie właśnie z pilotem, instruktorem pierwszej klasy Zbigniewem Kunasem tutaj w hangarze też zabytkowym Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi. No i życzenia tradycyjne tej samej liczby startów i lądowań, no i następnych tysięcy godzin szczęśliwie w powietrzu.
1: I dziękuję Państwu za uwagę.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Drescher. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
1: Pani prezes, od wczoraj zaprzestano przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji. Ale których dotacji, jeżeli chodzi o Fundusz Ochrony Środowiska? Bo blady strach padł na tych, którzy na przykład chcieliby się starać o dotacje w programie Czyste Powietrze.
2: Nie, już wyjaśniam. Wstrzymanie naboru dotyczy tylko i wyłącznie dotacji przyznawanych przez fundusz w ramach zasad udzielania dofinansowania. Czyli dotyczy to tak zwanych dotacji statutowych i beneficjentami w tych dotacjach są zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego, ochotnicze straże pożarne, wodne ochotnicze, czy pogotowie ratunkowe, szpitale, czy kościoły.
1: Czyli raczej instytucje.
2: Czyli mówimy tutaj o wstrzymaniu dla instytucji. A dlaczego wstrzymaliśmy? No z prostej przyczyny, z przyczyny wyczerpania alokacji środków. Tak duże zainteresowanie jest już tymi dotacjami, które udzielamy. Poza tym, oprócz tego, że udzielamy tych dotacji ze środków statutowych w ramach dziedzin udzielania dofinansowania, to dodatkowo puszczamy w ramach tych samych środków programy dedykowane pewnym beneficjentom takiej grupie odbiorczej i między innymi jest to na przykład Akademia Młodego Ekologa, która dedykowana jest, tu akurat może ktoś powie, że no przecież to te same jednostki, jednostkom samorządu terytorialnego, ale dedykowane do szkół podstawowych, prywatnych i publicznych. W ramach właśnie takiej edukacji ekologicznej, gdzie wnioskodawca może zrobić sobie ekopracownię, czyli w ramach uzyskanej dotacji w wysokości 50 tysięcy może zrobić sobie ekopracownię, czyli wyremontować klasę, doposażyć ją w niezbędne pomoce dydaktyczne, bądź w ramach tej samej Akademii Młodego Ekologa jest tak zwana pracownia pod chmurką, czyli tutaj chcieliśmy wyjść trochę z niekonwencjonalnego sposobu nauczania i stworzyć takie przestrzenie do edukacji na zewnątrz i przyznam się, że cieszą się one bardzo dużym powodzeniem. Jest to już druga edycja. To są zadania czy programy wieloletnie, bo zazwyczaj dwuletnie, żeby też szkoły miały czas na złożenie tego wniosku, zaprojektowanie i wykonanie. Wiadomo, że no, to jest tylko w okresie wakacyjnym co do zasady.
1: Prewencja w zakresie ochrony środowiska. Tak,
2: tak?
1: Czym skorupka za młodu nasiąknie, to później chroni środowisko. Ale szkoły pewnie i samorządy jako jednostki zarządzające pewnie też korzystały z dotacji na chociażby na termomodernizację, czy na zmianę źródeł ogrzewania, zasilania, bo teraz taki sezon remontowy w szkołach.
2: Tak, na zmianę źródeł ciepła co do zasady tak, na termomodernizację fundusz nie udziela wsparcia takiego dotacyjnego, bezzwrotnego, jedynie pożyczki i tutaj zawsze samorządy starają się poszukać jakichś innych alternatyw jednak tego bezzwrotnego finansowania, więc tutaj absolutnie nie, natomiast faktycznie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła szkoły również, chociaż w większej mierze bardziej idą w fotowoltaikę, bo jednak ceny energii rosną, więc oni w jakiś sposób chcą sobie zapewnić te źródła energii takiej odnawialnej i tutaj faktycznie w tym kierunku samorządy bardzo mocno idą w jakieś tam
1: nawet
2: formy.
1: Nawet spółdzielnie energetyczne też powołują do życia.
2: Spółdzielnie energetyczne, tak, ale o tym to może będziemy mówić może przy innej audycji, dlatego że planujemy taki program dla spółdzielni energetycznych, ale to jest pieśń przyszłego
1: jeszcze
2: roku.
1: Tak. Przygotowania trwają, tak? Ale takim flagowym programem przez lata dla Wojewódzkiego Funduszu i w ogóle dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był program Czyste Powietrze.
2: Tak. I Czyste Powietrze jest dalej programem flagowym jednak wszystkich wojewódzkich funduszy. Jest to program rządowy, resortowy, związany z walką ze smogiem generalnie w całym kraju. Marszałkowie województw też mają podjęte uchwały antysmogowe w tym zakresie, więc jakoś jesteśmy tym elementem pomocniczym na pewno w uzyskaniu dobrego stanu powietrza. I faktycznie od 20 lipca Tak, przepraszam, bo 20 czerwca była akurat mikroretencja. Od 20 lipca resort klimatu i środowiska wprowadził zmiany dla beneficjentów. Być może drobne, ale myślę, że wyczekujące te zmiany przez beneficjentów. Między innymi chyba taką jedną z najistotniejszych zmian, a będących bolączką beneficjentów, to jest zniesienie 3-letniego okresu własności nieruchomości. I tutaj faktycznie autor programu podszedł tak zdroworozsądkowo, wydaje się, do tego tematu i wszystkie zmiany związane z dziedziczeniem, z przepisaniem, z dziedziczeniem w przypadku śmierci członka rodziny wpisał i anulował ten 3-letni okres własności. Natomiast jest też możliwość przy zakupie przez współmałżonków, jeżeli minimum 50% wartości każdy z nich będzie miał, co do zasady to jest standard, więc po roku czasu będzie mógł aplikować w programie o dotację.
1: No właśnie, ten program jest obwarowany licznymi warunkami, więc no zanim się przystąpi do jakby analizowania, to warto może skorzystać też z usług takich konsultantów, których przecież
2: tak,
1: macie,
2: ta edycja,
1: prawda?
2: Szanowni Państwo, jest edycją Funduszu Modernizacyjnego, dlatego, że jest też z Funduszu Modernizacyjnego finansowana. I istotą Funduszu Modernizacyjnego jest postawienie pionów operatorskich. I my mamy taki pion operatorski w funduszu, mamy tam dwóch operatorów, którzy udzielają informacji, udzielają porad. Oprócz tego z 43 gminy w województwie opolskim również podpisały z nami takie porozumienia operatorskie i również wykaz tych gmin znajduje się na naszej stronie, więc zachęcam do zapoznania się, czy w Państwa gminie jest operator. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że ci operatorzy mają być takim buforem pomiędzy pełnomocnikiem beneficjenta, firmą wykonawczą, żeby nie dochodziło do nadużyć, mówiliśmy w ubiegłym roku, myślę, bardzo szeroko. I faktycznie widzimy poprawę, widzimy mniejszy wpływ wniosków, ale to też myślę z obawy przed właśnie tymi nadużyciami, które były w ubiegłym roku, ale też nie wszystkim się ta dotacja należy, dlatego że przed złożeniem wniosku o płatność beneficjent musi wykonać audyt energetyczny. I kolejną zmianą w programie, która planowana jest na późną jesień tego roku, będzie bon na audyt energetyczny. To już tak zdradzę troszeczkę, chociaż myślę, że w sieci mediów społecznościowych i generalnie telewizji czy radia to gdzieś tam się już informacje pojawiają, żeby częściowo sfinansować ten audyt energetyczny temu beneficjentowi, ponieważ na etapie tworzenia audytu energetycznego on jeszcze nie wie, czy ta dotacja mu się należy. Dopiero ten audyt wskaże, czy budynek ma tą określoną przenikalność cieplną, czy należy go.
1: No właśnie, pani prezes, bo jeżeli mówimy o audycie energetycznym, to wokół tego pojęcia narosło wiele takich lęków, obaw i to trochę zaczęło funkcjonować jak swego rodzaju straszak. Ludzie boją się robić audyt energetyczny, a bo nie wiadomo, co mi ten audyt tam wykaże, tak, jakieś kłopoty będę z tego tytułu miała. Czym jest ten audyt energetyczny?
2: Audyt energetyczny ma określić, czy posiadane, powiedzmy w skrócie, okna, które mamy w tej chwili założone, czy budynek, który jest bądź docieplony, bądź jest wykonany z takich czy innych materiałów, ma określoną przenikalność cieplną, którą autor programu oczywiście podaje w zasadach programu. Jeżeli się okaże, że ta przenikalność cieplna mieści się w tych zakresach referencyjnych, to niestety taki budynek z automatu wykluczony jest z przyznania mu dofinansowania.
1: Bo on już nie traci tego ciepła, tak?
2: Nie traci tego ciepła, bądź spełnia te określone parametry termiczne budynku. Jeżeli się okaże, że faktycznie trzeba go docieplić, te okna nie spełniają tych kryteriów, bo są, nie wiem, stare, mimo że powiedzmy wymienione, ale już nie są tam dwukomorowe, czy jedno są komorowe, a mogły być teraz o wyższych parametrach, to wówczas jak najbardziej przy spełnieniu oczywiście kryterium dochodowego taki beneficjent może złożyć wniosek o dofinansowanie i on u nas będzie procedowany.
1: I ten audyt jest drogi?
2: Przyznam się szczerze, że rozbieżności są w zależności od gabarytów budynku, ale tak mniej więcej od 1700 nawet do ponad 2,5.
1: To taki bon się przyda.
2: Taki bon się przyda, myślę, że...
1: Bo nawet jak nie dostaniemy
2: chyba
1: dotacji...
2: W granicach 1200 zł ma wynosić, tak? To przynajmniej w jakimś stopniu zostanie on sfinansują nam ten audyt energetyczny.
1: Ale to dopiero wejdzie. A już teraz rząd zapowiedział, że na mocy specustawy chce pomóc tym, którzy zostali poszkodowani w programie Czyste Powietrze. To jest to, o czym pani wspomniała, że tam były problemy z wykonawcami, którzy nieuczciwymi, którzy w imieniu beneficjentów brali dotacje, no ale nie wykonywali pracy.
2: Dokładnie. Walczyliśmy o to, o ten wytrych taki prawny jako fundusze, z Narodowym Funduszem, żeby powstał taki dokument. Trwało to troszeczkę, no już w tej chwili wisi on na RCL-u, ale przeszedł wszystkie konsultacje takie międzyresortowe i w tej chwili, z tego co pamiętam, pani minister wczoraj ogłosiła, że jest to już zatwierdzony projekt rządowy, więc teraz pójdzie do konsultacji jeszcze na poziomie chyba sejmowym. No i myślę, że po wakacjach, no bo teraz będziemy mieli przerwę sejmową, no po wakacjach zaczniemy...
1: To jest dodatkowe zadanie dla was będzie, tak? Dla wojewódzkich funduszy.
2: To znaczy, na czym ma polegać ta ustawa? Ta ustawa jest tak jakby wypadkową tego wszystkiego, co się stało w ubiegłym roku, czyli dla poszkodowanych beneficjentów, którzy przekazali z własnej nieprzymuszonej woli, swoim wnioskiem podpisanym własnoręcznie, dyspozycję wypłaty na konto wykonawców, których wybrali, a niestety nie doszło do realizacji inwestycji u tych osób z różnych przyczyn. No nie wiem, wykonawca nabrał za dużo albo trafił, przepraszam, na nierzetelnego oszusta, etc. Ta ustawa ma pomóc tym ludziom w tym, żeby nie zwracali środków do funduszu, no bo jednak my nie jesteśmy jako fundusze związani umową z wykonawcą, tylko partnerem naszym z drugiej strony jest beneficjent. I ta ustawa ma zawiesić tryb, mówiąc tak kolokwialnie, dociekania przez nas jako fundusz tych środków publicznych do momentu uzyskania przez beneficjenta postanowienia sądowego. Bo co do zasady chodzi w tej ustawie o to, że ten beneficjent musi pójść ze swoją sprawą do sądu.
1: I tutaj stawiamy przecinek. Aleksandra Drescher jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja.
2: Reklama społeczna.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
5: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
5: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna. Wzrusza mnie.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są ksiądz profesor Erwin Mateja.
2: Witam, szczęść Boże.
1: Ksiądz biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Diecezji Katowickiej Wojciech Pracki.
3: Dzień dobry.
1: I ksiądz profesor Marek Lis.
4: Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywane popularnie Matki Bożej Zielnej. I tradycyjnie poproszę księdza profesora Erwina Mateja o wprowadzenie nas do tej uroczystości.
2: No, już pan pięknie, ładnie wprowadził nas tutaj przez podanie właściwej nazwy, zarówno tej oficjalnej, jak i tej, która w kulturze ludowej krąży. Ale pamiętajmy, że pierwsza nazwa tej uroczystości, o której jeszcze pewnie nie wiedzieli, że aż się tak rozbuduje, to ona się zrodziła w kościołach wschodnich i była bardzo piękna, przetłumaczę od razu na polski, zaśnięcie Matki Bożej, tylko zaśnięcie, nie umarła. Jeszcze nie ma mowy o wzięciu, ale jest tą, która jednak, jej życie ziemskie się zakończyło. No a potem musimy się odwołać do pism apokryficznych z V wieku. Dopiero wtedy zaczęto się nimi przejmować. I tam wtedy się już pojawia ta historia z apostołami, którzy byli świadkami śmierci Maryi i byli też przy jej pogrzebie. Złożenia do kaplicy, nie w trumnę, tylko w kaplicy. I to się wszystko odbyło u stóp Góry Oliwnej w Getsemanii. No i jak zwykle święty apostoł po raz kolejny się spisał, bo nie był wtedy, kiedy miał być. Dopiero po 3 dniach się pojawił i on chce iść zobaczyć Matkę Bożą. No i otworzyli znowu grupę, jak to było przy Łazarzu, albo z pewnością Jezus już było po zmartwychwstaniu. No i co się okazuje? Grób jest pusty, a tam leżą kwiaty, które wydają przepiękny zapach, cudowny zapach, nie? No i to sprawiło, że ten pusty grób, pachnące kwiaty, było takim wyraźnym znakiem dla apostołów, że ciało Maryi nie rozłożyło się. Ona zasnęła, umarła po ludzku rzecz ujmując, ale została wzięta przez swojego syna tam, gdzie jest właściwie ojczyzna, przyszła ojczyzna, w to wierzymy każdego z nas. I w tym miejscu postawiono bardzo szybko bazylikę, która po dzień dzisiejszy tam istnieje i ona jest właśnie takim przypomnieniem, że tu się odbył pogrzeb, ale stąd Maryja została w niebo wzięta. Tylko, że cały problem się sprowadza do tego, i tu musimy być realistami, czy ewangelicy, czy katolicy, czy prawosławni, że my nie mamy żadnych mocnych świadectw zawartych w Piśmie Świętym. To są wszystko rzeczy, które narastały z biegiem lat, tylko, że zaczynano wyciągać różne wnioski, nawet z psalmów. Nawet pewna analogia do Arki Przymierza jest w niektórych traktatach teologicznych. No i to spowodowało, że no tak już koło VI wieku ta uroczystość była znana. Jest to jedna z najstarszych uroczystości maryjnych, a papież Leon IV, tu łatwo go zapamięta, bo mamy teraz 14, to on w IX wieku dodał do tej uroczystości, czy ona się rozbudowywała, bo dodał zarówno Wigilię, czyli dzień poprzedzający, jak i oktawę, czyli cały tydzień, że ludzie świętowali stale jedno, a to samo wydarzenie, czyli niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Żeby nie przedłużać, to jeszcze dodam tylko, że właściwie takiego mocnego umocowania, tautologia, ta uroczystość zyskała 1 listopada 1950 roku. Dlaczego? Wtedy papież Pius XII ogłosił dogmat o tym, że Maryja, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. To jest najważniejsze zdanie z tego dokumentu. Wiadomo, że teologowie przedtem się tam trochę spierali, czy to trzeba ogłaszać aż dogmat, skoro bez dogmatu też oddajemy cześć Matce Bożej, to nie tylko w tym święcie, ale wielu innych też. No ale tutaj chodziło o specyficzną rzecz, mianowicie Maryja jest wzięta z duszą i ciałem do nieba i dlatego nie mamy żadnych relikwii Matki Bożej. A pamiętajmy, że już starożytność chrześcijańska robiła wszystko, żeby mieć relikwie, choćby tylko męczenników, których ciała były złożone w katakumbach. No i one były podstawą do tego, że że ten ktoś potem stawał się patronem kościoła, parafii i tak dalej. A tu nie ma nic, po prostu nie ma nic. No i tutaj warto też jeszcze nawiązać w kontekście Maryi do objawień maryjnych, które się wydarzały choćby przed tym 1950 roku, Fatima, Lourdes i tak dalej. I tam wszędzie się pojawia Maryja, która rozmawia z dziećmi, z jednym dzieckiem albo z trójką, jak w Fatimie. No i co mówi? Ja przyszłam do was z nieba. Syn mnie posłał, żebym poprosiła was, byście przekazali dalej, że ludzie mają się nawracać, mają się poprawiać, mają się modlić za dusze w czyściu cierpiące i o pokój przede wszystkim, o nawrócenie Rosji na przykład. Także to są takie, jakby spojrzeć na te objawienia i wczytać je w te treści, one są spisane w większości, to tam jest wyraźna mowa o tym, że to mówi ktoś, kto rzeczywiście przyszedł z nieba. Już dzisiaj nie archanioł musi przychodzić, jak przyszedł do Maryi ze swoim posłaniem, tylko teraz Maryja jest tutaj taką osobą, która została przez jej Syna, Jezusa Chrystusa, wybrana na takiego posłańca. I niech taką będzie.
1: Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Ja dzisiaj, ponieważ już zdarzało nam się przez ostatnie lata wiele mówić i o stronie dogmatycznej, i o stronie tej ludowej uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dzisiaj chciałbym troszkę naszą rozmowę pokierować na inne tory. Dzisiaj na przykład według doniesień prasowych ma być w Konotopiu, to województwo kujawsko-pomorskie, poświęcony pomnik Matki Bożej Bolesnej. Całość tego pomnika, figura plus podstawa, ponad 55 metrów. Jest to pomysł miliardera Romana Karkosika. On również zajmował się odbudową i rozbudową parafii Matki Bożej Bolesnej w Konotopiu, sanktuarium. A wewnątrz tego sanktuarium znajduje się słynąca łaskami, licząca zaledwie 55 centymetrów, figura Matki Boskiej Bolesnej. Co ciekawe, kult lata temu mógł zacząć się od właściciela ziemskiego w tamtych okolicach, ewangelika, który udostępnił właśnie tą figurkę tym ludziom. Drugi.
3: Czyli ekumeniczny wątek.
1: Tak, na to właśnie liczę. Mamy też innego polskiego, śląskiego multimilionera, Mateusza Kłoska, i mogliśmy zapewne w naszych podróżach widzieć takie billboardy religijne z Panem Jezusem, czy społeczne, to ta część katolicka, ale oczywiście ewangelicy mają swoich milionerów, miliarderów, bogatych, którzy ich wspominają. Może niekoniecznie w diecezji katowickiej i cieszyńskiej, bo już widzę,
3: zapraszam,
1: widzę minę księdza biskupa, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych jest to pierwsza liga ludzi, którzy wspierają przede wszystkim, z tego co doczytałem, akcje biblijne, prawda, produkcja Biblii, ale też oczywiście akcje społeczne.
3: Tak, no. Tak, to ja od razu wejdę w słowo. To jeszcze tak o tej Matce Boskiej Zielnej, to moje pierwsze zetknięcie, no bo, że tak powiem, ta część taka katolicyzmu bardziej ludowego jest dla mnie rzeczywistością obcą, no bo nigdy nie brałem w tym udziału, prawda? Ale oczywiście miałem sąsiadów katolików i gdzieś ta nazwa Matki Boskiej Zielnej się przewijała, no ale tu zaskoczę księdza profesora Marka. No. Jest film taki, To ja złodziej. Chyba gdzieś 30 lat już ten film ma. Nie pamiętam reżysera, wiem, że tam Daniel Olbrychski gra, Janusz Gajos, Bartosz Obuchowicz. Mhm. Fabuła jest taka, że właśnie młody adept, że tak powiem, sztuki związanej z mechaniką samochodową, kradnie samochód kompozytorowi. No i cała kwestia jest odzyskania tego. Jeszcze Irena Feldman. Krystyna Feldman. Jest wątek z odzyskaniem tego samochodu, co z nim zrobić i tak dalej, i tak dalej. Część akcji w warsztacie samochodowym się też odbywa i tamże też pada wielokrotnie hasło, że przecież już w najbliższych dniach jest Matki Boskiej Zielnej i ten wątek tam się bardzo mocno przeplata. To tak na marginesie i filmowo, no a z tymi milionerami i miliarderami i takim sponsoringiem kwestii religijnych. No oczywiście w luteranizmie, czy w ogóle w szeroko pojętym protestantyzmie, no nie będzie, raczej trudno znaleźć taki wątek, żeby tworzyć pomniki. Czy nawet, żeby jakieś wielkie figury Chrystusa, krzyże, no bo jednak teologia krzyża jest tutaj dość istotna, tego nie ma. Ale jest na przykład budowanie, fundowanie kościołów. I tu się odniosę do rzeczywistości XIX-wiecznej. Przecież prawie cały luteranizm Górnośląski, parafia katowicka, parafie bytomskie, Świętochłowice, Siemianowice i tak dalej, to są parafie ufundowane przez sponsorów, przez bardzo zamożnych ludzi, którzy zajmowali się wydobyciem węgla i rudy żelaza i gdzieś w pewnym momencie, kiedy już osiągnęli bardzo wysoki status finansowy, uznali, no to teraz trzeba działać charytatywnie, ale też przy okazji wesprzeć kościoły i zadbać o te potrzeby religijne, swoje własne i swoich pracowników, więc były fundowane parafie, kościoły, domy parafialne. Bardzo często w epoce wilhelmińskiej cesarze na przykład, czy królowie fundowali kościoły, katedra berlińska, luterańska jest tego przykładem. To w ogóle nie przypomina luterańskiego kościoła tradycyjnego, skromnego, bez jakichś tam wielkich dzieł sztuki, bo jest w stylu bizantyjskim i kapie złotem, trzeba to powiedzieć, więc jest pewnym wyjątkiem od reguły. To samo jest, jeśli chodzi o parafię i kościół ewangelicki, luterański, bardzo konkretnie w Rzymie. Podobny styl, taka miniaturka z zewnątrz może nie, ale wewnątrz już tam pewne wątki można znaleźć i to jest też wszystko fundowane. No a dzisiaj współcześnie, bo tak odniosłem się do historii, ale współcześnie może w polskim luteranizmie mniej, ja się z takimi sponsorami nie zetknąłem, ale na przykład w środowiskach ewangelikalnych jest taka rodzina, która od kilkudziesięciu lat, niemiecka, zajmuje się handlem butami. To jest bardzo znana marka sieci sklepów z obuwiem. W Opolu też jest, no ale na nazwy nie mogę podawać, to jest nazwisko też jednocześnie twórcy tej sieci. W Opolu też można właśnie z tych sklepów skorzystać. I to jest rodzina ewangelikalna. Teraz nie pamiętam, nie powiem jakiego dokładnie wyznania, ale któregoś z tych już mocno poreformacyjnych. I swego czasu funkcjonowała taka formuła ewangelizacyjna pro Chryst, czyli dla Chrystusa. I głównym ewangelistą był imię i nazwisko, no to jest właśnie to, co mi wypadło z głowy, ale jak sobie wyszukamy w wyszukiwarce Pro Chryst, to nam wyskoczy. I były transmitowane ewangelizacje. Jeszcze to było przed internetem. Internet dopiero wkraczał, czyli drogą satelitarną. Trzeba było specjalnych anten, nadajników, urządzeń, wozów transmisyjnych. Oczywiście generowało milionowe koszty w markach niemieckich, później w euro. No i właśnie ta rodzina sponsorowała te transmisje. Im bardzo zależało. Sami poznali Chrystusa, uwierzyli, stali się ludźmi pobożnymi, więc zależało im na tym, żeby to doświadczenie mogło stać się udziałem też większej grupy ludzi. W związku z tym stwierdzili, że nie tylko te ewangelizacje w języku niemieckim akurat, tylko trzeba je tłumaczyć. Ja znam to od kulis, bo byłem tłumaczem, jednym z tłumaczy, z wielu tłumaczy. I nadawać te transmisje na żywo, czy przeniesione o dobę w czasie, no bo trzeba było też dubbing przygotować porządnie i to też teologicznie musiało być to tłumaczenie spójne, to się musiało wszystko zgadzać. I żeby te ewangelizacje były też transmitowane w innych krajach, na terenie Europy i nie tylko. I to się udawało. Oczywiście internet zmienił sytuację, bo dzisiaj w internecie możemy już transmitować wszystko bez tych urządzeń. Wystarczy jakaś tam kamera, komputer i już się to wszystko daje zrobić. Można podłożyć tłumaczenie, czy nawet są programy specjalne, które tłumaczą. Już nie trzeba angażować tylu ludzi, prawda, i takiej masy urządzeń i techniki w to wszystko. Natomiast oni to wszystko sponsorowali. To były grube miliony euro. Właśnie takie rzeczy. Czy działalność wydawniczą, czy jakąś działalność taką właśnie, żeby to Boże Słowo docierało do ludzi. No swego czasu byłem wikariuszem w Cieszynie na przykład. Mieliśmy w Radzie Parafialnej, zresztą do dzisiaj jest, takiego człowieka, przedsiębiorcę, sprawnie funkcjonującego i on stwierdził, no świetnie, nie? Mamy nabożeństwa, mamy fajnych księży, ciekawe kazania wygłaszają, ładnie śpiewają liturgię. Coś by trzeba było pomyśleć o ludziach, którzy są obożnie chorzy w domu, nie mają dostępu do nabożeństwa. Więc pierwsze zasponsorował takie urządzenie, że nagrywało na taśmę magnetofonową przebieg nabożeństwa. To jeszcze moje nabożeństwo ordynacyjne jest na przykład na taśmę nagrane 20 lat temu. I te kasety potem rodziny odbierały, żeby bliscy mogli wysłuchać nabożeństwa. To już dzisiaj to brzmi troszeczkę jakby mówił o epoce dinozaurów. Potem były płyty CD. Już było inne urządzenie. A w dobie internetu ten przedsiębiorca wpadł na pomysł, no dobrze, będziemy to kontynuować, zainstalujemy kamerę, wszystkie to, co już dzisiaj jest dość powszechne, te urządzenia do transmisji, to wszystko dzisiaj to są jakieś sprawy może nie groszowe, ale jednak dużo tańsze niż 17-18 lat temu. No ale też zasponsorował wszystkie te urządzenia, o to dba i sam obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Więc może nie zawsze chodzi o jakieś wielkie kwoty, ale właśnie o to, że jeśli mam możliwości, to ja się chętnie podzielę dla zrealizowania jakiegoś dobrego celu. Czy tak samo mamy tu w diecezji katowickiej na przykład małżeństwo brokerów ubezpieczeniowych i oni zawsze sponsorują na przykład czy jakieś stypendium dla zdolnego ucznia, czy na jakieś inne cele charytatywne na przykład, więc to się też dzieje, aczkolwiek w skali mniejszej. Może jakbyśmy mieli takich miliarderów, czy multimilionerów i tak dalej, to by nam zaszkodziło, bo byśmy z tego szczęścia zwariowali.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Dzisiaj spotykamy się z księdzem profesorem Erwinem Mateją, księdzem biskupem Wojciechem Prackim i księdzem profesorem Markiem Lisem z okazji uroczystości wniebowzięcia Matki Bożej i Święta Wojska Polskiego, ale takim tematem, który wybrałem, jest sponsoring osób prywatnych, czy to bezpośrednio parafii, czy dzieł ewangelizacyjnych, a pretekstem jest wybudowanie i właśnie dzisiaj poświęcenie pomnika Matki Bożej Bolesnej w miejscowości Konotopie. Pomnik o wysokości 55 metrów.
2: Tu w ogóle dotykamy takiej przeciekawej kwestii Kościół i pieniądze. I z jednej strony są ludzie, którzy gdy słyszą, a Kościół, pieniądze, to jest od razu mnóstwo zgorszenia. Bo ksiądz i Kościół nie powinni mieć pieniędzy, Pan Jezus był ubogi, więc my też mamy być ubodzy. Tyle, że jak sobie czytamy Ewangelię, to owszem, Pan Jezus żyje ubogo, ale nie neguje pieniędzy. To nie jest jakiś taki człowiek, który by żył tylko i wyłącznie z jakiejś jałmużny i żywił się ochłapami. Nie z każdego chciał zrobić Jana Chrzciciela, który by żywił się miodem leśnym i ubierał się w odzienie z jakiejś tam wielbłądziej wełny.
3: Jeszcze szarańczak.
2: Raczej ten szarańczan to raczej były, czyli drzewa, owoce chlebowca.
3: Tak.
2: Podejście do dóbr materialnych w chrześcijaństwie jest podejściem realistycznym. Zresztą zaczynamy nasze wyznanie wiary od tego, że Pan Bóg stworzył świat rzeczy widzialne i niewidzialne. I rzeczy widzialne, dotykalne, namacalne, materialne są również darem Pana Boga i tym się trzeba cieszyć. Natomiast trzeba umieć się także tym wszystkim dzielić i w Ewangelii wielokrotnie wskazania o takim dzieleniu się z potrzebującym odnajdujemy. I jeżeli ktoś tych pieniędzy ma więcej, to mógłby sobie wybudować, wygłupiam się w tej chwili, kolejny wieżowiec w Dubaju, albo kupić sobie złote, potężne auto, czy zrobić cokolwiek innego, a może zainwestować. Czy to, co biskup Wojciech wspomniał, czasem są to stypendia, czasem to jest zaangażowanie ewangelizacyjne, a czasem to są ślady takiej właśnie materialnej pamięci. Oczywiście można by się zastanawiać, czy Matka Boża potrzebuje 55-metrowej figury, podobnie czy Pan Jezus potrzebuje potężnego pomnika w Świebodzinie, no ale to pozostaje. Staje się jakimś takim śladem w przestrzeni, który przypomina, podobnie jak przypominają wieże kościołów, jak przypominają krzyże przydrożne, o miejscach, o kulturze, o cywilizacji, w której się znajdujemy. I myślę, że tutaj nie ma co, jak pewnie niektórzy, załamywać rąk i mówić, a może by wydał na co innego, bo znowu w Ewangelii znajdujemy taki przykład, gdy ktoś te pieniądze wydał i to sporą sumę na olejki pięknie pachnące, to był mniej więcej roczny zarobek i jeden z uczniów, taki na literę J, mówi, no tak, można było to rozdać ubogim. A Pan Jezus jest realistą i wie, że wszystkich ubogich nie nakarmimy. Trzeba działać w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Jeżeli coś się nie dzieje z krzywdą dla drugiego człowieka, no to z Bożym błogosławieństwem niech powstają również świątynie, niech powstają również miejsca takie, w których i kultura chrześcijańska będzie promowana. Myślę chociażby o tym ośrodku ewangelizacyjnym, gdzie to w Wiśle, tak?
3: Dzięgielowie.
2: Niedawno właśnie w Brennej byłem, więc przez te okolice prawie że przejeżdżałem. Więc to wszystko jest potrzebne. Wczoraj wspominaliśmy w kalendarzu liturgicznym świętego Maksymiliana, który oczywiście wszyscy pamiętają jego męczeństwo w obozie koncentracyjnym Auschwitz, ale też warto pamiętać o tym jego ogromnym wysiłku ewangelizacyjnym, by wykorzystywać nowe wtedy narzędzie, jakim było radio, jakim była prasa, po to, by również to nauczanie chrześcijańskie przekazywać. I to łącznie z tym przecież odważna decyzja, aby taki ośrodek ewangelizacyjny również założyć w dalekiej Japonii, w Nagasaki. Więc no, pieniądze są po to, by służyły. a nie odwrotnie.
4: Dodajmy, że on był zakonnikiem, a zakonnik rezygnuje z materialnych rzeczy, zwłaszcza w swoim celu. Także
2: co nie znaczy, że nie wykorzystuje tego.
4: Ile musiał pozyskać sponsorów, byśmy powiedzieli dzisiaj, na te dzieła swoje
2: Poczynając przecież od Niepokalanowa i miejscowego hrabiego, który zdecydował się w jakiś przedziwny sposób, by spory kawałek swojego terenu, swojego gruntu oddać pod budowę przyszłego klasztoru, który stoi do dziś, a swego czasu był w latach 20. czy 30. z tego co wiem największym klasztorem na terenie ówczesnej Europy.
4: Tak, ja jeszcze bym tak dodał, w końcu mamy audycję ekumeniczną do tej wypowiedzi biskupa Wojciecha. Przykład bardzo piękny i bardzo bliski, zwłaszcza mojemu sercu, bo byłem w pewnej parafii pod Opolem. Ona miała dwie filie. Jedną z tej filii jest Karczów. Ja tam jako ksiądz przyjeżdżałem do katolickiego kościoła, a obok, niedaleko, 100 metrów, może 150, stoi prawie że bliźniaczy kościół. Co się okazuje? Właściciel tych wszystkich wiosek, na których ludzie pracowali, prawda, on z tego miał jakieś zyski, bo tam odprowadzali, a on mógł dysponować tym pieniędzmi. Nie zostawił ich sobie dla siebie, ale wiedział, że w Karaszowie są i katolicy, i ewangelicy, i postawił dwa prawie że bliźniacze kościoły, które istnieją po dzień dzisiejszy. Tak, i katolicki jest częściej może używany, ale jak jest tydzień ekumeniczny, ale chyba raz w miesiącu tak, że tam pastor przyjeżdża, nie?
3: Dwa razy. No. Tam ksiądz Sławomir Fanfara z brzegu przyjeżdża, ale ja dziękuję bardzo za ten przykład, bo Gogolin też jest na przykład podobnie. Była rodzina Sobierają, właściciele wapienników i zasponsorowali budowanie pięknego neogotyckiego kościoła rzymskokatolickiego, tego w centrum Gogolina, ale pamiętali o tym, że mają też ewangelickich pracowników kolei, którzy obsługują ten ruch kolejowy i dla nich wybudowano pierwsze szkoły, a potem kaplice. Ta sama rodzina katolicka zadbała. A do Karczowa teraz wrócę, z Gogolina, i ta współpraca ekumeniczna też działa. No, na przykład z inicjatywy właśnie miejscowej parafii rzymskokatolickiej też przyszła pomoc finansowa dla naszej parafii w Karczowie na malowanie kościoła na przykład. Więc taka współpraca jest i działa. My jako luteranie jesteśmy w mniejszej, skromniejszej rzeczywistości. Ja znowu przywołam Powódź, to już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że myśmy korzystali po zalaniu, zniszczeniu naszej kaplicy z kościoła rektorskiego świętego Sebastiana przy placu Sebastiana. No to chodzi o to, żeby zawsze na miarę możliwości wspierać się i współpracować, i ten mecenat, można powiedzieć, on z różnych stron jest i z różnych stron się dzieje. No też moja parafia jest przykładem właśnie bycia takim beneficjentem po powodzi, w szczególności dóbr, darów i środków finansowych, i też na miarę naszych możliwości próbujemy to oddawać przez prowadzenie właśnie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i taką działalność właśnie społeczną.
4: Z tego co pamiętam, to właśnie tym sponsorem tych dwóch kościołów w Karczowie był właściciel zamków w Dąbrowie, i to był też ewangelik. Głowy nie daje w tej chwili.
3: Natomiast głowę nie wiem, nie mam wiedzy.
4: Natomiast głowę daje, że z kolei w Kamieniu Śląskim, to też już miałem okazję być 14 lat kustoszem sanktuarium świętego Jacka, i ten cały pałac przez dobrych kilka wieków miał właścicieli ewangelików. To byli Lalarysze, to byli Sztrachwicowie, i oni też pozwalali, że tam ta kaplica zaczęła służyć właśnie dla celów kultycznych, w większości dla katolików, prawda?
3: Ale dokładnie o to chodzi. Przecież ja się wychowałem w rzeczywistości katolickiej. Moja rodzina w Odolanowie, w południowej Wielkopolsce, była jedyną rodziną luterańską. Jeszcze były dwie pojedyncze osoby. I myśmy sobie swobodnie brali udział w swoim kulcie. Dojeżdżaliśmy do swojego kościoła, do swojej parafii, czy tam w Czarnym Lesie, czy w Ostrowie Wielkopolskim, czy dalej gdzieś tam w Kaliszu, bo to tak na pograniczu parafii było. I to środowisko rzymskokatolickie nie widziało w tym żadnego problemu. I myśmy też oczywiście w jakiś sposób po zadaniu pytania, nie że jakoś przesadnie manifestowali tą swoją luterańską pobożność, ale
5: nie ukrywaliście.
3: Nie ukrywaliśmy tego, mówiliśmy, kim jesteśmy, i dlaczego tak właśnie jest. I to się spotykało z takim pozytywnym odbiorem. Też czasy bez internetu, bez dostępu do jakiejś takiej lektury na ten temat. Gdzieś tam, powiedzmy, w szóstej klasie te pół lekcji o reformacji w Niemczech i Marcinie Lutrze i coś tam jeszcze o Kalwinie i Zwinglim w Szwajcarii. I to było wszystko, prawda? Zresztą dzisiaj niewiele więcej w szkole. Natomiast zmierzam do tego, że zawsze była ta otwartość. Ja nie mogę powiedzieć, żebym zaznał jakiejś nieprzyjemności na przykład z tego powodu. I teraz, czyli można powiedzieć, że ten kult był umożliwiony, prawda? I w ogóle proboszcz z lat 80. z tego Dolanowa to był fenomenalny człowiek, bardzo też otwarty ekumenicznie. I zmierzam do tego, że no teraz tak, mamy ludzi różnych wyznań na różnym terenie, więc trzeba sobie to teraz umożliwić, żeby ta nasza religijność, jeśli ona nie zakłada jakichś takich destrukcyjnych elementów, żeby ona sobie równolegle się rozwijała. No przecież ja mam na przykład lokatorów, jeszcze, że tak powiem, z tego uchodźczego nadania z Ukrainy, wyznania prawosławnego i zielonoświątkowego, żeby było ciekawiej. Ja się bardzo cieszę, jak oni przyszli i się pytali, gdzie jest cerkiew i czy jest cerkiew, to wskazałem im, słuchajcie, tu idźcie, jest ojciec Eustachy, Strach i tak dalej, do niego się zgłoście. I to zadziałało. Czy tak samo, no jeśli chodzi o zielonoświątkowców, to oni już, że tak powiem, od razu wiedzieli, gdzie mają pójść. I ja się cieszę, że swoją pobożność w swoim rycie realizują. I w ogóle mogę powiedzieć, no dumny jestem z tego, że ją realizują, że kwestie religijne nie są dla tych moich lokatorów najzwyczajniej w świecie obojętne. To mówię w kontekście parafii opolskiej, prawda? Więc to jest piękna rzecz, jeśli te społeczności wzajemnie się wspierają, albo jeśli są sponsorzy, którzy mówią tak, dobrze, tu pomożemy, ale tu mamy też taką mniejszość, czy jakąś grupę, czy może nawet pół na pół i musimy to sprawiedliwie rozdzielić. I myślę, że to jest taka też dobra, wręcz złota zasada.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Nie myślicie, że mogą być mimo wszystko jakieś zagrożenia płynące z tego, że przeważnie ludzie bogaci to są silne osobowości, które no w pewnym sensie mówią płacę i wymagam.
2: Tak. Oczywiście, że tak.
1: Bo na przykład ta figura, no to jest pomysł tego filantropa. To podejrzewam, że nie było, być może było, nie wiem, konsultowane z, nie wiem, z biskupem miejsca, czy w ogóle sobie życzy, to coś takiego, ale nie musiało być. To jest jego teren, może sobie postawić tam, co chce. Więc myślę, że tu też mogą być takie zagrożenia. Ja tutaj mam wypisaną, tu akurat nie kościół księdza biskupa Wojciecha, ale na przykład jest teologia sukcesu, czyli Prosperity Gospel, nowoczesne kościoły zielonoświątkowe, które bogactwo jest utożsamiane z wiarą, tak? Im jestem bardziej bogaty, tym Pan Bóg bardziej mi błogosławi. No i po naszemu, tak patrząc, troszkę to jest wynaturzone już odrobinkę.
3: To już ma swoje korzenie w reformacji szwajcarskiej u Zwinglego i Kalwina.
2: To jest wynaturzenie, bo sięgamy do Ewangelii, to można by powiedzieć, że właściwie oni wszyscy byli przez Pana Boga przeklęci. Od Jeremiasza, Ezechiela, Izajasza, od proroków zaczynając, a skończywszy na apostołach i Panu Jezusie. Więc to jest akurat taka teologicznie dość wątpliwa podstawa. Natomiast tu się pojawia, i warto o tym pamiętać, niebezpieczeństwo czegoś, co się określa w dziejach Kościoła cezaropapizmem. Więc takiego powiązania między władzą, tutaj rozszerzam troszeczkę to pojęcie władzy, bo tu nie tylko chodzi o tę władzę polityczną, dosłownie Cezara czy też cara w Rosji, ale to powiązanie między władzą a Kościołem. Przeżywają to, myślę, prawosławni, jeżeli są bardziej świadomi tego, co się dzieje chociażby w Rosji, gdzie ta relacja między prezydentem i patriarchą jest relacją niestety bardzo bliską. I cerkiew moskiewska, która staje się takim kościołem właściwie urzędowym państwowości. Takiej państwowości jednak militarnej i bardzo, bardzo niesprawiedliwej.
3: Opresyjnej,
2: więc takie ryzyko jest. Jest ryzyko tego rodzaju i myślę, że wielu chociażby księży w diecezji opolskiej przeżywa tego rodzaju trudności, gdy nagle ktoś się zjawia, kto ma jakąś tam sumę pieniędzy chciałby zainwestować, ale stawia bardzo określone i bardzo konkretne wymagania, jak, w jaki sposób, dla jakich celów, i niestety tutaj jakaś taka intuicja duszpasterska staje gdzieś w tle. Nie chcę tutaj się posługiwać ani miejscami, ani nazwiskami, ale niestety tego rodzaju styk bywa, że robi się momentami bolesny. No ale wróćmy jednak do tego tematu. No, finanse są potrzebne. I trzeba z jednej strony tych ludzi, którzy chcą pomóc finansowo, traktować z dużą życzliwością i wdzięcznością, a równocześnie pamiętać o tym, że parafie to nie są instytucje finansowo, komercyjno, jakkolwiek je nazwiemy, których priorytetem miałoby być zarabianie pieniędzy. Tu zresztą jest jeszcze inna rzecz. Pewnie nasi słuchacze się z tym mogli już też spotkać, bo to mamy jednak już chyba więcej niż paru księży, którzy oprócz bycia księdzem mają jakiś dodatkowy zawód. Czy to nauczyciela wcale nie kierunków katechetyczno-religijnych, kierowców, taksówkarzy i jeszcze kilku innych. Coś, co wynika z jakiejś troski, albo ja nie wiem, czy ja się dam radę utrzymać, a pieniądze są potrzebne. No, tu się zastanawiam, czy jest to pójście we właściwą stronę, ale cały czas mamy ten trudny styk pieniędzy i duchowości.
3: To jeszcze może dodam dwa zdania, bo ja funkcjonuję w rzeczywistości takiej, może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie. Ja mam bardzo ofiarnych parafian. Natomiast liczba tych parafian i skala ofiarności nie pozwoliłaby na utrzymanie parafii. Na utrzymanie parafii w sensie opłacenia wszystkich rachunków, przeprowadzenia remontów i wypłacenia mojego miesięcznego uposażenia. No po prostu nie dalibyśmy sobie rady. W związku z tym parafia prowadzi działalność gospodarczą. No to jest też tak umocowane w prawie wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, że to się dzieje rękoma proboszcza. Że proboszcz jest jednocześnie kierownikiem działalności gospodarczej parafii. Czyli jest normalnie zarejestrowana firma w KRS-ie, ma REGON, ma NIP, odprowadza podatki i tak dalej, i tak dalej. Różnica jest taka, że jest zwolnienie z podatku dochodowego, jeśli dochód jest przeznaczony na działalność kultową. No i to się dzieje. Więc ja tę działalność też jako proboszcz parafii, wielu proboszczów u mnie w diecezji, w ogóle w całym kościele prowadzi działalność gospodarczą, to jest najczęściej wynajem nieruchomości, bo bazujemy na tych lokalach, które mamy. I to się też dzieje w rzeczywistości rzymskokatolickiej czy każdej innej. Przy czym funkcjonowanie wielu parafii ewangelickich finansowe jest możliwe właśnie dzięki tej działalności gospodarczej. Czyli bardzo upraszczając, to jest może to trochę kontrowersyjne twierdzenie, żeby sobie pozwolić na luksus odprawienia niedzielnego nabożeństwa, wyjścia na ambony, wygłoszenia kazania, to ja muszę w ciągu tygodnia ileś tam rzeczy zrobić, zrealizować w działalności gospodarczej, dbać o moich klientów i tak dalej, żeby oni byli zadowoleni, żeby regularnie płacili, żebym ja już mógł swobodnie też funkcjonować jako duchowny i prowadzić parafię. Więc to są takie naczynia połączone i ja bardzo dziękuję tutaj księdzu Markowi za tą uwagę, że nie da się tych rzeczywistości finansowej i religijnej oddzielić, no bo niestety takie mamy uwarunkowania. To też jest kłopot, który mamy wspólny, pustoszejących kościołów, obiektów, których nie jesteśmy w stanie utrzymać, które trzeba remontować, które niejednokrotnie są pod nadzorem konserwatorskim i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że czasami już nie ma za bardzo dla kogo, ale o tą garstkę, która jest, trzeba też zadbać, nie? I to wszystko jest też związane z finansami i stajemy się trochę po części, co już jest rzeczywistością ewangelicką w niektórych miejscach dość intensywną, że stajemy się niewolnikami nieruchomości, które posiadamy.
4: Czy to nie jest droga w tak niedobrą stronę? Bo ja to słuchając biskupa Wojciecha sobie uświadomiłem w pewnym momencie wypowiedzi, że ja byłem już na kilku parafiach i we wszystkich parafiach robiłem remonty kościoła, malowanie, złocenie i tak dalej. Nie będę ich tu wszystkich wyliczał. I wszystkie te przypadki były bez żadnego sponsoringu, tylko wszystko w oparciu o datki ludzi. Bo to jest też coś wspaniałego. Jeżeli wiemy, że nie mamy jakiegoś sponsora, chyba że ktoś tam jakiegoś menadżera znajdzie albo znajdzie się jakiś darczyńca na wielką skalę, tak możemy chyba na przykład księdze Marek powiedzieć, jakby nie pomóc fundacji, między innymi z ich pieniędzy wyremontowano ruiny zamku w Kamieniu Śląskim. Podobnie jak na Dolnym Śląsku, tam gdzie się spotkali Kohl i Krzyżowa. Tak. Tam też zostało wszystko budowane dzięki pieniądzom tej fundacji, ale nie zawsze można taką fundację pozyskać na swoje cele i dlatego ofiarność, tylko i wyłącznie ofiarność ludzi. Ja nie jestem za żadnym wprowadzaniem podatku kościelnego. Jeżeli ludzie mają swój kościół i swojego proboszcza i chcą, żeby to wszystko było piękne, czyste, zadbane, no ja nie będę się chwalił, ale zaczynamy w poniedziałek dalszą część malowania kościoła. Już będzie wtedy wszystko. Ale wszystko za pieniądze, które ludzie składają w trakcie kolekt.
2: Czyli możesz na tabliczce przed kościołem wywiesić remont kościoła nie był sponsorowany przez fundusze i tutaj europejskie, zewnętrzne i tak dalej.
1: Dokładnie. Kończy nam się czas, chciałem jeszcze ostatni temat poruszyć najkrócej jak to możliwe, czyli tegoroczne Święto Wojska Polskiego, a dlatego mi na tym zależy, bo jest ono z silnym akcentem luterańskim, związane właśnie z 31. rocznicą odtworzenia ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, a dodatkowo bardzo ważne nabożeństwo obchodzone było u nas w Kluczborku.
3: U nas w Kluczborku, tak. To jest takie wydarzenie coroczne. No w zeszłym roku świętowaliśmy okrągły jubileusz w Warszawie akurat. W tym roku w Kluczborku ja się cieszę, że już drugi raz właściwie ta ziemia opolska gości to wydarzenie, bo kilka lat temu w Brzegu mieliśmy Święto Wojska Polskiego organizowane przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Ono wręcza też swoje odznaczenia żołnierzom. rzadziej świeckim. I no, tak jak powiedziałem, to duszpasterstwo obejmuje członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale nie tylko, bo też wykłady z etyki właściwie organizowane są przez kapelanów dla żołnierzy bez względu na przynależność wyznaniową czy brak wyznania, po prostu tak dla poszerzenia horyzontów. I taka uroczystość właśnie miała miejsce w Kluczborku w poniedziałek, 11. Byłem zaproszony, ale jeszcze byłem na urlopie, więc nie dotarłem, bo tak trochę trudno mi byłoby jednak kilka tysięcy kilometrów dotrzeć. Natomiast wiem, że kazanie wygłosił zwierzchnik EDW ksiądz Tomasz Wola, że zgromadziło ono właściwie prawie wszystkich kapelanów luterańskich z terenu całej Polski, przedstawicieli służb mundurowych, no głównie wojska, ale nie tylko. To było też związane z takim piknikiem, można powiedzieć, wojskowo-strażacko-policyjnym, więc wiele się faktycznie w Kluczborku w ten poniedziałek działo.
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze tylko na koniec taka myśl. Na pewno część naszego społeczeństwa jest nastawiona pacyfistycznie, tak jak my wszyscy. Nikt nie chce wojny. Jednak myślę, to minimalne poparcie dla armii, dla wojska musi być. Ja sobie zapytałem się sztuczną inteligencję, tak podkreślam zawsze, że tutaj z tego korzystam, że to nie jest jakieś źródło książkowe inne, ale na świecie trwa obecnie od 56 do ponad 60 aktywnych konfliktów zbrojnych, co stanowi najwyższy wskaźnik od zakończenia II wojny światowej. Najważniejsze i najbardziej intensywne wojny oraz konflikty wewnętrzne to jest Europa, czyli inwazja Rosji na Ukrainę, na Bliskim Wschodzie wojna Izraela z Hamasem, wojna domowa w Syrii, wojna domowa w Jemenie, w Afryce, wojna domowa w Sudanie, w Somalii, konflikty wewnętrzne w Etiopii, w Azji, wojna domowa w Mianmie, konflikt w Kaszmirze, niestabilność w Afganistanie czy w Ameryce Łacińskiej. To są no nieustające wojny z kartelami narkotykowymi, na przykład w Meksyku. Także wydaje nam się, że my tu w Polsce no jesteśmy straszeni od czasu do czasu jakimś konfliktem, jakiś tam rakieta nad nami przeleci, ale naprawdę my żyjemy w spokojnym kraju i myślę, że mimo wszystko, mimo naszego i chrześcijańskiego i takiego propokojowego nastawienia, trzeba wspierać naszą armię, naszych wojskowych, no i w Dzień ich Święta oczywiście wszystkiego najlepszego im życzyć. Dziękuję serdecznie wszystkim tutaj księżom za wypowiedzi. Żegnają się ksiądz profesor Erwin Mateja.
4: Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: Ksiądz biskup Wojciech Pracki.
3: Życzę dobrego świętowania.
1: I ksiądz profesor Marek Lis.
5: Dołączam się do tych życzeń. Dobrego dnia.

0: Firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Po reklamie.
3: 15 sierpnia w kalendarzu, a na zegarze za moment, dosłownie, godzina 7:00. Czas więc na najświeższe wiadomości w Radiu Opole.
4: Od dzisiaj do wtorku intensywne płukanie sieci w Komorzynie z środków do dezynfekcji. Na stacjach paliw po weekendzie ceny mają być niższe. W Kościele Katolickim obchodzimy dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: No a ja przed chwilą zatankowałem. Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Dzień dobry. Znany jest dalszy plan działania co do oczyszczenia wodociągu w Komorzynie z niebezpiecznego pestycydu. Przypomnijmy, to już niemal 4 miesiące, od kiedy mieszkańcy mogą używać wody jedynie do spłukiwania toalet. Od dzisiaj do wtorku będzie prowadzone intensywne płukanie sieci wodą wodociągową, mające na celu usunięcie pozostałości środka do dezynfekcji i produktów procesu oczyszczania. A więcej Witold Woźtak z Radia Opole.
5: W minioną środę wołczyńskie wodociągi zleciły specjalistycznemu laboratorium w Łodzi wykonanie badań w kierunku obecności metabolitów chlorpiryfosu, będących produktami jego rozkładu związanego z procesami uzdatniania, zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. PZH. Od następnego tygodnia zakład wodociągów rozpocznie również montaż zaworów antyskażeniowych, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie sieci przed możliwością przepływu zwrotnego wody z instalacji wewnętrznych.
4: Przypomnijmy, mieszkańcy wodę do celów spożywczych, higienicznych i prania muszą pobierać z beczkowozów, mauzerów lub butelek. Na środę zaplanowano pobranie próbek wody z kilkunastu punktów.
2: To są wiadomości Radio Opole.
4: Końcówka wakacji ma być przyjemniejsza dla podróżujących na wczasy samochodem. W poniedziałek wraca CPN, rządowy pakiet ceny paliw niżej. Spowoduje spadek cen benzyny i oleju napędowego. Jest to związane z obniżką podatku VAT. O szczegółach Agata Król.
6: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
7: Załapią się wszyscy ci, którzy podróżowanie zaplanowali na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka będzie obowiązywać od poniedziałku. W pierwszy dzień litr benzyny i oleju napędowego będzie o około złotego tańszy niż obecnie. Tankowanie będzie odczuwalnie lżejsze, bo na przykład jeśli kupimy 40 litrów benzyny 95, zapłacimy ponad 35 zł mniej, a oleju napędowego ponad 41.
4: Bardzo dziękuję za relację.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Nowy Testament nigdzie nie wspomina o ostatnich dniach życia, śmierci i o wniebowzięciu Matki Bożej, ale od początku dziejów Kościoła istniała żywa wiara, że Maryja wraz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, wyjaśnia rzecznik Jasnej Góry, ojciec Marcin Ciechanowski.
8: Dogmat rozstrzyga jedynie, że po prostu została wzięta do nieba. Czy umarła, jak jej syn Jezus Chrystus i wtedy z duszą i ciałem została wzięta do nieba? Czy nie umarła i została wzięta do nieba? Tego dogmat nie mówi. Mówi jedynie o wzięciu jej ciała i duszy do nieba. Pierwsza nazwa wniebowzięcia brzmiała zaśnięcie, dormicjo. W ogóle tak jako sen oddawano śmierć.
4: A dzisiejsze święto nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Do kościołów przynoszone są zioła i kwiaty. A co powinno znaleźć się w bukiecie? O tym Gabriela Kolman, zielarka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki.
9: To był wrotycz, to był bylica piołun, czy bylica właściwa, dziurawiec na pewno. No i potem kwiaty, które w ogrodach też rosły, więc i nagietki, i lobelie, i cynie, właśnie cynie w bukietach. Były też mieczyki, ale na środku bukiecika zawsze było też na szpikulcu jabłuszko. Jabłuszko właśnie to jest też taki symbol obfitości, obfitości, radości i no właściwie to obfitości wszelkiej, żeby ten poświęcony bukiet w przyszłym roku też dawał tą obfitość tych owoców, tych warzyw, tych wszystkich ziół.
4: A szersza rozmowa z naszym gościem jeszcze w porannym programie na Radio Opole. Natomiast na koniec zaproszenie, kultura ludowa, rzemiosło, tradycja, regionalna kuchnia i muzyka. Dziś piąta edycja polskiego etnofestiwalu na Zamku Książęcym w Niemodlinie, mówi Joanna Kardasińska, prezes Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodliny 1313.
10: Każdy mieszkaniec będzie miał okazję brać udział w warsztatach. W warsztatach zielarstwa, w warsztatach degustacyjnych, w warsztatach kulinarnych, w warsztatach

0: lalek motanek w warsztatach artystycznych, monotypii roślinnej, w warsztatach drukowania z roślinami. To są warsztaty, gdzie każdy będzie miał możliwość spędzenia czasu poza ekranem telefonu, spędzić czas budując te relacje.
1: O 21:00 na dziedzińcu zamkowym projekcja filmu pod tytułem Jasminum, który nakręcono przede wszystkim właśnie na Niemodlińskim Zamku.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i tak, w okolicach 13 stopni w tej chwili. Powiem wam, idealny poraneczek. Idealny. Człowiek w krótkich spodeneczkach, w krótkiej koszuleczce mógł sobie wyjść. Nie wieje za bardzo, słonko świeci. Można było spokojnie sobie potuptać do pracy. No i dziś w dzień tak właśnie bezchmurnie będzie, bo niebo bezchmurne albo zachmurzenie minimalne, temperatura maksymalna od 30 do 32. No i tutaj już mogę się kłócić, ponieważ ja to wolę takie 26-7. To jest mój maks. Chyba, że jestem na wakacjach, a nie jestem, więc 32 to trochę za dużo. Wiatr słaby, umiarkowany południowo-zachodni, w nocy również bez chmur. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o pogodę, no ale to tylko prognozy, więc wszystko może się zmienić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No i tak, 15 dzień sierpnia, to oznacza, że do końca wakacji pozostały nam 2 tygodnie. Kuba Biel, Marcin Głowieńkowski, witamy, dziś święto. Więc tak nieco wolniej, nieco swobodniej, ale postaramy się was obudzić mimo wszystko.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
1: Drogerii DM.

No to co, dzień dobry. Sobota, 15 sierpnia dziś mamy Święto Wojska Polskiego, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, rocznica Bitwy Warszawskiej, a poza tym... A poza tym zwyczajnie sobota. Czyli dla jednych dzień uroczysty, dla innych długi weekend, a dla jeszcze innych to ten moment, kiedy trzeba rano odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie sierpnia. Czy naprawdę muszę dzisiaj wstawać? Nie musisz. Nie musisz, ale skoro już wstałeś i jesteśmy razem, no to kilka ważnych informacji. Słońce wstało o 5.19, zajdzie o 20.01. Mamy 14 godzin i 42 minuty dnia dokładnie. Czyli natura daje nam prawie 15 godzin. I teraz tak, można pojechać w góry, można nad jeziorko, można na działkę, można odwiedzić rodzinę, można też przez 14 godzin i 42 minuty niczego nie robić i nazywać to aktywnym wypoczynkiem. Dzisiaj będziemy trochę poważni, no bo trudno nie być poważnym, kiedy mówimy o 15 sierpnia, ale będziemy też trochę niepoważni, jak to mamy w zwyczaju, bo historia jest zdecydowanie ciekawsza, kiedy człowiek nie czyta jej jak instrukcji obsługi pralki. Będzie więc Bitwa Warszawska, będzie Wojsko Polskie, będzie defilada w Warszawie, będą F-16, F-35, K2, Abramsy, Borsuki, Rosomaki, ale będzie też Napoleon, Jan Brzechwa, Gadu Gadu, Gerd Miller, a nawet Maryla Rodowicz na opolskich Habrach. Czyli spokojnie możemy powiedzieć, jeżeli ktoś po tym poranku nadal uważa, że 15 sierpnia to nudna data, to prawdopodobnie nie słuchał wystarczająco uważnie. Kuba Biel, Marcin Głowieńkowski, zapraszamy.

15 sierpnia to jedna z tych dat, które w Polsce mają wyjątkowo dużo znaczeń. Mamy święto religijne, jest święto państwowe, jest rocznica wojskowego zwycięstwa, jest tradycja ludowa, no i jest jeszcze coś bardzo, bardzo polskiego, czyli Dzień Wolny. My to jednak potrafimy połączyć historię, religię, tradycję i grilla w jeden kalendarz. No ale dzisiaj najważniejsze jest święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia 1920 roku Polacy zatrzymali Armię Czerwoną pod Warszawą. Cud nad Wisłą nazwano później Bitwę Warszawską. No i proszę zauważyć, jak zmieniła się technologia przez te 106 już lat. Wtedy nie było NATO, nie było Patriotów, Abramsów, F-35, nie było nawet porządnego GPS-u, więc czasami człowiek musiał naprawdę wiedzieć, gdzie jest. A jednak była rzecz, która pozostaje aktualna do dzisiaj. Ktoś musiał stanąć i powiedzieć, tego kraju będziemy bronić. No i właśnie to dzisiaj świętujemy. Nie tylko czołgi, samoloty czy defiladę, tylko ludzi, bo sprzęt sam z siebie granicy nie pilnuje. Czołg nie wstanie rano i nie mówi, dobra, dzisiaj mam służbę, idę do roboty. Robi to człowiek i tak mi się wydaje, że o tych ludziach warto pamiętać, więc pamiętajmy. 7.29.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.
2: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: No i tak, powiedzieliśmy, że dziś 15 dzień sierpnia, że są ludzie, żołnierze, którzy maszerowali. No jeżeli jesteśmy przy ludziach, którzy maszerują, to są tacy, którzy maszerują z zupełnie innych powodów. Maszerują w Tatry. I tam dzisiaj będzie tłoczno. To będzie tłoczno. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego mogło dotrzeć nawet 150 tysięcy osób. Tak sobie myślę, czyli jak człowiek jedzie w góry, żeby odpocząć od ludzi, i na miejscu spotyka 150 tysięcy innych ludzi, którzy dokładnie z tego samego powodu przyjechali. No ciekawe. Jak mówi przewodnik tatrzański Przemysław Sobczyk, stabilna i słoneczna pogoda sprzyja turystyce, ale odkrył Amerykę.
1: Zawsze są tłumy, zawsze przyjeżdża mnóstwo ludzi, a tym bardziej, że pogoda sprzyja. Od kilku dni mamy stabilną pogodę, rano chłodno, już jesiennie, no ale wiemy to tak od świętej Anny, od Anki, mroźne i nawet chłodne poranki i wieczory. No a w ciągu dnia upały, ale przed tymi upałami wiele osób postanowiło się w Tatrach schować i dobry czas, dobrą pogodę wykorzystać, no i na szlakach mamy tłumy.
0: Przemysław Sobczyk zaznacza, że najwięcej osób przemierza szlaki prowadzące do schronisk.
1: Znowu ruch nam się kanalizuje, to znaczy skupia się wokół tych największych atrakcji. Największymi atrakcjami w Tatrach to są schroniska, bufety. To nie ma o czym mówić. Najwięcej ludzi idzie do Morskiego Oka, kolejka z Prowy Wier, kościeliska, chochołowska rowery. I tu mamy z roku na rok coraz więcej ludzi.
0: Przewodnik tatrzański zaznacza, że są szlaki, na których można jednak uniknąć tłumów.
1: Natomiast jeżeli weźmiemy sobie całe Tatry Zachodnie, Wołowiec, Starobociański, tutaj Bystrą Błyszcz, czy nawet Czerwone Wierchy, z których dzisiaj zbiegałem, spotkałem ponad 40 kozic, 13 łani, wiele świstaków, w tym młodych i nikogo. I nikogo na Czerwonych Wierchach. Dopiero gdzieś tam powolutku ktoś wychodzi.
0: Ja lubię Tatry. Nie wiem jak Marcin. Nasz realizator też kiwnął głową, że lubi Tatry. Naprawdę lubimy Tatry. Mimo wszystko jednak mam z nimi pewien problem. Człowiek jedzie tam po ciszę, naturę i samotność, a potem stoi w kolejce na szlaku. No i nagle zaczynamy rozumieć, że samotność w górach to pojęcie bardziej filozoficzne niż geograficzne. W zeszłym roku w Tatry weszło ponad 5 milionów turystów. 5 milionów! To nie jest turystyka, to narodowy przemarsz. Najwyższą miesięczną frekwencję Tatrzański Park Narodowy miał w sierpniu ubiegłego roku. Prawie 1 100 000 osób. Jeśli więc ktoś z Was właśnie jest w Tatrach, albo jedzie w kierunku Tatr i słyszy mnie przez radio, no to proszę spojrzeć w lewo, tam jest ładny widok. Proszę spojrzeć w prawo, tam też jest ładny widok. A między tymi miejscami 37 osób. No ale mimo wszystko jest nadzieja. Gdzieś tam wysoko istnieje jeszcze miejsce, w którym człowiek może usłyszeć własne myśli, choć przy 50 tysiącach osób na terenie parku nie dawałbym za to głowy.

Tyler Show, The Other Side w Radio Opole. 10 minut z małym haczykiem zostaje nam do godziny 8 rano. Mówiliśmy o tłumach w Tatrach, które na pewno w ten długi weekend będą. No i skoro jesteśmy przy tych tłumach, to mam pytanie, czy pamiętacie gadu? Jeżeli nie, to uwaga, przypominam wam. Pamiętacie już? Mam nadzieję, że tak. 15 sierpnia 2000 roku uruchomiono pierwszy polski komunikator internetowy. I wtedy człowiek miał zupełnie inny problem. Nie dlaczego nie masz mnie na Messengerze, tylko jaki masz numer gadu. Jaki masz, pamiętacie swój numer? To były takie czasy, że kiedy człowiek mógł mieć 5000 znajomych, ale najpierw musiał zapisać ich numer. A status? Status był wszystkim. Nie ma mnie, wrócę później, zajęty, smutny, nie pytaj. I oczywiście taki dymek, nie odpisuję, bo nie mam humoru. Dzisiaj mamy telefony, które potrafią zrobić zdjęcie, nagrać film, zapłacić rachunek, znaleźć restaurację, pokazać pogodę i powiedzieć nam, ile kroków zrobiliśmy. A jednak mimo wszystko nadal największym problemem pozostaje, wyświetlił i nie odpisał. Czyli technologia poszła do przodu, a człowiek średnio. I z tą wiadomością was zostawiam. We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS.

0: ta ósma za 5 sekund dokładnie, więc czas na wiadomości.
1: A w nich sprawdzamy pogodę na weekend w kraju i w naszym regionie. A w ten weekend wiele osób podróżuje. Uwaga, na drogach więcej patroli policji. Dzisiaj w Kościele Katolickim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
2: Ważnym punktem w liturgii, jaką się sprawuje na zakończenie, jest poświęcenie przyniesionych ziół.
1: Minęła godzina 8.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A skoro 8, to na stanowisko Agnieszka Waber-Knajewska.
1: Ale na początek, koło godziny 7, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze samochodu, to na ulicy 1 Maja w Opolu. Akcja już została zakończona, na szczęście nie było osób poszkodowanych.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: A teraz sprawdzamy pogodę w całym kraju. Słonecznie, bez opadów na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić burze. Miejscami, jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz, prognozowana suma opadów wyniesie około 10-15 mm.
4: Temperatura maksymalna od 26 na północnym wschodzie, 30-32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 35 na zachodzie. Chłodniej w okolicy Pelu, 25 stopni. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
1: A szczegółowa prognoza z naszego regionu za kilka minut. Sierpniowy, dla niektórych przedłużony weekend, na drogach można spodziewać się więcej patroli drogówki. Rzecznik policji, podinspektor Andrzej Fijołek, przypomina, że w tym czasie policjanci szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych.
5: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny i kierowany w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych. Tam, gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego, dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy ruchu drogowego, ale także tym, że są widoczni.
1: Apelujemy o ostrożną jazdę, koncentrację za kierownicą, a przy okazji dzisiaj będzie bardzo ciepło. Warto pod ręką mieć butelkę z wodą.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Dzisiaj uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchodzi ją Kościół Katolicki na zachodzie i chrześcijaństwo wschodnie, które nazywa to święto Zaśnięciem Matki Bożej. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych w roku liturgicznym, popularnie nazywane Świętem Matki Bożej Zielnej, mówi ksiądz profesor Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego.
2: I rzeczywiście takim ważnym punktem w liturgii, jaką się sprawuje na zakończenie, jest poświęcenie przyniesionych ziół. Tradycja, która przywołuje wielokrotnie w kontekście Maryi ten związek między światem przyrody, a tą świętością, której doświadczamy. We wrześniu będziemy mieli wspomnienie Matki Bożej Siewnej, po to, by przypomnieć, że to wszystko, cały ten świat, który nas otacza, jest także swoistym darem Pana Boga.
1: W Polsce główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbywają się tradycyjnie na Jasnej Górze, a w diecezji opolskiej trwa Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia na Górze Świętej Anny. A we Włoszech przypada dziś Ferragosto. To jedno z najważniejszych świąt państwowych, które łączy w sobie tradycje chrześcijańskie z dawnym rzymskim świętem plonów i odpoczynku.
6: 15 sierpnia życie we włoskich miastach wyraźnie zwalnia. Ulice pustoszeją, część sklepów i restauracji jest nieczynna, a komunikacja miejska działa w mocno ograniczonym zakresie. Podstawą włoskiego Ferragosto jest przede wszystkim odpoczynek i wspólny posiłek. Każda rodzina ma swoje tradycje i potrawy, których trzyma się co roku. Nie może zabraknąć lasagni. 7 warstw makaronu z ragu i beszamelem zapiekanej w piecu. Na drugie danie kurczak z papryką. A na koniec zamykamy symbolem Ferragosto, czyli jemy arbuza. Opowiada Claudio, który co roku spędza Ferragosto ze swoimi braćmi. W tym roku Ferragosto wypada w sobotę. Oznacza to, że Włosi nie mogą skorzystać z tak zwanego ponte, czyli dodatkowego dnia wolnego, który pozwala łączyć święto z weekendem i przedłużyć urlop. Nie zmienia to jednak najważniejszej zasady Ferragosto. Maksimum odpoczynku.
1: A relację przygotowała Aleksandra Nietopiel.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my w Polsce mamy ponto, bo wiele osób za dziś będzie odbierało wolne albo już odebrało. Czyli można. Można? Hiszpanii, uczcie się. 4,5 minuty po godzinie 8 rano. O pogodzie już nieco było w serwisie informacyjnym, no to ja tylko powiem, że w tej chwili 17, było 13? 13 było, 17, czyli o 4 stopnie by nam temperatura podskoczyła, no możliwe w sumie, możliwe. 17 w tej chwili, dziś w dzień bezchmurnie, temperatura do 32. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. W nocy od 16 do 18

0: piękny dzień się szykuje. Korzystajcie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No a skoro o pogodzie mowa i o porannym słońcu, no to w Radiu Opole kolejną godzinę otwiera The Avener i The Morning Sun, czyli poranne słońce, albo słoneczko, jak to woli. Kuba Biel, Marcin Głowikowski.

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie.

Punktualnie o godzinie 12 w Warszawie rozpocznie się wielka defilada. Niemal 2000 żołnierzy, około 300 pojazdów, kilkadziesiąt statków powietrznych, borsuki, rosomaki, leopardy, K2, abramsy, kraby, raki, hajmarsy, patrioty. No wszystko będzie. W powietrzu m.in. F-16, F-35, czyli husarie. No i to człowiek może sobie przypomnieć, jak bardzo zmieniło się wojsko przez te lata. W 1920 roku żołnierz miał zupełnie inne wyposażenie. Dzisiaj mamy technologię, no, o której wtedy nawet nie można było marzyć, ale jest coś, co się nie zmieniło. Armia nie jest po to, żeby wyglądała efektownie, choć oczywiście dobrze, kiedy wygląda. Armia ma przede wszystkim robić coś, czego najlepiej nigdy nie zauważamy. Ma sprawić, żebyśmy mogli po prostu normalnie żyć, żeby granica była bezpieczna, żeby państwo było niepodległe i żeby kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej była tylko rocznicą, a nie wydarzeniem, które znowu będziemy musieli przeżywać. I tak sobie myślę, że to chyba najważniejszy sens tego dzisiejszego święta. Polecam oglądać defiladę, bo to zawsze robi wrażenie. Będziecie? Nie będziecie? Co na ten temat myślicie? Dajcie znać. 774-541-541. 17 minut po godzinie 8 w dzisiejszym programie porozmawiałem sobie już za chwilę m.in. o bardzo ciekawym wydarzeniu, bo Radio Opole ma patronat nad tym wydarzeniem i zaprosimy na wyjątkowe zawody strażaków. Szczegóły za chwilę.

Memory of Us, Szklane Sufity. Fajna ta piosenka jest. Taka lekka, przyjemna, letnia, wakacyjna. Nie wiem, taka refleksja. Na szybko. Generalnie zawiesiłem się i zacząłem nucić pod nosem, a to znaczy, że piosenka jest dobra. I tak, miałem opowiedzieć o czymś. Aha, miałem opowiedzieć o tym, że jeżeli w niedzielę po południu zobaczycie strażaka biegnącego z oponą, ciągnącego malucha i przenoszącego kłody drewna, to spokojnie, to nie pożar, to sport. W Radłowie już po raz czwarty odbędą się strażackie zawody survivalowe. Trudne słowo. Start w niedzielę o godzinie 15 na boisku za remizą OSP. A będzie to oglądać, bo druhowie sprawdzą nie tylko kondycję, ale przede wszystkim umiejętność obsługi sprzętu i działania pod presją. Będzie sztafeta 4x200 metrów, oczywiście w pełnym umundurowaniu bojowym i z aparatami oddechowymi, czyli dokładnie tak, jak większość z nas wygląda po wejściu na czwarte piętro bez windy. Tyle, że strażacy robią to zawodowo i jeszcze dodatkowo na czas. Jakie konkurencje? Informuję. Ciągnik samochodowy wypełniony oponami, spacer farmera, czyli dwie drewniane kłody do przeniesienia na 15 metrów, a potem coś, co powinno zainteresować każdego fana polskiej motoryzacji. Fiat 126P przeciągane liną na odległość 8 metrów. No ciekawe, czy maluch będzie chciał współpracować, bo z Fiatem 126P nigdy niczego do końca nie można być pewnym. O tak. A żeby kibicowanie nie skończyło się zakwasami, będą dmuchańce, animacje dla dzieci, gastronomia, a także szkolenie z pierwszej pomocy. Czyli można się dobrze bawić, coś zjeść, czegoś nauczyć, a przy okazji zobaczyć, jak wygląda prawdziwy strażacki survival. Czwarte strażackie zawody survivalowe w Radłowie w niedzielę o godzinie 15. Radio Pole jest patronem medialnym tego wydarzenia i proszę pamiętać, nie próbujcie tych konkurencji w domu, zwłaszcza z maluchem, on i tak ma już dużo traum.

0: Autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.

0: Gdy byliśmy mali, to nie jeden z nas marzył o tym, żeby zostać strażakiem. To tak w nawiązaniu do zawodów, na które jeszcze raz zapraszamy. Przypominam, niedziela 15, Radłów będzie survivalowo, ale prawdziwy survival mamy już jako dorośli, gdy sami mamy dzieci. Jak jesteśmy przy dzieciakach, no to są takie rzeczy, które przypominają człowiekowi, że wakacje powoli się kończą. Reklamy zeszytów, piórniki, tornistry, buty na WF i zdanie: mamo, mamo, potrzebuję jeszcze coś tam. To zdanie pojawi się zwykle 31 sierpnia, bo przecież nie da się powiedzieć o tym wcześniej, ale dzieciaki mają świadomość czasu. One dokładnie wiedzą, że 1 września zacznie się szkoła, ale dobrze też wiedzą, że 31 sierpnia rodzic jest już tak zmęczony, że kupi wszystko. Tegoroczna wyprawka będzie droższa. Można jednak skorzystać z jednorazowego dofinansowania państwa. Jak nie wydać fortuny przed 1 września? O tym w materiale Radia Łódź.
1: Robiąc zakupy w hipermarkecie, warto wybierać artykuły z tak zwanej marki własnej. Te same farby, plastelinę czy mazaki można kupić w internecie jako zestaw za około 100 zł. Żeby zaoszczędzić, można też jednorazowo skorzystać z dofinansowania Dobry Start. Wnioski należy składać do 30 listopada. Mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.
2: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.
1: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały około 2 tygodnie. Najwięcej wydamy na buty, ubrania i książki do szkoły średniej.
0: I tak sobie myślę, że jest jeszcze jedna rada dla rodziców. Warto sprawdzić stronę internetową szkoły, bo szkoła często publikuje dokładną listę potrzebnych rzeczy. No i bardzo dobrze, że publikuje, bo człowiek przynajmniej wie, że potrzebuje 17 zeszytów, 2 bloków technicznych, 3 rodzajów kredek i czegoś tam jeszcze. Potem okazuje się, że dziecko potrzebuje jeszcze takie coś specjalne. Ale jakie? No takie specjalne. I się okazuje, że to na przykład cyrkiel jest. No tak. Tak to bywa. Niebawem szkoła, ale cieszmy się wakacjami, póki możemy. 20 minut do godziny 9. W tym cieszeniu się wakacjami Mark Ambor nam będzie towarzyszył. The Proof to dowód, że jeszcze wakacje są.

Lubię wracać tam, gdzie byłem już. My lubimy wracać do czasów dzieciństwa, a skoro jesteśmy przy rzeczach, które pamiętamy z dzieciństwa, 15 sierpnia 1898 roku urodził się Jan Brzechwa. Człowiek, którego zna chyba każdy, kto w Polsce chociaż raz miał kontakt z książką dla dzieci. No bo Kaczka Dziwaczka, Pchła Szachrajka, Ptasie Plotki, Akademia Pana Kleksa, czyli Brzechwa potrafił zrobić karierę, każąc zwierzętom gadać, owadom kombinować, a dorosłym ludziom do dziś nucić "Witajcie w naszej bańce". Ale w Brzechwie jest coś ciekawszego, bo my go pamiętamy jako tego pana od wierszyków, od rymów, od bajek, od historii, w których kaczka idzie do fryzjera, a mucha lata po świecie z miną, jakby miała ważniejsze sprawy. Tymczasem Jan Brzechwa miał w życiorysie również rzeczy zupełnie niebajkowe. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. No i nagle okazuje się, że człowiek, którego dzieci kojarzą z kaczką i pchłą, ma życiorys, którego nie powstydziłby się bohater poważnego filmu historycznego. No i to właśnie chyba w nim jest najlepsze. Bo człowiek nigdy nie jest tylko tym, z czym kojarzą go inni. Możesz być poetą i żołnierzem, możesz pisać o kaczce, a jednocześnie mieć za sobą naprawdę rzeczy bardzo poważne. Możesz całe życie uchodzić za człowieka od żartów, a w najważniejszych momentach zachowywać się śmiertelnie serio. Możesz mieć 50 lat, kredyt, samochód, pracę, odpowiedzialność i poważne stanowisko. No a z drugiej strony, kiedy w telewizji pojawi się Akademia Pana Kleksa, nadal będziemy czekać na kaczkę dziwaczkę, jakby ktoś właśnie otworzył drzwi do dzieciństwa. No i może właśnie dlatego ten Jan Brzechwa przetrwał, bo my dorastamy, poważniejemy, komplikujemy sobie życie, a w środku nadal gdzieś siedzi mały człowiek, który chce tylko wiedzieć, dlaczego ta kaczka poszła do tego fryzjera.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
4: Ledwo się obejrzeliśmy, a to już godzina 9 na zegarze. Czas więc na najświeższe wiadomości.

0: na Państwa. Właściwie to nie dzisiaj, a jutro od godziny 10 do 15 w naszym plenerowym studiu na plaży. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Więcej o wakacyjnej akcji powie reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: W plenerowym studiu Radia Opole będą mogli Państwo między innymi wykonać pamiątkowe zdjęcie w naszej fotobudce, a także posłuchać dobrej muzyki i poczęstować się radiowymi cukierkami. Nie zabraknie też upominków Radia Opole. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i porozmawiania z naszą ekipą.
0: A jutro dodajmy zdjęcia i relacje z wakacyjnej trasy też będą dostępne w naszych mediach społecznościowych.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: Więcej egzaminatorów i dodatkowych dni pracy. Ośrodki ruchu drogowego przeżywają oblężenie młodych kandydatów na kierowców, którzy chcą zdać egzamin przed 3 września. Wtedy młodzi 17 i 18-letni kierowcy znajdą się w tak zwanym okresie próbnym, 2- lub 3-letnim, w zależności od wieku. Wtedy będą ich obowiązywały ostrzejsze przepisy.
3: Młodzi kierowcy na początku swojej kariery za kierownicą po uzbieraniu 12 punktów karnych będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. To powoduje, że 17-latkowie i 18-latkowie chcą zdać egzamin przed zmianą przepisów 3 września.
4: Mam bardzo dużo próśb o przyspieszenie terminu.
3: Przyznaje Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, który ma nadzieję, że nowe przepisy dla młodych kierowców jeszcze bardziej uczulą ich na przykład na to, żeby nie korzystać z telefonów komórkowych w czasie jazdy.
4: Plagą w tej chwili są telefony komórkowe. Akurat za korzystanie z telefonu komórkowego jest 12 punktów karnych.
0: Od marca prawo jazdy w Polsce mogą posiadać także 17-latkowie, którzy jednak przez pół roku lub do ukończenia 18 roku życia muszą jeździć z doświadczonym kierowcą na fotelu pasażera.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Wczoraj w sali Białej Galerii SPAP, pierwsze piętro w Opolu, odbył się wernisaż wystawy malarstwa opolskiej artystki Agnieszki Plech pod tytułem Submarine. To w nawiązaniu do słynnej piosenki grupy The Beatles, mówi artystka.
5: Singiel Yellow Submarine to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię i jest to bardzo inspirujące i w tym momencie było to dla mnie bardzo refreshing.
0: Wystawa będzie czynna do 1 września. I jeszcze sport. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W 6 dniu rywalizacji Polska będzie miała kilka szans medalowych. O szczegółach Rafał Bała.
6: Zacznie się już przed południem od startu chodziarzy w centrum Birmingham. Meta usytuowana jest na Placu Królowej Wiktorii. Katarzyna Zdziebło będzie maszerować na dystansie maratonu, a Maher Benchima półmaratonu. Później rywalizacja przeniesie się na stadion. Adrianna Sułek jest na najlepszej drodze do podium w siedmioboju. Po 4 konkurencjach prowadzi i ma sporą przewagę, ale musi ją utrzymać. Kwalifikacje na 1500 metrów to zadanie dla Klaudii Kazimierskiej, a Polacy wystartują jeszcze w eliminacyjnych biegach sztafet 4x100 metrów. Wieczorem oprócz finałów wymienionych sztafet także wielkie emocje w konkurencjach technicznych. Maria Żodzik powalczy o medal w skoku z wyż, a Dawid Wegner i Marcin Krukowski w oszczepie. Ale największą szansę na podium, nawet na najwyższy stopień, ma Natalia Bukowiecka. Ona broni tytułu na 400 metrów, a w półfinale po prostu zdeklasowała rywalki.
0: Bardzo dziękuję za relację i jeszcze na koniec wracamy do regionu. Dziś uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Opolu pod patronatem honorowym wojewody opolskiego Moniki Jurek. O 10.30 msza święta w Katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego, od 12 do 13 uroczysty apel na Placu Wolności, od 13 do 17 piknik żołnierski na Placu Kopernika w Opolu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No, czyli nie trzeba jechać do Warszawy, żeby zobaczyć wojsko. Można w Opolu też, jeżeli wam się nie chce. A może się nie chcieć, bo jak ktoś nie ma klimatyzacji w samochodzie, to będzie ciepło. Oj, będzie ciepło, jeszcze problemy pod Warszawą, gdzieś tam, żeby się... Nie, lepiej zostać w Opolu. 21 stopni w tej chwili, jeżeli chodzi o termometry opolskie, a dzisiaj maksymalnie 32, więc piękny dzień nam się szykuje. Korzystajcie, korzystajcie. Ktoś musi pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś, więc docencie to, jak się dla was poświęcamy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Ojej. Kuba Biel, Marcin Głowiękowski, 5 minut po godzinie 9. Dzień dobry, 15 sierpnia. Grille pójdą w ruch dziś, czy coś innego? Możecie dać nam znać. 774-541-541, numer telefonu. Czekamy na sygnały od was i jeszcze raz mówimy wszystkim dzień dobry.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: zostać tu.
1: Reklama.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Mówiłem o defiladzie w Warszawie, ale to nie jedyne miejsce, gdzie będziemy obchodzili 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego, ponieważ na Bałtyku będzie można zobaczyć Paradę Morską, więc jak ktoś się wybierze, za chwilę to może jeszcze zdąży. No i tak, w Gdyni to wszystko będzie miało miejsce. Na miejscu będzie sam premier Donald Tusk. A o szczegółach opowie nam Przemysław Lis o tym, co się będzie działo właśnie w Gdyni.
1: Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawi się ponad 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, ale nie zabraknie również sił sojuszników. Okręty przejdą w specjalnym szyku, który poprowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. Nad wodami Bałtyku przelecą również statki powietrzne, w tym samoloty Bryza oraz śmigłowce AW-101. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, szyk uczestniczących w paradzie morskiej okrętów będzie miał około 8 kilometrów.
2: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji.
1: Jak informuje MON, najlepszym punktem obserwacyjnym Parady Morskiej będzie skwer Kościuszki w Gdyni, ale szyk okrętów i statków powietrznych dobrze będzie również widać z innych położonych nad morzem części Trójmiasta. Parada Morska ruszy o 11:30. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: No to macie 2 godzinki i 15 minut, żeby zdążyć do Gdyni. W ubiegłym roku Parada Morska Święto Wojska Polskiego odbyła się na Helu, tym razem w Gdyni. No, jak się zepniecie, to zdążycie. A jeżeli nie, no to zostańcie z nami lub dołączcie do Święta Wojska Polskiego, które odbędzie się w Opolu. Obchody tego święta tam również będzie można zobaczyć niezłe działa.

0: ja teraz wracam do ubiegłotygodniowego żartu zagadki, bo wiem, że wówczas bardzo spodobała się naszemu realizatorowi, czyli Marcinowi, który teraz aż skupił się nieco mocniej nad tym, o czym będę mówił. Przypominam, co to jest długie, idzie, śpiewa i co chwilę znika w krzakach? Pielgrzymka. I właśnie o jubileuszowej 50. opolskiej pielgrzymce opowie nam ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik tejże pielgrzymki.
1: W tym roku przeżywamy 50-lecie pierwszej opolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Wyruszamy tydzień później niż zwykle, co spowodowane jest tym, że w sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i jest to uroczystość, gdzie w Częstochowie lokalne parafie pielgrzymują właśnie na Jasną Górę. Stąd my też nie mogliśmy trzecią sobotę miesiąca wejść na Jasną Górę. W porozumieniu z ojcami Paulinami przesunęliśmy ten termin tydzień później i dlatego pierwszy strumień Nyski wyruszy 16 sierpnia. Następne strumienie, opolski i raciborski, wyruszają 17 i z tymi strumieniami idzie także grupa głubczycka, piątka pomarańczowa. We wtorek wychodzi grupa kędzierzyńska i grupa z Kluczborka. Te grupy wszystkie łączą się ze sobą w Gwoździanach na obiedzie i od tego momentu idziemy już wspólnie na Jasną Górę. Nasza pielgrzymka ma taką specyficzną charakterystykę, że przez większość trasy jakby zmierzamy swoimi drogami z różnych części naszej diecezji. Idziemy punktem takim spotkania jest Góra Świętej Anny, choć bez strumienia raciborskiego. Pozostałe grupy i strumienie się spotykają na Górze Świętej Anny. Ta jubileuszowa pielgrzymka niesie ze sobą wiele, można powiedzieć, takich trochę owoców już tego jubileuszu. Pierwszym takim owocem jest nowa grupa, która powstała, grupa biblijna, oparta na Lectio Divina. Ona będzie oznaczona numerem 22, więc bardzo łatwo będzie ją też można rozpoznać. Innym owocem jest to, że przez pewien czas w każdej grupie będzie obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, niesiony przez kapłana w bursie. No i oczywiście chcemy też podziękować tym, którzy dbają, czy biorą udział w pielgrzymce, tym, którzy kiedyś od strony takiej kuchni pielgrzymki się zajmowali pielgrzymką i ją przygotowywali. Korzystając z okazji też chcę podziękować wszystkim tym, którzy już teraz wzięli taki piękny udział w przygotowaniu tej pielgrzymki. To na pewno są wszyscy ludzie, którzy pracują dla pielgrzymki, wolontariusze z grupy porządkowej, z grupy ekologicznej, medyczni, grupy liturgicznej, bracia od nagłośnienia. To wszystko ma swoje ważne zadanie, bo bez tego by ciężko było ruszyć pielgrzymką. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tej 50. jubileuszowej pielgrzymce opolskiej.
0: No to tak, Marcinie, mój bracie od nagłośnienia, skoro pielgrzymka jest długa, idzie i śpiewa, to wszyscy zastanawiali się, co będzie królowało w tegorocznym pielgrzymkowym repertuarze. No i powiem zarówno tobie, jak i naszym słuchaczom, że pielgrzymi oprócz tego, że podążają do Częstochowy, to podążają również za trendami. I co, domyślacie się już? Jeżeli nie, to podpowiadam. Co było wiralowym hitem tych wakacji? No oczywiście, że piosenka o Romanie. No to proszę bardzo, wersja pielgrzymkowa też już jest.

No to teraz tak, ja mam nadzieję, że jak już pojawią się pęcherze u pielgrzymów, to na miejscu będzie jakiś Roman, który to pięknie wszystko wymasuje.

0: Autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.

A teraz przeniesiemy się na stadion, bo dokładnie 10 lat temu, 15 sierpnia 2016 roku, Anita Włodarczyk zrobiła w Rio de Janeiro coś, co dla większości z nas brzmi jak instrukcja obsługi bardzo niebezpiecznej zabawki. Wzięła młot, zakręciła nim kilka razy, no i posłała go na 82 metry i 29 centymetrów. Złoty medal olimpijski i przy okazji rekord świata. Niesamowity wyczyn. Ja powiem szczerze, że rzut młotem to jest jedna z tych dyscyplin, które człowiek zaczyna naprawdę szanować dopiero wtedy, kiedy spróbuje sobie wyobrazić, że sam miałby to zrobić. Bo z telewizora wygląda to banalnie. Człowiek staje w kole, bierze młot, zaczyna się kręcić, jeszcze trochę się kręci i nagle wypuszcza, koniec. Tylko że ja po pierwszym obrocie prawdopodobnie wypuściłbym nie młot, tylko godność. Tak mi się wydaje. Po drugim obrocie ktoś musiałby mnie znaleźć. Tymczasem Anita Włodarczyk robiła to tak, jakby grawitacja była jedynie luźną sugestią. 82 metry 29 centymetrów. Rekord świata. I właśnie dlatego lubię lekkoatletykę, bo tutaj nie da się specjalnie dyskutować z rzeczywistością. Można mieć piękny strój, można mieć świetną fryzurę, można przed startem powiedzieć dziennikarzom absolutnie wszystko, a potem przychodzi moment prawdy, młot leci, taśma mierzy, no i wiadomo, nie ma głosowania, nie ma dogrywki, nie ma komisji, która zastanawia się, czy wynik jest wystarczająco przekonujący. 82 metry, 29 centymetrów, złoto olimpijskie, rekord świata. No i może właśnie na tym polega piękno sportu. Właśnie na tym, że czasami wystarczy wziąć coś ciężkiego, zakręcić się kilka razy i udowodnić wszystkim, że są rzeczy, których lepiej jednak nie próbować samemu. Ja bym nie dał rady.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do 10:00. Skoro 10:00, to czas na najświeższe wiadomości, więc zapraszamy już teraz.
4: A w nich o tradycji zanoszenia ziół na pola poświęconych w święto Matki Bożej Zielnej.
5: Żeby ta obfitość w tym roku właśnie była taka wielka.
4: Przestrzeń przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim została wyremontowana. Ponadto za pół godziny w Opolu rozpoczynają się obchody Święta Wojska Polskiego.
6: Piękne alejki i wszystko zostało obsadzone dosyć bogato roślinnością.
4: Minęła godzina 10:00.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: A dzisiaj

0: poświęconych zbóż, żeby ta obfitość w tym roku właśnie była taka wielka, nie? Żeby było znowu co jeść.
1: A więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie w Radio Opole. Dodam tylko, że dzisiaj wielki odpust kalwaryjski ku czci w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Górze Świętej Anny.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: W cieśnienie Ormus kolejny atak na emirackie tankowce. W ostatnich dniach dochodziło do nich regularnie. Iran twierdzi zaś, że w pełni kontroluje szlak żeglugowy i na razie nie negocjuje z Amerykanami w sprawie jego otwarcia. Wczoraj celem irańskich ataków były dwa tankowce należące do Narodowej Kompanii Naftowej Abu Zabi.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Przestrzeń za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim zyskała nowe oblicze. Teren został wyremontowany i uporządkowany. Nie ma śladu po dawnej nawierzchni. Do tego wokół powstała mała infrastruktura. Co ważne, ta nowa przestrzeń jest całkowicie przystosowana do osób z niepełnosprawnościami, mówi Anna Stawiarska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
3: Wszędzie są piękne, równe nawierzchnie, piękne alejki i wszystko zostało obsadzone dosyć bogato roślinnością. Do tego jesteśmy już w posiadaniu pięknego tarasu, z którego na ten moment korzysta nasza kulturalna kawiarenka, z której też oczywiście możecie Państwo popołudniami korzystać i służy nam to poniekąd jako nasza taka plenerowa scena kulturalna.
1: Jak zapewnia dyrekcja, nowa przestrzeń będzie tętnić życiem. W planach jest to organizacja kina plenerowego i koncertu rapowego. Świąteczny sierpniowy weekend to pracowity czas dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wczoraj udzielili pomocy 10 turystom. Ratownik dyżurny Krzysztof Długopolski tłumaczy, że w mijającym tygodniu Tobr był wzywany na pomoc ponad 80 razy.
4: Od poważnych upadków z wysokości, wypadku śmiertelnego poprzez zachorowania, potknięcia, urazy kończyn, zasłabnięcia, odwodnienia. No, co można sobie tylko wymyśleć, to mieliśmy wszystko.
1: Do śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci we wtorek. Turystka, która spadła z małej buczynowej turni, nie przeżyła upadku z dużej wysokości. Od kilku dni na tatrzańskich szlakach tłoczno, dlatego ratownicy apelują o rozwagę. I wracamy do regionu. Dziś uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Opolu pod patronatem honorowym wojewody opolskiego Moniki Jurek. O 10:30 msza święta w Katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego. Od godziny 12 do 13 uroczysty apel na Placu Wolności, a od 13 do 17 piknik żołnierski na Placu Kopernika w Opolu. I jeszcze Kamień Śląski. Tam z kolei uroczystości ku czci świętego Jacka. Od 17 koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina, a o 18 msza święta na Placu Sanktuarium. Z kolei jutro uroczysta suma wraz z procesją o 11 z oprawą muzyczną chóru Canticum Novum ze Strzelec Opolskich i Orkiestry Dętej z Górażdży. Ta wystąpi też na placu przed Sanktuarium o 14:30, a pół godziny później uroczyste nabożeństwo eucharystyczne pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czaj.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zaczynaliśmy poranek od stopni 13, w tej chwili 25 na termometrach, ale pięknie. Z nami temperatura jednak rośnie. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie, w nocy w okolicach 16-18, więc można powiedzieć idealnie. Korzystajcie z pięknej soboty z 15 sierpnia, jeżeli nie na defiladzie, to przy grillu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A kolejną godzinę otwiera z nami gentleman, który nazywa się Bryan Adams. Może kojarzycie? Can't stop this thing we started. No, zaczęliśmy kolejną godzinę tego wyjątkowego świątecznego poranka na antenie Radia Opole. Kuba Biel, Marcin Głowinkowski. Uśmiechamy się do Was szeroko. Mam nadzieję, że już wstaliście.

0: Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
0: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.

wiem, czy słyszeliście, ale fragment serialu 1670 został zauważony przez ambasadę Szwecji. Tak, ambasadę Szwecji. A wszystko oczywiście za sprawą Svena, szwedzkiego uchodźcy, który trafił do Adamczychy i ma pewien problem, bo nie zna polskiego. Znaczy zna, właściwie dwa słowa zna. Nie będę ich cytował. Zabrzmie. No i wiecie, o co chodzi. No i okazuje się, że to zupełnie wystarcza i można spokojnie w Polsce funkcjonować. A ta metoda zadziałała tak dobrze, że właśnie ambasada Szwecji udostępniła fragment ze Svenem w swoich mediach społecznościowych. No i wiecie co, trudno się ambasadzie dziwić, bo Sven jest absolutnie uniwersalny. Nie zna polskiego, ale zna najważniejszy język urzędowy Rzeczpospolitej. Ten, którym można w dwóch słowach wyrazić zachwyt, zdziwienie, rozczarowanie, ból istnienia i właściwie cały komentarz do wszystkiego. Svena gra szwedzki aktor Leif Edlund i wygląda na to, że dostał rolę, o której wielu cudzoziemców przyjeżdżających do Polski może tylko marzyć. Nie musiał nauczyć się polskiego, wystarczy, że nauczył się polski i zrobił to na dobrą sprawę w dwóch słowach. No i teraz tak, setki lat historii polsko-szwedzkiej, wojny, potop, Karol Gustaw, Sztokholm, Warszawa, a w 2026 roku oba narody znajdują wspólny język dzięki dwóm słowom, których raczej nie uczą na kursach języka polskiego dla dyplomatów. Czyli tak, możemy uznać, że stosunki polsko-szwedzkie mamy bardzo dobre, jak na razie, dopóki ktoś oczywiście nie przypomni Szwedom o potopie.

0: już teraz coś z naszego podwórka. Opole, miasto murali, miasto festiwalu, miasto muzyki i teraz będzie miało jeszcze jeden mural, Marylę. W dzielnicy Chabry powstanie mural Maryli Rodowicz i powiem wam szczerze, że to jest bardzo polskie. Jeżeli jest miasto, które może mieć Marylę na ścianie, to właśnie może mieć to Opole, bo przecież Maryla i Opole to jest relacja starsza niż większość naszych bloków. I teraz mieszkańcy Chabrów będą mogli wyjść rano z domu, spojrzeć na ścianę i zobaczyć Marylę. O szczegółach tego muralu mówił podczas konferencji prasowej m.in. prezydent Opola.
1: Chcemy przedstawić kolejny muzyczny mural, który trafi do Opola. Trasa muzycznych murali liczy już w tej chwili 6 murali. Mamy okazję, macie Państwo okazję poznać kolejnego bohatera opolskich murali, Marylę Rodowicz. Czy trzeba przedstawiać Marylę Rodowicz? Myślę, że nie trzeba. Czy trzeba mówić o związkach z Festiwalem Polskiej Piosenki? Myślę, że można to zamknąć w jednym zdaniu, że to najważniejsza artystka opolskiego festiwalu, ponad 30-letnia tradycja festiwalu i gdyby szukać tych ikon kojarzonych z festiwalem, myślę, że nie brakłoby wybitnych polskich artystów, ale jednak zawsze, jeżeli mówimy o festiwalu opolskim, Maryla Rodowicz przychodzi nam pierwsza do głowy. Nie przypadkiem, bo to wybitna polska artystka, która doczekała się wielu różnych form uznania. Również w Opolu ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Niemniej ta szczególna forma, myślę, jest dodatkowym podkreśleniem jej wielkości, wkładów, rozwój naszego festiwalu, Festiwalu Polskiej Piosenki. Czy wywoła tak wielkie reakcje mural jak ten zeszłoroczny Czesława Niemena, który poniósł się po całym świecie. Zobaczymy, na pewno jest to mural wyjątkowej urody, co Państwo macie okazję zobaczyć. Ja przy okazji bardzo serdecznie chciałbym podziękować spółdzielni mieszkaniowej, która udostępniła nam ścianę. Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, bo Maryla Rodowicz często występowała w takiej anturażu kwiatów, kojarzona była właśnie z tego typu inscenizacją jej występów, a to dzielnica kwiatów, Chabrów i nie tylko, bo tu inne oczywiście ulice, których nazwy pochodzą od kwiatów. I oczywiście chciałem też podziękować samej Maryli Rodowicz za to, że niedługo będzie na koncercie w Opolu, że wtedy będziemy odsłaniać ten mural, takie są plany. Miejsce, myślę, jest ważne, dzielnica też zacnych mieszkańców Opola, więc myślę, że i oni będą bardzo dumni z tego, że ten mural jest w tej dzielnicy.
2: To ja może powiem o autorce projektu. Autorką muralu jest pani Ola Osadzińska, bardzo uznana ilustratorka, której pracę możemy oglądać w magazynach takich jak Przekrój, Elle, Glamour, Twój styl. Co więcej, panie już się poznały, ponieważ kiedyś współpracowały ze sobą. Pani Ola robiła dla pani Maryli okładkę w 2017 roku, Ach świecie, w bardzo podobnej kolorystyce. Więc i pani Maryla, i pani Ola bardzo się ucieszyły na tą współpracę, chętnie do niej przysiadły, czego efektem jest to piękne dzieło. Ja jeszcze dodam, że pani Maryla bardzo chciała być dzisiaj z nami, ale no kalendarz ma bardzo napięty, więc niestety nie mogła, ale obiecała, że tak jak pan prezydent powiedział, będzie na odsłonięciu przy okazji właśnie koncertu w Opolu, który gra 13 września, więc wstępnie już mogę powiedzieć, że 14 planujemy odsłonięcie właśnie z udziałem pani Maryli. Autorką projektu jest ilustratorka, więc ktoś musi przenieść projekt na ścianę i będą to murki, nasza opolska grupa artystyczna, z czego też bardzo się cieszymy, bo murki od początku wspierają naszą trasę i praktycznie przy każdym muralu dokładają swoją cegiełkę, więc tym bardziej cieszę się, że teraz będą mieli okazję stworzyć to dzieło w całości samodzielnie.
0: No to proszę, Maryla zostanie z nami na ścianie w Opolu. Ja mam tylko nadzieję, że ktoś kiedyś na Chabrach namaluje na drugim bloku obok człowieka, który przez te wszystkie lata włączał telewizor i mówił: nie wiem, co to za piosenka, ale Maryla na pewno będzie.

0: 15 sierpnia to nie tylko wojsko, to także w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, nazywane w Polsce świętem Matki Boskiej Zielnej. Święci się zioła, kwiaty, kłosy zbóż. To bardzo, bardzo stara tradycja i właściwie trudno się dziwić, że właśnie teraz, połowa sierpnia, lato w pełni, ogród daje plony, łąki pachną, a o ziołach rozmawiała Monika Matoszkiewicz-Biel z Gabrielą Kolman z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki.
1: Matki Boskiej Zielnej robimy bukiety, ale nie tylko zielarze, bo większość rodzin, więc większość ludzi, prawie wszyscy gdzieś robią w ten dzień bukiety i idą z tym bukietem 15 sierpnia do kościoła, żeby go poświęcić.
2: No właśnie, jakie znaczenie mają zioła? Jak ten bukiet powinien być zrobiony? No bo wiemy, że to nie jest tak, że po prostu pójdziemy i zerwiemy, no bo jest symbolika.
1: Jaki ma być ten bukiet? No to, co u nas w ogrodach rośnie, to przede wszystkim. No ale w bukiecie zawsze muszą też znajdować się zioła, które leczą, bo właśnie te zioła ludzie kiedyś zbierali. No to był wrotycz, to był bylica piołun, czy bylica właściwa, dziurawiec na pewno. No i potem kwiaty, które w ogrodach też rosły, więc i nagietki, i lobelie, i cynie, właśnie cynie w bukietach były też, mieczyki, ale na środku bukiecika zawsze było też na szpikulcu jabłuszko. Jabłuszko właśnie to jest też taki symbol obfitości, radości i no właściwie to obfitości wszelkiej, żeby ten poświęcony bukiet w przyszłym roku też dawał tą obfitość tych owoców, tych warzyw, tych wszystkich ziół. I te poświęcone bukiety miały tak mocną wartość, one były gdzieś kładzone albo za obrazem świętym, albo gdzieś suszone w domach, no były po prostu w wazonach, stały cały rok. Tych bukietów się nie wyrzucało, bukiety wyschły, były też kłoski zbóż, bo zboża też dają tą obfitość, więc gospodarze na wiosnę tego suchego bukieci, z tym suchym bukietem, to były pierwsze takie pierwsze siewy, to z tym bukietem właśnie szli na pola i to był pierwszy zasiew tych świętych, poświęconych zbóż, żeby ta obfitość w tym roku właśnie była taka wielka, nie? Żeby było znowu co jeść, bo to chodziło głównie o pożywienie, żeby ludzie mieli co jeść i za to bardzo, bardzo mocno też dziękowali i to była ogromna wiara też w to, że to nam służy, że to jest dla nas. Było bardzo wielkie powiązane z naturą. Człowiek był tak mocno powiązany z naturą i z wiarą, że to było takie bardzo prawdziwe. Ja myślę, że to teraz też tak coraz więcej o tym się mówi i bardzo dobrze, bo natura ma wielką moc, ogromną moc i te ziółka wszystkie, ojej.
0: Jak słucham o ziołach, to zawsze przypomina mi się jedna rzecz. Człowiek może kupić suplement diety za 89 zł, może mieć aplikację do monitorowania snu, może mieć smartwatch, może mieć dietę pudełkową, a jak babcia mówi, idź na zbieraj mięty, to człowiek czasami zaczyna podejrzewać, że przez te 30 lat rozwijaliśmy technologię tylko po to, żeby wrócić do tego, co rosło za płotem.

0: Nasza rozmowa o ziołach się nie kończy. Nasze babcie potrafiły z ziół zrobić lekarstwo, herbatę, okład, napar. Czasami nawet rozwiązanie problemu, którego medycyna jeszcze nie zdążyła nazwać. Wypij melisę, zapasz rumianek, idź po miętę i człowiek nie wiedział, czy właśnie dostał poradę medyczną, czy instrukcję do życia. Więc o ziołach ciąg dalszy. Monika Matuszkiewicz-Biel z Gabrielą Kolman z KGW Dobrzynianki.
1: Jak jest z tym zielarstwem teraz? Bo wiemy, że wy o to dbacie. No i właśnie zachęcacie też młodzież, żeby robiła te bukiety, żeby wierzyła w tą moc ziół. No ale właśnie jak to teraz wygląda? Czy my mamy te zioła, czy nie mamy? Z czego my możemy korzystać? Bo często jest tak, że idziemy i nie widzimy, myślimy, że to jakieś chwasty, a niekoniecznie tak jest. A jak jest z tymi ziołami obecnie? Bo wiemy, że susza panuje. No i pytanie, czy było z czego zrobić te bukiety w tym roku?
2: No, z czego będzie, to się zrobi, nie? Wiadomo, wrotycz, o dziwo, już zaczyna schnąć, już zaczyna czernieć, a w zeszłym roku, w październiku, to ja jeszcze wrotycz śmiało zbierałam, no ale to, co mamy, to jest. Jeszcze dziewanna kwitnie, bylica piołun, gdzieniegdzie, jeszcze żmijowiec, tam nawet takie ziółko gdzieś się pojawia. Dziurawiec też już przesycha, ale jeszcze jest, jeszcze gdzieś tam kwiatuszki kwitną. No, krwawnik, o, krwawnik bardzo fajnie teraz kwitnie i on bardzo przeżywa suszę. On w suszy się dobrze czuje, także krwawnika jest bardzo dużo i też jest bardzo, bardzo zdrowym ziółkiem dla kobiet, ale też i krwawnik tam, to jest coś z krwią, tak? Czyli tamuje tą krew, więc my jako dzieci biegaliśmy na podwórkach, gdzieś rozbiliśmy nos, leciała krew, no to nasza babcia zbierała liście, mocno je tak w dłoni pomentoliła, no i po prostu do noska nam wciskała i krew przestała lecieć, więc to jest takie proste, a tak mało zauważalne, tak jak pani mówiła, nie? Że to my chodzimy po tym, a my chodzimy po takim wielkim bogactwie, po prostu bogactwie, nie? I o tym też dzisiaj będziemy opowiadać.
1: Zioła mają wielką moc, więc warto czasami chodząc, spacerując po polach, po łąkach, na chwilę przystanąć, nawet sprawdzić chyba w telefonie, bo przecież wszystko teraz mamy w internecie, co to jest i korzystać z tego.
2: No, mamy takie fajne czasy, że mamy aplikacje w telefonach, przecudowne aplikacje i jak się nie znamy, no to robimy zdjęcie, od razu w goglach nam wyskakuje, no taka dobroć. Wyskakuje nam cały opis ziół, więc jak napotkamy dziurawca, a obok niego czasami rośnie też starzec jakubek, a on jest trujący. Ale jeśli mamy aplikację, to od razu wiemy, że to jest dziurawiec, a to jest jakubek. Jakubka zostawiamy, a dziurawca sobie zbieramy. Dziurawiec jest też bardzo mocnym ziołem też ochronnym, też ma taką swoją moc w medycynie ludowej, no to dziurawiec też był takim ochronnym ziółkiem. Tak samo jak wrotycz, tak samo jak piołun, to są takie trzy ziółka, które mają w sobie dużo tujonu, nie? Takich olejków, takich mocnych. I w ogóle gospodarze dawniej wrotycz to sadzili przed polami, w brogach sadzili i siali właśnie wrotycz. Nie wycinali go, nie kosili, tylko zostawiali, ponieważ te olejki eteryczne odganiają wszelkie owady, jakieś tam komary, i żeby gospodarze mogli na polach spokojnie po prostu pracować, żeby, bo to oni też pracowali, pocili się, no a ten wrotycz to był takim naturalnym dla nich lekiem. I do dzisiaj pozostał.
1: Pani Gabriela, skąd ta pasja do zielarstwa się wzięła? Bo wiemy, że pani jest chodzącą encyklopedią. Gdyby ktoś nie wiedział, to zapraszamy do Dobrzenia, można skorzystać z porad.
2: Skąd to się wzięło? Nie wiem. Ja jako dziewczynka zawsze biegałam po polach. Sami państwo widzicie, tu mam ogród. Musi być ogród u mnie. No i zbierałam sobie te ziółka, robiłam bukiety. Ale nie wiedziałam wtedy, że to ma taką ogromną moc, ale ogromnie kochałam i zbierałam, co jakiś czas wymieniałam, bo bukieciki polne to są kwiaty, które długo też nie trzymają się w wazonach, one wolą rosnąć po prostu na polach, o, tam się najlepiej czują, no ale zawsze sobie takie kwiaty przynosiłam. No i potem tak jakoś to ten zachwyt tą roślinnością, tymi kwiatami nie ustał, ale potem jak już byłam starsza, już się dzieci wychowały, odchowały potem wnuki nasz przyszły, no i chciałam komuś też to poopowiadać, więc zaczęłam opowiadać to wnukom, potem w szkole, potem w przedszkolu, potem radio przyjeżdżało, telewizja i tak się to rozkręciło, zaczęłam robić maści, octy, herbatki, no i dzieje się po prostu tak samo.
0: I taka puenta, że warto korzystać z tego, co daje nam natura, więc korzystajmy.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.

Kończymy poranek w Radiu Opole, sobota 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, Matki Boskiej Zielnej, rocznica Bitwy Warszawskiej, dzień, w którym urodzili się m.in. Napoleon Bonaparte i Jan Brzechwa, dzień gadu-gadu, dzień, w którym Anita Włodarczyk pobiła rekord świata, no i można powiedzieć, że też już powoli dzień Maryli Rodowicz na Habrach, dzień, w którym pół Polski jedzie w Tatry i drugie pół zastanawia się, dlaczego ci pierwsi jadą w Tatry. No i to jest właśnie Polska. Trochę poważna, trochę romantyczna, trochę absurdalna, czasami bardzo mądra, czasami kompletnie niepoważna, ale nasza. Życzę Państwu dobrego święta, wszystkim na szlaku uważajcie na siebie, jeżeli jesteście nad wodą, to również, jeżeli jedziecie samochodem, to cierpliwości, a jeżeli oglądacie defiladę, to patrzcie uważnie. Dobrego 15 sierpnia i do usłyszenia. Kuba Biel, Marcin Głowieńkowski.

0: Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
3: Jakie piękne sierpniowe lato za oknem. Zbliża się godzina 11, a to czas na wiadomości w Radiu Opole.
4: Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do ponad 100 wypadków. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą. W Opolu trwają uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, a w Warszawie w związku z nimi uroczysta zmiana warty.
5: Czołem żołnierze!
6: Czołem marynarze!
4: A w wiadomościach wokół zamku w Niemodlinie dziś opolski etnofestiwal. O tym także powiemy.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: 3 osoby zginęły wczoraj na polskich drogach. Rannych zostało 129 osób. W sumie doszło do 108 wypadków. Komisarz Kamil Karbowniczek mówi, że w związku ze wzmożonym ruchem na drogach jest więcej patroli.
7: Należy spodziewać się wzmożonego ruchu głównie na drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku. Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego właśnie w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu drogowym oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu. Ponadto będziemy kontrolować prędkość, zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia.

0: uroczystą zmianą posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego. Obecni byli m.in. para prezydencka, szef MON, generalicja żołnierzy oraz mieszkańcy stolicy.
1: Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, melduje wojskową asystę honorową do uroczystej zmiany posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza.
2: Pan prezydent został hołd nieznanemu żołnierzowi. Teraz w towarzystwie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pokonił się przed sztandarem i dokonuje przeglądu kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
3: Czołem żołnierze!
0: A dodajmy, grób nieznanego żołnierza w Warszawie odsłonięty 2 listopada 1925 roku upamiętnia bezimiennych poległych za ojczyznę.
4: To są wiadomości Radio Opole.
0: A teraz ważna informacja dla mieszkańców Opolszczyzny, którzy planują weekendowy wypad w Beskidy. Tam upał, ale mimo to Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe spodziewa się wielu turystów. Ratownik beskidzkiego GoPro Damian Nakonieczny przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa.
5: Opowiada się, że ze względu na temperaturę dzisiaj będzie ciepło, więc spodziewamy się dużej frekwencji w górach. Trzeba pamiętać o nakryciu głowy, odpowiednim nawodnieniu organizmu, no i dostosowaniu ubioru do warunków, które panują na szlaku.
0: Wczoraj w rejonie Babiej Góry zmarł 54-letni turysta z Czech. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. I wracamy do regionu. Kultura ludowa, rzemiosło, tradycja, regionalna kuchnia, muzyka to w ramach opolskiego etnofestiwalu na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Mówi Joanna Kardasińska, prezes Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313.
6: Każdy mieszkaniec będzie miał okazję brać udział w warsztatach. W warsztatach zielarstwa, w warsztatach degustacyjnych, w warsztatach kulinarnych, w warsztatach lalek motanek, w warsztatach artystycznych, monotypii roślinnej, w warsztatach drukowania z roślinami. To są warsztaty, gdzie każdy będzie miał możliwość spędzenia czasu poza ekranem telefonu, spędzić czas budując te relacje.
0: I jeszcze na koniec, właśnie teraz rusza pierwsza seria zawodów kolarskich na Górze Świętej Anny, 6. Cardio Sport Uphill Race. Na zawodników czeka około 8-kilometrowa trasa, a ta prowadzi głównie pod górę. Start zlokalizowany jest w okolicach Starego Osiedla w Zdzieszowicach, natomiast meta na stacji paliw Orlen na Górze Świętej Anny w pobliżu autostrady A4. A dodajmy, że można spodziewać się tu także rowerowych atrakcji dla najmłodszych.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W Opolu słonecznie, na termometrach 24 stopnie. W całym regionie w dzień bezchmurnie czy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 31 do 33 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Drodzy słuchacze, pogoda idealna.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Rozpoczynamy program Mamy Święto. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dzisiaj w programie będę miała dla Was nagrody, a zatem słuchajcie i bądźcie z nami, a ze mną także Marcin Głąb-Jękowski.

0: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu. Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
10: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.

zimne ognie, Kasia Sienkiewicz. Ja jestem z tego pokolenia, które lubi zimne ognie i mam takie dobre skojarzenia z dzieciństwa. Drodzy słuchacze, a dzisiaj w programie mamy święto, coś wyjątkowego w związku z tym, że dzisiaj bardzo ważny dzień, bo święto Wojska Polskiego, to również na antenie Radia Opole zapowiadany quiz i bardzo cenne nagrody. Mam nadzieję, że już jesteście gotowi i przygotowani. Macie telefony w ręku, ale zanim będziecie dzwonić, zanim będziecie odpowiadać na trudne pytania i wygracie nagrody, no to teraz posłuchajcie bardzo uważnie. Będę wam przypominać, gdzie dzwonić, będę wam podpowiadać, ale bądźcie gotowi, słuchajcie, bo dzisiaj na was, drodzy słuchacze, czekają gadżety unikatowe, kolekcjonerskie, przekazane właśnie z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz bardzo ważna informacja, będziecie mogli się wybrać na wycieczkę, ale no dlatego, że będą do odebrania bilety do Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i Muzeum Bitwy Warszawskiej. Partnerem merytorycznym tego quizu i fundatorem nagród jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a zatem bardzo cenne nagrody, bardzo trudne pytania, chociaż trudne pytania teraz, ale za moment będą łatwe, bo w studiu Radia Opole pojawi się major Mateusz Sobek, z którym właśnie porozmawiam o historii dzisiejszego wyjątkowego dnia, o współczesnym wojsku, o bezpieczeństwie, o obronności kraju i z tym właśnie będą związane pytania, a zatem proponuję słuchać po piosenkach bardzo uważnie, robić notatki w głowie, a potem dzwonić i wygrywać, a zatem zostańcie z nami.

0: programie Mamy Święto dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa quiz wiedzy o Wojsku Polskim i bezpieczeństwie. Czekają na Was unikatowe, kolekcjonerskie gadżety z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz, uwaga, podwójne zaproszenia do Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i Muzeum Bitwy Warszawskiej. Przypominam, że partnerem merytorycznym quizu i fundatorem nagród jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Drodzy słuchacze, to nie są łatwe tematy, ale bardzo ważne, a zatem i w związku z tym zaprosiłam do studia eksperta, który teraz w tym momencie wdroży Was w ten temat. Proponuję tak, najpierw zapisać numer telefonu, na który będziecie dzwonić, 774-541-541, powtarzam, 774-541-541, zapisujecie w telefonie w pamięci, a potem, kiedy powiem start, to dzwonimy i ten pierwszy telefon, który się połączy z Radiem Opole, słuchacz po drugiej stronie, będzie miał okazję odpowiedzieć, ale to nie jest tak, że będzie tylko jedna osoba, będziecie mogli dzwonić, ale pytania nie będą łatwe i teraz właśnie ekspert powie Wam o bezpieczeństwie, o wszystkich ważnych sprawach, a zatem notujcie.
1: Major Mateusz Sobek, 10. Opolska Brygada Logistyczna.
0: Dzisiaj będziemy pokazywać też wojsko od takiej innej strony. Trochę będzie pytań związanych z quizem, w którym będą mogli słuchacze wygrać nagrody, ale przede wszystkim chciałabym też pokazać taką ciepłą stronę i będą też twarde fakty. Ale zanim twarde fakty i te informacje, które będą przydatne w quizie, w którym będzie można wygrać nagrody, to może zaczniemy od tego dzisiejszego dnia.
1: Dzień 15 sierpnia jako Święto Wojska Polskiego został ustanowiony na pamiątkę wydarzeń właśnie z 15 sierpnia, ale 1920 roku, kiedy to miała miejsce zwycięska Bitwa Warszawska, określona też cudem nad Wisłą. Tegoroczne obchody centralne będą miały miejsce 15 sierpnia w Warszawie i tam odbędzie się defilada zarówno żołnierzy, jak i sprzętu wojskowego. Natomiast to taka też ciekawa będzie nie tyle defilada, co parada morska i ona będzie się odbywała w Gdyni.
0: W Gdyni, nad morzem.
1: Dokładnie. Natomiast to nie są jedyne miasta, w których będą miały miejsce wydarzenia związane z obchodami tego święta, ponieważ tak naprawdę w wielu miejscowościach, w których zlokalizowane są jednostki wojskowe, będą realizowane uroczyste zbiórki oraz apele z wojskowymi asystami honorowymi. No i tutaj w imieniu dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, pana generała brygady Mieczysława Spychalskiego, chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców Opolszczyzny do wspólnego świętowania z wojskiem 15 sierpnia, czyli Święta Wojska Polskiego. Odbędzie się nasze święto o godzinie 12 na Placu Wolności w Opolu. I stamtąd później po uroczystości również dowódca zaprasza Państwa na poczęstunek oraz pokaz sprzętu na Plac Kopernika.
0: Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Dzisiaj to bezpieczeństwo jest w takiej przestrzeni publicznej. Coraz częściej o nim mówimy. No, ono zajmuje tak naprawdę naszą codzienność i chciałabym trochę zgłębić ten temat. Czym jest program Safe? Dlaczego ma tak duże znaczenie dla Polski? O czym my mówimy? Bo też wcześniej Pan mówił, że to jest zupełnie inna skala niż wcześniej.
1: Tak, skala inna niż wcześniej. Program SAFE jest przede wszystkim programem unijnym. Jest to instrument, którego środki przeznaczone są na obronność i bezpieczeństwo. I tu mamy na myśli tak naprawdę całą Unię Europejską, no i w naszym wypadku Polski, oczywiście naszą wschodnią granicę, która jest również granicą Unii Europejskiej. Cały program został opatrzony budżetem w wysokości bagatela 150 miliardów euro, z czego blisko 30% tych środków, a dokładnie mówiąc kwotę 43,7 miliona euro, udało się uzyskać w Polsce w ramach tego programu. I tym samym Polska stała się też największym beneficjentem tego programu w Unii Europejskiej. Do samego programu przystąpiło łącznie 19 z 27 państw Unii Europejskiej. Natomiast Polska, tutaj też należy to podkreślić, jest pierwszym krajem, która w ogóle uzyskała te środki. Czyli tak naprawdę to my jako pierwsi złożyliśmy stosowne wnioski, zostały one rozpatrzone, uwzględnione i te środki do nas jako pierwszych spłynęły. Ponadto tutaj bardzo ważnym jest, że z tych wszystkich środków aż 89% na dzień dzisiejszy tych środków zostanie przeznaczone na zakup różnego rodzaju sprzętu, wyposażenia, ale te zakupy będą zrealizowane właśnie w tej ilości w Polsce. Będą kupowane w polskich firmach i w polskim przemyśle obronnym.
0: Jakie najważniejsze zakupy dla polskiej armii zostaną zrealizowane dzięki temu programowi SAFE?
1: Ta lista zakupów jest na dzień dzisiejszy bardzo długa. Została ona oczywiście przygotowana przy pełnej współpracy z Wojskiem Polskim. Natomiast no, do takich najważniejszych można zaliczyć zakup 146 bojowych wozów piechoty Borsuk. Również możemy do tego zaliczyć zakup moździerzy samobieżnych, rak kaliber 120 mm, a także też taki duży zakup, łącznie około 1000 wozów towarzyszących dla systemów artyleryjskich Homarka i Haubic K9PL, czyli sprzętu, który pozyskaliśmy w ramach współpracy zagranicznej, ale który też będzie budowany i konstruowany w Polsce.
0: Jednym z takich najważniejszych współczesnych zagrożeń i w moim takim poczuciu, takiego laika, dużym zagrożeniem są po prostu drony, które tak naprawdę od kilku lat weszły naprawdę na taki bardzo wysoki poziom, także też w wojsku. Jak SAFE w takim razie wzmocni polską obronę przeciwlotniczą?
1: Mówimy tutaj o obronie w przypadku dronów przed tak zwanymi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Powietrznymi, tak się one dokładnie nazywają. Ogólnie strukturę obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej, czyli obrony naszego nieba. W ramach programu SAFE Agencja Uzbrojenia również podpisała wiele kontraktów i tutaj jednym z takich kontraktów to jest kontrakt na zakup 18 bateryjnych modułów systemu przeciwlotniczego właśnie z możliwością zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Nosi on kryptonim SAN i jest on jedną z warstw, tak naprawdę kilkuwarstwowego, ja tu już nie chcę aż tak głęboko w szczegóły wchodzić, systemu ochrony całego naszego nieba, a na ten system składają się jeszcze inne dodatkowe systemy, jak na przykład Narew czy Wisła. Także tych systemów jest kilka, natomiast przeciw dronom jest typowo system SAN i właśnie to jest ta najniższa strefa, najniższa warstwa obrony naszego nieba, krótkiego zasięgu tak zwane.
0: SAFE ma również znaczenie dla bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy. Czym w takim razie, kiedy chcielibyśmy doprecyzować, jest ta Tarcza Wschód i jaką rolę odgrywa w systemie obronnym Polski?
1: Tarcza Wschód to jest program strategiczny. Ten program tworzył się, właściwie był opracowywany przez kilka lat, ale był wynikiem działań niesymetrycznych, które miały miejsce na naszej wschodniej, północno-wschodniej granicy i były one związane przede wszystkim z nielegalną migracją i zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, jak również wpływ na powstanie tego programu ma niestety w dalszym ciągu konflikt rosyjsko-ukraiński. Natomiast celem Tarczy Wschód jest przede wszystkim umacnianie naszej wschodniej, północno-wschodniej granicy w zakresie rozbudowy fortyfikacyjnej, budowy zapór inżynieryjnych, rozwijania systemów obserwacyjnych, systemów rozpoznawczych, a także zabezpieczenia logistycznego tego obszaru. No i to wszystko, jak podsumujemy, składa się w całość, czyli cel taki główny, odstraszanie ewentualnego agresora i zniechęcanie go do jakichkolwiek działań tutaj w naszej strefie przygranicznej. Rozwój tego programu, tu jeszcze muszę dodać ważną rzecz, no również jest wspierany w wielu wariantach rozwoju, w wielu wariantach z programu SAFE.
0: Mówimy dużo o tych systemach uzbrojenia, ale bezpieczeństwo zależy również od wyposażenia pojedynczego przecież żołnierza. Jakie zakupy w takim razie są realizowane w tym zakresie?
1: To też jest bardzo ciekawe. Przez lata wojsko dysponowało takim, powiedzmy, no, starym, wysłużonym sprzętem, ale te zakupy były realizowane, natomiast nie w takiej ilości, jakiej pozwolił na to program SAFE. Na chwilę obecną w ramach tego programu został podpisany kontrakt z przedsiębiorstwem systemów ochronnych Maskpol na zakup, uwaga, kilkuset tysięcy hełmów, nowoczesnych hełmów HBT-02. a także dodatkowo kolejna umowa została podpisana również na zakup też nowoczesnych, sprawdzonych już przez wojsko, kamizelek kuloodpornych KKZ-01.
2: Ile umów i projektów zostało już zrealizowanych i jakie są zasady finansowania? Czy jesteśmy w stanie to określić? To pewnie gdzieś tam w założeniach jest w systemie.
1: Oczywiście, jesteśmy w stanie to określić. Tak naprawdę wszystko, co związane jest z programem SAFE, mogą Państwo sprawdzić, zapoznać się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam jest specjalna zakładka, program SAFE. Tam wszystko jest też rozpisane na szczegóły. Oczywiście myślę tutaj o tych częściach jawnych, bo zapewne też program SAFE ma swoje części niejawne, które nie są dostępne dla opinii publicznej, ale to ze względów tylko i wyłącznie naszego bezpieczeństwa. Natomiast w ramach tych oficjalnych informacji strona Polska złożyła łącznie 129 wniosków projektowych. Na dzień dzisiejszy już 62 umowy zostały podpisane. No i tutaj co istotne, pytała Pani o te środki, jak są wydatkowane, no to przede wszystkim to wydatkowanie środków z tego programu jest zwolnione z podatku VAT, czyli tak naprawdę dużo więcej pieniążków dzięki temu jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup potrzebnego sprzętu i uzbrojenia. No i taką ciekawostkę też mogę dodać tutaj w tej kwestii. Nie wszystkie państwa, które zawnioskowały o udział w programie SAFE, zdołały wykorzystać wszystkie środki, czyli w ramach tych 150 miliardów zostały jeszcze środki niewykorzystane. No i na dzień dzisiejszy wiceminister Zalewski informował ostatnio, że Polska będzie również starała się pozyskać jeszcze dodatkowe kolejne środki z tych niewykorzystanych. To jest też dla nas, dla wojska, bardzo dobra informacja.
2: Czy to jest program, w którym wyłącznie biorą udział państwa Unii Europejskiej?
1: Nie jest to program, który jest ograniczony tylko do państw Unii Europejskiej, natomiast faktycznie głównie państwa Unii Europejskiej biorą w nim udział. Natomiast mogą się też o środki z tego programu ubiegać państwa trzecie, które mają przede wszystkim uregulowaną sytuację geopolityczną i posiadają umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską.
2: Na koniec dwa takie bardzo ważne obszary w ogóle współczesnej obronności: cyberbezpieczeństwo i amunicja. Jakie inwestycje są tutaj realizowane?
1: No, dwa te obszary tak naprawdę bardzo różne od siebie.
2: No, trochę skrajne.
1: Natomiast warto o nich wspomnieć. Również w ramach programu SAFE zostały dokonane zakupy i podpisano umowy przez Dowództwo Komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Łącznie tych umów zawarto 12 na łączną kwotę 2,5 miliarda złotych. Przeznaczone środki na zakup w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dotyczą przede wszystkim systemów i infrastruktury teleinformatycznej. No i tak naprawdę te środki zapewnią nam taki realny przeskok w informatyzacji sił zbrojnych. Natomiast jeżeli mówimy o amunicji, tak, czy troszkę inna dziedzina,
2: zupełnie inny świat,
1: związana z cyberbezpieczeństwem, natomiast też bardzo ważna, deficyt, który powstał już w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej, wskazuje jasno, że bardzo dużą potrzebę widać w zakupie amunicji artyleryjskiej do systemów artyleryjskich. I tutaj w ramach programu SAFE został podpisany też kontrakt na zakup kilkuset, podkreślam, tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej o kalibrze 155 mm, natomiast są to już tam różne rodzaje w ramach tych kilkuset tysięcy środków rażenia. No i tutaj co należy dodać, no, ważnym jest, że tak naprawdę ta amunicja jest kompatybilna w całym natowskim systemie. Także niezależnie od tego, czy to będzie nasz sprzęt rodzimy, krajowy, polski, czy też zagraniczny, to możemy z tej amunicji korzystać w ramach sił natowskich.
2: Major Mateusz Sobek był gościem naszej audycji Mamy Święto, ale dlatego, że dzisiaj jako ekspert wdrożył Państwa w te systemy bezpieczeństwa i za chwilę, za moment będę Państwa przepytywać z naszej rozmowy, ale przypominam takie najważniejsze rzeczy, że czekają na Was, drodzy słuchacze, gadżety unikatowe, kolekcjonerskie z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz bilety do Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i Muzeum Bitwy Warszawskiej. Muzea oczywiście są zlokalizowane w stolicy i blisko stolicy, więc trzeba będzie się wybrać, ale to będą też podwójne zaproszenia, warto dzwonić. Jeśli to będzie rodzina większa, no to też będziemy tutaj dyskutować, żeby tych zaproszeń było więcej. Ważna informacja, partnerem merytorycznym quizu, który już za moment na antenie Radia Opole I fundatorem nagród jest dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. A zatem, drodzy słuchacze, ja podaję teraz numer telefonu, zapisujcie, notujcie w telefonach 774-541-541. Jeśli usłyszycie sygnał, to ja powinnam od razu pojawić się i się połączymy, porozmawiamy. Jeżeli oczywiście linia już będzie zajęta, to nie nagrywajcie się tutaj, tylko po prostu będziecie próbować. Proszę, próbujcie jeszcze raz po kolejnej rozmowie. A zatem teraz już na antenie Radia Opole piosenka, a ja czekam, no i będziemy odpowiadać na trudne pytania. 774-541-541. Dzisiaj quiz w Radiu Opole.

programie Mamy Święto dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, quiz z nagrodami. Dzwońcie, dzwońcie, czekam na Wasze telefony. Coś chyba się boicie, nie martwcie się, będę Wam podpowiadać. Pytania są trudne, ale jak ja będę je czytać, to będziecie znali odpowiedź, gwarantuję Wam. Czekają na Was cenne nagrody, to będą gadżety unikatowe, kolekcjonerskie z MON-u i oczywiście zaproszenia do Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski i Muzeum Bitwy Warszawskiej. A zatem przypominam numer telefonu i czekam na Wasz telefon. O, widzę, że ktoś dzwoni. No to w sumie co? Piosenka i ja odbieram zaraz telefon. Także do usłyszenia za moment.

0: Zatem, drodzy słuchacze, podziałały moje zachęty, bo już na linii z nami pan Marian. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Marianie, już gratuluję, bo jest pan pierwszy odważny. Jak dzisiaj pan świętuje ten dzień? To takie pytanie jeszcze poza konkursem, poza quizem.
1: No na razie właśnie przygotowuję się właśnie, prawda, do uroczystość taką na placu Kopernika. Będę oczywiście, ale w tej chwili właśnie takich piesach domowych, prawda, po śniadanku i teraz słucham namiętnie aż do bólu Radia Opole.
0: To wspaniale i mam nadzieję, że za moment wygra pan nagrody. No to tak, zaczynamy. Czy są to takie nagrody, na które pan czeka, na które pan najbardziej liczy? Bardziej to te zaproszenia do muzeum, czy bardziej gadżety pana interesują?
1: No to raczej gadżety, a zwłaszcza może, o no, jeśli byłaby taka szansa, a najbardziej koszulka tam, jeśli byłaby taka, bo pamiętam parę lat temu właśnie, u rekreacyjnego kolegi, pana Damiana, właśnie Dawida, prawda, wygrałem też właśnie, prawda?
0: A, czyli stały słuchacz i uczestnik konkursów. No dobrze, to jest pan doświadczony. A zatem ruszamy. Pierwsze pytanie. Kiedy obchodzone jest Święto Wojska Polskiego? A. 3 maja, B. 15 sierpnia, C. 11 listopada, D. 1 września.
1: No, zdecydowanie 15 sierpnia.
0: Brawo! Oczywiście.
1: 1920 roku.
0: To jeszcze... I brawo, tutaj punkt. Lecimy do drugiego pytania. Też bardzo trudne pytanie. Na pamiątkę którego kluczowego wydarzenia historycznego zostało ustanowione Święto Wojska Polskiego? A. Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, B. Odzyskania niepodległości, C. Wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku, D. Bitwy pod Grunwaldem. Która to odpowiedź?
1: No to odpowiedź A.
0: Brawo! No, już czuję, że do kolegi słuchacze dzwonić. Kolejne pytanie. No trochę teraz tutaj sprawdzimy, czy pan słuchał naszego eksperta. W którym polskim mieście odbędzie się tegoroczna parada morska z okazji Święta Wojska Polskiego? A. W Szczecinie, B. W Gdyni, C. W Krakowie, D. W Warszawie.
1: No zdecydowanie w Gdyni. Odpowiedź B.
0: No brawo! A zatem, panie Marianie, no cóż, dziękuję za odwagę. No i wygrywa pan zaproszenia i gadżety, czyli cały pełny pakiet. Było trudno?
1: Niezmiernie się cieszę. Pięknie dziękuję. No na początku raczej nie. Jak pani wspomniała, właśnie to już taki wytrawny słuchacz, prawda, z doświadczeniem, więc to dało
0: takie... Ja mogłam dać jakieś trudne pytanie. No ale jakaś nagroda należy się w zamian za to, że słucha się Radia Opole. Panie Marianie, a zatem zaproszenia do muzeum będą do odebrania w muzeum. Gadżety państwu, panu przekażemy. Będzie można je odebrać w Radiu Opole. Wszystkiego dobrego. A teraz już ja mam do pana tutaj kontakt, ale w razie czego pan wie, jak się z nami skontaktować, a ja już podaję numer telefonu 774.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Proszę świętować, a jest co dzisiaj. Do usłyszenia. A ja czekam na państwa telefony właśnie w tym momencie. 774-541-541. Czekam, patrzę, czy ktoś dzwoni. Jak słyszeliście, drodzy słuchacze, pytania są bardzo proste. Jeszcze, o, dzwoni słuchacz. No to w takim razie od razu wchodzimy na antenę. Halo, halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry. Dzień. Z tej strony. Turawy.
0: Jeszcze raz imię, bo nie słyszałam.
2: Piotr Turawy.
0: Piotr z Turawy. Panie Piotrze, czy pan słucha nas od godziny 11, czy teraz pan zadzwonił?
2: Od 7 rano.
0: No to mogę zadać trudne pytania. Na czym panu najbardziej zależy? Na tych podwójnych zaproszeniach do muzeum, na gadżetach? Oj, coś nam przerywa. Jeszcze raz, proszę powiedzieć. Halo, halo? Patrzę na... Czy nam to przerwało, czy tam gdzieś... W tej Turawie pewnie pana... Ja tak podejrzewam, że pan tam korzysta po prostu z dobrodziejstwa okolicy jeziora, bo z jeziorem to różnie. I chyba nam przerwało połączenie. Czekamy jeszcze raz... Zerwało. Panie Piotrze, proszę zadzwonić jeszcze raz. To program na żywo, a zatem wszystko się może zdarzyć. My czekamy, może pan Piotr odnajdzie po prostu lepszy... O, może odnalazł. Uwaga, jeszcze raz. Halo, halo, panie Piotrze, czy to już inny słuchacz się dodzwonił do nas?
2: Tak, to ponownie my.
0: Dobrze, panie Piotrze, a zatem ruszamy z quizem. Mam nadzieję, że... będzie wszystko tutaj słyszalne z dwóch stron. Czy pan mnie słyszy? Oj, widzicie, i to wcale nie jest takie proste. Coś na, w tej turawie nam, patrzę na realizm...
2: Już się zatrzymujemy, także stoimy. Tak?
0: Nie pogadamy chyba, coś. Nie słychać pana, nie słychać. Nie uda nam się to teraz, chyba że jeszcze za chwilę. No to w takim razie podejmiemy jeszcze za moment próbę. Teraz czas na muzykę na antenie Radia Opole i ja czekam na państwa telefony.

0: Reklama.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: W programie Mamy Święto dzisiaj wygrywacie nagrody, bilet do muzeów, a do naszych nagród wrócimy, ale to po wiadomościach w Radiu Opole.
4: Młodzi kandydaci na kierowców oblegają ośrodki ruchu drogowego. Sprawdzamy też, jak po zmianach działa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Połączymy się również z Placem Wolności w Opolu, gdzie za moment uroczysty apel w związku ze świętem Wojska Polskiego.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Młodzi kandydaci na kierowców oblegają ośrodki ruchu drogowego, żeby zdążyć z egzaminem na prawo jazdy przed 3 września. Wtedy to zaostrzą się przepisy i 18-latkowie przez 2 lata, a 17-latkowie przez 3 lata będą odbywali za kierownicą okres próbny. Jeśli w tym czasie 2 razy popełnią poważne wykroczenia, jak na przykład jazda po alkoholu czy przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, to okres próby wydłuży się o 2 lata. Ponadto po uzbieraniu 12 punktów karnych będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. Stąd kolejki w miejscach, w których można zdać egzamin, także w Tarnowie, przyznaje dyrektor ośrodka Paweł Gurgul.
6: Mamy też tych osób bardzo dużo, które tak jakby troszeczkę nawet na nas naciskają. Mamy bardzo dużo próśb o przyspieszenie terminu i rzeczywiście te osoby chcą zdążyć przed 3 września. Nawet rodzice dopingują te osoby, żeby zdążyły. Natomiast tutaj troszeczkę apeluję, można powiedzieć, do tych rodziców, że starajmy się przede wszystkim zrobić wszystko, żeby te nasze dzieci, żeby jeździły bezpiecznie. Nie bójmy się tego, że po zdobyciu więcej niż 12 punktów karnych one będą musiały odbyć kurs, no bo jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko jeździło bezpiecznie, to powinniśmy zakładać, że żadnych punktów karnych nie będą zdobywać.
4: A propos informacji dla kierowców, w sierpniowy dla niektórych przedłużony weekend na drogach można spodziewać się więcej patroli drogówki. Rzecznik policji, podinspektor Andrzej Fiołek przypomina, że w tym czasie

0: przygotowywanie posiłków na dużą skalę okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś w kuchni pracuje około 30 osób, a przygotowywanych jest ponad 1500 posiłków. Między innymi dla placówek oświatowych, ale też indywidualnych mieszkańców. Cieszy nas to, że odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy naszej gminy, mówi Bogdan Lechowski, prezes spółki Prowod, firmy administrującej stołówkę.
1: Wiem, że nasze produkty, choćby rolady wołowe, wyjeżdżają za granicę, były najdalej z tego, co wiemy, były w Austrii, także miło nam jest, że smakuje, że są goście, nas chętnie odwiedzają. Początek był ciężki, trudno mi się wypowiadać, nie byłem prezesem, był tu poprzednik, gdzie wiemy o tym, że było bardzo ciężko i wyniki były bardzo złe, była bardzo duża strata. Po tamtym roku, po powołaniu nowego zarządu, zaczęliśmy pracę intensywną nad poprawą wyników. To się udało zrealizować, w tej chwili stołówka nie generuje strat.
0: A teraz wracamy do Opola. Uroczysta msza święta, po niej przemarsz przed pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego. W Opolu trwają uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Na Placu Wolności powinien właśnie teraz rozpoczynać uroczysty apel. Na miejscu z mikrofonem Radia Opole jest Adam Wołek.
2: Kłaniam się Państwu, faktycznie powinien się rozpoczynać, ale czekamy na uroczystą paradę, która przejdzie ulicą Piastowską tutaj do Placu Wolności, na którym rozpocznie się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego, które przywrócone zostało w 1992 roku. Przypomnijmy, do tego roku było Święto Wojska Polskiego obchodzone 12 października na pamiątkę bitwy pod Lenino, natomiast to święto, które obchodzimy 15 sierpnia, jest ustanowione i przywrócone w związku z rocznicą cudu nad Wisłą, czyli Bitwy Warszawskiej z roku 1920. Czekamy oczywiście na uroczysty apel, na wystąpienia oficjeli, a potem już ta nieco mniej oficjalna, ale bardziej rozrywkowa część Święta Wojska Polskiego, czyli widowiskowy piknik na Placu Kopernika, gdzie żołnierze zaprezentują między innymi sprzęt, jakim dysponują. Z Placu Wolności w Opolu, Adam Wołek, Radio Opole.
0: A ja bardzo dziękuję za relację.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Radioopole.pl. Pogoda.
4: Coraz cieplej w Opolu, na termometrach 30 stopni Celsjusza. W regionie w dzień bez chmurnie lub zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy bezchmurnie, temperatura minimalna od 16 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków południowych.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Czekam dzisiaj w programie Mamy Święto na Wasze telefony, bo chcę Wam rozdać nagrody. A zatem do usłyszenia.

0: słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu. Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
0: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Reklama.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie.

programie Mamy Święto właśnie trwa quiz wiedzy o Wojsku Polskim i bezpieczeństwie. Czekam na wasze telefony, mam do rozdania oczywiście, jeśli dobrze odpowiecie, gadżety z MON-u, a także bilet do muzeów. Więc, drodzy słuchacze, przypominam numer telefonu, kto zadzwoni, 3 pytania, dobra odpowiedź i oczywiście przekazuję nagrodę. A zatem przypominam numer 774-541-541. Patrzę na linię telefoniczną, czy dzwoni ktoś, czy dzwoni. Unikatowe kolekcjonerskie gadżety z Ministerstwa Obrony Narodowej i bilety wstępu do muzeum w Warszawie, więc uważam, że nagrody bardzo, bardzo cenne. Wystarczy tylko tak naprawdę odpowiedzieć bardzo dobrze na pytania, ale są podpowiedzi A, B, C, D, a zatem będzie bardzo prosto. Jeszcze się nie zdecydowaliście, a to jest ten moment, żeby dzwonić. Przypominam numer telefonu 774-541-541. Czekam, to jest ten moment. Dzwonimy, dzwonimy.

0: programie Mamy Święto, trwa quiz. Dziękuję, drodzy słuchacze, że dzwonicie. Wcale się nie dziwię, chcecie wygrać gadżety, bilety do muzeów i już jest nasza słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto tam po drugiej stronie?
1: Bożena.
0: Pani Bożeno, a zatem ruszamy do naszego quizu. Powodzenia życzę. Pierwsze pytanie. Przemysł uzbrojeniowy którego kraju jest największym beneficjentem programu SAFE? A. Szwecja. B. Niemcy. C. Francja. D. Polska.
1: Odpowiedź D. Polska.
0: Brawo. Tutaj jest prawidłowa odpowiedź, także duża szansa już na wygranie nagród. Kolejne pytanie. Dzięki programowi SAFE pozyskamy m.in. 18 bateryjnych modułów systemu przeciwlotniczego z możliwością zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Jaki jest kryptonim programu? A. SAN. B. Żmija. C. Sokół. D. Tarcza. Powtórzyć?
1: Myślę, że A.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze czytam, prawda? Dobrze.
1: Bardzo
0: czytam.
1: Dobrze.
0: No to właśnie.
1: Dobrze.
0: Widzicie, drodzy słuchacze, ja jestem po waszej stronie. Uwaga, ile wozów piechoty Borsuk pozyskamy w ramach programu SAFE? A. 15 sztuk. B. 46 sztuk. C. 89 sztuk. D. 146 sztuk.
1: Myślę, że odpowiedź D.
0: Bardzo dobrze. Pani Bożeno, gratulacje. Poza anteną pani mówiła, że to będzie też takie zaproszenie dla męża, czyli podwójne zaproszenie. Czy dla dzieci też zaproszenie się przyda? Bo wtedy możemy przekazać więcej takich zaproszeń.
1: Ojej, no to fajnie by było, bo mam jeszcze dwóch synów.
0: No to, a pojedziecie razem?
1: Byłaby wycieczka, no, no super
0: to,
1: by było.
0: No to w takim razie, słuchajcie, dwa podwójne zaproszenia dla was.
1: Dziękuję.
0: Jedziecie, no. Jedziecie. Mamy wszystko zanotowane, także gratulacje. Dzisiaj świętujecie Dzień Wojska Polskiego, także wszystkiego dobrego. No i cóż, i proszę czekać, skontaktujemy się, a bilety będzie można też odebrać w muzeach, więc proszę się z nami kontaktować, a ja czekam na kolejne telefony. Przypominam numer telefonu, uważa, 774-541-541. Patrzę, kto do mnie teraz dzwoni. Pani Bożenie, dziękuję. Czy pani Bożena się już rozłączyła? Jeszcze nie. Pani Bożena, może się pani rozłączyć. Do usłyszenia. Musimy zwolnić linię kolejnym słuchaczom.

0: programie Mamy Święto trwa quiz, a słuchacze dzwonią i wygrywają nagrody i na linii kolejna słuchaczka. Dzień dobry, halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Kto tam po drugiej stronie?
1: Violetta.
0: Pani Violetto, a zatem życzę powodzenia i przed nami quiz. Słyszałam już poza anteną, że jest z pani z nami od początku programu, a zatem myślę, że to będzie tylko formalność, chociaż pytania absolutnie nie są proste. No to co, gotowa?
1: Tak, gotowa.
0: Jaką łączną maksymalną kwotę w euro może otrzymać Polska w ramach podpisanej z Komisją Europejską umowy SAFE? Uwaga, teraz A, 15 miliardów euro, B, 25 miliarda euro, C, 43,7 miliarda euro i D, 8 miliardów euro. Mogę tylko powiedzieć,
1: myślę, że C.
0: C, bardzo dobrze, a już chciałam podpowiadać. Bardzo dobrze, to są bardzo duże pieniądze. Zresztą pan major to podkreślał, że to bardzo dobrze dla wojska, że to takie pieniądze, bo to jednak pomaga, pomaga. Kolejne pytanie przed nami. Ile umów do tej pory podpisano w ramach programu SAFE? A 12, B 38, C 50, D 62 umowy.
1: No, myślę, że D.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idzie pani jak burza, świetnie. Nagrody coraz bliżej. Program SAFE jest potężnym impulsem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, co będzie mieć pozytywny wpływ na PKB Polski. Bezpośrednio z państwową zbrojeniówką jest związane około 12 tysięcy firm. Jaki procent środków z programu SAFE ma trafić bezpośrednio do polskich firm i krajowej przemysłu zbrojeniowego, do polskich firm krajowego przemysłu zbrojeniowego? Uwaga, A 50%, B 25%, C 89%, D 15%.
1: Odpowiedź C.
0: Brawo! No świetnie. Pani Violetto, gratuluję. Wygrała pani podwójne zaproszenie do muzeów w Warszawie. Czy ma pani jakieś takie plany związane już z tym wyjazdem? Bo bilety będą do odebrania oczywiście w muzeach.
1: Tak, tak, tak. Bardzo chętnie zabiorę męża do Warszawy. Jeszcze tam nigdy nie był.
0: A, no to super, to jest okazja. Czasami jest po prostu potrzebna motywacja. Także pani Violetto, ja tutaj mam do pani kontakt. Życzę wszystkiego dobrego, świętujcie, dzisiaj jest okazja. Pani już zaplanowała wycieczkę, bilety tutaj Radio Opole i Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało dla was. A zatem wszystkiego dobrego, może się tutaj pani rozłączyć, a ja czekam na telefony kolejnych słuchaczy. Przypominam numer telefonu, dzwońcie i tak jak pani Violetta z mężem będziecie mogli otrzymać taki bilet i wybrać się być może do Warszawy. 774-541-541. Czekam na wasze telefony, bo bilety do rozdania.

0: programie Mamy Święto. Dzisiaj quiz wiedzy o Wojsku Polskim. Cały czas Państwo dzwonicie. Dziękuję, cieszę się. I już z nami na linii kolejna słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto tam po drugiej stronie? Kto tam po drugiej stronie?
1: Iza.
0: Pani Izo. Pani Izo, mam dla Pani tutaj pytania. Bardzo łatwe oczywiście, a zatem ruszamy. Jaki kraj spoza Unii Europejskiej korzysta z programu SAFE? A. USA. B. Brazylia. C. Kanada. D. Gruzja.
1: Oczywiście odpowiedź C.
0: Brawo, super. Ile państw członkowskich Unii Europejskiej przystąpiło do programu SAFE? A. 15 z 27, B. 19 z 27, C. 22 z 27, D. Wszystkie.
1: Odpowiedź B.
0: Brawo! Świetnie, świetnie. Idzie pani jak burza, podobnie jak poprzednia słuchaczka. No, ja widzę, że ja chyba muszę prowadzić takie konkursy, bo dobrze tutaj chyba czytam, tak coś tak czuję. Uwaga! Jaki jest całkowity budżet programu SAFE? A. 1000 miliardów euro. B. 120 miliardów euro. C. 150 miliardów euro. D. 200 miliardów euro. Czy powtórzyć? Jeszcze raz powtarzam. Tak, uwaga. A. 100 miliardów euro. B. 120 miliardów euro. C. 150 i D. 200.
1: Odpowiedź C.
0: Brawo! No, duży budżet. Ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić takiej sumy pieniędzy, muszę pani powiedzieć. A czy pani jest w stanie sobie wyobrazić te miliardy euro? To wcale nie łatwe. Pani Izabelo, ale wygrywa dzisiaj pani w konkursie podwójne zaproszenie do muzeów. Kogo pani zabierze?
1: Jeszcze córkę.
0: Córkę, no pewnie, ale będzie wyjazd. Bilet tutaj od Ministerstwa Obrony Narodowej. Życzę pani wszystkiego dobrego. Proszę jeszcze pozostać na linii i umówimy się tutaj na kontakt. A zatem, drodzy słuchacze, a wy zostańcie z Radiem Opole. Radio station BTS.

0: tradycyjnie w programie Mamy Święto również dla Państwa teraz Krzysztof Dobropowolski przygotował spotkanie i rozmowę i z uśmiechem, jak to Krzysiu potrafi najlepiej, przybliży Państwu historię dzisiejszego święta.
1: Dzień dobry, witam Państwa świątecznie. Mam nadzieję, że nasze spotkanie równie będzie bardzo interesujące, dlatego że w dzisiejszym dniu spotyka się kilka wydarzeń historycznych, religijnych, sentymentalnych, emocjonalnych, a nawet bym dodał czasami zagadkowych. W naszym studiu ksiądz dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Witam księdza bardzo ciepło.
2: Serdecznie witam pana rektora i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
1: Powiedziałem, że tutaj będzie kilka takich etapów rozkminiania tego święta. Jest też parę elementów zagadkowych, bo jak tak spojrzymy na przykład do Wikipedii, czy poprosimy tą półinteligencję czasami o pomoc, no to wyskakuje tak. 15 sierpnia. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święto Matki Boskiej Zielnej. Później informacja, że jest to w Kościele Katolickim święto nakazane. No i również taka informacja, że 15 sierpnia to zazwyczaj taki punkt kulminacyjny pielgrzymek, których punktem centralnym na mapie w Polsce jest Jasna Góra, a tam Matka Boska Jasnogórska. I z tymi matkami boskimi ja i myślę, że nie tylko będziemy mieć kłopot, no bo liczba tych matek boskich, jednego stwórcy, czyli bytu absolutnego, no jest zastanawiająca. Jak to wyszło? A ponieważ jest to święto Wojska Polskiego, urzędowe, państwowe, to muszę księdza proboszcza zaskoczyć pytaniem, czy ksiądz był w wojsku?
2: Jestem z tych roczników, które jeszcze obejmowały pobór. Dostałem kategorię A w czasie WKU.
1: Wojskowa Komisja Uzupełnień.
2: A dokładnie tak. I wystartowałem do seminarium w 1979 roku, a więc jeszcze w czasach odległych, jak to mówimy kolokwialnie, komuny. I dostałem bilet do wojska. Jako ciekawostka taka, z Wrocławia 20 kleryków zabrano do Bartoszyc. To była specjalnie stworzona jednostka wojskowa dla kleryków. Tam de facto trenowano na karabinach z I wojny światowej, musztra, poligon i wykłady polityczne. Z tego się składało 2 lata służby w wojsku. I takie szykany i pokusy na tej zasadzie, jak odejdziesz z seminarium, dostaniesz od razu bilet na studia, załatwimy ci akademik, będziesz miał słodkie życie. Klerycy byli powołani w Wrocławiu z innych seminariów. Nasze seminarium zostało ochronione w pewnym sensie przez księdza biskupa Antoniego Adamiuka, który był niemiłosiernym, można powiedzieć w cudzysłowie, miłośnikiem komuny i potrafi sobie z nimi skutecznie poradzić.
1: Zresztą ksiądz Adamik to bardzo ciekawa postać, bo człowiek urodzony na wolnej ziemi amerykańskiej, co bardzo często podkreślał.
2: Dokładnie tak. A było to tak, że właśnie w 79 roku, jak myśmy już byli w seminarium, to przyszła pani z wojskowej komendy uzupełnień z biletami dla 20 paru kleryków. Nas było wtedy 60 na roku. Było tak 24 czy 5 nas było powołanych i rektor rezolutnie powiedział: on nie odbiera nic do ręki, proszę to wysłać pocztą. I wiedział już wtedy, że są powołania do wojska. Zawiadomił biskupa ordynariusza, zawiadomił biskupa również Antoniego Adamiusza, który poszedł do pierwszego sekretarza. Nie do wojska, tylko do pierwszego sekretarza w Opolu.
1: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
2: Dokładnie tak. Rozsiadł się w przyciągu i ja chcę rozmawiać z pierwszym sekretarzem. Oczywiście zdezorientowana.
1: Niezła tam panika musiała powstać.
2: Dokładnie powiedziała: nie ma, sekretarza nie będzie. Ja mam czas, poczekam. Wyciągnął różaniec, się modlił. Oczywiście tam chodzili wszyscy wystraszeni, nie wiadomo, omijali go wielkim łukiem, patrzyli, czy jeszcze tam siedzi, czy
1: nie. No ten klecha tam kombinuje.
2: I po 1,5 godziny się znalazł pierwszy sekretarz i ksiądz biskup całkiem spokojnie odwołał się do konstytucji, do praw obywatelskich. Tak nagadał pierwszy sekretarzowi, że ten nakazał cofnięcie tych biletów, które zostały już doręczone pocztą do seminarium. Dosłownie na 2 godziny przed wyjazdem, myśmy się już żegnali z kolegami, przyszedł telefon, możemy zostać. I tak zostałem uratowany od służby, mogłem kontynuować studia teologiczne.
1: To swoją drogą było zagranie nie fair, dlatego że jak ja dobrze pamiętam, to jeśli ktoś miał po maturze zdany egzamin na studia, a to zazwyczaj było na początku lipca, bo te egzaminy były w różnych terminach, w różnych uczelniach, że jeżeli ktoś się nie dostał na jeden kierunek, próbować później na drugi, to jeżeli dostał się na studia, to miał, mówiąc tak kolokwialnie, z głowy wojsko na czas tych studiów. Dopiero później ewentualnie, no tam była szkoła podchorążych, szło się na rok z tytułem magistra, lekarza czy jeszcze innym, no i ten rok należało odbębnić, jeśli miało się kategorię A. No i teraz tak, ksiądz skończył studia teologiczne i ludowajczyzna się tam nie dopominała, choć tu jeszcze wtrepy na rok.
2: Nie. Wtedy się już przygoda z wojskiem skończyła, chociaż książeczkę wojskową trzeba było mieć, do dzisiaj posiadam. Jestem już w takim wieku, że jestem już poza poborowym nawet na front, także mogę tylko jako duchowny dopingować wszystkim i błogosławić, co też chętnie czynię w dorocznych uroczystościach ku czci Wojska Polskiego.
1: To domyślam się, że katedra w Opolu, siedziba biskupa, jest takim centralnym miejscem tych uroczystości, przynajmniej w warstwie religijnej.
2: 15 sierpnia to też święto Wojska Polskiego i też msza święta o 20.30 z asystą wojskową, z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego, z orkiestrą również, która przyjeżdża z Poznania, a więc piękna uroczystość i z defiladą wojskową. Natomiast istotą jest ta wdzięczność wykazana Matce Bożej, że właśnie 15 sierpnia 1920 roku ten punkt bitwy o Warszawę był szczytowym punktem. Wszyscy, którzy w niej uczestniczyli, nie mieli wątpliwości, że to ingerencja Matki Bożej obróciła losy historii, która była przesądzona. Komunistyczne siły Armii Czerwonej były tak wielkie, że pospolite ruszenie z polskiej strony nie miało szans powodzenia. A jednak opatrzność Boża przechyliła szalę, jak to czasami bywa w historii, i Polska zwyciężyła tę bitwę, jak również i uzyskała dobry mandat swojej niepodległości.
1: W takim razie proponuję, abyśmy w następnej godzinie naszej audycji porozmawiali już o tym najważniejszym akcencie święta, czyli uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli święto Matki Boskiej Zielnej. Dlaczego Matka Boska, wydawałoby się, powinna być jedna, jeżeli już występuje w tylu postaciach? Dlaczego w ogóle jest Matka Boska? Bo przecież jak spojrzymy na Stary Testament, no to byt absolutny, Stwórca, nie ma początku ani końca. No to trochę dziwnie, że ma mamę. Ale o tym z księdzem doktorem Waldemarem Klingerem już w następnej części naszej audycji.

żyję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: od poniedziałku 17 sierpnia.
1: Po reklamie. Ale się rozdzwoniliście, drodzy słuchacze. Zawsze na koniec najbardziej. A już teraz godzina 13 i to czas na wiadomości na antenie Radia Opole.
2: A dziś obchodzimy święto Wojska Polskiego. Przeniesiemy się też do Niemodlina na Zamek, gdzie trwa Opolski Etnofestiwal.
3: Mamy około 50 wystawców, łącznie z wystawcami, którzy będą wykonywać także warsztaty.
2: Mieszkańców regionu nie tylko. Pytamy o to, jak spędzają sierpniowy dla wielu długi weekend.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Warszawa oddaje hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, żołnierze, kombatanci oraz warszawiacy i ci, którzy specjalnie 15 sierpnia przyjechali do stolicy.
5: Specjalnie przyjechaliśmy do Warszawy. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej z Tłuszcza. Chcieliśmy specjalnie ten dzień właśnie tu spędzić, być na uroczystej zmianie warty. Zwłaszcza, że w Tłuszczu też były walki.
6: Pierwszy raz jesteśmy na obchodach. Przyjechaliśmy z Lublina. Podobało się.
2: Obchody Święta Wojska Polskiego są organizowane w całym kraju, także w Opolu. Teraz po oficjalnych obchodach na placu Kopernika rozpoczyna się piknik żołnierski i ma potrwać do godziny 17.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Sierpniowy weekend dla niektórych długi, bo wolne za dzisiejsze święto mieli wczoraj albo będą mieli w poniedziałek, sprzyja turystycznym wycieczkom. Witold Woźtak, reporter Radio Opole, pyta o to, jak spędzamy sierpniówkę.
7: Jestem z dziećmi cały czas, więc w domu, ale plany mamy takie, że razem tutaj z mężem, z dziećmi pojedziemy na jakieś kąpielisko, może na Malinę, no i później w niedzielę mamy małą imprezę rodzinną.
8: Do poniedziałku mamy wolne, więc mamy taki dłuższy weekend. Przejazdem jesteśmy w Opolu, miejsce docelowe w Stronie Śląskie. Zwiedzanie, odpoczywanie.
9: Muzeum Piosenki Polskiej to jest główny punkt programu, dla którego zatrzymaliśmy się, no a przy okazji zajrzeliśmy na rynek i okoliczne uliczki tutaj.
10: Z wnukami przyjeżdżają raz w tygodniu, to dobrze. Mamy w domu plac zabaw, basen, więc korzystają z tego. Uwielbiamy opolskie zoo. Praktycznie co roku jesteśmy.

0: w otoczeniu zamkowym.
1: Mateja Małgorzata, twórczyni ludowa ze Staniszczy Małych.
2: Pani kultywuje wzór opolski, tak?
1: Oczywiście. Ten wzór powstał w opolskiej spółdzielni Cepelia w 1964 roku. I przez kilkadziesiąt, to już ponad 60 lat to wykonujemy.
3: Grażyna Sroka, Lawendowy Domek. Mamy własną uprawę lawendy, w tej chwili około 500 krzaków. Mamy dwie odmiany, odmianę Grosso i odmianę Beatę. Na Etnofestiwalu jesteśmy po raz drugi.
4: A dodajmy, po 21 projekcja filmu Jasminum, który był kręcony właśnie na Niemodlińskim Zamku.
5: To są wiadomości Radio Opole.
4: Trzeci raz Caritas Diecezji Opolskiej zrealizuje dwa programy stypendialne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Chodzi o ogólnopolskie inicjatywy o nazwach Skrzydła, gdzie do wykorzystania są 2000 zł i dwa talenty z pulą 3000. Za stypendium można kupić artykuły szkolne, odzież, obuwie, ale także na przykład opłacić dodatkowe zajęcia. W dwóch talentach chodzi o wyjątkowe umiejętności uczniów, mówi Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektów Caritas Diecezji Opolskiej.
6: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia, które już swoją pasję, czy ten talent realizują od kilku lat i już osiągają jakieś sukcesy. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, które mają ciężką sytuację rodzinną, finansową i takie dzieci chcielibyśmy w tym programie zobaczyć.
4: Nabory na stypendia prowadzone są we wrześniu. I jeszcze na koniec, na Górze Świętej Anny trwają właśnie zawody kolarskie. 6. Cardio Sport Uphill Race. Zawodnicy jak najszybciej muszą przejechać około 8-kilometrową trasę, głównie pod górę. Start w okolicach starego osiedla w Zdzieszowicach, natomiast meta na stacji paliw Orlen na Górze Świętej Anny w pobliżu autostrady A4. Można spodziewać się także rowerowych atrakcji dla najmłodszych.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: W Opolu na termometrach 33 stopnie. Myślę, że to wcale nie tak super, jeśli chodzi o kolarzy, bo jak jest tak gorąco, to ciężko się jedzie. Ale myślę, że piękne słońce, ta majówka sierpniowa, ta sierpniówka tam się udała po prostu. Temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni Celsjusza w regionie. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy bezchmurnie i zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni Celsjusza. Korzystajmy z tej pięknej pogody.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik-Krumpiec. Jak to jest, że wszyscy pod koniec konkursu dopiero dzwonią? No cóż, trzeba dzwonić od razu.

0: Radio Opolem na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.

programie Mamy Święto. Dzisiaj dużo emocji, bo rozdaję zaproszenia. Już rozdałam. Przykro mi, że niektórzy nie dodzwonili się albo się dodzwonili trochę za późno. Tutaj chyba to szczęście też musi dopisać czasami, żeby po prostu się dodzwonić. Niektórym się udało i tym gratuluję. Już Wam zazdroszczę tych wycieczek. Drodzy słuchacze, będziecie mogli zwiedzać, będziecie mogli odebrać sobie właśnie w Radiu Opole gadżety z Ministerstwa Obrony Narodowej, który w tym roku właśnie był partnerem tego konkursu, tego quizu. Pytania były trudne, ale podpowiadałam słuchaczom. A dzisiaj jeszcze w programie Mamy Święto do godziny 14:00 oczywiście Krzysztof Dobrowolski i jego goście z dużym uśmiechem, z dystansem o świętach, które dzisiaj świętujemy.

0: Przypomnę, że dzisiaj mamy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tradycji ludowej jest to święto Matki Boskiej Zielnej. Jest to święto nakazane. Taką informację każdy znajdzie nawet w internecie. Co to znaczy, że święto jest nakazane? O tym z naszym gościem świątecznym, księdzem doktorem Waldemarem Klingerem, który jest proboszczem parafii katedralnej w Opolu. Księże proboszczu, święto nakazane. Trochę mnie to tak martwi, bo czuję pewną presję.
1: Zrobiono o lata wstecz porządek ze wspomnieniami dowolnymi i nakazanymi. Wszystkie w tej chwili święta nakazane przypadają na dzień wolny od pracy, by nie było presji, że ktoś musi iść do pracy, a potem jeszcze do południa czy wieczorem pójść na mszę świętą. Nakazane świadczy o tym, że jest to tak ważne święto, że wszyscy wierzący, katolicy, praktykujący mają przyjść na jedną z mszy świętych odprawianych w kościele parafialnym czy jakieś inne kościele. Są święta, jak było święto świętego Maksymiliana Marii Kolbego, wspomnienie dowolne, czy obowiązkowe są wspomnienia. Natomiast Wielkanoc, Boże Narodzenie, zesłanie Ducha Świętego, święto Matki Bożej właśnie w niebo wziętej, to są święta nakazane, czyli jakby Kościół nakazuje według swojej tradycji obecność na liturgii, na mszy świętej, by uczcić Matkę Bożą swoim rozmodleniem. I to jest taki kierunek naszej pobożności, który buduje relacje przede wszystkim we wspólnocie, relacje z Bogiem, wspominając to wydarzenie sprzed już prawie 2000 lat. Przypomnę, datuje się początek tego święta na 48 rok, czyli 15 lat po śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Matka Boża w Jerozolimie zasnęła, jak mówimy, chociaż wielu jest takich teologów, którzy mówią, że najzwyczajniej w świecie umarła. Natomiast Pan Jezus nie pozwolił, by Matka Syna Bożego została w grobie. Stąd też zabrał ją do nieba z duszą i ciałem, jak mówimy. To jest bardzo piękne wspomnienie, bo też pokazuje szlak pielgrzymi, ci, którzy udają się do Jerozolimy. Często przewodnicy mówią, to jest miasto, w którym odwiedzamy trzy puste groby. Grób pusty po Panu Jezusie, grób pusty po Matce Bożej i grób pusty po Łazarzu, który został wskrzeszony przez Pana Jezusa. Pokazuje to też, można powiedzieć, naszą wyjątkową pobożność skierowaną ku Matce Bożej. A warto tutaj wspomnieć, oczywiście nieopisane w Ewangelii czy w pismach, ale w hagiografii starożytnej, że kiedy Matka Boża zasnęła, była wtedy otoczona przez wszystkich apostołów z wyjątkiem świętego Tomasza. Jak to Tomasz dopiero dwa dni po śmierci Matki Bożej i pochówku dotarł do Jerozolimy, zapragnął, że on jeszcze musi koniecznie zobaczyć oblicze Matki Bożej, że nie ma takiej opcji, żeby on nie mógł jej spojrzeć w twarz. I wtedy apostołowie poszli razem z nim do grobu, odsunięto kamień grobowy i na miejscu, gdzie spoczywały doczesne szczątki, można powiedzieć, czyli ciało Matki Bożej, zobaczyli mnóstwo leżących róż, kwiatów i całun, który była owinięta Matka Boża, ciała nie zostaną. Stąd też od dosłownie pierwszych lat tradycja chrześcijańska, katolicka szczególnie i prawosławna ukształtowała ten przekaz, że Matka Boża została wzięta z duszą i ciałem do nieba, została tam również ukoronowana na królowę nieba i ziemi. To jest piękny przekaz, że Pan Jezus podarował nam na krzyżu Matkę Bożą, mówiąc niewiasto, oto Syn Twój, to teologicznie mówi nam to, że również i my możemy się poczuć dziećmi Matki Bożej, ale również jako królowa jest królową naszych serc, nie w sensie geograficznym, politycznym, ale w sensie duchowym. Mamy do kogo się zwrócić w tym macierzyńskim, miłosnym porywie, ona zawsze stanie przy Synu. Niektórzy mówią mi tak, że jak ksiądz łatwiej pogada z Matką Bożą i chce załatwić, jak od razu uderzyć prosto do Pana Jezusa i go prosić o takie cienne łaski.
0: Rozumiem, że Syn Matki Boskiej to ma dużo więcej spraw do załatwienia i próśby jest cała kolejka.
1: Można tak by rzec, a Matka Boża zawsze jest tą matką, która ma do swoich dzieci miłosierne serce, otwiera je na prośby i błagania i chociażby nawet w naszej opolskiej katedrze widać codziennie płonące świece, zapełniające się któryś już tom prośb i podziękowań i codziennie pielgrzymujące osoby z bliska i daleka modlące się przed obliczem Matki Bożej. To jest ta potrzeba serca, by właśnie do Matki Bożej się zwrócić z wołaniem: Maryjo, pomóż, bądź z nami.
0: No te słowa księdza dużo wyjaśniają, przynajmniej osoby, które mają wątpliwość, jak stwórca, który nie ma początku ani końca, ten byt absolutny nie może mieć matki, nie może mieć ojca. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że właśnie Jezus jako jedna z postaci boskich ma swoją ziemską matkę, bo on też był bytem ziemskim, człowiekiem, przynajmniej fizycznie, tak jak my.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, który pan redaktor poruszył. Ja odwołam się do prehistorii. Oczywiście nigdzie nie spisanej, ale przy objawieniach, szczególnie Katarzyny Emerich, je wyczytałem i mnie bardzo mocno przekonują. Wątek, skąd się wziął Lucyfer, to jest po łacinie nosiciel światła, Lucyferos, zbuntowany anioł przeciwko Bogu, bo Bóg Ojciec zapowiedział, że zrodzi się z niewiasty jego syn. I wtedy właśnie Lucyfer się zbuntował. Jak to Bóg Najwyższy ma być pyłem, prochem, takim nikim na ziemi? On się na to absolutnie nie zgadza i wystąpił przeciwko Bogu. I wtedy właśnie Michał Archanioł zaprowadził porządek w niebie, wyrzucił Lucyfera i jego popleczników. Stąd też mamy ten dualizm diabła, jak go nazywamy. Diabolos to już ojciec kłamstwa, który niesie to kłamstwo przez świat. I mamy Michała Archanioła, który pilnuje Bożego porządku. Stąd też i zapowiedzi proroków już 1000 lat przed Chrystusem, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel, to słowa Izajasza. W wielu innych wątkach również jest przekaz, który zapowiada narodziny Jezusa Chrystusa, pokazuje ogromną miłość Boga do człowieka, że uniżył się. Nie poniżył, ale uniżył się do tego stopnia, by być jednym z nas. W swojej boskiej naturze stał się człowiekiem, który daje nam rękojmię, że każdy z nas ma poczucie godności i poczucie wyjątkowości. Godność Syna Bożego, godność Córki Bożej i przede wszystkim wartości bezcennej, bo Syn Boga oddał za nas swoje życie. Czyli pokazuje nam naszą wyjątkowość w historii zbawienia, w historii ludzkości, w historii stworzenia. I to jest właśnie też, Maryja jest tą rękojmią przez swoje fiat, bo powiedziała, niech mi się stanie, stało się. Stała się Matką Syna Bożego, a pan redaktor w pierwszej części się pytał, skąd tyle tytułów. Jest kobietą, a kobiety lubią, jak się tytułuje, tak jak mężczyźni mówią do swoich pań, moja żabko, moja rybko, mój króliczku, w różnych tytułach, tak samo.
0: Myszko bywa modne.
1: Też, bezwzględnie. Matce Bożej mówimy, w litanii mamy zestawienie, całe zestawienie tytułów pośredniczki wszelkich, miłosierdzia, łaskawa, dobra, matka kościoła, matka kapłanów, matka męczenników. Pokazuje nam wymiar nas, że obdarzamy kogoś, kogo kochamy takimi tytułami, którymi byśmy chcieli, by ta osoba była i która jest, bo się nami opiekuje, daje nam właśnie tę siłę, szczególnie przy zjawieniach, jak Matka Boża to podkreśla, że jest po stronie każdego z nas. Nawet gdy jest słaby i ułomny, Matka Boża zawsze stoi po stronie swoich dzieci.
0: No to spróbuję księdzu zadać takie trochę prowokacyjne pytanie. Która Matka Boska na świecie jest najważniejsza? No bo możemy zaraz zobaczyć Matkę Boską Częstochowską, Zielną, z jednej miejscowości, z innego końca świata. No i człowiek mniej zorientowany może sobie pomyśleć, nie, ja to będę zwracał swoje myśli, prośby do tej najważniejszej, bo ona najwięcej mi tu na ziemi załatwi. Czy tak jest naprawdę? O tym z księdzem dr Waldemarem Klingerem w naszej audycji.

0: Udało nam się rozwikłać problem, czy Bóg może mieć matkę. Jeżeli przyjmiemy, że ten byt absolutny nie ma początku i końca, no to rzeczywiście zasadne są wątpliwości. Ale jeżeli pomyślimy, że w postaci Boga był Jezus, no to jako postać ziemska musiał mieć i matkę, i ojca. Ale teraz, skoro Matka Boska jest tak ważną postacią tu dla nas na ziemi, no to pytanie, która dla szarego śmiertelnika, który zanosi modły i prośby, jest najważniejsza. Matka Boska Częstochowska, a może ta z Lourdes, a może ta gdzieś z małej mieściny, a może jeszcze inna? Ksiądz dr Waldemar Klinger, mam nadzieję, że zna odpowiedź na to takie bardzo przyziemne pytanie.
1: Ale też się bardzo ciekawe i na pewno nośne, bo każdego z nas interesuje, gdzie zwrócić oczy, gdzie zwrócić serce.
0: No tak po ludzku, idę do urzędu, to tak sobie myślę, jak od razu trafić do najważniejszego, żeby skrócić drogę procedur oficjalnych, żeby jak najszybciej załatwić swoją sprawę. No najlepiej to od razu do prezydenta. Ale tak się nie da, więc jak to przełożyć się na te religijne zawiłości?
1: I w pewnym sensie pan redaktor odpowiedział na to pytanie, bo nie każdy jest w stanie uderzyć wprost do prezydenta, bo trzeba mieć tych pośredników. W tych małych miejscowościach, kiedy czasami nie było możliwości żadnej wędrowania do jakichś większych ośrodków, też wieszano obrazy Matki Bożej w bardzo różnych formach przedstawianych, czy to w figurach, czy w rzeźbach, czy w obrazach, o lodrukach. Każdy chciał mieć ten właśnie obraz tej bliskiej osoby, która by mi towarzyszyła. I to jest bardzo ważne, to słowo towarzyszyć. Ja pamiętam, ogromne wrażenie na mnie zrobiła wypowiedź czy wspomnienie generała Andersa, który dostał się, przypomnę, do niewoli rosyjskiej, był na przesłuchaniu NKWD na Łubiance słynnej w Moskwie i de facto nikt stamtąd nie wychodził żywy. Rozebrano do naga generała Andersa, jak sam wspomina, i milimetr po milimetrze przeszukiwano jego ubranie. I ten, który go przesłuchiwał, znalazł wszyty w mundur malutki medalik Matki Bożej. Mama wszyła ten medalik i oczywiście ten krzyknął z sarkazmem, nie będę proceduralnie mówił, możemy się domyśleć, czy nie, u nas nie pomoże, jesteś w naszych łapach. Jak się okazało, że jednak Matka Boża wyprowadziła generała Andersa poprzez Syberię aż do chwały Monte Cassino i do spokojnego życia, niestety na obczyźnie, ale na pewno to pokazuje, że bliskość, obecność Matki Bożej też była dla niego bardzo ważna, chociaż był w tamtym czasie wychowania protestanckiego. Jednak Matka Boża dla niego coś znaczyła i dlatego też chcemy, by ta osoba, która dla nas coś znaczy, była blisko nas. Nie mamy możliwości jeżdżenia do Lourdes, do Rzymu, czy do La Salette, czy do Fatimy, by tam się modlić, ale mamy możliwość, że właśnie ta Matka Boża z tych miejsc zjawień, albo taka nasza zwykła, przedstawiona w obrazie, jest nam bliska i do niej zwracamy nasze oczy. Ja pochodzę rodem z Olesna i od setek lat jest czczony obraz Matki Bożej Oleskiej w kościele świętego Michała, który w tym roku obchodzi 800 lat. Jako ciekawostka, kilkanaście lat temu była renowacja tego obrazu. Byłem niezmiernie zdziwiony, że piękna sukienka jest trybowana w srebrna, otulająca oblicze Matki Bożej. Gdy ściągnięto tę sukienkę, okazało się, że tylko jest twarz Matki Bożej, twarz Dzieciątka i ręce Matki Bożej. Resztę przybite są do, jak się okazało, do drzwi od jakiejś szopy. I reszta otoczone było właśnie tym srebrnym płaszczem i aksamitnym pięknym płótnem. Co się okazało? Pożary zniszczyły ten obraz, ale ludzie byli tak przywiązani do Matki Bożej, że nie chcieli jej zostawiać. Dlatego w takiej formie ją uczcili, że zamówili właśnie tę srebrną suknię i tę twarz Matki Bożej, Dzieciątka, umieścili w tej sukience, czy Matka Boża dalej nam towarzyszy w naszym oleskim życiu. Chociażby nawet nasza opolska pani, przed nią modlił się król Jan Sobieski, zdążając na bitwę w 1683 roku gromić Turka pod Wiedniem. też ofiarował jej piękną suknię, która jest przechowana w naszym muzeum. To jest potrzeba bliskości. Tak bym to odczytywał w naszej pobożności. Jak ja sam chodzę codziennie do katedry, zawsze pierwsze moje spojrzenie kieruję ku Matce Bożej. Prowadź mnie, bądź ze mną, tak jak jestem z Tobą. I to jest takie ciepłe, że nie jesteśmy bezdomnymi, bezpaństwowcami, ale mamy ten swój dom, mamy kogoś, wierzę tak głęboko, do którego się ja mogę zwrócić, ale ktoś też opiekuje się mną, tymi, których polecam miłosierdziu Bożemu.
0: Czyli można by też sparafrazować, nie jesteśmy sierotami.
1: Och, pięknie powiedziane, dokładnie tak. Nikt nie chce być sierotą. Ja pamiętam, ogromne wrażenie na mnie zrobiła też wypowiedź córki największych terrorystów w Niemczech. Ulrika Meinhof miała dwie córki i de facto ich życie było dramatyczne. To jedna z tych córek kilka lat temu przyjęła chrzest w kościele, co prawda protestanckim, ale przyjęła chrzest, bo mówi, chcę mieć tożsamość. Nie chcę być taką właśnie sierotą, która na tym świecie żyje bez celu, bez ducha, tylko po to, żeby konsumować ten świat. Dlatego też to pokazuje nam właśnie, że Matka Boża daje nam to macierzyńskie przytulisko do swojego serca. Możemy czuć się dziećmi, nie jesteśmy sierotami, jak powiedział pan redaktor.
0: No to na koniec naszego spotkania zadam takie pytanie bardzo praktyczne, a nawet przyziemne. Otóż słyszałem kiedyś, że pewien człowiek znalazł na chodniku taki medalik Matki Boskiej. Ten sam człowiek miał taki dystans do religii, nawet chyba się nie utożsamiał z żadnym związkiem wyznaniowym, ale coś miał w sobie jakąś wrażliwość i uważał, że nie może tego ani tak zostawić, podeptać, bo może, przepraszam, piesek po drodze iść i coś zrobić. I temu człowiekowi jakby zburzył się taki ład wewnętrzny. I nie wiedział, co zrobić. Pytał paru ludzi. Czy to zanieść do kościoła, czy to gdzieś tak położyć na murku, a może ktoś sobie weźmie. Czyli coś dla kogoś może być świętością, relikwią, a dla innego nie. Jak się należy zachować w takiej sytuacji, gdyby się na przykład znalazło taki dla kogoś nawet bezwartościowy medalik z Matką Boską?
1: Zdarza się, że ktoś likwiduje mieszkanie po swoich krewnych i są tam obrazy, krzyże, różańce. Przenoszą im najczęściej na plebanie. Niektórzy bardziej anonimowo kładą je w kościele na stoliku.
0: Podrzucają troszkę.
1: Nie chciałem się tak mówić, ale taka prawda jest. Podrzucają do kościoła, pozbywając się tych świętości. Ja sam mam kilka takich pięknych obrazów. Dla mnie piękne są, gdzie się wyzbyli ludzie praktycznie. Nie chcą takich wielkich mieć obrazów. Dla mnie są one piękne. Budują jakąś przestrzeń mojej duchowości, takiego pokoju serca, że jestem w dobrym towarzystwie. Przynieść do kościoła, chociaż właśnie czasami taki impuls powoduje całkowicie przemianę życia. Ostatnio czytałem o Romanie Brandstetterze, wybitny polski pisarz, publicysta.
0: Katolik żydowskiego pochodzenia.
1: Dokładnie. I jako Żyd w już dorosłym wieku zupełnie przypadkowo spojrzał na gazetę, która leżała właśnie na podłodze. Na pierwszej stronie był wydrukowany obraz ukrzyżowanego Chrystusa. I jego wzrok padł na ten krzyż, tak go przykuł jego uwagę, że siedział patrząc na ziemię, na ten krzyż i powziął decyzję, że przyjmie chrzest. Ta chwila właśnie spojrzenia na ten krzyż, wyraz twarzy Chrystusa, ta refleksja, że to jest jego rodu żydowskiego, jego protoplasta, można powiedzieć, tego rodu nowej ery, był również tak jak on Żydem i dokonał tego, że cała ludzkość ma nadzieję w sercu, nie pozwoliło mu zostać obojętnym. Dla mnie to jest wzruszające, takie doświadczenie wydawało się błahe, nic nie znaczące dla wielu, a dla niego stało się to asumptem do przemiany życia. Obyśmy potrafili czasami zawiesić wzrok, tak powiem kolokwialnie, na Matce Bożej, na przydrożnym krzyżu i zobaczyć ten wymiar, który da nam nadzieję, że rzeczywiście ktoś jest, kto nas kocha bezgranicznie. Czy Pan Jezus, czy Matka Boża.
0: To po takich słowach księdza proboszcza mi wypada tylko powiedzieć amen.
1: Niech tak się stanie. Szczęść Boże wszystkim. Bóg zapłaci.
0: Dziękuję bardzo. W tym dzisiejszym pięknym, uroczystym dniu niechaj każdy przeżyje go na swój sposób. Gościem naszym był ksiądz dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu, w miejscu, w którym też odbywają się jak co roku uroczystości z okazji także Święta Wojska Polskiego. Dziękuję Państwu, życzę także spokojnego, dobrego weekendu. Krzysztof Dobrowolski.
2: W echu miasta mam swój rytm, w blasku

programie Mamy Święto. To już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec, a program zrealizował Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia, jutro będę z Państwem od samego rana.

0: Reklama.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Piękna pogoda w naszym regionie, natomiast dosyć ciepło, ale proszę koniecznie skorzystać jeszcze z tego popołudnia. Teraz godzina 14. Mamy ważne informacje dla kierowców. Jutro rusza remont Prudnickiego Ronda.
4: Na czas prowadzonych robót będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków.
3: U Nieszowie koło Kluczborka rozpoczyna się właśnie plenerowa scena festiwalu Polny Jam Fest. Zaprosimy również do Galerii Bez Ścian w Kaniowie.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Od jutra remont Prudnickiego Ronda to skrzyżowanie dróg krajowych nr 40 i 41 oraz trasy wojewódzkiej nr 414. Generuje to jedno z największych natężeń ruchu samochodowego w regionie. Remont obejmuje rozbiórkę i wymianę jezdni ronda, tłumaczy Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Na czas prowadzonych robót będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków. W związku ze sporym natężeniem ruchu na tym odcinku prace będą prowadzone także w godzinach wieczornych i nocnych.
3: Remont Prudnickiego Ronda ma potrwać do końca przyszłego tygodnia.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Parada morska w Gdyni to jeden z najważniejszych akcentów święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Z bliska można zobaczyć naszą marynarkę wojenną i nie tylko. Na miejscu jest Przemysław Lis.
5: W szyku paradnym płynie ponad 20 okrętów. Paradę prowadzi polska fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko, a w kolumnie widzimy także m.in. okręty transportowo-minowe, ratownicze czy niszczyciele min. Parady morskie nie zdarzają się często, więc widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy. Okręty robią wrażenie.
6: Robią zawsze, szczególnie dzisiaj.
7: Przyjemnie spędzić wolny dzień podczas celebracji takiego święta, no bo coraz większe znaczenie ma wojsko, więc wydaje mi się, że fajnie tu być.
3: Bardzo dziękuję za relację, a my płyniemy dalej.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Właśnie teraz w Unieszowie, niecałe 10 km od Kluczborka, rozpoczyna się Polny Jam Fest. Koncerty potrwają do godziny 23, ale później będzie jam session lub wspólnie granie na gitarze. To ma być festiwal dla wszystkich ceniących muzyczne spotkania pod gołym niebem, mówi Marcin Antonowski, pomysłodawca festiwalu i jego współorganizator.
8: Jeżeli chodzi o samych wykonawców, to Mary Drama Solo Act, czyli Maria Spólna, Pokus, który wykona dla nas kilka kawałków w klimacie reggae. Będą zespoły rockowe jak No Pesos, Six Killer oraz Jupiter, który zagra covery zespołu AC/DC. Będzie również muzyka bluesowa w wykonaniu zespołu MSB.
3: Radio Opole jest patronem medialnym festiwalu. Wstęp jest wolny. Z kolei już za 2 godziny w Kaniowie w gminie Popielów zostanie zaprezentowana wystawa zatytułowana Co ci się przyśniło na wsi? Przedsięwzięcie nie skupi się wyłącznie na prezentacji prac, ale w jego ramach odbędą się również prelekcje i warsztaty, a to inicjatywa kolektywu Galeria Jedzie, mówi

0: początek tego spotkania o godzinie 17:00, mówi Jarosław Dymek, menadżer opolskiej drużyny.
1: Jedziemy z faworytem ligi, z Wybrzeżem Gdańsk. Oni muszą, my możemy i zrobimy wszystko, żeby w tym meczu zaprezentować się z jak najlepszej strony. Różne rzeczy się w Speedwayu zdarzają, zobaczymy. Na pewno przed Gdańskiem się nie położymy i nie będziemy czekali na to, aby oni się cieszyli po 30 wyścigach. Także na pewno się postawimy, na pewno powalczymy i powtórzę jeszcze raz, to oni muszą, a nie my.
0: A my, rzecz jasna, w Radio Opole trzymamy kciuki.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem w naszym regionie bardzo dużo słońca, temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni, do tego delikatny wietrzyk. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 16 do 17. Sprawdźmy jeszcze, co jutro. Trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu i lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 30 do 32. Spoglądam jeszcze na radiowy termometr, na nim 37 stopnia. I taką oto pogodową informację żegnam się z naszymi słuchaczami. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję za dzisiaj. Od godziny 15 ze słuchaczami w wiadomościach będzie już Roman Juranek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, tutaj Magda Szybińska i program Wszystko Wolno w Radiu Opole. Program o tym, co wypada, czego nie wypada i dlaczego czasami nawet sposób, w jaki mówimy dzień dobry, ma znaczenie. A dzisiaj zaglądamy tam, gdzie etykieta jest naprawdę na baczność, do wojska. Czy wiecie, że w wojskowym savoir-vivre nie wystarczy wiedzieć, komu oddać honory? Liczy się także to, kto pierwszy oddaje honory, kiedy można podać rękę i jak zwrócić się do przełożonego. A niektóre zasady są tak precyzyjne, że cywilne savoir-vivre przy nich wygląda jak pełna spontaniczność. No dobrze, no to skoro jesteśmy już na baczność, to sprawdźmy, czy wojskowa etykieta czegoś nas może jeszcze nauczyć. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: To jest program Wszystko Wolno w Radiu Opole, dzisiaj wyjątkowy, bo z okazji Święta Wojska Polskiego spotykamy się z kapitan Sandrą Kardas, pełniącą obowiązki oficera prasowego 10. Brygady, Opolskiej Brygady Logistycznej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Radiu Opole.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zanim porozmawiamy o tym, co wolno w wojsku, no to czy wolno mi zapytać o pani karierę w wojsku? Jak to się zaczęło? Skąd się pani tutaj u nas w Opolskich Logistykach wzięła i w ogóle skąd się pani wzięła w armii?
2: Jeśli chodzi o moją karierę, o bycie w armii, było to moje marzenie. Tak naprawdę poszłam na studia cywilne, dlatego że chciałam iść do Straży Granicznej. W międzyczasie zakończenia moich studiów magisterskich rekrutacja do Straży Granicznej się troszkę zmieniła i wtedy powstał plan, żeby startować do wojska. Zajęło mi to dość długo, dlatego że przy pierwszej rekrutacji na studia wojskowe nie udało mi się dostać do wojska. Natomiast w międzyczasie zrobiłam szkolenie podstawowe, później szkolenie oficerskie we Wrocławiu na Akademii Wojsk Lądowych i długo, długo czekałam na swój awans oficerski, bo był to cały rok. Jak już uzyskałam awans oficerski, byłam w stopniu podporucznika rezerwy, zaczęło się szukanie etatu. Też mi to troszkę zajęło, gdyż szkolenie swoje podstawowe miałam saperskie. O. Więc powinnam zostać saperem. Powinnam służyć bardziej w brzegu, dokładnie. Miał być brzeg, miało być rozewie, tamten pułk saperów. Natomiast koniec końców pokazała się taka iskierka nadziei, gdyż tutaj brygada logistyczna miała wolne etaty, zaczynała się rekrutacja i w 2018 roku po przebojach mieszkania w Wrocławiu, w Warszawie i wszystkich innych miastach przyjechałam do Opola, wystartowałam w rekrutacji i się udało.
1: No dobrze, no ale w ogóle pomysł na to, żeby być mundurowym, to skąd się wziął? Są jakieś u pani w rodzinie tradycje takie wojskowo, policyjne, no generalnie mundurowe?
2: Tradycji mundurowych jako takich nie ma. Przede mną mój brat był szeregowym, bo ja marzyłam o wojsku, a mój brat poszedł do wojska, tak się stało.
1: I brat spełnił pani marzenia.
2: Tak, tak. Wtedy, kiedy ja pierwszy raz chciałam startować do wojska, jemu się udało, gdyż był kierowcą. Tu Opole, kierowca C plus E, bardzo, bardzo tak, chętnie przyjmowani kandydaci. On został szeregowym, ja dalej pracowałam w cywilu i dalej próbowałam dostać się do wojska jako już oficer. Natomiast chyba to, co mnie przekonało do wojska, to przede wszystkim ta hierarchia i porządek.
1: No i chyba też własne cechy
2: to, że kiedyś więcej mężczyzn było w wojsku, a mnie się bardzo dobrze zawsze współpracowało z mężczyznami, bo łatwiej mi się z nimi zawsze dogadywało.
1: To właśnie trzeba mieć takie cechy charakteru, żeby się w armii odnaleźć. Trzeba być uporządkowanym, trzeba być takim zdyscyplinowanym, ale wewnętrznie to
2: myślę, że tak. Myślę, że tak. Tym bardziej, jeśli zaczyna się nie jako szeregowy, nie jako podoficer, a już jako oficer, to trzeba też dużo z siebie dać pod tym względem, żeby siebie pilnować i samemu się rozwijać. Cała ta wiedza, którą dostałam w szkole, na szkoleniach przed przyjściem do wojska, to była taka jedna mała składowa. A tak naprawdę to, czego się wymaga od oficera, jak już przychodzi do jednostki, to jest dużo więcej, więc trzeba naprawdę przez pierwsze 2 lata bardzo dużo inwestować w siebie i w swoją wiedzę. Trzeba przede wszystkim się rozwijać.
1: No, to jest takie znane powiedzenie, że jak się nie rozwijasz, no to niestety się trochę zwijasz.
2: Dokładnie.
1: W programie Wszystko Wolno mamy przede wszystkim porozmawiać o etykiecie wojskowej, o tym, czym ta etykieta jest, co wolno, czego nie wolno w armii. No myślę, że tutaj sporo takich tematów nam się pojawi. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Wracamy w Radio Opole w programie Wszystko Wolno, w wyjątkowym programie poświęconym armii, do rozmowy z kapitan Sandrą Kardas, pełniącą obowiązki oficera prasowego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Etykieta wojskowa, takie zagadnienie. Kiedy pani słyszy, to co pani w pierwszej kolejności do głowy przychodzi?
2: Przede wszystkim to, że wojsko to instytucja, która ma bardzo dużą hierarchię. Jest zhierarchizowana i tutaj są twarde reguły, które trzeba przestrzegać, plus takie, które gdzieś tam powoli można nagiąć. Wojsko też na przestrzeni lat bardzo się zmieniało. Tutaj też zmienił nam się regulamin ogólny, zmieniły się trochę możliwości, jakie mamy w wojsku. Przede wszystkim, jeśli chodzi o twarde hierarchie, to są takie, że jesteśmy punktualni. Zawsze mamy zapas czasowy taki, zawsze się śmiejemy z naszego zapasu czasowego, bo jeden stawia dowódca, drugi stawia kolejny dowódca, więc my jesteśmy zawsze z pół godziny wcześniej, żeby czasem się nie spóźnić. To jest dobre pod tym względem, że zawsze jesteśmy już przygotowani.
1: Tutaj mi od razu przychodzi do głowy ta pobudka. Legendarna godzina piąta i pobudka, albo nawet i czwarta, kiedy to żołnierz musi wstać i ma kilka dosłownie minut na to, żeby doprowadzić się do porządku regulaminowego.
2: I rzeczywiście dalej tak jest. W momencie, kiedy mamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, to są żołnierze, którzy są skoszarowani, czyli mieszkają na jednostce w budynku w koszarach i oni rzeczywiście mają dalej odtrąbioną tą pobudkę przez dyżurnego.
1: O której?
2: Teraz jest to godzina 6.30.
1: To pośpią.
2: Dokładnie. Mają tą pobudkę odtrąbioną i mają około 5 minut. Tak naprawdę 5 minut, żeby wstać, ubrać się w strój sportowy, bo zaraz jest zaprawa, i pościelić łóżko. Pościelić łóżko na wietrzenie. Bo mamy jeszcze coś takiego, że ścielenia łóżek są różne. Pierwsze co, to jest odwinięty koc, bo nie ma kołder w wojsku, są koce, jest koc i prześcieradło odwinięte, żeby łóżka się wywietrzyły. W momencie, kiedy żołnierze wychodzą na zaprawę, otwierają okna w sali, łóżka zostawiają na wietrzenie, idą biegać.
1: Bez względu na porę roku?
2: Bez względu na porę roku.
1: Czyli nawet
2: sale powinny być, dlatego że sale są 8-10 często osobowe, w zależności jakie są możliwości budynku, więc wiadomo, że po nocy jest zaduch, więc dobrze by było przewietrzyć łóżko, przewietrzyć salę. I żołnierze idą sobie na zaprawę dalej. Nie jest to tylko i wyłącznie nasz wymysł, ale jest to też regulamin. Bo każdy żołnierz ma obowiązek utrzymywać sprawność fizyczną. I jest to zapisane w ustawie o obronie ojczyzny.
1: Tak sobie myślę, te 5 minut na wstanie z łóżka, na pościelenie łóżka do wietrzenia i ubranie się, to jest naprawdę bardzo mało czasu.
2: Dokładnie.
1: Nie ma tutaj możliwości, że jeszcze sobie tam w telefonie włączę drzemkę i jeszcze te 5 minut troszeczkę dłużej. A jak jakiś żołnierz zaśpi, to co wtedy?
2: To wtedy ma później karne bieganie. Nie ma zasypiania. Po to też są wszyscy razem w sali, że jak jeden nie wstaje, to jego koledzy go zrzucają z tego łóżka.
1: A, bo tutaj jest też zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego?
2: Dokładnie tak. Dokładnie taka zasada. Przede wszystkim żołnierze już od początku uczą się działać grupowo. Że nie są tam pojedynczą osobą, są drużyną, są plutonem, są kompanią. I działają grupowo.
1: Czyli w etykiecie pierwsze to, co jest ważne, to punktualność?
2: Tak.
1: I dyscyplina.
2: I dyscyplina, dokładnie. Ta dyscyplina przekłada się tak naprawdę na wiele, wiele rzeczy. Przede wszystkim, jak mijamy się na jednostce, oddajemy honor. I jest teraz tak. Jeśli żołnierz niższy stopniem omija wyższego stopniem, to już na 3 kroki przed, jako pierwszy żołnierz niższy stopniem oddaje honor.
1: Nie
2: oddaje,
1: to znaczy właśnie.
2: Oddaje honor, czyli unosi rękę tak, jak się salutuje, do beretu, ale musi mieć nakrycie głowy, bo jeśli nie ma nakrycia głowy, to nie oddaje honoru poprzez uniesienie tej ręki do beretu, natomiast wtedy przez skinięcie głowy.
1: Ale to jest w polskiej armii, prawda?
2: Tak, bo to jest w polskiej.
1: Bo w filmach amerykańskich możemy zobaczyć, że tam do pustej głowy, kolokwialnie mówiąc, się salutuje.
2: Dokładnie tak. U nas nie, u nas trzeba mieć nakrycie głowy, bo salutuje się do orzełka.
1: A, to jest ta różnica.
2: Dokładnie tak. Jeśli mijają się równi stopniem, oddają sobie honor jednocześnie. Ale jest też tak, że jeśli żołnierz, który jest niższy stopień, mija swojego przełożonego, który jest po cywilnemu, nie w mundurze, to też oddaje mu honor, dlatego że go zna.
1: Mhm. Czyli rozpoznaje go nawet
2: dokładnie,
1: bez munduru.
2: Dokładnie. Wie, kim jest, więc też, bo oddajemy honor tak naprawdę nie człowiekowi, tylko jego funkcji, jego stanowisku, mhm, jego stopniowi. Dlatego że mamy szacunek do stopnia, do funkcji, do przełożeństwa.
1: A kiedy dwóch żołnierzy spotka się, ale w warunkach cywilnych?
2: To tutaj przyjmujemy zasadę tak jak cywilnie, mówi się dzień dobry, pozdrawia się, podaje się rękę.
1: I młodszy starszemu,
2: dokładnie,
1: i niższy stopniem, wyższemu stopniem. Tak,
2: dokładnie,
1: po prostu.
2: Tak.
1: A w relacjach damsko-męskich?
2: Również tak samo.
1: A czy kobieta jest inaczej traktowana, jeżeli chodzi o te cywilne warunki, mm-hmm, mimo tego, że jest żołnierzem w cywilu, czy to kobieta niższa stopniem, wyższemu stopniem się wtedy kłania?
2: Tak.
1: Tak?
2: Tak.
1: Mimo tego, że mimo jesteśmy, tego, jesteśmy po robocie.
2: Mimo tego, że jesteśmy poza jednostką, to mimo wszystko, znając się, to dalej zachowujemy gdzieś to przełożeństwo stopnia.
1: A jakie są stopnie w armii? Bo mamy inne stopnie w armii, inne w policji, jeszcze inne w służbie pożarniczej. Jak to wygląda
2: w wojsku? U nas mamy tak, korpusy. Przede wszystkim korpus szeregowych, korpus podoficerów, korpus oficerów młodszych, korpus oficerów starszych i generalicje. Jeśli chodzi o korpus szeregowych, mamy szeregowego, starszego szeregowego i starszego szeregowego specjalistę. To jest jeden z nowszych stopni wprowadzony kilka lat temu. Później mamy korpus podoficerski, kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży. I zaczyna się jeszcze, dalej jest to korpus podoficerski, kiedyś korpus chorążych, chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy.
1: Nie zdążyłam powiedzieć.
2: Jest trochę tych stopni. I zaczynamy korpus oficerski, podporucznik, porucznik, kapitan. To są oficerowie młodsi i oficerowie starsi, major, podpułkownik, pułkownik, no i generałowie, generał brygady, dywizji, broni i czterogwiazdkowy generał.
1: Myślę, że przeciętny słuchacz Radia Opole kojarzy, że na pagonach żołnierze to mają belki i gwiazdki i jeszcze
2: dokładnie
1: takie trójkąty. To teraz też spróbujmy to wyjaśnić, spróbujmy to
2: opisać. To tak, jeśli są belki, zwykłe belki, to jest szeregowy, starszy szeregowy, szeregowy nie ma nic tak na pagonie, starszy szeregowy ma jedną belkę, starszy szeregowy specjalista ma taką grubszą belkę. To jest ten nowy stopień, który został wymyślony kilka lat temu, żeby pozwolić rozróżnić osoby, które są już długo w korpusie szeregowych, nie mają na przykład wykształcenia, żeby zostać podoficerem, ale robią coś więcej, są już specjalistami na swoich etatach, więc powstał ten stopień starszego szeregowego specjalisty. Jeśli chodzi o podoficerów, kapral ma dwie belki, starszy kapral ma trzy belki i plutonowy ma cztery belki.
1: Mhm. To się wszystko zmieści na pagonach.
2: Tak. Później zaczynają się, sierżant ma jedną fałkę, starszy sierżant ma dwie fałki. I później mamy młodszego chorążego, który ma fałkę jak sierżant i gwiazdkę jak chorąży. Mhm. Zawsze się śmiejemy, że to jest taki dziwny ze stopni, dlatego że to jest złamane życie i gwiazdka nadziei. Czyli ni to sierżant, ni to chorąży.
1: No, bardzo interesujące. A pani kapitan, to proszę mi powiedzieć, jakie tam ma?
2: Ja mam cztery gwiazdki, mm-hmm, najpiękniejszy stopień w Wojsku Polskim, gdyż podporucznik ma 2 gwiazdki, porucznik 3 gwiazdki i właśnie najpełniejszy stopień kapitan 4 gwiazdki. Hmm.
1: A jak długo się na te poszczególne stopnie w karierze wojskowej pracuje? Jak to wygląda?
2: To jest bardzo, bardzo indywidualne i zależne. Tak naprawdę szeregowy, żeby awansować na starszego szeregowego, musi być minimum 2 lata w służbie zawodowej, mieć bardzo dobrą bądź wzorową opinię i spełnić wszystkie wymagania, jeśli chodzi o awans. Żeby już na kolejne, następne awanse jest od roku do 2 lat, a czasem i nawet więcej. Wszystko zależy od tego, kto jak zapracuje na swój awans. Mhm. Są osoby, które chodzą długo w stopniu, są osoby, które na przykład często awansują. Natomiast jeśli chodzi o awanse między stopniami, bardzo często jest też tak, że trzeba spełnić wymagania, trzeba zrobić dodatkowe kursy, żeby z oficera młodszego na oficera starszego awansować, trzeba mieć na przykład studia podyplomowe, więc jeśli ja bym chciała zostać teraz majorem, musiałabym mieć studia podyplomowe, plus ewentualnie kursy gdzieś na uczelni wojskowej.
1: Jeszcze nie powiedziałyśmy o tych oznaczeniach na tych wyższych stopniach, prawda?
2: Tak, później mamy majora. Major ma już 2 belki i gwiazdkę. Podpułkownik będzie miał 2 belki, 2 gwiazdki, pułkownik 2 belki, 3 gwiazdki i zaczyna się generalicja i tam są już wężyki generalskie. Mhm. Jest wężyk generalski, tak, i odpowiednio 1, 2, 3 bądź 4 gwiazdki.
1: Mhm. I żeby być generałem? To trzeba pewnie...
2: Trzeba skończyć kurs generalski, tak. Są odpowiednie kursy generalskie, trzeba też spełnić wymagania. No i przede wszystkim stopień jest też zależny od etatu, na jakim się znajdujemy. Mamy przyporządkowanie, etat ma przyporządkowane swoje stopnie, więc ja teraz, będąc na przykład oficerem prasowym, nie mogę dostać awansu, bo mój etat jest przyporządkowany do stopnia porucznik kapitan. Mhm. I wyżej tutaj na tym etacie nie zdziałam. Musiałabym tak zmienić etat, żeby móc dostać awans.
1: A ja się bardzo cieszę, że pani jest akurat na tym etacie, bo możemy porozmawiać o wielu interesujących rzeczach związanych z etykietą, z savoir-vivrem w armii. Oficer prasowy 10. Brygady Logistycznej w Opolu, Sandra Kardas, jest dzisiaj gościem programu Wszystko Wolno w Radiu Opolo i do tej rozmowy wracamy za kilka minut.

0: Już godzina 15 to Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich szef MON o programie SAFE podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego. Odra Opole podejmie dzisiaj Warte Poznań, relacje w serwisach z tego spotkania, a sztafety 4x100 metrów pań i panów z awansem do finału w Birmingham. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. O czterech filarach programu SAFE mówił podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że program jest narzędziem do budowania odwagi potrzebnej polskim żołnierzom.
2: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
0: Zrobimy wszystko, żeby nasz rząd kontynuował misję po 2027 roku, zapewniał wicepremier.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Biała przystąpi do Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Walory gminy to m.in. wiele kilometrów ścieżek rowerowych oraz odnowione w ostatnich latach zabytkowe wieże. Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną zapisana została też w transgranicznym projekcie, który realizujemy z czeskim Mesto Albrechtice, mówi Anna Rogosz, kierownik referatu promocji Urzędu Miejskiego w Białej.
4: Jednakże od dłuższego czasu myślimy już o tej współpracy ze względu na to, że mamy co pokazać. Też kierunek północ-południe województwa opolskiego, nasza lokalizacja na tym kierunku jest też korzystna, aby ludzie, którzy podróżują czy w góry, czy nad Jezioro Turawskie, mogli też w Białej się zatrzymać i zobaczyć coś, co nie jest takie same w województwie. Mamy te trzy wieże, które nas wyróżniają i przede wszystkim cmentarz żydowski.
0: Przystąpienie Białej do tej organizacji musi zatwierdzić jeszcze Rada Miejska, a członkostwo ma być sfinalizowane na początku przyszłego roku.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polska sztafeta 4x100 metrów kobiet awansowała do finału Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasze panie biegły w składzie Krystyna Cimanowska, Wiktoria Gajosz, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda, a rozmawiał z nimi Krzysztof Kuzak.
5: W dobrych humorach nasze sprinterki, może tak po kolei, tak jak bieg wyglądał. Pani Krystyna.
6: Chciałam dzisiaj się zrealizować normalnie na tej pierwszej zmianie po swoim występie, więc myślę, że mi się udało. No i postaram się w finale jak najszybciej.
5: Pani Weronika.
7: Ja chciałam wesprzeć dziewczynę bardzo w tej sztafecie i cieszę się, że się to udało, że jesteśmy w tym finale i że możemy teraz powalczyć o ten medal.
5: Pani Magdalena.
8: Ja się cieszę, że mogłam ponownie stanąć na bieżni i zmieniać dziewczynami. Jestem bardzo zadowolona z mojego biegu, z mojej zmiany z Ewą. Mam nadzieję, że powtórzymy i będzie jeszcze lepiej w finale.
5: No i pani Ewa.
9: Uważam, że to był bardzo dobry bieg. Dziewczyny bardzo dobrze sobie poradziły. My z Magdą, tak jak już wspomniała, bardzo dobrze zmieniłyśmy, więc musimy teraz odpocząć i widzimy się w finale.
0: Dodajmy, że także polska sztafeta 4x100 metrów mężczyzn awansowała do finału. Biało-czerwoni pobiegli w składzie Jakub Lempach, Patryk Krupa, Łukasz Żak i Dominik Kopeć. Odra Opole w czwartej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi podejmie dzisiaj Beniaminka rozgrywek Warte Poznań. Spotkanie odbędzie się na Itaka Arenie, obserwował je będzie dla Państwa Kuba Biel. Jakubie, jakie nastroje przed meczem?
10: Najpierw powiem o tym, co widzę, bo coraz więcej kibiców zmierza na Itaka Arenę, zbliża się tutaj na stadion, aby wspierać Odrę Opole. Nastroje powinny być dobre, biorąc pod uwagę historię

0: Pogoda. 31 stopni już za oknami, a ciśnienie to 1014 hektopaskali. W regionie do końca dnia na ogół bezchmurnie, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy także czyste niebo i z temperaturami troszkę wyższymi niż w ostatnich dniach, czyli od 16 do 17 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie początkowo małe, po południu od północnego zachodu regionu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, no a wieczorem już możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze, ale na termometrach jutro będzie także wysoka temperatura od 30 do 32 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

Wracamy w programie Wszystko Wolno w Radiu Opole i rozpoczynamy drugą godzinę spotkania, a dzisiaj zaglądamy do świata, w którym o dobrych manierach decydowały nie tylko zasady, ale też regulamin, mundur i szabla. I tutaj ciekawostka sprzed dekad. Dawniej wojskowy savoir-vivre bardzo dokładnie określał nawet sposób noszenia nakrycia głowy podczas spotkań towarzyskich. Oficer w mundurze nie mógł po prostu zachowywać się tak, jak miał ochotę. Zdjęcie czapki, ukłon czy sposób powitania były elementem wojskowej etykiety i zależały od miejsca oraz sytuacji. Zresztą pewne rzeczy do tej pory także obowiązują. Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy, naprawdę aż tak? A jednak. W wojsku mundur oznacza nie tylko służbę, ale też obowiązek reprezentowania swojego stopnia i formacji, również przy stole czy podczas oficjalnego spotkania. A skoro już jesteśmy przy wojskowych manierach, no to za moment znowu sprawdzimy, jak kiedyś wyglądało wojskowe dzień dobry i ile w tym wszystkim było ceremoniału i ile do tej pory z nami zostało. Zostańcie z Radiem Opole.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Znane jest powiedzenie, za mundurem panny sznurem, ale teraz jest też tak, że i panny w mundurach można coraz częściej spotkać. W naszym studiu, w programie Wszystko Wolno w Radiu Opole dzisiaj kapitan Sandra Kardas, oficer prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Jak to jest z tymi mundurami? One coraz inaczej wyglądają na przestrzeni ostatnich lat. Coraz więcej można w mundurze? Czy to tylko takie wrażenia?
2: Tak, mundury troszkę się zmieniły. Przede wszystkim mamy kilka rodzajów mundurów, bo na co dzień chodzimy w mundurze polowym. Ten, który tak naprawdę wszyscy znają, tak zwane moro, czyli buty powyżej kostki, obecnie w kolorze brązowym, to też się zmieniło na przestrzeni lat, bo były kiedyś brązowe, potem były czarne, teraz znowu powróciliśmy do brązowych. Do tego mamy spodnie a la bojówki, bluzę do munduru, pod spodem zawsze u nas w logistyce, czyli w wojskach lądowych, zieloną koszulkę. Oprócz tego mamy też koszulki polówki, taki ukłon dla nas, że jak jest gorąco, sandałów bojowych nie mamy, ale koszulkę polo z krótkim rękawem już tak.
1: Tegoroczne lato akurat sprzyja temu, żeby w krótkiej koszulce z krótkim rękawem chodzić. Nawet myślę, że żołnierzom przyjemnie jest.
2: Dokładnie tak. Jest stanowczo dużo bardziej komfortowo. Przy tak wysokich temperaturach koszulki się sprawdzają.
1: A krótkie portki?
2: Niestety nie mamy krótkich spodni, zawsze będziemy w długich, ale jest to związane tak naprawdę też z wykonywaniem zadań służbowych, bo rozumiem wtedy, kiedy jesteśmy na jednostce, kiedy jesteśmy w sztabie, to one by może nam nic nie zrobiły. Natomiast wtedy, kiedy wyjeżdżamy na poligony, gdzieś w teren, to jednak te długie spodnie, te buty, które są powyżej kostki, one się sprawdzają przede wszystkim dlatego, żeby chronić nasze ciało, nasze kostki przed jakimiś skręceniami i nieskręceniami.
1: No to muszę się podzielić swoim własnym doświadczeniem. Niedawno przechodziliśmy takie szkolenie bojowe z bezpieczeństwa publicznego. No i jednym z ćwiczeń było wybijanie szyby w samochodzie, wychodzenie przed przednią szybę samochodu. Moja kostka ucierpiała, bo nie miałam na sobie odpowiedniego obuwia.
2: Dokładnie.
1: I rzeczywiście to w przypadku działań na poligonie, to zabezpieczenie osobiste, czyli odpowiedni ubiór, to jest chyba podstawa.
2: Tak, sprawdza się. Oprócz munduru polowego mamy mundur wyjściowy, mundur galowy. I teraz mundur wyjściowy, galowy wygląda troszkę jak zielony garnitur. U kobiet składa się bądź ze spodni, bądź ze spódnicy. U mężczyzn wiadomo spodnie marynarka. Przy mundurze wyjściowych mamy zieloną koszulę, taką khaki, przy mundurze galowym białą koszulę i sznur, więc na tym można tak najbardziej przez cywili rozróżnić, który to jest mundur. Mundur galowy zakładamy na bardzo ważne święta. Teraz na 15 sierpnia będzie można zobaczyć właśnie żołnierzy w kolumnie i w mundurze galowym, i w mundurze polowym, bo też nie każdy dostaje mundur galowy od razu. Jeśli chodzi tutaj o należności, to żeby żołnierz w stopniu szeregowego dostał swój mundur galowy, musi służyć minimum 5 lat w wojsku.
1: To musi sobie po prostu na to zapracować,
2: dokładnie
1: zasłużyć.
2: Tak. Dokładnie
1: swoją postawą,
2: tak.
1: Swoim odpowiednim podejściem do służby.
2: Dokładnie tak.
1: Oprócz tych mundurów takich galowych w przypadku kobiet, gdzie jest spódnica, to czy w takim polowym to też...
2: W polowym tak naprawdę nasz mundur jest damsko-męski, więc nie ma tutaj żadnej różnicy, nie ma kroju damskiego munduru polowego. Dostajemy takie same jak chłopaki z mundurówki, więc nie ma takiego rozróżnienia, że na przykład nasze są szersze w biodrach.
1: Nie, jest,
2: niestety tutaj nie.
1: Nie jest to szyte na miarę.
2: Nie jest to szyte na miarę, natomiast jest już lepiej, jest więcej rozmiarów tych mundurów, więc da się dopasować. Też dzięki temu, że kobiety są w wojsku, to rozmiarówka się poszerzyła od XS-ki do XXL-ki. Również z butami już jest od rozmiaru 36, więc panie też też znajdą swoje buty na mundurówce, więc już też nie jest tak, że muszą chodzić w za dużych. A tak się zdarzało na początku.
1: Porozmawiajmy jeszcze o nakryciu głowy, bo wiemy, że salutuje się do orzełka, a te nakrycia głowy też różne mogą być.
2: Mamy różne nakrycia głowy. Do munduru polowego i wyjściowego będzie to zielony beret. Do munduru galowego kobiety mają mają furażerkę, mężczyźni mają rogatywkę. Oprócz tego, jak jedziemy na ćwiczenia, na poligon, gdzieś na zajęcia bojowe, mamy hełmy.
1: A jeżeli chodzi o ten kolor beretu, bo to też tutaj sięgnę do kinematografii. Mówimy o niebieskich beretach, o czerwonych beretach.
2: Beret jest w zależności od rodzaju wojsk. I to będzie nam mówiło wojska lądowe, a logistyka taka, którą mamy tutaj w Opolu, jest w składzie wojsk lądowych, to mamy zielony beret. Wojska specjalne mają tłoczony beret, taki bez przeszyć, w dużo ciemniejszym zielonym kolorze i wtedy można od razu poznać, że są to na przykład wojska specjalne. Pierwsza brygada logistyczna i nasz przełożony, czyli Inspektorat Wsparcia z Bydgoszczy, mają niebieskie berety, bo dziedziczą tradycje, które im nadały właśnie w tym roku te niebieskie berety. Wojska powietrzno-desantowe mają bordowe berety. Natomiast żandarmeria, wszyscy mówią czerwony, a tak naprawdę to szkarłatny kolor, więc szkarłatne berety. Więc tutaj jest to wojska pancerne, mają czarne berety. Tutaj jeśli chodzi o berety, to jest to odpowiednie do rodzajów wojsk.
1: Zupełnie inne mundury z kolei i nakrycie głowy i sam mundur to mają wojska morskie, marynarka wojenna.
2: Tak, marynarka wojenna będzie miała i berety czarne z gumką, bo po to, żeby na okręcie go nie zwiało, ale mają też czapki bejsbolówki.
1: O.
2: Tak, jest tak, że część pływająca na okrętach mają czapki bejsbolówki.
1: Czy te mundury są wygodne?
2: Można by tutaj ponarzekać, natomiast nie jest źle. Tak naprawdę widać, że z czasem nasze mundury ewoluują i zmieniają się. Mamy mundur letni, mamy mundur zimowy. W mundurze letnim jest on z cieńszego materiału, ma większą przewiewność. Mundur zimowy jest z grubszego materiału, tak żeby nam było cieplej w nim. Zmieniają się też nasze kurtki, od zeszłego roku wprowadzono kurtki puchowe, więc widać różnice, chociaż zawsze by można było jeszcze coś dobrego wymyślić.
1: To teraz jeszcze zasadnicze pytanie. Co wolno, a czego nie wolno w mundurze?
2: Jeśli chodzi o to, co wolno w mundurze teraz, to zmieniło się od zeszłego roku, że możemy pokazać nasze tatuaże, jeśli mamy takowe na przykład na rękach. Kiedyś nie można było nosić koszulki z krótkim rękawem, jeśli miało się tatuaże na przedramionach bądź ramionach. Teraz tutaj już spokojnie możemy podwinąć rękaw, możemy założyć koszulkę z krótkim rękawem, mimo że mamy na przykład te tatuaże. Od tego roku, końcówki zeszłego roku, zmieniło się dla kobiet. Zawsze kobiety musiały mieć krótko spięte włosy, czyli tak naprawdę koczek bądź krótkie włosy, takie, których się nie dało spiąć, bo jeśli dało się spiąć, to już powinny je spiąć. Teraz możemy nosić kitki. Jest tak, że rzeczywiście możemy nosić kitkę, że te włosy gdzieś tam mogą opadać na mundur.
1: Ale koński ogon, to jest
2: tak, dokładnie
1: koński
2: tak.
1: Ogon, bo warkocze już, nie wiem, jakby sobie...
2: Jak już zrobimy z kitki, warkocz też jest okej, natomiast takie warkocze spływające, to już też nie.
1: Już też jest
2: tutaj jasno i wyraźnie określone. Żołnierze mężczyźni mogą mieć wąs, bądź teraz mogą mieć krótko przestrzyżoną brodę. To też się zmieniło w przestrzeni ostatnich 2 lat, gdyż kiedyś broda była zakazana, ewentualnie można było ją nosić, jeśli się miało zwolnienie z golenia skóry twarzy, czyli tak naprawdę jeśli miało się uczulenie po goleniu, to wtedy była taka możliwość, że taki 2-dniowy zarost jeszcze gdzieś tam był akceptowalny. Teraz już normalnie żołnierze spokojnie mogą do 2 centymetrów brodę nosić, taką krótko przystrzyżoną. Przede wszystkim wszystko musi wyglądać estetycznie, bo to jest najważniejsze. Żołnierz w mundurze ma wyglądać estetycznie.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o męskie długie włosy, czy one są dozwolone?
2: Dalej nie.
1: Mhm. Tego nie
2: dalej
1: wolno.
2: Nie, dalej to się nie zmieniło. Dalej mężczyźni muszą mieć krótko przycięte włosy. Jest też tak, że jak nastała moda na kiteczki na górze, da się to schować pod beretem, więc tutaj były takie małe odstępstwa, natomiast boki musiały być krótko przystrzyżone.
1: A co z biżuterią?
2: Jeśli chodzi o biżuterię, to czy kobieta, czy mężczyzna może nosić obrączkę, jak najbardziej. Kobieta może nosić też pierścionek zaręczynowy i zegarek. To jest tyle, ile możemy. Nie możemy nosić kolczyki, możemy nosić do munduru galowego, ale tylko i wyłącznie. I to mogą być takie małe, wkładane, tak zwane wtyki do uszu.
1: Jeżeli jakaś pani chciałaby zaszaleć i założyć wielkie koła, to niestety raczej nie przejdzie.
2: Nie ma takiej opcji, jeśli chodzi o mundur. I żadne naszyjniki, łańcuszki i wszystkie takie rzeczy, bransoletki, to nie przechodzi.
1: Ale patrzę jeszcze na pani piękne oprawki okularów. To jest chyba taka cecha indywidualna, która jest dozwolona w armii.
2: Tak, ale też musimy tutaj uważać. Jeśli chodzi o okulary korekcyjne, owszem, mogą być nie tylko czarne, natomiast musimy uważać z krzykliwymi kolorami. Różowych okularów no nie bardzo bym mogła mieć, natomiast mam takie w kolorach brązu, więc one też bez problemu się wpisują.
1: Wyborą pani te okulary.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli idealnie pasujące do munduru. Musztra to jest też temat bardzo ważny w wojsku i o tym porozmawiamy za kilka minut.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Wracamy w Radiopole do rozmowy z kapitan Sandrą Kardas, oficerem prasowym 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. W dniu Święta Wojska Polskiego rozmawiamy o tym, co wolno, a czego w armii nie wolno. No na pewno jak jest komenda baczność, no to nie wolno sobie odpuścić tego. Musztra to jest święta sprawa, prawda?
2: Dokładnie tak. Jak jest komenda baczność, to wszyscy stają na baczność. Z musztrą długi temat. Tutaj a propos komendy baczność jest też tak, że mamy specyficzny sposób wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gdyż on jest opisany w regulaminie. I natomiast wchodząc do pomieszczenia służbowego, jeśli ja jako kapitan chciałabym wejść do pomieszczenia, w którym znajduje się major i chorąży i chcę się zwrócić do chorążego, to nie zwracam się od tak do chorążego. Pierwsze co, to muszę zapytać pana majora, czy ja się mogę zwrócić do pana chorążego. Dopiero jak uzyskam zgodę wyższego stopniem, to dopiero mogę się zwrócić do osoby, do której bym chciała.
1: A proszę o próbkę, jak to brzmi w praktyce?
2: Jeśli wchodzę do pomieszczenia, zaczynam od tego, że się przedstawiam. Panie majorze, kapitan Kardas, proszę o pozwolenie zwrócenia się do chorążego takiego i takiego. Mhm. I wtedy pan major, patrząc na mnie, mówi: zgoda. Bądź nie. Jeśli
1: zgoda.
2: Tak, jeśli dostanę zgodę, wtedy zaczynam, panie chorąży, w sprawie takiej i takiej.
1: I dopiero zaczynamy rozmowę.
2: Jest też tak, że jeśli wchodzi do naszej kancelarii wyższy stopień, wyższy przełożony nasz, ja mimo, że jestem w swojej kancelarii, to po pierwsze muszę wstać, żeby tak naprawdę oddać mu honor, plus w tym czasie bez pozwolenia wyższego przełożonego nie mogę ani jeść, ani pić, ani grać na telefonie, ani nic innego robić. Dopiero wtedy, kiedy uzyskuję zgodę, to tak naprawdę mogę cokolwiek innego robić.
1: Czyli jest tak, że panie majorze, proszę o pozwolenie na zjedzenie kanapki.
2: Dokładnie tak. A tak naprawdę, jeśli chodzi o nawet zwykłą kulturę osobistą, to po prostu wtedy, kiedy przełożony do mnie przychodzi, stawia zadania, to nie jem.
1: No, pewnie, że tak. To tego wymaga zwyczajna taka nasza codzienna etykieta.
2: Dokładnie
1: A
2: tak.
1: Samo ćwiczenie tej musztry, tej takiej defiladowej, paradnej musztry, to jest pewnie zadanie, które trwa w miesiące, a nawet i w lata.
2: Tak, tak naprawdę żołnierz przez całe życie uczy się tej musztry, bo przed każdą kompanią honorową zawsze mamy próby. Żołnierze, którzy są na kompaniach, którzy są w batalionach, są z różnym stażem. Ci starsi będą już umieć, ci młodsi, którzy przyszli, potrzebują się podszkolić, ale za każdym razem pod oddział, który jest wystawiany z różnych żołnierzy, musi się tak naprawdę zgrać. Więc zawsze muszą chociaż parę dni, parę razy zrobić sobie próbę, przejść, doszlifować pewne rzeczy. Każdy też, jeśli zmieniamy na przykład dowódców kompań, którzy prowadzą daną kompanię honorową, to żołnierze też muszą się przyzwyczaić do ich sposobu wydawania komend, do tego, jak oni modulują głosem, więc za każdym razem mimo wszystko gdzieś tam to szlifujemy. Plus wiadomo, że praktyka czyni mistrzem, więc spokojnie trzeba od czasu do czasu sobie przypomnieć, jak to się chodziło krokiem defiladowym, jak zwykłym, jak baczność, jak spocznij, jak zwrot. Mm-hmm. Tym bardziej...
1: Oczy w lewo.
2: Dokładnie. Wydając komendy jako ta osoba przed żołnierzami, jako przełożony, czasem trzeba sobie pomyśleć, czy to prawo, które nam chodzi prawo, to jest właśnie to, gdzie oni mają się odwrócić. To chyba jest zawsze taki największy problem przy młodych żołnierzach, młodych dowódcach, którzy jeszcze nie mają tej wprawy w wydawaniu komend, żeby właśnie się tutaj nie mylili.
1: Prawa strona to jest tam, gdzie kciuk jest po lewej.
2: Dokładnie tak. No i że stoimy twarzą do tych ludzi i że jak chcemy, żeby się obrócili w prawo, to czy nasze prawo, czy ich prawo.
1: Pani kapitan, na koniec jeszcze chciałabym panią zapytać o kobiety w armii. Jest ich coraz więcej, prawda? I
2: tak.
1: Pani też chyba to zauważa, że ma coraz więcej, no, może nie koleżanek, ale żołnierek wokół siebie.
2: Tak. Na przestrzeni ostatnich 9 lat widać bardzo, bardzo duży przyrost kobiet w armii. ja myślę, że jest to dobrze, że kobiety się dobrze sprawdzają na pewnych stanowiskach, troszkę łagodzą obyczaje, ale też daje im to możliwość większą rozwoju. Mhm. Gdyż teraz nawet patrząc na to, że nie tylko same młode osoby przychodzą do wojska, przychodzą też osoby tak naprawdę w średnim wieku, daje im to możliwość sprawdzenia się, wiary w siebie, pokazania, że też coś potrafią.
1: Mhm. Też kobiety coraz częściej pełnią ważne role w wojsku i wyjeżdżają na misje. Pani akurat jest świeżo po.
2: Dokładnie tak. Akurat mieliśmy teraz taki powiedzmy passę, jeśli chodzi o kobiety, bo przez to, że u nas w brygadzie jest ich coraz więcej, to na misje też jeździ u nas coraz więcej kobiet i zdarzało się tak, że nawet większa połowa całego składu elementów wsparcia logistycznego, czyli tego elementu, które my wystawiamy jako 10. Brygada Logistyczna, to były właśnie kobiety. I też tak na mojej misji było, że na wszystkich kluczowych stanowiskach to były kobiety.
1: Proszę w takim razie przyjąć życzenia od całej redakcji Radia Opole i od wszystkich słuchaczy Radia Opole w Dniu Święta Polskiego. Proszę przekazać wszystkim żołnierkom i żołnierzom, czego sobie żołnierz życzy w dniu takim jak 15 sierpnia.
2: Przede wszystkim spokoju, bo naszą domeną jest czekanie, ale chcielibyśmy, żeby spokój, który jest, stan, w jakim jesteśmy, czyli w stanie pokoju, utrzymywał się jak najdłużej.
1: Tego właśnie życzymy i Wam, i nam samym także. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gościem programu Wszystko Wolno w Radio Opole była kapitan Sandra Kardas, oficer prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.
2: Dziękuję bardzo.

to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w programie Wszystko Wolno w Radio Opole. Dziękuję za to wspólnie spędzone sobotnie popołudnie. Spokojnego dnia życzę. Magda Szybińska. Do usłyszenia.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radia Opole. Jest godzina 16. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich premier w Gdyni o bezpieczeństwie Polski.
4: Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
3: Będziemy także na uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Opolu. Sprawdzimy również, jak radzi sobie Odra Opole. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. O budowie bezpiecznej Polski mówił w Gdyni premier Donald Tusk, który zabrał głos tuż przed rozpoczęciem zorganizowanej w Święto Wojska Polskiego Parady Morskiej. Premier podkreślił również, że to właśnie bezpieczna Polska będzie najlepszym darem od współczesnych dla przyszłych pokoleń Polaków.
5: W otwierającym Paradę Morską przemówieniu premier Donald Tusk podkreślił, że zarówno to wydarzenie, jak i defilada w Warszawie to jasne sygnały mówiące o tym, że Polska poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo.
4: To jest taki list otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
5: Szef rządu mówił także, że nasze dzisiejsze starania budują bezpieczną przyszłość.
4: Chciałem ten dzień na zaproszenie mojej najmłodszej wnuczki spędzić z nią. Ma urodziny, ale wiem, że ona zrozumie już niedługo, że najlepszym, najpiękniejszym prezentem dla niej i dla wszystkich polskich dzieci jest to, że będą mogły bezpiecznie mieszkać w bezpiecznej Polsce.
5: W Gdyni premier ostrzegał także przed zagrożeniami, zarówno tymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.
3: A był to materiał Przemysława Lisa. Dodajmy, że w trakcie Parady Morskiej w szyku paradnym przez wody Zatoki Gdańskiej szło ponad 20 okrętów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Na niebie z kolei można było podziwiać statki powietrzne naszej marynarki. Wydarzenie obserwowało tysiące osób. Podziękowania za służbę i awanse na wyższe stopnie, a także uroczysta defilada wojskowa. Za nami także oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego na Placu Wolności w Opolu. Poprzedziła je msza święta i uroczysty przemarsz opolskiej katedry. Na uroczystościach obecna była m.in. Helena Kamerska-Hala, mieszkająca w Opolu sanitariuszka Powstania Warszawskiego.
6: Czuję wielkie wzruszenie, bo Święto Wojska to są dwa święta i kościelne i bardzo jestem zadowolona.
7: Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. My dzisiaj potrzebujemy takiego zaufania i wierności do polskiego munduru. Taka spójność, wsparcie ogólnospołeczne jest po prostu niezbędne.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska pobiegną w finale biegu na 1500 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Kazimierska w swoim biegu zameldowała się z drugim czasem.
8: No było tłoczno, ale takie same eliminacje zawsze trzeba się z tym liczyć i nie było szybkiego biegu, więc oczywiście takie są sytuacje, dzieją się potem, ale generalnie dużo kontroli w tym biegu, nie stresowałam się jakoś specjalnie i wiedziałam, że mam pod nogą to, co potrzebuję, żeby być w tym finale, więc się zakontrolowani, oglądałam się, patrzyłam na ekran, więc nie było zapasem.
3: Z kolei Klaudia Lizakowska zajęła czwarte miejsce.
8: Wydaje mi się, że po prostu na początku już ustawiłam się dobrze i nie musiałam brać wiatru na siebie, bo dzisiaj ten wiatr no dosyć przeszkadza. I cieszę się po prostu, że udało mi się dobrze ustawić, dobrze wytrzymać też to i nie zwątpić w żadnym momencie.
3: A teraz przenosimy się już do Itaka Areny. Tam od pół godziny trwa pojedynek Odry Opole z Wartą Poznań w ramach czwartej kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Jak przebiegło te 30 minut na murawie, opowie Jakub Biel.
9: Idealnie. 31 minuta się właśnie rozpoczęła. Mam dobre informacje. Od minuty 13 Odra Opole prowadzi 1-0 po samobójczej bramce Arkadiusza Najemskiego. Dobre dośrodkowanie, takie kąśliwe z prawej strony. No i tutaj w defensywie dość kiepsko spisał się właśnie Arkadiusz Najemski z dobrym skutkiem dla Odry Opole. Ale wynik jedno, gra drugie. Trzeba przyznać, że Warta Poznań jest drużyną, która raczej narzuca swój styl gry i gdyby mieli lepiej ustawione celowniki zawodnicy Warty Poznań, to tutaj powinno być 2, może nawet 3-1 dla Warty Poznań, także mamy dużo szczęścia, że defensywa pracuje całkiem nieźle. 31 minuta

0: Tak gorące, już prawie 33 stopnie, 1014 hektopaskali to ciśnienie w regionie. Do końca dnia bezchmurnie, a wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy temperatury minimalne od 16 do 17 stopni, a jutro w ciągu dnia ponownie od 30 do 32, ale już jutro powinno być troszkę lżej, bo ma być po południu stopniowo wzrastające zachmurzenie do umiarkowanego i dużego, a wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję. Dziś będzie sporo o historii, sporo książek fantastycznych, z elementami magii również. Wejdziemy w świat Torgala, także Astrid Lindgren się pojawi i to, uwaga, po śląsku. To wszystko będzie za sprawą pana Rafała Szymy. Pan Rafał Szyma pojawi się w drugiej godzinie audycji, natomiast w pierwszej, więc już za chwilę, Wiktoria Korzeniewska. Wiktorię Korzeniewską możecie kojarzyć, dlatego że 2 lub 3 lata temu nawet była moją gościnią. Wtedy napisała książkę, komiks w gruncie rzeczy, Słowiańskie mity i opowieści w komiksie. Ale tym razem wróciła i to z 2 książkami prozatorskimi, chociaż powiem, zanim zaczniecie słuchać rozmowy, że te mity, polska, słowiańska mitologia ciągle są w jej twórczości obecne. A więc zostańcie ze mną przez najbliższe 2 godziny.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Wiktoria Korzeniewska. Cześć, Wiktorio.
2: Cześć.
1: Stali słuchacze audycji mogą pamiętać, że kiedyś rozmawialiśmy o komiksie Wiktorii. Dotyczył dawnych słowiańskich mitów, legend i wierzeń. Ta rozmowa jest dostępna na stronie Radio Opole jako podcast, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam i oczywiście zachęcam również do komiksu, ale pomiędzy jednym a drugim festiwalem okazało się, myślałem, że będzie kolejny komiks. Tymczasem Wiktoria napisała aż dwie książki i to przyznaję o intrygujących tytułach. O ile Czerwona baśń to jeszcze pokazuje mi, że no jest baśń, a Czerwona pewnie dosyć krwista i dla dorosłych. Dojdziemy do tego za chwilę, ale ta druga nowa, Pogrzeb baśni, no to przyznaję, że jestem zaintrygowany, bo Pogrzeb baśni na zasadzie, że już nie mamy świata, w którym baśni jeszcze mogą istnieć, że już nie ma sensu baśni tworzyć i opowiadać, trzeba je pogrzebać. Nie tędy chyba droga, no, tak strzeliłem.
2: Słuchaj, jesteś bardzo blisko, bo o ile Czerwona baśń była taką historią, gdzie wszystko działo się w bardzo baśniowej konwencji. Była osada, w której była tradycja, że każdego roku, pierwszego dnia lata wysyłali do lasu dziewczynkę. Absolutnie nie najładniejszą, nic z tych rzeczy, nie jak księżniczka do smoka, tylko wybierali jakąkolwiek, bo od pokoleń była umowa, że w lesie mieszka ta, tajemnicza ta, nikt nie wiedział jak wygląda, czy nadal mieszka w tym lesie, ale byli z nią umówieni, że raz do roku dadzą jej dziewczynkę i ona sprawuje opiekę nad osadą. I się tego trzymali. No i historia zaczyna się razem z Gretel, która zostaje właśnie wybrana przez całą wioskę i wchodzi do lasu, nie wiedząc właściwie, co ją czeka, czy spotka tą, czy... a właściwie może nikogo nie będzie w tym lesie i zastanawia się, czy przeżyje, czy nie przeżyje. W sumie żadna dziewczynka nigdy nie wróciła, ale czy wracałoby się do osady, która ciebie tak wypuściła do lasu i uznała za nieważną i niepotrzebną. No i to wszystko jest w takim baśniowym świecie, bo w baśniach ludowych świat...
1: Czyli nie odeszłaś, przepraszam, od tego, co kochasz najbardziej, czyli dawnych wierzeń, podań i legend.
2: Absolutnie. Słowiańskość przywija się przez wszystko, co pisze. Więc w baśniach ludowych, jeżeli bohater wchodzi do lasu, to wchodzi do zupełnie innego świata. Wchodzi do baśniowości albo do tamtego świata, gdzie rządzą umarli, gdzie rządzi magia. Tam są inne zasady. No i na tym zbudowałam Czerwoną baśń. I to jest taka historia o tym, dlaczego potrzebne nam są baśnie, co się dzieje z baśniami, kiedy ich nie opowiadamy. I że musimy pamiętać o niektórych istotach, bo jak o nich nie pamiętamy i nie mówimy, to te istoty mogą zniknąć.
1: A one ciągle żyją. Na pewno tak byś powiedziała, prawda?
2: Oczywiście.
1: Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w bajki, ale tutaj, oczywiście, bo mówię to teraz bardzo poważnie cały czas, wiemy o tym, że nawet jeżeli uznamy, zgodzimy się i mamy bardzo racjonalny umysł logiczny, że nie ma żadnych duchów, stworów, bóstw i tak dalej, to mamy je ciągle w głowach i niesiemy je przez pokolenia. I wtedy one ciągle żyją. Na tej zasadzie ta ich żywotność jest, dopóki żyją wśród nas. W naszych przesądach, zabobonach czasami, jak mówimy, ale też obyczajowości, tradycjach. Bo jakoś tak jest, że niektóre dobre chętnie nie zapominamy, prawda? Że może jakiś kwiat paproci, jakaś miłość, prawda, noc kupały, a dlaczego nie wianki, prawda, i bieganie boso, nawet nie tylko boso po lesie i wyczynianie różnych przyjemnych najczęściej rzeczy, chociaż tu rzeczywiście los tej dziewczynki nie jest przyjemny, ale jako wielka metafora dzisiejszego świata możemy to odczytywać także tak. Oto jest jakaś społeczność albo rodzina i też na przykład wysyłają dziecko, bo no, za dużo nas jest, nie stać nas na utrzymanie, idź, zarób na siebie, radź sobie w życiu. I ono, kiedy wchodzi w taki nieznany, obcy świat, wchodzi też do takiego lasu pełnego stworów, duchów. Przecież boimy się bardzo często, czy sobie poradzimy, kogo spotkamy, czy ktoś nas oszuka, wykorzysta, czy nie. Czy będzie tą, która jest bohaterką twojej książki, bo ta, jako dziwny stwór, który nie wiadomo jaki jest, to są nasze strachy przed nieznanym w gruncie rzeczy.
2: Ja zawsze powtarzam, że historia, książka powstaje dopiero w głowie czytelnika, bo autor ją pisze, wydawca wydaje, natomiast jak czytelnik ją czyta, łączy ją ze swoim doświadczeniem, z tym, jaki ma dzień na przykład, jak się czuje, dopiero wtedy powstaje właściwa historia i Czerwoną baśń pisałam tak, żeby każdy sobie wybrał swoją ścieżkę, no i twoja interpretacja jest fantastyczna.
1: Ja poczułem się jak ta Gretel, ta dziewczynka wypędzona do lasu, chociaż nikt mnie do lasu nie wypędzał, ja sam dosyć szybko się usamodzielniłem, ale wiem, że takich różnych dziwnych stworów zdarzyło mi się spotkać w życiu parę. No i pewnie każdemu z Państwa, myślę, że wiele osób czytających odnajdzie się i oczywiście będzie to jakby interpretowało, tak jak mówisz, poprzez swoje własne doświadczenia, ale opowiadanie baśni, jak już pisał Bruno Bettelheim, przy okazji odsyłam, bo niedawno było wznowienie książki Cudowne i Pożyteczne, gdzie analizuje baśnie głównie braci Grimm, ale w ogóle znaczenie symboliki i symbolikę baśni, pokazując, jak ma to wielkie i kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej psychiki. I to takie, nawet był przeciwnikiem tego, żeby je łagodzić, bo dzisiaj bardzo często oszczędzamy dzieciom, a baśnie mają nas przygotować na wejście do lasu. Tak naprawdę.
2: Baśnie kiedyś były nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Także warto nie odsuwać się od baśni, szczególnie tych starych, ludowych, bo one są nadal bardzo aktualne.
1: Aha. No ale ty z kolei zrobiłaś tak, że napisałaś kolejną książkę i chcesz te baśnie pogrzebać. Oczywiście nie wiadomo, czy one rzeczywiście są pogrzebane, czy nie są pogrzebane. Może są tylko tacy, którzy chcieliby zrobić ten pogrzeb, a jednak jakimś cudem to wszystko przetrwa i ktoś jednak ocaleje. Czy tak rzeczywiście jest? O tym za chwilę się dowiecie. Wrócimy do Was w kolejnej części rozmowy.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Wiktoria Korzeniewska. Rozmawialiśmy o czerwonej baśni, a teraz o pogrzebie baśni. Brzmi złowieszczo. Ja czuję i patrzę na Ciebie, Wiktoria. Mam nadzieję, że definitywnie baśń pogrzebana nie została. Wiem, że tego nie zdradzisz, bo nie powiesz, jak się książka kończy. Ale dlaczego właściwie pogrzeb? Troszeczkę już jakby powiedziałaś, że baśnie odchodzą, że nie wracamy do nich, nie znamy ich, a z drugiej strony ktoś powie, no jak, przecież ukazuje się sporo książek, podanie, baśnie, legendy, bóstwa, słowiańskie, takie, więc sporo jednak ciągle wiemy. To jak to w końcu jest?
2: To nie jest tak, że nie wracamy do baśni, wracamy właśnie, wracamy jak najbardziej, ale też jak spojrzymy na współczesne historie, to tak naprawdę wszyscy opowiadamy tą samą historię. Wracamy do tych głównych opowieści, do tego głównego konstruktu. Nie zdradzę, dlaczego pogrzeb baśni jest pogrzebem baśni, bo to trzeba odkryć w książce, w tym, co piszę, w tym, co tworzę, zazwyczaj wszystko ma sens. Zaczynając od najmniejszej rzeczy na okładce, poprzez oczywiście tytuł, każde zdanie w książce, dlatego moje powieści są takie krótkie, bo ja bardzo się skupiam na tym, żeby tam nie ma lania wody. Wszystko, co jest tam napisane, jest potrzebne. No i pogrzeb baśni różni się od mojej poprzedniej powieści tym, że dzieje się współcześnie. Głównym bohaterem jest mężczyzna, co było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Nigdy nie pisałam o głównej postaci, wybierając mężczyznę. Jest to pisarz, który pisze tylko prawdziwe historie. Wydaje zbiory opowiadań i on wierzy, że każdy człowiek ma do opowiedzenia w swoim życiu jedną najważniejszą historię. I tak jest. No tak, każdy z nas jest w stanie napisać książkę.
1: Gdyby dobrze przysiadł, bo możemy opisać po prostu swoje doświadczenia, swoje życie, nie musimy wcale wymyślać, chociaż są tacy, którzy mają ogromny dar tworzenia historii. Myślę, że to głównie ci, którzy uważnie potrafią słuchać innych, często później mówią, jeżdżę autobusem czy pociągiem, nasłuchuję ludzi, przysłuchuję się, o czym rozmawiają i mam już gotowe, od tego zaczynam i później już leci po prostu, nie?
2: To prawda, ale jakby w sobie nosimy tą jedną historię i on wyciąga z ludzi tą historię, używając między innymi manipulacji. Jakby jest bezlitosny do ludzi. Nie zawsze człowiek jest gotowy opowiedzieć tą historię. Nie zawsze to jest ten moment. On na to nie patrzy. Wyrywa ludziom tę historię, zbiera je do antologii i wydaje. I te antologie bardzo dobrze się sprzedają. On absolutnie nie udziela żadnych wywiadów. Nikt nie wie, jak on na imię. On po prostu występuje pod nazwiskiem Mor. I ja zadałam pytanie w tej powieści, co by się stało, gdyby nie tylko ludzie zaczęli opowiadać mu tą jedną swoją historię. I gdyby on na przykład na swojej drodze spotkał Zmorę albo Domowika. I co takie postacie by mu opowiedziały? Jak wygląda życie tych postaci w XXI wieku? Czy one nadal są częścią mitu, wierzeń, baśni, czy właśnie nie? Czy dobrze im się żyje, czy nie?
1: Ja ci powiem, że to jest intrygujące, bo jak sobie popatrzymy na te różne postacie z baśni, legend, to najczęściej wiemy, co one robią, czym się charakteryzują, czy na przykład jak mamy przypowieści o jakimś tam wodniku, czy rusałce, czy jakiejś wiedźmie, no to wiemy, że ona porywa dzieci, prawda, albo je zjada, wodnik to kogoś tam topi, albo jakieś tam młode panny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ale w gruncie rzeczy, ale co my wiemy o nich, o ich życiu codziennym, o ich motywacjach, może mają uczucia, może mają potrzeby, a jeżeli tak, to jakie? No to jakoś mało kto chciał poświęcić temu chociaż chwilę uwagi, czyli jaką mają opowieść, kim oni tak naprawdę są?
2: Tak, no na przykład, co by zawodowo robiła w XXI wieku południca? Gdzie by pracowała, jak myślisz?
1: W telemarketingu? tak strzeliła. A gdzie ma? Ja wiem, że nie powiesz pewnie teraz, jak to jest w książce.
2: Mogę zdradzić, ale nie powiedzcie nikomu. Nie mówcie nikomu. Moja południca pracuje w solarium.
1: Aha. No ja myślałem, no to są takie stwory, które boją się jasności i słońca, żyją tylko i grasują w mroku, a innym to nie przeszkadza.
2: No właśnie, ona świetnie się dogaduje ze słońcem.
1: I dlatego. Ale ona ma jakiś taki dar, że używa lamp, czy sama robi jakieś...
2: A tego nie mogę zdradzić, to warto odkryć w książce.
1: Ale wiemy, że solarium w nadmiarze może prowadzić do zgubnych skutków, bo jak nie uważamy na skórę, a południca, nie mamy pewności, czy jest dobra i jakie ona może mieć zamiary.
2: Przestrzeganie przed południcą to tak naprawdę było przestrzeganie przed wychodzeniem w pole w południe, żeby nie dostać tego słonecznego
1: udaru.
2: Stąd
1: to południca. Południe, najmocniejsze słońce, udar, ewentualnie jakiś rak skóry, porażenie słoneczne. Ale proszę, nie wpadłem na to. słaby jestem widocznie w mitologię. Ale po to są takie książki między innymi jak twoje. Natomiast rzeczywiście okazuje się, że jeżeli na to tak popatrzymy, to cały czas jest to żywy mit, który jest aktualny. Jego jakby przesłanie i sens istnienia południcy w podaniach i baśniach jest ciągle zasadny, bo my ciągle mówimy nie wychodź w południe.
2: Tak naprawdę mity i te słowiańskie wierzenia, nie tylko słowiańskie, w ogóle te dawne wierzenia, one były po to, żeby ludzie sobie wytłumaczyli świat. Oni nie wiedzieli, skąd przychodzą burze, jakby nie mogli tego wszystkiego wytłumaczyć. Czy na przykład, nie wiem, zmora, która przychodzi w nocy i dusi, no to jest interpretacja paraliżu sennego. Ludzie nie wiedzieli, dlaczego budzą się w nocy, nie mogą się poruszyć, czasami przychodzą jakieś halucynacje, jakieś widzenia w tym momencie. Ale zobacz też, to jest taka też po części funkcja religii, bo to są bardzo trudne pytania życiowe. Co się dzieje, kiedy umrę? Co się dzieje po śmierci? Religia daje nam to poczucie bezpieczeństwa, że okej, będziemy wiedzieć, tak? Czy pójdziemy do Nawi, do Welesa i będziemy się paść jako krówki na jego pastwiskach? Czy pójdziemy do raju? Jakby człowiek też może sobie wybrać, albo rodzi się w rodzinie, gdzie panuje pewna religia. To ma nam zapewnić bezpieczeństwo.
1: No to prawda, bo najczęściej szukamy takiego wytłumaczenia, że jak czegoś nie rozumiemy, czyli właśnie burza, no to tam ktoś musi siedzieć i te gromy rzucać, no bo skąd się biorą, prawda? Dzisiaj już wiemy, że jak to zjawisko wyjaśnić, nauka nam to wyjaśniła, co nie oznacza, że nie ma kogoś, kto z kolei sprawia, że to właśnie tak działa, a nie inaczej. Ale tu nie musimy bardzo koniecznie wchodzić w takie teologiczne kwestie, dlatego że życiowo, w codziennym doświadczeniu, to ma też inne funkcje i role. I tak jest też u ciebie, ty to w książkach pokazujesz. Nie chodzi już o objaśnianie świata, bo nauka sporo nam powiedziała, natomiast w naszej psychice, w naszych przekonaniach, obawach, lękach, pragnieniach, oj, tutaj jeszcze te wszystkie dawne postacie mają się bardzo dobrze.
2: Ale też rozumienie własnej tradycji, bo my często robimy coś, bo tak się robiło od pokoleń, ale tak naprawdę nie zgłębiamy tak do końca tego. Na przykład na Wigilię stawianie pustego talerza dla niezapowiedzianego wędrowca. Ile z nas doświadczyło, że ktoś faktycznie zapukał do drzwi i przyszedł, niezapowiedziany jakiś obcy człowiek? No raczej to się nie zdarza. Natomiast według słowiańskich wierzeń to jest zapraszanie do stołu naszych zmarłych przodków, którzy przychodzą właśnie w ten czas, kiedy ta granica między światem żywych a umarłych jest bardzo cienka. I jak po prostu ma się ciarki, jak się pomyśli, że ten talerz jest dla naszej zmarłej babci, albo dla dziadka, albo dla wujka i że oni mogą z nami spędzić tę chwilę.
1: O, mało tego, nawet można wtedy na ten talerz położyć ulubioną potrawę, którą najbardziej lubił, prawda? I też w ogóle ta symbolika wtedy staje się jeszcze bardziej taka przejmująca, prawda? A najbardziej to lubił w galarecie rybę, no to ciach jeszcze połóżmy, też będzie na pewno wiadomo, że to dla niego i chętniej przyjdzie, prawda? Bo to tam pusty talerz to taka trochę pusta obietnica. No, jak już jest napełniony, to jakoś może chętniej duchy wtedy przychodzą.
2: Ale jest też zwyczaj i wiem, że jest praktykowany w niektórych rodzinach nadal, że się nie sprząta po Wigilii. Że zostawia się tą całą kolację i jak wszyscy idą spać, no to duchy mogą świętować, tak, na spokojnie.
1: No proszę, myślę, że my po prostu chyba za mało jednak o tym mówimy, bo najczęściej o tych tradycjach, zwyczajach mówimy wtedy, kiedy zbliżają się jakieś konkretne święta. Wiadomo, że wiele tych dawnych też wierzeń jest zmodyfikowana, no bo weszło chrześcijaństwo, więc to przetrwało, ale w wersji troszeczkę zmienionej, dopasowanej do nowych czasów, do nowej religii. I o czym czasami mówimy, ale jak mówimy o tym raz czy dwa razy w roku przy okazji świąt, to też tak najczęściej pobieżnie. A jest to bogactwo ogromne, co zresztą wynika też z komiksu, o którym mówiłem, o którym Wiktoria napisała. Wiem też, że będzie kolejny komiks w ogóle. Nie porzuciłaś komiksu?
2: Nie porzuciłam komiksu. Zbliża się ogłoszenie. Jeszcze niewiele mogę zdradzić, ale mogę szepnąć, że w tym roku na jesień zaproszę Państwa do kolejnego świata. Będziemy mieli nową historię.
1: Aha, to ja oczywiście bardzo chętnie też o tym wtedy opowiem, ale do jesieni mamy sporo czasu. Natomiast tym pogrzebem baśni i z tym bohaterem, który wykrada ludziom historię, bo kiedy mieliśmy na przykład jakichś pożeraczy dusz, którzy wykradali ludziom jakąś energię życiową czy duszę, to oni najczęściej albo chodzili jako zombie, czyli bardzo ich to zmieniało. I podejrzewam, że może to być podobnie. Że gdyby to było tylko takie bezkarne, no jak podsłuchamy czyjąś historię w autobusie i ją sobie wykorzystamy w swoim opowiadaniu czy powieści, to temu komuś się nic nie stanie.
2: Bo ten ktoś już opowiadał tą historię, on był gotów na to, żeby ją wypuścić.
1: Natomiast
2: tak. Ludzie często przerabiają jakieś traumy czy coś na terapii i to jest bardzo długi proces. Psycholog przygotowuje do tego, aż się dochodzi do tego punktu kulminacyjnego. Natomiast Mor ma to wszystko gdzieś, ma ludzi gdzieś, on potrzebuje tej historii, więc jak on widzi jakąś starą osobę, czy jakiegoś ciekawego mężczyznę i on czuje, że tak, tam za nim kryje się historia. Bardzo często spotykamy takich ludzi i my wiemy, że tam pod podszewką tej duszy jest ta historia, ta osoba mogłaby coś dużego opowiedzieć. I on po prostu to wyciąga, bez żadnych skrupułów i on nie patrzy, co się dzieje z tym człowiekiem później.
1: A zmienia to tych ludzi, jak rozumiem. Coś
2: oczywiście,
1: się z nimi dzieje.
2: Jeżeli oni nie są na to gotowi, to oczywiście to zostaje ślad. Coś zostało wyrwane z nich wtedy, kiedy oni nie chcieli tego dać.
1: Aha, to troszeczkę ten mor przypomina taką dziennikarską hienę, która też chodzą, no czasami tak się nas zdarzało, że chodzili, rozmawiali z ludźmi, oni ufali, budzili to zaufanie, zwierzali się, opowiadali, a później czytali nagle artykuły i byli załamani. I często rujnowało im to życie. Już nie tylko dlatego, że coś mogło być przekręcone, ale często też tak niestety bywa i się zdarza, ale też dlatego, że nie spodziewali się, że to tak będzie odebrane, że to tak zostanie przedstawione, bo jak wiemy doskonale, i to jest też ciekawe w takim właśnie tej postaci tego mora, który kradnie, że może nam się wydawać, że ta historia no jest po prostu historią, może trudną, traumatyczną, ale w gruncie rzeczy, jeżeli nie pada tam moje imię, nazwisko, to niech sobie idzie w świat jako jakaś rada, może komuś z tego coś dobrego wyniknie, przyda się, bo często dzielimy się też takimi historiami po to, żeby ktoś inny mógł popatrzeć, a to może mi uda się tego uniknąć dzięki temu, prawda? Albo zwracamy też uwagę na jakieś ważne aspekty. No ale jeżeli to jest wredne i w niecnych zamiarach, to może zrobić nam krzywdę i złamać życie w gruncie rzeczy.
2: I to nie jest przypadkowe, że mor tak robi, ale myślę, że nie będę zdradzać dlaczego. Dobrze, żeby państwo odkryli to sami, bo też pogrzeb baśni jest skonstruowany jak drabina. Nie mamy rozdziałów, mamy szczeble drabiny i zaczynamy od najwyższego, czyli ta numeracja rozdziałów idzie w dół aż do pierwszego, więc czytelnik czytając tą książkę schodzi razem z bohaterami coraz niżej. I na dole zmierzamy do piwnicy. I w baśniach ludowych często piwnica, czy to na przykład u Sinobrodego, czy w wschodniosłowiańskiej baśni o Marii Morewnie, jest piwnica, w której coś się ukrywa, albo ktoś. I też w naszej psychice jest często piwnica, gdzieś tam musimy do niej zejść. Więc ja tak zachęcam w tej powieści do takiego wędrowania i do posiadania piwnicy. Odwagi, żeby wejść.
1: O, ja przyznaję, boję się. Ja nawet w nocy nie zszedłbym do piwnicy, nawet z latarką. Ja wiem, teraz być, no możesz się śmiać, możecie państwo też się naśmiewać, ale tak rzeczywiście jest. Przeraża mnie piwnica, zwłaszcza nocą.
2: To jest straszne, szczególnie piwnica, jak tam jest ciemno.
1: A taka piwnica naszego ja, naszej duszy, naszej pamięci, tego, co tam może tkwić. No ale jeżeli macie ochotę i się nie boicie, bo teoretycznie to jest piwnica Wiktorii i jej bohaterów i bohaterek, ale jak to bywa często z czytaniem, bardzo często okazuje się, że zejdziemy do własnej piwnicy. Ale zawsze możecie też zacząć od wyprawy do lasu i pierwszej książki. Wiktoria, słuchaj, ja bardzo się cieszę, że jakby potrafisz też przerzucać te pomosty i pokazywać tą żywotność tych dawnych wierzeń i legend także we współczesności. Uważam, że to jest świetna robota, ciekawa. Mam nadzieję, że czytelnicy, czytelniczki też będą zadowolone i trzymam kciuki za nowe książki.
2: Bardzo Ci dziękuję. Ja zawsze powtarzam, że jestem marketingowczynią Baby Jagi, słowiańskiego Boga Welesa, że oni sobie mnie wybrali i dają mi zlecenia, więc aha, ja tutaj prowadzę marketing ich.
1: Jesteś ich agentką po prostu. Wszystko staje się teraz jasne. Słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Państwu przypomnę, Wiktoria Korzeniewska była moją i Waszą gościnią. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Już godzina 17:00. Można nas słuchać na FM, w internecie i DAB+. No i właśnie zapowiedziane wiadomości. A w nich prezydent o sporach politycznych podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego.
2: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną.
1: Będziemy także na wojskowym pikniku w Opolu i oczywiście na meczu Odry Opole z Wartą Poznań.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Pierwszym fundamentem bezpieczeństwa jest silny naród, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że dopiero z siły narodu wyrasta siła żołnierza. Prezydent wziął udział w centralnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki, przemawiając podczas defilady wojskowej, podkreślił, że aby móc się o Polskę spierać, trzeba ją najpierw obronić.
2: Silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
1: Prezydent wręczył oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. W obchodach Święta Wojska Polskiego wzięli także udział przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, żołnierze i kombatanci. Jak wygląda umundurowanie żołnierza, z czego składa się broń oraz do jakich celów wykorzystywane są różne pojazdy wojskowe? Tego m.in. mogli dowiedzieć się mieszkańcy, którzy odwiedzili dzisiejszy piknik na placu Kopernika w Opolu. Poza tym można było skorzystać z wirtualnej strzelnicy i podziwiać zabytkowe samochody wojskowe. Nie zabrakło czołgów i pojazdów opancerzonych.
3: Można przynajmniej raz w roku zobaczyć tutaj, jak pracuje nasze wojsko, jakie ma nowe uzbrojenie, dowiedzieć się czegoś więcej od środka, od kuchni.
4: Kapitan Sandra Karda, rzecznik 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Przede wszystkim przybliżenie tutaj naszej społeczności, naszego sprzętu, tego, co możemy ciekawe pokazać. Czyli przede wszystkim mamy punkt nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, mamy punkt, na którym można się nauczyć przetrwać w lesie, czyli punkt z survivalem.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Katarzyna Zdziebło została srebrną medalistką w chodzie sportowym na dystansie maratońskim podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Na mecie była zmęczona, ale szczęśliwa.
5: Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Końcówka była już bardzo ciężka, troszeczkę przeszacowałam swoje siły, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że to wytrzymałam, bo może troszeczkę za mocno poszłam w trakcie dystansu, szarpnęłam niepotrzebnie, nawet poniżej 4:30 to był błąd. Tego się nie czuję w trakcie, ale na końcu chcę już za to się płaci. Także no, jest to dla mnie wyjątkowy medal. No dużo przeszłam, żeby go zdobyć jeszcze raz.
1: A Zdziebło powtórzyła sukcesy z 2022 roku z Monachium, kiedy również zajęła drugie miejsce, ale na 20 km. Rywalizację w Birmingham wygrała 21-letnia Sofia Fiorini, która ustanowiła rekord świata, a Katarzyna Zdziebło ustanowiła natomiast rekord kraju. Polska, dodajmy, ma już na koncie 4 medale Mistrzostw Europy w Birmingham. A teraz ponownie zaglądamy do polskiej areny. Tam dzisiaj pojedynek Odry Opole z Wartą Poznań. Pierwsza połowa przebiegła po myśli naszych zawodników. Jak wygląda sytuacja w drugiej? O to pytam ponownie Kubę Biela.
6: To ja króciutko o tym, co wydarzyło się do tej pory. 13 minuta po samobójczym trafieniu Arkadiusza Najemskiego prowadziła Odra Opole. Jeszcze przed przerwą prowadzenie podwyższył Michał Felix. Było 2-0. Po zmianie strony Warta złapała kontakt w 56 minucie. Kapitalnym uderzeniem popisał się Patryk Kusztol i zrobiło się 2-1. Odra odpowiedziała jednak błyskawicznie w 63 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Biedrzyckiego najwyżej wyskoczył do piłki Jiří Piroch i głową zdobył trzecią bramkę dla gospodarzy. 75. minuta spotkania, więc jeszcze kwadrans do końca plus to, co doliczy sędzia. Jak na razie Odra Opole prowadzi z Wartą Poznań 3-1, więc zmierzamy po 3 punkty.
1: Dziękuję, była to relacja Kuby Biela.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dokładnie 33 stopnie na termometrach, a ciśnienie nieco opadło, 1013 hektopaskali. W regionie dziś bezchmurnie, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy temperatura spadnie lokalnie do 16 stopni, a jutro w dzień od rana początkowo zachmurzenie małe, później stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie

0: Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Tak zakręconej

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Rafał Szyma. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I będziemy rozmawiali o dwóch zupełnie różnych książkach i o komiksie, który jest komiksie o Torgalu, ale tutaj akurat pan Rafał jest współtwórcą gry, która powstała na podstawie tego komiksu, a później troszeczkę wam jeszcze opowiemy o Terym Pratchettie, którego pan Rafał przełożył na język śląski, ale nie tylko, bo będzie też Pippi Langstrump. Ale żeby wszystkiego do kupy nie robić razem, to zacznijmy od gry, bo generalnie do Opola przyjechał pan i tak się spotkaliśmy z panem Rafałem właśnie z okazji promocji gry Torgal. No i tutaj oczywiście ja jako ktoś, kto Torgale wszystkie przeczytał, nawet te poboczne serie, od razu mi się zapaliła lampka, czy ta gra będzie dla mnie, dla kogoś, kto jest czytelnikiem i dobrze zna historię Torgala, czy tylko wykorzystano postać, a stworzona została zupełnie jakby odrębna historia. Oczywiście można to połączyć, chodzi mi bardziej o to poszanowanie historii komiksowych, prawda? Czyli jeżeli w komiksie są konkretne postacie, to one są też w grze. Prawda?
2: Jest tak. Projektując tą grę, bardzo mocno zwracaliśmy uwagę na to, żeby ten szacunek i tą naszą, te nasze zakochanie jeszcze z dzieciństwa w Torgalu zachować i przekazać, i ten taki szacunek do materiału źródłowego to był dla nas punkt wyjścia. Tam zaprojektowałem kilka zupełnie nowych historii, ale w głowie miałem to, że kurczę, to jest moja okazja zaproponować takie fabuły, które mogłyby być kanwą komiksu. Także wszystkie one opowiadają o przygodach Torgala i jego rodziny z różnych momentów tej całej sagi. Każda z nich jest taką sytuacją, która miała być też grywalna. Także w jednym miejscu próbujemy się uwolnić, w drugim miejscu jesteśmy w Krainie Olbrzymów, kiedy indziej płyniemy po tych morzach skandynawskich, tak? Najróżniejsze historie z olbrzymim szacunkiem i to też na warstwie wizualnej bardzo ładnie też można znaleźć ten punkt wspólny, bo po prostu mieliśmy prawo użyć oryginalnych komiksowych grafik i rozbudować tą bazę o nasze ilustracje. To, co jest, co warto powiedzieć o grze, to że to jest gra hobbystyczna dla osób, które już w grach siedzą. Jeżeli to by miała być pierwsza gra, jaką ktoś po wielu, wielu latach wykłada na stół, to może mieć większy problem. Tam ten poziom złożoności zasad jest na poziomie właśnie hobbystycznym, po to, żeby uzyskać fajny efekt na poziomie grywalności oczywiście. Także warto to mieć w głowie, że to może nie być najlepsza gra dla kogoś, kto nigdy w nowoczesną grę planszową nie zagrał. Natomiast na poziomie oddania tego ducha komiksu, to tu zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby być jak najbliżej i żeby tutaj ta wierność była zachowana.
1: O tak, ja przyznaję, że widziałem instrukcję, jak powiedzielibyśmy, do gry, która w istocie jest książką po prostu. Tam już widziałem, i tutaj już pan odpowiedział, że są oryginalne plansze, więc już wiedziałem, że no, na pewno musieliście się zwrócić o prawa autorskie. No i przede wszystkim, bo tak myślę, same prawa, ale musiał być jakiś już koncept, jakaś koncepcja tej gry i to musiało się też spodobać. Tu już poniekąd pan powiedział, że te historie stworzone, ja się oczywiście bardzo cieszę, że to nie są przygody przeniesione po prostu z komiksu. Nie miałoby to specjalnie sensu, bo wtedy co, w komiksie kończy się konkretnie jakiś epizod, a w grze na grę może się skończyć na różne sposoby. No, może by było i to ciekawe, ale myślę, że jednak ciekawsze jest tworzenie oryginalnej historii, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w tej formie, w jakiej ta gra powstała, w tak zaawansowanej, rozbudowanej fabularnie, to w gruncie rzeczy stworzył pan kolejną książkę o Torgalu.
2: No, to by było świetnie. Nie, tutaj,
1: może ktoś się zainteresuje, tam teraz scenarzyści dochodzą różni, bo wiadomo, że Rosiński już właściwie nie rysuje, tam jeszcze raz wrócił, zdarzyło się w przypadku serii. Van Ham wiadomo, że już nie. Jest tam Surżenko, paru innych autorów. Zresztą też w bardzo dużym hołdzie i poszanowaniu tradycji, bo jak się to weźmie do ręki, to naprawdę nie widać jakichś różnic, że nagle ktoś inny to robi, że to już nie jest takie. Odnoszą się też do poszczególnych tomów, jeżeli jakaś postać się pojawia w nowym tomie, a była już na przykład w drugim, trzecim, to są przypisy zrobione do tego. I to jest moim zdaniem coś, co no tak to powinno wyglądać, jeżeli robi się te wątki, jakieś serie poboczne też i inne. nie wyobrażam sobie, że nie ma Kris de Valnor, bo to moja ulubiona bohaterka.
2: Jest to postać grywalna. Tutaj moja praca była o tyle przyjemna, że właśnie ja siedziałem w fabule, to ja budowałem taki silnik motywów, tak, co, gdzie, jak wyglądało, żeby wiedzieć, na czym bazować. Natomiast za tą część czysto grową odpowiadała Joanna Kijanka i Jan Maurycy. To byli ci twórcy już właśnie gry planszowej, którzy zaprojektowali mechanikę do tego, przeprowadzili testy i gra jako właśnie ten taki, nazwijmy to, system matematyczny do zabawy, tak? To jest właśnie ich dzieło. No ale w portalu mamy to szczęście, że mamy zarówno właśnie swoje studio projektanckie, jak i ilustratorki.
1: No to ilustrator, jak pamiętam, to najwyższa półka i też ze świata komiksu bardzo uznany.
2: Tak, tak, tak. Maciej Siemiński, Hanna Kujik. Maciej Siemiński to człowiek, który w tych dawnych pionierskich czasach komiksów takiego offowego już działał ze swoim zinem. Także mieliśmy szczęście zgromadzić taki team naprawdę fajnych, zdolnych ludzi i każdy w tym projekcie zostawił swoje serducho. I tak jak miałem okazję oglądać, jak ludzie grają, czytać opinie, to fajnie to docenili. Nie było takiego wrażenia, że oto jacyś intruzi przychodzą do naszej ukochanej krainy Torgala i się rządzą. Tylko udało się swoją cegiełkę do tego gmachu dołożyć.
1: Aha, ja celowo mówiłem o tym, że być może powstanie historia komiksowa, czego życzę, dlatego że bardzo wiele polskich gier zyskuje uznanie na świecie. A tutaj dostaliście prawa do komiksu, który jest komiksem światowym. Ja to mówię z perspektywy oczywiście swojej, w Polsce to kultowy komiks, wiadomo, także z powodu Rosińskiego, bo to był wielki też zagraniczny sukces polskiego po prostu rysownika najzwyczajniej w świecie, ale też te komiksy czyta świat. I tutaj aż się prosi, nie wiem, czy już było jakieś zainteresowanie, żeby gra ukazała się też w innych językach, w innych krajach?
2: Torgal jest duży w Polsce, we Francji, w Belgii. Mhm. Natomiast portal wydaje gry w wydaniach międzynarodowych, także było oczywiście anglojęzyczne wydanie, było parę innych. Nawet fajnie było obserwować, jak Amerykanie przyjmują grę na podstawie kultowej serii komiksów, o której nie mają pojęcia. Natomiast tak, w Polsce gra się przyjęła fajnie i miała dodruk, we Francji tak samo. Francuscy i belgijscy dystrybutorzy operują razem w tej części francuskojęzycznej. I także te kraje, gdzie Torgal jest, gdzie na Torgalu wychowywali się ludzie, to taką grę przyjęły bardzo ciepło.
1: O tak, ja nawet powiem, bo czytałem komentarze pod rozmową, której posłuchałem, to trafiłem nawet na osoby, które na przykład Torgala nie czytały i teraz zachęcone grą chcą przeczytać, bo też myślę, i ciekawe, bo musiał pan przeczytać Torgala, żeby pracować nad fabułą, więc tutaj jest to też wspaniały przykład, że jak czasami ktoś myśli, a stworzę sobie grę, bo jestem dobry w internecie, prawda? No nie, nie, nie. Tworzenie tego typu gier planszowych, czy nawet komputerowych, które są fabułami, które czerpią z literatury, naprawdę to trzeba przeczytać, to trzeba lubić, trzeba sprawnie posługiwać się również językiem, a Torgal ma, myślę, jeszcze tę zaletę, że to nie jest tylko i wyłącznie saga o Wikingach, bo to jest ta jedna jakby płaszczyzna, te wszystkie mity, krainy i tak dalej, ale jednocześnie jest dzieckiem z gwiazd. Czyli jest ta teoria, którą u nas jeszcze od Denikena i tak dalej, te wszystkie książki, jak ktoś to czytał, i zresztą sporo komiksów, czy Polcha z Parowskim i tak dalej było, o przybysze z kosmosu i tak dalej, on ten wątek też wykorzystuje. I to jest właśnie świetne, że te dwa światy się spotykają i moim zdaniem nie przypominam sobie takiego mariażu fantastyki z fantazy i z klasyczną, historyczną opowieścią o Wikingach, które by tak dobrze do siebie pasowały. To nic nie zgrzyta. Jest to naprawdę spójne, a otwiera też chyba bardzo fajną przestrzeń, bo tam w jednym odcinku, pamiętam, nagle ten statek znajdują. Kris de Valnor znajduje na przykład pistolet ten laserowy. Tak, no to wyobraźcie sobie, że teraz nagle pod Grunwaldem, prawda, mamy pistolet laserowy. To byśmy tam raz, dwa zrobili porządek. Tak żartobliwie nieco mówiąc, ale to wszystko pasuje. To wszystko jest bardzo wiarygodne. I myślę, że otwiera też duże przestrzenie na to, żeby tworzyć właśnie nowe historie. Te elementy fantastyczne w grze też występują, rozumiem.
2: Tak jest. Tutaj celowo skupialiśmy się przede wszystkim na tych elementach fantastycznych z sag wikingów, w tym aspekcie takim podstawowym. Plus dużo albumów Torgala to były te jego wycieczki krajoznawcze, tak? Tutaj na drugiej stronie, na drugą stronę Atlantyku, tutaj po Morzu Śródziemnym i tak dalej, i tak dalej, więc to eksponowaliśmy przede wszystkim właśnie dlatego, że mieliśmy w głowie to, że kierujemy tą grę zarówno do fanów Torgala, jak i na rynki, gdzie Torgal nie jest aż taki popularny. Więc jeżeli ta część, nazwijmy to dziecka z gwiazd, tak? Ta część science fiction będzie takim dozowana oszczędnie, to odbiorca, który nawet nie ma kontaktu z Torgalem, będzie wiedział, aha, tu coś się dzieje, tak? Doczyta, bo gra go w to wprowadzi, ale nie będzie miał takiego szoku poznawczego, że w zasadzie nie wie, gdzie jest, tak? Mm-hmm. Więc tutaj dość rozsądnie dawkowaliśmy te rzeczy, które są oczywiste, jeżeli się przeczyta tą sagę, tak? Mm-hmm. Także na dzień dobry dostajemy grę, która jest fantazy w świecie wikingów lub w równoległych różnych innych krainach, tak? A potem się okazuje, o, znajdujemy tutaj jakąś dziwną koronę, tak? Która tam pozwala jakoś telepatycznie rzeczy, nie wiem, rozmawia telepatycznie. Aha. A tutaj jakiś właśnie pistolet. Także i gra, kolejne paragrafy mówią o tym, co to jest, dlaczego to jest. Mam faktycznie przeświadczenie, że nasz Torgal jest między innymi takim ambasadorem tej całej serii komiksowej. Dla kogoś, kto na przykład aż tak nie siedzi w komiksach, żeby dotrzeć do niej samemu. Także mając tak bogaty materiał, naprawdę można fajnie dobierać do potrzeb to, co trzeba, a jednocześnie te ciekawostki też umieścić bliżej lub dalej w grze.
1: No ja się czuję zachęcony jako fan Torgala, przyznaję. Jak już zagram, to się z Państwem podzielę. Przy okazji polecam też te poboczne serie. Jakiś czas temu o tym wspominałem, ukazał się już kolejny tom. Tam między innymi tom Wendigo też się ukazał. Fantastyczna historia, wydawało się, gdzie Wendigo, gdzie Torgal. To właśnie wszystko pasuje. Naprawdę świetna, świetna seria i życzę wielkiego światowego sukcesu. Co najmniej na miarę Wiedźmina, żeby to się rozrastało. Ale jeszcze się nie żegnamy. Za chwilę do Was wrócimy i porozmawiamy o moim zdaniem bardzo ciekawej inicjatywie, o przekładach mojego gościa na język śląski Terego Pratchetta i Pipi. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną w studiu jest nadal Rafał Szyma, a teraz porozmawiamy o przekładach na język śląski. No, autorów bardzo, i autorek, przepraszam, bo jeden to autor, drugi to autorka. Jeden to Terry Pratchett, a drugi Astrid Lindgren. No i w obu przypadkach absolutna klasyka, ale co ważne, przekład na język śląski to jedno, ale przekład z oryginału. I to jest też ważne, czyli nie, że były polskie przekłady i pan z polskich przekładów robił przekład teraz na śląski. Tego się raczej nie powinno robić. Jeżeli już poważnie podchodzimy do przekładu, to z języka oryginalnego. O ile angielski dzisiaj jest bardzo popularnym językiem, to ta Astrid przyznaje, zaskoczony byłem. To nie jest prosta sprawa.
2: Tak, tutaj w przypadku Pippi było o tyle ważniejsze, żeby to przełożyć z oryginału, że polski przekład no już się mocno zestarzał, jest z zupełnie innej epoki jakby translacyjnej, tak? Wtedy tłumaczom wolno było więcej, pozwalali sobie na bardzo swobodne podejście do materiału źródłowego. Także tu byłaby to zupełnie inna Pippi i tak myślę, że ta polska Pippi jest dużo grzeczniejsza niż ta śląska, która z kolei jest bliżej szwedzkiej, mam wrażenie. Ale tak, tu ten szwedzki był podstawą. No w przypadku, tak jak pan mówi, z angielskim nie, przekład z angielskiego nie jest aż tak imponujący. A z drugiej strony też dostarczył fajnych wyzwań, bo Terry Pratchett słynie z humoru i to humoru często językowego. Także bardzo fajne łamigłówki, jak pożenić angielski humor językowy ze śląskim.
1: No właśnie, w przypadku języka angielskiego i bardzo często, zwłaszcza kiedy postacie posługują się do tego jeszcze jakimś slangiem albo używają metafor, one są bardzo częste i wielu tłumaczek to podkreśla, że czasami jest kłopot, bo to, co dla Anglika jest zrozumiałą grą językową, no u nas nie będzie. I albo trzeba byłoby robić wtedy przypisy i wyjaśniać, o co chodzi, dlaczego to powinno być zabawne, chociaż my nie rozumiemy w ogóle, o co chodzi, a to jest bardzo śmieszne. Czasami niektórzy, zwłaszcza w tych dawnych czasach, jak pan wspominał, spalszczali, a więc szukali odpowiednika, który byłby w języku polskim, czyli jak u nas na przykład powiemy na dwoje babka wróżyła, a Anglicy tak nie mówią, no to szukamy wtedy jakiegoś odpowiednika, który u nich oznaczałby mniej więcej to samo. W przypadku języka śląskiego myślę, że ten humor przynajmniej, bo większość ludzi, jak nie posługuje się na co dzień i nie zna języka śląskiego, to dla nich, zakładam, ten przekład będzie w ogóle zabawnym przekładem. Ja idę teraz oczywiście troszeczkę stereotypowo, tym jak pamiętam chociażby kabaret Rak, kiedy wystartował, prawda? No, Polska się zaśmiewała, nie każdy wszystko rozumiał, ale było to przezabawne. Także charakterologicznie. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że Pratchett ze swoim humorem specyficznym nie podpasował tutaj też w sposób taki mentalnościowy, że Ślązak ze swoim poczuciem humoru i specyficzną gotką, że się tu świetnie odnalazł.
2: No ja się, ja się na pana tu śmiertelnie obrażam teraz za implikowanie, że Śląski jest sam z siebie z natury śmieszny.
1: Nie, tak, tutaj, tak myślałem.
2: Tak. To tu jest foch straszliwy. Nie, dla mnie jakby też modelowym czytelnikiem tego jest osoba, która zna śląski po prostu. I cały mój wysiłek polegał na tym, żeby to był Pratchett po śląsku, a nie jakaś tam Szymy interpretacja Pratchetta w języku śląskim, tak? Dlatego założenie było takie, by być śmieszny tam, gdzie Pratchett jest śmieszny. I nie ma co się tutaj kłócić. Tak jak dla osoby polskojęzycznej pierwszy kontakt z czeskim to jest doświadczenie komediowe, tak samo na pierwszy kontakt ze śląskim też takim jest. Więc jakby jest zrozumiałe, że dla wielu polskojęzycznych czytelników to może być zabawa sama w sobie. Zresztą tak jak w kinach Światowidzie Katowickim są śląskojęzyczne seanse, na przykład Pulp Fiction, tak? I doskonale na widowni można wyczuć, kto mówi po śląsku, a kto nie. Ci, którzy mówią po śląsku, śmieją się tam, gdzie jest jakiś dowcip. Ci, którzy mówią po polsku i
1: śmieją się prawie cały czas.
2: Śmieją się cały czas, tak. I w zupełnie losowych momentach. Także no tutaj nie sposób bojować z nie wiem, społecznym funkcjonowaniem języka mniejszościowego w środowisku większościowym, tak? To jest oczywiste. Ale nie, ja tutaj bardzo, bardzo chciałem zrobić Pratchetta po śląsku.
1: Zakładam, że to jest po prostu jeden z pana ulubionych autorów, bo o ile w przypadku Pipi, no to byłaby to lektura z dawnego dzieciństwa. Jako chłopiec też Pipi lubiłem, chociaż przyznaję, że bardziej oglądałem wtedy serial o Pipi niż czytałem książkę. No natomiast Pratchett to już jest taka, no, konkret, chłopięco-męska rzeczywiście lektura i absolutnie wybór autorski swój, chociaż tu też przypuszczam, trzeba było się o prawa zwrócić, o zgodę na przykład.
2: W obu przypadkach, tak. Astrid Lindgren też jeszcze nie jest w domenie publicznej. I tu głównym motywem przekładu Pipi było to, że dzieci miałem małe i chciałem im coś dostarczyć i później właśnie stwierdziłem, a spróbujmy, czy taki rozdział ze szwedzkiego dałbym radę, a jak się okazało, że tak, to wtedy zacząłem kręcić się wokół praw. Natomiast Terry Pratchett, tak, to tutaj nowa fantastyka, bodajże 94 rok. Najpierw tam przekład Piotra Cholewy był na łamach czasopisma, tak? Parę tygodni czy miesięcy później wyszła książka. Jeszcze wtedy kupowana na spółę z tatą, pierwsze domy, później już samemu. Także tak, tu to jest miłość z dawnych czasów i po prostu realizacja pewnego marzenia.
1: W sensie, aha, a będą jak... kolejne tomy też? No ja wiem, że musi się przyjąć tom, ale ja zakładam, że ten tom powinien się przyjąć. Ja celowo troszeczkę o tym mówiłem, tak nieco żartobliwie oczywiście, że ale zakładam, że wielu miłośników Pratchetta, którzy nie znają języka śląskiego, sięgną po to wydanie. Z ciekawości, naprawdę. Nie wierzę w to, że nie.
2: Mamy doświadczenie, bo wydawnictwo Silesia Progress wydało już Hobbita po śląsku. Mhm. I faktycznie jednym z czytelników, z moich takich modelowych, jest po prostu kolekcjoner. Ludzie zbierają najróżniejsze edycje i te nasze edycje wędrują do najróżniejszych krajów. Tu jakieś zamówienie z Japonii, tu skądś tam. Także faktycznie kolekcjonerzy lubią mieć na półce różne przekłady. A Terry Pratchett też chyba ma tylu fanów, że to może być jeden z kilku takich klientów modelowych, można powiedzieć.
1: Tak? No to prawda i to jest akurat taki autor, który jest bardzo, bardzo ceniony w bardzo, bardzo różnych środowiskach, bo naprawdę niewielu jest chyba pisarzy ponad podziałami, czyli nieważny jest mój status społeczny, wykształcenie, cokolwiek, z Pratchettem widywałem od dużego do małego, od inżyniera, doktora, naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi i mówią, że jeżeli chcecie się rozerwać, naprawdę, w sposób mądry, bo z Pratchettem chociaż mamy do czynienia z fantastyką, teoretycznie znowu, to on, myślę, bardzo dobrze oddaje też angielski humor i bardzo dobrze krytykuje nasze ludzkie po prostu przywary, nasze słabości i tak dalej. Czy to jest czarownik? Czy świat jest na żółwiu? No ja myślę, że dziś nie brakuje takich, którzy myślą, że świat jest płaski, w ogóle ziemia jest płaska. Jak się to zaczyna czytać, to nie mamy wrażenia, że czytamy fantastykę taką klasyczną, ale bardzo też fajną satyrę społeczno-obyczajową, tylko w takim właśnie świecie dysku. I tam się przeglądamy jak w lustrze.
2: No to stary motyw, że jeszcze co, Voltaire'a, tak? Mhm. Rzucić jakąś absurdalną bohatera do jakiejś absurdalnym połączeniu i poza jego kontekst, do dziwnego kontekstu i szukać, co tutaj nam, jak tu rzeczywistość zgrzyta i co się nagle pokazuje, co wypływa na górę. Także tak, Pratchett miał niepowtarzalny warsztat, niepowtarzalny sposób jak o sprawach często zupełnie ponurych i poważnych i głębokich powiedzieć w taki sposób, żeby i bawić, i zaciekawić, i no coś powiedzieć więcej.
1: No to jestem, przyznaję, bardzo ciekaw, jakie będą też kolejne przykłady, bo jak no to już wiemy, że Pratchett na pewno pójdzie dalej, pójdą kolejne tomy, bo sobie nie wyobrażam, że nie.
2: Ale w tej chwili mamy już licencję na pierwsze dwa, czyli pierwsza to jest Farba Magii. Jeśli tłumacz nie nawali, to w końcówce roku powinno być jeszcze Światło Fantazyje, czyli Light Fantastic, polski Blast Fantastyczny, tak?
1: Aha, ja. To ja mam jeszcze prośbę na zakończenie. Jakby tak fragmencik mógł pan przeczytać, bo jestem bardzo ciekaw i myślę, że słuchacze zresztą też, więc myślę, że nie tylko kolekcjonersko, bo jak pan będzie szukał tego fragmentu, to ja tylko powiem, że moim zdaniem oczywiście wydawanie książek po śląsku ma też jakby utrwalać, propagować język śląski jako język, czy też gwarę śląską. Tutaj każdy sobie wybierze to, co uważa. Nie będziemy się bawić w politykę i teraz rozsądzać, co jest gwarą, a co językiem, bo to nie jest naszym celem. Powstaje w tym języku literatura, jest przekładana, więc na niej się po prostu skupmy. Ale myślę, że dobrym jest to, że jest to naprawdę dobra literatura w tym przypadku, że ukazują się książki naprawdę wartościowe. Ja zawsze uważam, że jak czytać, to czytajmy naprawdę świetne książki, świetną literaturę. I tutaj widzę, że już pan Rafał prawie, że jest na finiszu, jeżeli chodzi o szukanie odpowiedniego fragmentu. Słuchajcie, ludkowie.
2: Za studenckich lot Rincewind żaden roz nie miał dobrych noc prekognicyje, ale teraz te dawno zapomniane obwody w mózgu aże pulsowały, a przyszłość widział klarownie, choby mu ją w to wypisał przed oczami. Zaświeżbiło go między łopatkami. Teraz najmądrzejsza rzecz to kupić konia medykową. Musiał być jak i gipki i drogi, lajsnięty łodrynki, bo Rincewind nie znał takiego bogatego handlerza, co by wydał reszta z bez mała całki uncyje złota. A potem, z nadną rzeczą, łostałe 5 monet przydałyby się do otwarcia praktyki w bezpiecznej dalekości, uznejmy 200 mil dali. To by była najmądrzejsza rzecz do zrobienia. Ale co by się w tym czas stało z dwukwiotkiem, jakby tak łostał są w mieście, w którym nieumylny instynkt, jak się rozchodziło o złoto, miały i rusy. Musiałaby być człowieka istno kanalio, co by go tak ustawić. Patrycjusz Angmorpork uśmiechnął się, ale oczy durch miał jak ze stali. Przy piostowej bramie, padosz, mknął. Kapitan wachtyży wyszprygnął ze salutem. Ja, mój panie, musieliśmy zaszczelić konia, co by go zastawić.
1: A jak jesteście ciekawi, co się z dwukwiatkiem stało dalej, to będziecie musieli po prostu sobie przeczytać po polsku, bo też mamy wszystkie dzieła przeczyta po polsku, albo po śląsku, przyznaję, brzmi to naprawdę fantastycznie, blask fantastyczny do tego będzie niedługo, a tymczasem farba magii, czyli kolor magii. Panie Rafale, bardzo, bardzo dziękuję. Trzymam kciuki i za sukces Torgala, i za sukces kolejnych przekładów, żeby ich było jak najwięcej. I bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Wszystko o literaturze.
1: Kończymy pomału dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze i zakończymy rzeczywiście historią prawdziwą, książką historyczną, w gruncie rzeczy komiksem, do którego przyznaję, bo to nie jest taka absolutna nowość, troszeczkę już na rynku jest, sięgnąłem po pierwszą serię, która składa się z 5 zeszytów, no i okazuje się, że moje uprzedzenie, jakoby to będzie taka książka edukacyjna, komiks szkolny, bardziej dla młodzieży, wszystko to runęło. Jest to przepięknie zrobiona, pełnokrwista, przygodowa, historyczna opowieść. Chociaż oczywiście przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i oparta rzeczywiście na historii prawdziwego bohatera, którym był Bradl. Znaczy Bradl to był oczywiście pseudonim, bo miał też oczywiście prawdziwe imię i nazwisko, Kazimierz Leski. I tutaj autor tego komiksu, jego scenarzysta Tobiasz Piątkowski, wspomina, że rzeczywiście, kiedy dostał zaproszenie do Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby stworzyć jakąś komiksową historię, najpierw padło nazwisko Jana Nowaka Jeziorańskiego. Troszeczkę się przestraszył, bo to bardzo taka znana, topowa postać. Sporo o nim było już książek, ale kiedy pojawił się Bradl, no to tutaj zapaliła się lampeczka. Istnieje książka Wspomnienia. Życie niewłaściwie urozmaicone. Jest to autobiografia Kazimierza Leskiego, czyli Bradla. Jak zaczął się w to wczytywać, patrzeć na jego życie, no to mamy, drodzy Państwo, naprawdę bohatera na miarę Jamesa Bonda. Albo i lepiej. Przy tym doskonale też oddane realia Warszawy z okresu wojny. Świetna, klasyczna kreska i co też moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem. Mamy w każdym kolejnym zeszycie wstęp znanego historyka. Oprócz tego są często zdjęcia z okupowanej Warszawy, więc ten walor edukacyjny, o którym mówiłem, oczywiście jest, ale jako dodatki. Nie ma go natomiast w samej tej historii. Historię czyta się z wypiekami na twarzy. Myślę, że od czasu Hansa Klossa chyba nic tak bardzo nie przykuwało mojej uwagi. A że troszeczkę przypomina to takie czarne kryminały Chandlera, że ten urasta nasz ten agent do takiego detektywa i bardzo dobrze, bo tak też to wyglądało. Umówmy się, że jak mogło być inaczej? Tutaj z jednej strony gestapo, konfidenci, kapusie. Trzeba przerzucać materiały, nawiązywać kontakty. Mamy tutaj zresztą też takiego antagonistę, jego troszeczkę jak Brunner w przypadku Klossa, ze wspaniale pokiereszowaną twarzą. Nie powiem Państwu, skąd ona się wzięła, bo to wyjaśnia się w pierwszym zeszycie. No i oczywiście śledzimy te różne działania, przy czym od razu powiem, że do zgłębienia życiorysu samego Leskiego też zachęcam, bo najprawdopodobniej był agentem jeszcze przed wojną, więc miał duże doświadczenie. Mieszkał też za granicą, świetnie znał język niemiecki. To w jego pracy było wielkimi, wielkimi atutami. Bradl. 5 pierwszych zeszytów na początek. No i teraz, drodzy Państwo, to już naprawdę wszystko. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia. Przypominam, że jutro niedziela, a więc również spotkamy się o godzinie 16 w audycji Wszystko o literaturze. A teraz dobrego, spokojnego popołudnia.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 18. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na wiadomości. Zapraszamy. A w nich potężny pożar zakładu przetwarzającego odpady w województwie pomorskim. Izba Rolnicza w Opolu uruchomi targ z lokalnymi produktami. W wiadomościach także podsumowanie pojedynku Odry Opole.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. I od tego właśnie spotkania zaczynamy. Odra Opole kontra Warta Poznań. Spotkanie odbyło się w ramach czwartej kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. O podsumowanie proszę Kubę Biela.
5: I duża radość w Opolu, ponieważ Odra Opole pokonuje Wartę Poznań 3-1. Dzięki temu zyskuje ogromny awans w ligowej tabeli, bo to zwycięstwo przy układzie innych dzisiejszych wyników pozwoliło zawodnikom Łukasza Tomczyka awansować na miejsce 7. To dobry prognostyk, bo gra Odry w pierwszej połowie wyglądała dość kiepsko, w drugiej zdecydowanie lepiej, no ale często jest tak, że nie zawsze ten, kto prowadzi grę, wygrywa spotkanie. Tak było dziś. Warta Poznań prowadziła ten mecz w pierwszej połowie, ale to Odra strzelała gole 2. Później w drugiej każda z drużyn dołożyła po jednym trafieniu i po 90 minutach mamy zwycięstwo. Pierwsze w tym sezonie na domowym stadionie Odry Opole 3-1. Odra Opole pokonuje Wartę Poznań.
4: Dziękuję. Była to relacja Kuby Biela. 200 strażaków i 50 zastępów ratowniczych z całego województwa pomorskiego walczy z pożarem zakładu przetwarzającego odpady w Chlewnicy. Pożarem objęte są 4 hale łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych, informuje młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Również ogień niestety przedostał się na budynek biurowy. Dodatkowo pożarem objęte są pozostałości po sortowaniu odpadów. Na miejscu są strażacy zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej, Wojskowa Straż Pożarna. Jest to pożar o dużej skali. Mamy tutaj zadysponowane duże siły i środki. Duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci.
4: Toksyczny dym powstały w wyniku palących się śmieci jest wyczuwalny nawet kilka kilometrów od miejsca pożaru. Akcja najprawdopodobniej zakończy się dopiero jutro rano.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Izba Rolnicza w Opolu szykuje się do uruchomienia targu z lokalnymi produktami. Ruszył nabór chętnych producentów. Inicjatywa ma na celu skracanie łańcucha dostaw i promowanie idei prosto od rolnika do konsumenta. Chcemy stworzyć miejsce takie, by każdy mógł kupić świeże, lokalne produkty, a rolnicy zyskają możliwość promocji swoich gospodarstw i wyrobów, mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
7: Będą się mogły wystawiać gospodarstwa, które produkują zdrową, dobrą żywność, żeby mieszkańcy Opola mieli możliwość kupienia coś dobrego, nie to co po tych wielkich hipermarketach. Mogą się zgłaszać wszyscy rolnicy, którzy produkują właśnie czy jakieś wędliny, czy produkują sery, owoce, miody i tak dalej. Jedno miejsce też będzie tutaj przeznaczone. Obiecałem myśliwym, że też myśliwi będą mogli się tu wystawiać.
4: Bazar przy ulicy Północnej ma ruszyć na przełomie września i października. Sprzedaż będzie prowadzona w każdą drugą sobotę miesiąca, a zgłoszenia są przyjmowane w biurze Izby Rolniczej w Opolu lub drogą mailową.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Wkrótce wejdą zmiany dla młodych kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B. Będą podlegali tak zwanemu okresowi próbnemu. Chodzi m.in. o zerową tolerancję na alkohol, a 17-latkowie będą mogli jeździć tylko pod opieką osoby dorosłej. Jeżeli młody kierowca przekroczy liczbę 12 punktów karnych, to będzie musiał odbyć godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. jazdy, mówi Andrzej Rak, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.
3: Jeżeli w okresie próbnym osoba popełni 2 wykroczenia, okres próbny jest automatycznie wydłużony o kolejne 2 lata. W okresie próbnym nie można prowadzić przewozów zarobkowych i w okresie próbnym nie można przewozić pasażera poniżej 18 roku życia bez osoby towarzyszącej. Także to są takie troszeczkę przepisy tego okresu próbnego, które mają wziąć z jednej strony pod lupę, z drugiej strony zdyscyplinować młodych kierowców.
4: Dodajmy, że osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii B przed 4 września nie będą podlegały okresowi próbnemu.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Patrzymy na termometry, niecałe 33 stopnie w regionie, a ciśnienie to 1013 hektopaskali. Do końca dnia ma być na ogół bezchmurnie, a wiatr ma być słaby i umiarkowany. W nocy od 16 do 17 stopni, a jutro w dzień ponownie ciepło od 30 do 32 stopni, ale jest nadzieja, bo w ciągu dnia ma się powoli chmurzyć. Wieczorem już nawet możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Wiatr na ogół słaby. Słaby umiarkowany zachodni i północno-zachodni, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: Reklama.

0: stworzona w trosce o seniorów.
1: Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.

Minęła godzina 18, mamy dzień świąteczny, a zatem pora na spotkanie z historią i archeologią. Dobry wieczór, ja nazywam się Krzysztof Rapa, to jest sekcja Archeo, czyli przypominam program, który pojawia się w tym roku przy okazji świątecznych ramówek w Radiu Opole, no i którego już nazwa mocno sugeruje tematykę, czyli wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy w tym programie najciekawsze, najważniejsze badania archeologiczne prowadzone w naszym regionie. Mówimy o budowlach, zabytkach, znaleziskach, które skrywały albo jeszcze nadal skrywają wiele tajemnic. Zostańcie koniecznie z nami. A już za chwilę przedstawię dzisiejszych gości i temat programu.

0: don't leave.
1: Sekcja Archeo w Radiu Opole.
2: No to pora, abym przedstawił dzisiejszych gości, a w studiu wraz ze mną dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik badań archeologicznych w wielu miejscach Opolszczyzny, w tym właśnie w Byczynie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Jest ze mną także Przemysław Mączka, Urząd Miejski w Byczynie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I jest z nami także Wojciech Skarbecki, opiekun Izby Tradycji w Byczynie, a panu to powiem dla odmiany dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: Myślę, że skład już mocno sugeruje tematykę, czyli dziś wracamy do Byczyny, przypomnę, archeologicznej perełki naszego regionu miasta, w którym to od głębokiego średniowiecza właściwie chodzi się po tych samych ulicach, ogląda te same mury i to nie tylko te słynne obronne. A ostatnio w czerwcu omówiliśmy już obszernie wykopaliska archeologiczne prowadzone tam od 2009 roku. Podczas tychże wykopalisk właśnie pod kierownictwem dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej natrafiono nie tylko na oczywiście te pozostałości i murów, i kamienic, i piwnic, i pracowni rzemieślniczych, natrafiono na liczne pochówki, ponad 1000. Myśmy już o tym wszystkim mówili, odsyłam do tamtego programu, nie chciałbym do tego wszystkiego powtarzać, ale jak ciekawi was, co to takiego pochówek wampiryczny, albo dlaczego szczątki kobiety były z nienarodzonym dzieckiem jeszcze w łonie, to wszystko znajdziecie na stronie Radia Opole. A dzisiaj, kontynuując ten wątek byczyński, takie pytanie na otwarcie. No dobrze, odkopaliście niesamowite rzeczy, kawał historii, a teraz... co dalej? Bo ja myślę, że to absolutnie nie może być koniec. Myślę, że zacznie pani doktor, bo ja wiem, że są apetyty na kolejne badania, na kolejne wykopaliska, ale czy są na to szanse?
3: No to tutaj, czy są szanse, to już trzeba by było pytać włodarzy miasta.
2: Jednak.
3: Mimo wszystko.
2: To dobrze, to najpierw o tym, co byśmy chcieli, a później zapytamy, czy to jest możliwe.
3: Znaczy ja może powiem inaczej, ponieważ wszyscy boją się tak naprawdę tych badań archeologicznych, że to jest jakaś plaga, że będą opóźnienia i tak dalej.
2: Wstrzymane każdą inwestycję.
3: Nie, to nie jest prawda oczywiście. Natomiast jeżeli idziemy zgodnie z harmonogramem pewnym, czyli wszyscy mają świadomość, że tak jak w przypadku Byczyny zresztą, że jeżeli jest to w zabytek, tak? Czy tam jest to przestrzeń zabytkowa, no to wiadomo, że te badania archeologiczne trzeba przeprowadzić. Trzeba sprawdzić, co znajduje się pod ziemią. No ale dobrze. Tak jak pan zadał pytanie, co dalej? Mm-hmm. My pozyskaliśmy bardzo dużo tego materiału. On pozwala na rekonstrukcję miasta średniowiecznego. Żyjący współcześnie ludzie, mieszkający w tych domach, chodzący tymi samymi ulicami, no troszeczkę tam zmodernizowanymi, nie zdają sobie tak naprawdę sprawy, nawet mieszkańcy, jaki był początek, jaka była podstawa budowy ich miasta. Dzięki tym badaniom mogą się tego dowiedzieć, mogą zobaczyć typologię pewnych elementów, typu budynek, droga, pracownie, wędzarnie, to wszystko.
2: Tak,
3: bo to też jako część produkcyjna, jak było zlokalizowane to budownictwo w samym środku, czyli obecnie tam, gdzie znajduje się ratusz i w tych mniejszych ulicach. Muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to miało sens, tak? Bo nie wszystko można było zgromadzić bezpośrednio na środku. Część z tych pracowni musiała znajdować się bliżej murów z tego względu, że no ich charakter czy specyfika były właśnie takie. No i teraz, jeżeli mamy już tą całą wiedzę, budujemy historię o tych ludziach, których już nie ma. O tych, którzy spoczywali ją na tym cmentarzu. Możemy drobnymi kroczkami starać się zrekonstruować od momentu właśnie ich pochówku, czyli jak wyglądała ta obrzędowość, do momentu identyfikacji, kim mogły być te osoby. Czyli czym się zajmowały, jaka była ich profesja, jakie były najpopularniejsze zawody na przykład w mieście średniowiecznym. A tutaj mamy ten argument w ręce, że mamy przebadane niemalże całe miasto. Niemalże, bo oczywiście szliśmy tylko trasami wyznaczonymi przez te place budowy, punktowo, bo żeby przeprowadzić szeroko płaszczyznowo takie wykopaliska, jak były zakrojone w Byczynie, to potrzebowalibyśmy na te prace powiedzmy, że parę lat. Natomiast my szliśmy na tyle sprawnie i pozyskując taki materiał, że teraz toczą się właśnie prace dokumentacyjne, toczą się prace analityczne po to, żeby stworzyć z tych skorup, które są w magazynach, historię o mieście średniowiecznym i przekazać ją mieszkańcom, ale też wszystkim turystom w sposób nowoczesny, w sposób odpowiadający naszym czasom, czyli przy użyciu najnowszej technologii.
2: No dobrze, no właśnie, bo już chciałem zapytać, czy to ewentualnie no, pół miasta pokryć, nie wiem, pleksą i pokazać, co jest pod ziemią, jak to czasami się robi w zabytkach Patrz Katedra, czy w jakiś inny sposób, ale zanim może sobie dookreślimy to, to ja muszę zapytać właśnie pana Wojciecha Skarbeckiego, opiekun, przypomnę, Izby Tradycji w Byczynie. Taka izba istnieje, to proszę powiedzieć, od ilu lat i co my w niej znajdziemy, bo rozumiem, że tam już jest ten fragment historii pokazany.
0: Tak, nasza Izba Tradycji została uruchomiona w 2011 roku. No i tam właśnie na naszej Izbie Tradycji na ekspozycjach możemy zobaczyć właśnie też z tych badań archeologicznych te monety, które zostały wykopane, też wianek, który właśnie zakonserwowany, odczyszczony po tych badaniach i to tam też pokazujemy właśnie tą historię naocznie w tej Izbie Tradycji.
2: Czy jakieś szczątki też macie, muszę dopytać, czy to jest raczej, takich rzeczy się nie robi, w Izbie Tradycji nie ma czaszek z kamieniami.
0: Jedynie gdzieś tam na zdjęciach możemy zobaczyć, jak właśnie te badania wyglądały, ale tak takich rzeczy właśnie nie mamy.
2: To no. Tak dla pewności. Pan Przemysław już zareagował od razu, że pan redaktor wykazał się niewiedzą i takich rzeczy się w Izbach Tradycji nie wystawia, ale ja tak pytam prowokacyjnie. No dobrze, no to teraz, panie Przemysławie, pan niech się tłumaczy, czy są te szanse na wznowienie badań i rozszerzenie ich jeszcze? No bo tu jeszcze można by było ho-ho.
4: No to zależy, co mamy na myśli, tak? Jeśli chcemy pokazywać te zabytki, no to oczywiście potrzebowalibyśmy miejsca, bo tego jest ogrom. Jakbyśmy chcieli, to pewnie ten szkielet też byśmy pokazali, ale w modelu 3D. Też był taki zamysł, żeby w jednej z sal zrobić na przykład dla dzieciaków taką ekspozycję i jednego pochówku i oni mogły sobie w tym piasku po prostu odkrywać te szczątki, tak jak pani Magda robiła to ze swoją ekipą przy kościele. No ale nam głównie chodzi też o potwierdzenie tych faktów historycznych przez te badania, tak? Żeby ten prestiż miasta pokazać i udokumentować to, czego już nie znajdziemy w dokumentach źródłowych. I poprzez te wykopaliska po prostu potwierdzić historię naszego miasta, czas powstania, tak, tych ludzi, no to okej, te rzemiosło, tak, tylko że bardziej nam chodzi jeszcze o tym, co mamy nieodkryte, na przykład Kościół Ewangelicki pod wezwaniem świętego Mikołaja, gdzie no cały czas staramy się udowodnić, że jest to budowla, która jest rówieśniczą dla naszych murów. No i badania w części to jakby potwierdzają, tak, bo ciekawy obiekt to jest na przykład osuarium, które zostało tam znalezione i tak po tej ostatniej naszej audycji troszkę poczytałem jeszcze o tym w sprawozdaniach pani Magdy. No i faktycznie to może być taki zalążek do tego, żeby potwierdzić pewne fakty, na które dokumentów po prostu nie ma.
2: Tu robimy mały przecinek, oczywiście za chwilę do tej rozmowy wracamy, a ja dopytam dokładnie, co to jest osuarium, bo nie każdy musi to wiedzieć. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, kto jest dziś gościem z sekcji Archeo. Doktor Magdalena Przysiężna-Pizarska, Przemysław Mączka, Urząd Miejski w Byczynie, Wojciech Skarbecki, opiekun Izby Tradycji w Byczynie. Panią Magdalenę doskonale wszyscy znają, wiedzą, że to najlepszy archeolog w mieście, regionie i powiecie, więc tu krótkie przedstawienie. Osuarium. Padło takie hasło tuż przed przerwą, że to zostało odkryte i chcielibyśmy się więcej dowiedzieć na ten temat. To ja się dopytuję, co to w ogóle jest? Kto mi odpowie?
1: To może ja.
0: Pani archeolog się zgłasza.
1: Tak, może ja zabiorę głos, dlatego że trochę tych osuariów już w swoim dorobku posiadam, bo to nie tylko Byczyna, ale też Opole, to też Namysłów, wiele takich miejsc, gdzie zdeponowano szczątki ludzkie, które były pozyskiwane w trakcie kopania chociażby pod nowe zabudowanie, typu rozbudowa kościoła, bądź też pod nowy pochówek. I wtedy była taka tendencja, że nie wyrzucano szczątków ludzkich nigdzie. Natomiast wyszykowano taką przestrzeń, często obito deskami.
0: Taką mogiłę zbiorową,
1: tak,
0: jakby?
1: Tak, tak, taką drewnianą przestrzeń. Drewnianą albo i nie, bo to wszystko zależało od możliwości. Następnie wrzucano tam tak w miarę upływu czasu. Osuaria zdarzają się bezpośrednio na cmentarzach, ale zdarzają się też przy kościołach i w kościołach. Tutaj w przypadku Byczyny jest ciekawa sytuacja z tego względu, że te szczątki zostały zdeponowane w takiej drewnianej skrzyni i one były dorzucane przez bardzo długi okres czasu. W momencie, kiedy zapełniło się całe to miejsce, to wtedy rozpalono ogień i częściowo spalono te szczątki, bo też w jakiś sposób oczyszczając przestrzeń i robiąc sobie miejsce na następne. My wiemy, że tych szczątków była ogromna ilość, dlatego że one nawet nie spaliły się w całości, tylko częściowo były nadpalone i nadpalona była zarówno ta drewniana zabudowa, która znajdowała się jako ta układzina, tak, dla tego osuarium. To nie jest, osuarium to nie jest miejsce, gdzie deponowano w konkretne pochówki. To są fragmenty kości, fragmenty żeber, w kości długich, czaszki, jeżeli zostały znalezione, no to gdzieś tam przy kopaniu, no to wrzucano je. I tu jest taka sytuacja w przypadku Beczyny, że najprawdopodobniej rozbudowując kościół, który stoi, kościół Mikołaja, natrafiono na szczątki wcześniejszej nekropolii, czyli wcześniejszego założenia albo kaplicy, albo wcześniejszego kościoła.
0: Czy to było ewentualnie to, o czym kiedyś mówiliśmy, że jeszcze z czasów chrztu, czy tam jeszcze sprzed? Czy
1: jest to możliwe.
0: No właśnie.
1: Jest to możliwe.
2: Ja mam swoją teorię taką na ten temat, że ten kościół murowany, on jest z końca XIII wieku. Tutaj wcześniej to osuarium wydatowano też XIII-XIV wiek i myślę, że podczas budowy tego murowanego kościoła zlikwidowano, brzydko mówiąc, wcześniejsze miejsce po prostu tak kultu, czyli możliwe, że stał tam po prostu drewniany kościół. No, Galan o nim też wspomina, że tam że siedzibę miało biskupstwo, no ale świątynia musiała być wtedy w Byczynie, a że zbudowano większy kościół, który tak naprawdę historycy się zastanawiają, czemu taka fara tak naprawdę w Byczynie. Budując większy kościół, no musieli coś z tym materiałem, który jakby w obszarze tego kościoła nowo budowanego coś zrobić.
0: Nie sądzę, żeby gdzieś tam... Cmentarz, tak?
2: Jeśli budowano fundamenty potężnego kościoła, to ten materiał, który stamtąd pozyskiwano, a skoro cmentarzysko było nawet wokół tego drewnianego, wcześniejszego kościoła, no to coś z tymi szczątkami należało zrobić. I myślę, że raczej temu to służyło. Daty nam się zgadzają, więc...
1: Dokładnie.
2: No, czekamy na
0: tego,
2: dokładniejsze jeszcze dane.
0: Czego jeszcze możemy poszukiwać? No to właśnie, od razu poruszyliście ten wątek, bo nie udało się tak do końca stwierdzić, no tak powiem wprost, jak stara jest ta Byczyna. To powiedzcie, czy jest szansa, żeby jeszcze jakoś to ustalić, na podstawie ewentualnie czego? Co do tego potrzeba? Nie wiem, sił, środków? Pani doktor jest na pewno chętna do takich głębokich badań. Jest na to szansa?
1: No oczywiście, że tak. Natomiast mamy wizję miejsc potwierdzonych w różnych badaniach i źródłach, gdzie można by było szukać chociażby tej wcześniejszej zabudowy kościelnej,
0: no
1: czyli tego kościoła o podmurówce kamiennej, która tam gdzieś powinna się znajdować. Ba, być może fragmenty kości spalonych ludzkich, które zostały znalezione po stronie, jak dobrze pamiętam, wschodniej. One nam sugerują jeszcze wcześniejsze datowanie, czyli to datowanie przedchrześcijańskie. I idąc w tą stronę, być może udałoby się natrafić na miejsce, które byłoby najwcześniejsze, czyli stanowiłoby tą podstawę. Bo tak daty, które płyną no chociażby z drewna, z drogi, no to jest 1230-40 i one to są daty dendro. Z tej części ulicy, gdzie to oczywiście to drewno się zachowało, czyli z ulicy Kościelnej, natomiast nie mamy w materiale tak naprawdę niczego wcześniejszego. I sugerowanie, że na pewno jest, owszem, jest możliwe wtedy, kiedy my od strony archeologicznej jesteśmy w stanie to potwierdzić. Nie?
0: To musielibyście co? Pewnie pod kościołem kopać.
1: Pod
0: tak
1: kościołem,
0: jak to,
1: powiedzmy,
0: było w kościele.
2: Pod kościołem,
1: bo to już jest
2: tak. Ciężko. Znaczy, zrobiliśmy badania georadarowe. No mamy tam takie miejsca, w których prawdopodobnie są krypty, bo tu też właśnie chowano takich mieszczan tak w czasie późniejszym w samym kościele.
0: Tych pewnie bardziej znamienitych.
2: Tak, no ale od strony północnej mamy cały teren tak naprawdę jeszcze nieprzebadany. Wiem, że tutaj pani Magda by była zadowolona, także apetyt jest, ale no, tu zawsze też chodzi o pieniądze, tak? Jak są prowadzone inwestycje w danym zakresie, no to na pewno musimy zbadać.
0: To tak, wtedy one wymuszają, tak, badania wymuszają terenu. A jak nie ma inwestycji, to co? To trzeba inwestora na same wykopaliska, tak?
1: No. To trzeba by było pomyśleć o to wspólnym projekcie, który związany byłby choć aż bez ochroną dziedzictwa kulturowego, no i wtedy postarać się o to dofinansowanie we współzespół nawet z uniwersytetem i wtedy miałoby to sens, bo posiadając ogromną ilość materiału z wcześniejszych badań, no to możemy argumentować, że potrzebujemy badań uzupełniających i wtedy badanie tych najstarszych śladów byłoby uzasadnieniem dla projektu. I na tym będziemy myśleć.
0: I tu znowu zrobię mały przecinek, żeby za chwilę zapytać, czy właśnie miasto, Urząd Miejski w Byczynie ma taki jakiś marketingowy pomysł, jak ewentualnie by to można wykorzystać, bo wiemy, że dzisiaj no prawie wszystko można marketingowo wykorzystać. Koniecznie zostańcie z nami, to jest program Sekcja Archeo. Znów gościmy w Byczynie i za chwilę do tej Byczyny, tej średniowiecznej, wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy o tym, jak można wykorzystać marketingowo już dziś, współcześnie, to, co udało się w Byczynie do tej pory odkryć, odkopać, czyli no, unikatowe na skalę kraju, regionu, to na pewno średniowieczne miasto. To teraz pytanie do przedstawicieli Urzędu Miasta w Byczynie. Przemysław Mączka powie, czy są takie wizje, takie projekty, takie plany, że gdyby te badania jeszcze wznowić, gdyby jeszcze udało się coś więcej odkryć, co z tym zrobić? Co wy byście z tym chcieli zrobić?
1: No oczywiście, chcielibyśmy to eksponować. Pięknie. To, że one trafią do nas, no to my już w samych pozwoleniach konserwatorskich mamy określone, że jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć te zabytki i je eksponować. I tak w przypadku monet, no w sumie ich konserwacja zajęła około 10 lat i sprowadzenie z powrotem do Byczyny, więc są kompletnie przebadane, wiemy, tak zinwentaryzowane, znamy ich opisy i trafiły do Izby Tradycji, tak? Na resztę materiału tak naprawdę czekamy, ale też, no... Myślimy już o tym, jak można było to po prostu przedstawić. Na pewno część z tych takich sztandarowych zabytków, że tak się wyrażę, trafi do Izby Tradycji, chociażby ten bucik, tak, czy jakieś elementy właśnie z tych wszystkich warsztatów, czy kramów. No ale część można by było też eksponować po prostu w terenie, tak? Więc można to po prostu interaktywnie zrobić, poznaczać te miejsca i pokazywać. No materiał zdjęciowy jest bogaty, teraz już tego nie zobaczymy, no ale nas fotografie po prostu pokazują, jak to miasto wyglądało, jak przebiegały drogi, jakie to były trakty, co żeśmy tam odkryli. No to osuarium może nie jest tak czytelne, ale poprzez odpowiednie opisy możemy sobie wyobrazić, jak to było, tak?
0: No dzisiejsza technologia pewnie oczywiście by na to pozwoliła zrobić taką ścieżkę dydaktyczną, dużym takim cudzysłowie to mówię, ale tam w danym miejscu, gdzie coś odkopano, już nie ma tego wykopu, ale są zdjęcia, są jakieś materiały, nie wiem, zrobić jakieś oznaczenie z kodem QR, przekierowuje nas na jakąś fantastyczną stronę i robimy sobie wirtualny spacer po średniowiecznej Byczynie, odkrywamy jeszcze raz to, co tam powiedzmy było. Ja tak sobie myślę, że pan Wojciech Skarbecki, czyli przypomnę, opiekun Izby Tradycji Byczynie, chętnie stałby się dyrektorem Muzeum Historii Byczyny. To jest mój pomysł autorski, teraz wymyśliłem. Chciałby pan zostać dyrektorem takiej placówki dużej, rozbudowanej, gdzie wszystko by się zmieściło?
2: Może nie mam takich aspiracji, żeby zostać dyrektorem, ale u nas jest po prostu tak jako jeden wydział, ta Izba Tradycji, tak, który właśnie pokazuje tą historię naocznie, gdzie te eksponaty można zobaczyć. Można też usłyszeć ich historię każdego przedmiotu.
0: Ja zadam pytanie pomocnicze. Czy ludzie chętnie odwiedzają tę izbę? Czy przychodzą, czy dopytują się o pochodzenie tych różnych artefaktów? Czy no, ma pan na co dzień dużo pracy związanej z promocją gminy poprzez historię?
2: Tak, tak. Ogólnie trochę przychodzi do nas ludzi, zarówno lokalnych ludzi, ale też dużo przychodzi takich też przyjazdem też, czy turystów też są wycieczki jakieś tam grupowe i po prostu ludzie się na przeróżnymi naprawdę rzeczami interesują. Oprowadzanie po takiej naszej Izbie Tradycji może trwać i 20 minut, ale też są tacy ludzie dociekliwi, że i po półtorej godziny potrafią wyjść
0: no to super.
2: Z Izby Tradycji, prawda?
0: No takich by nam zależało właśnie najbardziej, tak? W pasjonatach, którzy powiedzmy, nie wiem, przejechaliby pół Polski, albo idźmy dalej, Europy, żeby zobaczyć coś ciekawego. Nie wiem, wszyscy jeżdżą do Krakowa, nie wiem, do Wieliszki, do Auschwitza, ja proponuję w takim razie Byczynę jako kolejny taki punkt na mapie Polski.
3: Chciałabym dodać o czymś, co właściwie już było powiedziane, bo o tych pracowniach, że to jest, ta lokalizacja tych pracowni i to umiejscowienie w Byczynie jest wyjątkowe, bo rzadko gdzie udaje się na przestrzeni całego miasta zlokalizować tą infrastrukturę, która działała wcześniej.
0: Tych rzemieślników,
3: tak, te tych rzemieślników,
0: różnych,
3: te pracownie, te
1: Byczyna rzemiosłem stała,
3: no
1: tak?
3: Więc właśnie.
1: I to się generalnie wzięło. No.
3: Ale jest na to dowód,
1: tak,
3: nie?
1: Tak.
3: Czyli nie tylko zapis w historii, dokument, że tak kiedyś było, to niech będzie jedna rzecz, a pokażmy tą drugą, fakt, nie? Czyli fizycznie przedmioty, które były wytwarzane. I tak jak kolega tutaj wspomniał o różnych takich wyjątkowych przedmiotach, to jednym z takich wyjątkowych przedmiotów właściwie to są skóry, skórnictwo, buciki, piłka, która została znaleziona w Byczynie. Drugim elementem są fajki, bo na ulicy Floriańskiej zostały znalezione w ogromne pokłady fajek, więc domyślam się, że siedział tam rzemieślnik i je po prostu wytwarzał, a były to też produkty takie udane, nieudane. Bardzo dużo nam się udało ich znaleźć, no więc pokażmy tą wyjątkowość Byczyny. Ja zawsze uważałam, że Byczyna, mimo że to jest małe miasto, ale przez to posiada tą właśnie specyfikę tego nagromadzenia tych przedmiotów w wąskiej przestrzeni i łatwość dotarcia, szybkość przemieszczania się ulicami do poszczególnych punktów jest tutaj atutem.
0: No pewnie, że tak. No już żeśmy podczas ostatniej audycji, tak właściwie, ja chyba użyłem takie sformułowania, a wy tylko potwierdzaliście, że gdzie w Byczynie nie wbić łopaty, tam się coś znajdzie, odkopie, prawda? Bo tak to faktycznie
3: tak
0: wygląda.
3: Tak, bo to jest zabytkami
1: Byczyna nadziana jak dobra kasza z kwarkami, jak to wiemy.
0: Pytanie, czy to jest na pewno taka radość, bo ja sobie zdaję też sprawę z tej z drugiej strony, że to jest też kłopot, no w takim znaczeniu, że no właśnie, no nie sposób rozkopać, wiecznie mieć rozkopanego miasta, czy wyjątkiem jest pewnie Wrocław, czasami tamtejsze ulice. Ale generalnie chodzi o to już tak na poważnie, że czy inwestorzy się nie obawiają, że jeśli chcieliby cokolwiek w Byczynie zrobić, to tam zaraz będzie problem i 10 lat będą czekali, aż archeolodzy skończą robotę swoją. No niech pan szczerze powie, panie przemysłowie.
1: W centrum na pewno się obawiają i zawsze są takie obawy, ale no my też jesteśmy jakby przykładem na to, że przy prowadzeniu inwestycji można sobie poradzić również z archeologami, tak? I to... Dobra współpraca inwestora z archeologami pozwala skończyć inwestycje tak, jak człowiek by chciał, tak? A te artefakty, które zostaną wykopane, są tylko potwierdzeniem tego, co przy realizacji pewnej inwestycji byłoby już nie bezpowrotnie stracone. Bo to, że, nie wiem, korytowaliśmy te drogi na ponad pół metra i nagle się okazało, że są tam szczątki i trzeba to stanowisko, załóżmy, eksplorować, no to gdybyśmy tylko je wykorytowali, no to już z tych zabytków by nic nie zostało i nic byśmy się nie dowiedzieli. A nie będziemy teraz po 5 czy 10 latach rozkopywać znowu pięknie ułożonej kostki, żeby zrobić tam badania. No, dlatego te inwestycje tak naprawdę pozwoliły na to, że my żeśmy się o tej Byczynie więcej dowiedzieli.
0: I o to właśnie chodzi. Znów zrobimy tutaj przecinek, tym razem taki trochę większy, bo za chwileczkę na zegarach wybije godzina 19, to znaczy, że w Radio Pole czas na wiadomości. Po nich oczywiście wracamy do dyskusji o średniowiecznej Byczynie.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest godzina na 19:00, tu Radio Polena FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Tysiące ludzi oglądały defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W wiadomościach także o polski etnofestiwal.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Kilka tysięcy polskich żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie w Warszawie przeszła defilada wojsk z okazji Święta Wojska Polskiego.
5: Działo się na ziemi.
6: Tobi.
7: Abramsy. Znaczy jestem dumny, że mamy po prostu to do naszej obronności.
5: I w powietrzu.
7: Bardzo fajnie.
8: Jesteśmy pod dużym wrażeniem.
9: F-35?
5: Super.
8: Mamy się czym pochwalić i nie mamy czego się bać.
5: A obok zachwytów publiczności nad nowym wyposażeniem polskiej armii padały także ważne deklaracje.
10: Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze.
5: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o dalszym wzmacnianiu polskiej armii.
11: I najważniejszą liczbą z całego programu SAFE jest 89%, bo tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym.
5: Podczas uroczystości prezydent wręczył 21 nominacji generalskich i admiralskich.
3: A na miejscu defilady obserwował Mariusz Pieśniewski.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obchodzi ją Kościół katolicki na zachodzie i chrześcijaństwo wschodnie, które nazywa to święto zaśnięciem Matki Bożej. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych w roku liturgicznym. Popularnie nazywamy je świętem Matki Bożej Zielnej, mówi ksiądz profesor Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego.
12: I rzeczywiście takim ważnym punktem w liturgii, jaką się sprawuje na zakończenie, jest poświęcenie przyniesionych ziół. Tradycja, która przywołuje wielokrotnie w kontekście Maryi ten związek między światem przyrody a tą świętością, której doświadczamy. We wrześniu będziemy mieli wspomnienie Matki Bożej Siewnej, po to, by przypomnieć, że to wszystko, cały ten świat, który nas otacza, jest także swoistym darem Pana Boga.
3: W Polsce główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbywają się tradycyjnie na Jasnej Górze, a w diecezji opolskiej trwa wielki odpust kalwaryjski ku czci wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Górze Świętej Anny.
4: To dzieje się teraz w regionie.
3: Już po raz piąty twórcy ludowi, zielarze i miłośnicy miejscowego folkloru zjechali na Niemodliński Zamek, by wziąć udział w opolskim etnofestiwalu. Odwiedzający mogą wziąć udział w warsztatach czy spróbować tradycyjnej kuchni, m.in. Niemodlińskiego karpia. Zielarstwo i ziołolecznictwo skupione wokół zamku jest wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
13: Joanna Kardasińska, Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. Mamy około 50 wystawców. Warto promować nie tylko Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Pamiętajmy, że Opolska jest największa w Polsce, ale przede wszystkim także spędzanie wolnego czasu w otoczeniu zamkowym.
14: Grażyna Sroka, Lawendowy Domek. Mamy własną uprawę lawendy. W tej chwili około 500 krzaków. Mamy dwie odmiany, odmianę Grosso i odmianę Beate. Na etnofestiwalu jesteśmy po raz drugi.
3: A w programie etnofestiwalu także plener rzeźbiarski i wernisaż prac artystów z Polski, Turcji, Armenii oraz Niemiec. Po 21:00 projekcja filmu Jasminum, który był kręcony na Niemodlińskim Zamku. I jeszcze sport. W sobotę rozegrano 3 spotkania 4. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Chrobry Głogów zremisował z Beskidziem Bielsko-Biała 1-1. Odra Opole pokonała Wartę Poznań 3-1, a Pogoń Siedlce wygrała z Polonią Warszawa 1-0. A międzyklubowe spotkanie towarzyskie we Wrocławiu, Manchester United kontra AC Milan, już się zakończyło na Tarczyńskiej Arena. Górą byli Włosi, wygrali 4-2.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Już niecałe 33 stopnie za oknami, nadal nieco spada ciśnienie 1012 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe, wiatr słaby, umiarkowany. W nocy temperatury spadną do 16-17 stopni, a jutro w dzień od rana zachmurzenie początkowo małe, jednak po południu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, by już wieczorem zamienić się w deszcz i lokalnie burze. Jutro na termometrach ponownie od 30 do 32 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Sekcja Archeo w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy o średniowiecznej Byczynie. Przypomnę, kto gości w studiu dziś w sekcji Archeo. Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego, Przemysław Mączka, Urząd Miejski w Byczynie i Wojciech Skarbecki, opiekun Izby Tradycji w Byczynie. Wszyscy się tutaj zgadzamy, jak siedzimy razem przy tym stole, że ta historia bogata Byczyna mogłaby być znakomitym kołem zamachowym i dla lokalnej gospodarki, i dla ludzi, dla przedsiębiorców, dla każdego, no bo gdyby rzeczywiście to wszystko pięknie wyeksponować, Byczyna byłaby, przebiłaby, nie wiem, być może Krasiejów i wiele innych pięknych archeologicznych perełek w tym kraju. Natomiast teraz jeszcze co można by było znaleźć? Myśmy w tym odcinku poprzednim wspominali, że a propos tego datowania, lokowania i całej tej takiej pierwszej historii Byczyny, no poszukiwano biskupa, ewentualnie księcia, ale tych szczątków nie udało się znaleźć. Pani biskupa. Doktor, biskupa. Mhm, no tam tak ktoś tam zamiennie używał.
2: Tak, tak, biskupa, bo to chodzi generalnie o biskupa, bo...
1: Chodzi o biskupa, tak, biskupstwo.
2: Gdzieś tam wspomniano, nie, że jest, że był biskup w Byczynie i... Chociaż a tutaj Byczyna, Ryczyn, to tutaj pani doktor Przysiężna-Pizarska pewnie zna, opowie dokładnie tą historię, no ale ten... To potwierdzenie tego biskupstwa w Byczynie też byśmy potrzebowali. Jeszcze tego biskupa...
1: Znaczy wiemy, że ono było, ale co? Ale nie ma biskupa, tak?
2: Nie ma pewności.
1: Tak do końca. No to dobra, to po kolei nie...
2: A badania mogłyby po prostu, prawda, to potwierdzić, gdybyśmy go znaleźli. No w tych badaniach, które były, żeśmy go nie znaleźli, no to myślę, że będziemy poszukiwać dalej. Swoje typy mamy na terenie. No i zobaczymy, no może coś się wydarzy spektakularnego.
1: Pani doktor, no to co?
3: No ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, z tego względu, że tak, ja rozpoczynając swoją karierę zawodową, zostałam wrzucona, zaproponowano mi inaczej, badania prowadzone w Ryczynie. Ryczyn w zapisach różnych miał różne swoje nazwy. Był też Trecen, Reczen, Riczen. No i tutaj przy Riczen Jan Długosz, który opisuje całą historię związaną z tymi biskupami,

0: kto, gdzie i który przybył i wybył, uciekając przed mieszczanami z Wrocławia. Robi taki nie do końca wiadome działanie, ponieważ z Riczyn robi Piczyn, albo z Piczyn robi Riczyn. Więc i wystarczy jedna laseczka dopisana, bądź też nie, bądź też powielona potem przez wieki, gdzie tak naprawdę badacze stoją przy dwóch miejscowościach. Czy to jest Ryczyn, czy to jest Byczyna, nie? Bo w tłumaczeniu to tak wychodzi. I teraz prowadząc badania na Ryczynie, nie znaleźliśmy tego biskupa. Znaleźliśmy kościół z XI wieku, z początku XI wieku, natomiast owszem, w płyty nagrobne i tak dalej, bez żadnych inskrypcji. W przypadku Byczyny natrafiliśmy na badania przy kościele, na część starszą. My wiemy, że tamta starsza część była na 200%, bo to nam potwierdza zarówno materiał ceramiczny, kości spalone i ten układ fundamentów kamiennych. I teraz potrzebujemy tej kropeczki nad i, tak? Czyli jeżeli nie ma w Ryczynie, to czy rzeczywiście to była pomyłka w stronę Byczyny?
1: Literóweczka.
0: Tak, taka, dokładnie. Czy jednak możemy mieć nadzieję, że w badaniach będzie możliwość odkrycia pochówku właśnie tego biskupa, który powinien tutaj być pochowany.
1: A to nie jest takie proste, no gdzie mogli pochować biskupa, jak nie w kościele, pod kościołem, przy kościele, no.
0: Tak, tylko musimy pamiętać, że kościół był przebudowany, nie? Że to, co mamy...
2: To jest połowa XI wieku.
0: Tak, tak. To jest,
2: o tym biskupie się
0: dokładnie
2: wspomina, tak?
0: 1031, to jest ta data, nie? To jest 1031.
2: No, a kościół mamy z XIII wieku, tak z końca XIII wieku,
0: tak.
2: No ale z drugiej strony patrząc, dlaczego taki okazały kościół w takim mieście, tak? Czy wybudował go, czy jego fundatorem był właśnie biskup i to założenie było wcześniejsze, a później ten murowany kościół wybudował już na przykład książę.
0: Na pamiątkę tego miejsca, tak? Ważnego dla biskupa i założenia.
1: Czyli z takiej kolejności pojawiają się biskup, a później książę ewentualnie, bo tak, ja tak namieszałem na początku.
0: No bo ktoś musiał ufundować ten późniejszy kościół z XIII wieku i dlaczego on jest tak fantastyczny, taki masywny, obwarowany murem zresztą, taki okazały, gdzieś musi być ta podstawa, więc szukamy w tej podstawy, w tym pochówku być może biskupa, który znajduje się mógłby znajdować się na tym terenie Byczyny. A w związku z tym, że mamy ślady tylko i wyłącznie od strony wschodniej tego założenia wcześniejszego, no to musimy sprawdzić, co jest w tym wcześniejszym założeniu. To, że kościół XIII-wieczny leży, czy został posadowiony na wcześniejszym kościele, no to jest...
1: To już wiemy, to
0: jest w przypadku praktycznie każdego takiego założenia. Pytanie, co jest jeszcze głębiej i co stanowi tą podstawę do wybudowania tego kościoła, który mamy teraz w początku XIII wieku.
1: No byłoby świetnie. A czego nam tu brakuje, żeby te badania wznowić ewentualnie?
2: Trudno powiedzieć czego.
0: Czasu.
1: O, dobrze, że nie usłyszałem pieniędzy, chociaż podobno czas to także pieniądz.
0: Ja myślę, że to jest...
2: Z pieniędzmi troszkę gmina Byczyna, jak wszystkim wiadomo, mamy problemy, więc no nie zawsze się one tak znajdą, żeby od razu zapłacić archeologom, żeby poszukiwać tego biskupa. No my jednak skłaniamy się do tego zawsze, że gdy prowadzimy te inwestycje, to te badania przy okazji tych inwestycji realizuje.
1: Ale gdyby zgłosił się sponsor, tudzież instytucja, tudzież prywatna osoba, fascynat historii, milioner, ekscentryk, to rozumiem, że zgody by uzyskał, gdyby na przykład tak szacowna pani doktor objęła to wszystko i zagwarantowała, że to będzie wszystko miało ręce i nogi i przeprowadzane zgodnie ze sztuką, prawda?
2: No takie badania też nie byłyby łatwe, bo podejrzewamy, że w części tego cmentarza XI-wiecznego, no już jest też zabudowa. I tak bardziej się skłaniamy ku temu, że właśnie gdzieś pośród tej zabudowy może ten biskup się znajdować. No mamy kilka wieków różnicy i kilka poziomów wysokości, tak?
0: tego
2: gruntu, więc
1: to jak ktoś
2: można...
1: mógł, to jakby niewiedza, czy jak ktoś mógł tak sprawić, że nie wiem, no na Pochówku tak zacnej osoby jakieś powstały, co rozumiem, budynki jakieś później?
0: Tak, ale to myślę, że to mogły, zdecydowanie. Tutaj myślę, że w różne działania historyczne, też zawieruchy i tak dalej, mogły spowodować lekkie przesunięcie samego obiektu kościoła, no to co mamy w katedrze, tak? W jedno, w drugim, tak? A tutaj my mieliśmy to po stronie wschodniej, te ślady wcześniejszego założenia, potem jest zaraz droga i potem są zabudowania, więc być może w części chodnika, tudzież takich elementów przejścia gdzieś w ogrodzie moglibyśmy znaleźć te ślady i na to, powiem szczerze, liczę, tak, na to liczę. Natomiast na pewno trzeba by było wrócić do przestrzeni, która znajduje się bezpośrednio przy murach kościoła.
2: Tak,
0: bo tam odległość jest około chyba tam, nie wiem, 4 metry czy 5 od samych murów do tego założenia drogi, które jest nowe, nie? Czyli które jest przebadane. Sprawdzić, jak biegnie to wcześniejsze założenie, czy coś tam jeszcze jesteśmy w stanie odczytać po tych fundamentach. I jeżeli któryś z tych fragmentów będzie nam sugerował, że mamy apsydę, bądź też nawę główną, czy nawę boczną, to łatwiej będzie nam szukać, bo wiemy dokładnie, że w prezbiterium on musiał być pochowany. Jeżeli był, to jest jedyne miejsce, żeby go pochować.
1: Zostańcie z nami. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Będziemy dalej szukać dawnych śladów. O, kogo, czego? A to posłuchajcie, zostańcie z nami. Za chwilę powiem, o co chodzi.

0: Reportaż Radio Opole. Audycja Sekcja Archeo.
1: I wracamy do rozmowy z ekspertami. Przypominam, szukamy dawnych śladów w średniowiecznej Byczynie, a w ogóle to teraz będziemy, już przejdziemy do tematu bitwy pod Byczyną, bo też znalazłem takie informacje, że właściwie no tyle wieków po tym wszystkim, my nadal zdaje się, że nie wiemy dokładnie, gdzie rozegrała się słynna bitwa z 1588 roku, bo no właściwie nie wiem dlaczego. Dlaczego my nie wiemy, gdzie ta bitwa się rozegrała? Bo pod Byczyną to jest szerokie pojęcie, no właśnie.
2: No jest szerokie, bo teren szeroki. Wiemy tyle o bitwie pod Byczyną, że rozegrała się na wschód od Byczyny. No tak jak wskazują na to wzgórza, ale cały system komunikacji, tak, czy obecna zabudowa mogła zmienić ten teren. I są dwie koncepcje. Jedna koncepcja mówi o wariancie takim wschodnim, że bitwa odbyła się blisko miasta, a druga koncepcja mówi, taka wersja zachodnia, mówi o tym, że bliżej pod Orożkowicami doszło do starcia. No, w terenie mamy potwierdzoną taką miejscowość Orożkowice Piekło. I wszyscy tłumaczą, że to tak, że tam się właśnie rozegrała
1: piekło, no, po prostu,
2: piekło bitwa, tak, podczas tej bitwy. No i tak przyjmujemy obecnie, że no faktycznie no, tam
1: no
2: się
1: ale
2: ta
1: czekajcie,
2: bitwa
1: no, jeśli
2: odbyła.
1: Się ścierają tak wojska, dwie armie właściwie, no i tam trup ściele się gęsto, to naprawdę jest trudno ustalić, nie ma tych szczątków, nie ma, nie wiem, resztek broni, nie ma no przede wszystkim kości.
2: No pamiętajmy o tym, że to bitwa rozegrała się w styczniu. Okay. W XVI wieku, gdzie no, wtedy były zimy fajne, więc raczej, porządne, raczej tych artefaktów jest mało. Na pewno nie ma grobów jeszcze odkrytych. Legendy mówią o tym, że w jakichś wzgórzach składano poległych w tej bitwie. Mamy tam takie trzy wzgórza i zapewne w którymś z nich są pochowani.
1: No, ja
2: no ale
1: to
2: nie wskazuje jakby miejsca bitwy, tak? No bo to chowali ich mieszkańcy. Mamy wzgórze krzyżowe, które no też w naszej historii lokalnej po prostu no jest takim miejscem uznanym, tak?
1: No bo żeby było jasne, od czasów tam w ogóle chyba antycznych, wiemy to z filmów, ale też i książek, no nawet jeśli rozgrywały się takie wielkie bitwy, no to te ciała nie leżały tam po wsze czasy, nie zjadały, znaczy też oczywiście niestety, ale rozumiem, że też chowano jednak te ciała, tak? Czyli powinny być jakieś, nie, masowe mogiły?
3: Tak, no powinny być oczywiście masowe mogiły, no w związku z
1: tym,
3: że
1: kości nie rozwiał wiatr przez wieki.
3: Nie, absolutnie.
1: Nie
3: i one też nie leżały odłogiem.
1: No właśnie.
3: Dlatego,
1: nie chciałem tego tak nazywać
3: dlatego że one też przynosiły
1: tak.
3: śmierć, tak? Ponieważ zakażenia
1: bało się
3: i tak
1: zaraz,
3: dalej.
1: Bano się zarazy.
3: Zaraza,
1: i tak dalej,
3: więc
1: oczywiście.
3: Je grzebano. No trudno jest, jeżeli to jest zima, wtedy znaleźć takie miejsce.
1: W tej zmarzniętej ziemi
3: kopać. I ja tak troszeczkę powiem szczerze, wątpię w te wzgórza, które są z tego względu, że gdyby chcieć umieścić, to nie dość, że trzeba by było je tam wciągnąć albo przesunąć i wkopać, a w zimie to jest trudno, natomiast wykorzystałabym naturalne zagłębienia w ziemi, które można by było potem przysypać, zasypać i tyle. Natomiast tutaj trzeba by było poszukać takich miejsc na lidarze. Ja już raz zrobiłam takie wstępne rozeznanie i coś tam mi się udało określić, ale to...
1: A w którym miejscu? Bo tutaj były dwie lokalizacje podawane tam, jakaś bardziej wschodnia, zachodnia.
3: Przy Orożkowicach jest takie miejsce, gdzie można by było się spodziewać, bo wydaje mi się, że to obniżenie terenu, które jest, owszem, przy wzniesieniu, ale to obniżenie mogło posłużyć do tego, nie? I ono tak z jednej strony jest troszeczkę wyrównane, więc tam bym się spodziewała. Dwa, mamy jeden pochówek, co prawda osoby, która przeżyła bitwę pod Byczyną w 1588 roku, pochowana przy cmentarzu.
1: To jest ten trafiony toporem bez żuchwy?
3: Ten obiekt, tak, dokładnie 610. Więc przesłanki o tym, że ona się odbywała, są. Tak, więc to nie jest tak, że my szukamy dziury w płocie, więc ta przestrzeń penetracji jest szeroką przestrzenią, stąd ten problem wynikający, że to tutaj dokładnie, czy tam dokładnie, to trudno jest to ustalić, ale część przedmiotów, która musiała siłą rzeczy zostać w miejscu, gdzie odbywały się różnego rodzaju potyczki, była znajdowana przecież w penetracji sprawdzenia, gdzie to pole bitwy się znajdowało. I tutaj wiem, że poszukiwacze również brali udział w takiej akcji, która związana była z tym sprawdzeniem, co jeszcze zostało na powierzchni.
1: Czyli z detektorami słynni, tak? Którzy czasem są przekleństwem, a czasem pomagają coś odkryć, o ile uczciwie oczywiście współpracują z...
2: Znaczy te badania akurat były prowadzone na zlecenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z tego co wiem, no to artefakty w postaci kul natrafiono, ale na nic szczególnego, co by jednoznacznie jakby potwierdzało to miejsce bitwy i wymagałoby to kolejnych badań, które mogą się zadziać przy budowie już trasy S11.
3: A to jest pole bitwy. To nie jest konkretne miejsce, gdzie było obozowisko, to nie jest miejsce, które pozostawia ślady w ziemi, tak, pod tą warstwą humusu, która jest. To jest czasowe działanie, które może pozostawiać po sobie tylko i wyłącznie te artefakty, które zostały rozsiane, zagubione, znajdowały się przy ciele i gdzieś odpadły. Co innego lokalizacja miejsca, gdzie tych ludzi pochowano. Bo to jest ważne, tak, bo nie ciągnięto wszystkich. Ja wiem, że zima i inaczej to ciało się zachowuje, nie? Jest mniejsza temperatura, więc ono nie rozkłada się z dnia na dzień.
1: Nawet ta zima mogła tak trochę, powiem, no pomóc jakoś, tak? Przymrozić do wiosny i można było później spokojnie te ciała w takim może dobrym stanie pochować.
3: Tak, pytanie, czy chowano i jakich ludzi, tak? Wiadomo, że tych znamienitych, którzy brali udział w bitwie, no to na wóz i przetransportowywano.
1: Pewnie gdzieś hen do domu.
3: Na przykład, dokładnie, więc to my wiemy, ale tych wszystkich, którzy służyli za, przepraszam, tak powiem kolokwialnie, mięso armatnie, no to niespecjalnie się przejmowano, więc jeżeli było ich dużo, a tutaj historycy podają ogromną liczbę osób,
2: 3000,
3: które brały udział w bitwie i które poległy na tym polu, to nie wyobrażam sobie, żeby zamknąć ich w skrzynce, która będzie miała 2x2. Jeżeli poszukiwacze nie znajdują zbyt wielu rzeczy na tym polu, to też jest działanie ludności, która wykorzystywała fakt obecności takiego zdarzenia. Fajnie, że mi się udało przeżyć, ale no to teraz to ja idę zobaczyć, co oni tam po sobie zostawili. I wbrew pozorom te drogocenne rzeczy, jak tam komuś pierścień spadł, czy jakaś szpilka, czy jakieś coś innego, to owszem, super, ale najważniejsze to było żelazo i materiał, który mogli wykorzystać w życiu codziennym.
1: I taki przekuć, topór to przerobić. Się później w chałupie przydał do wszystkiego.
3: Oczywiście, tak? A to było drogie. To było surowiec, był niemożebnie drogi, więc przekuwano, przerabiano wszystkie elementy, stąd też tych na polach bitwy, co tak słabo trochę jest.
1: Wy, archeolodzy, dużo trudniej. Dobrze, znowu robię przecinek, bo za chwileczkę ostatnia odsłona naszego programu. Ja będę jeszcze drążył tą bitwę i zadam pytanie, jak to jest możliwe, że nigdzie w przekazach nie ma jakiejś lokalizacji, bo przecież taka sławetna bitwa na pewno była opisana. Koniecznie, drodzy słuchacze, zostańcie z nami.

0: Słuchasz Radio Opole. Audycja Sekcja Archeo.
1: I wracamy do dyskusji. Zapowiedziałem, że będę pytał o to, jak to jest możliwe, że nie ma lokalizacji bitwy pod Byczną, konkretnie opisanej w jakichś dawnych przekazach historycznych. Jak to jest możliwe? Kto mi odpowie na to pytanie?
2: Znaczy, no przekazy są.
1: No wiemy, takie, że bitwa
2: takie
1: była.
2: Takie pisane. Tak. No wiemy, że bitwa była po wschodniej części miasta, ale chcemy... Wszyscy pytają zawsze o tą dokładną lokalizację. My wiemy, że to jest kilkanaście kilometrów kwadratowych miejsca, w którym ta bitwa się rozegrała.
1: Tak? A czy z Grunwaldem też jest, przepraszam, taki problem?
3: Tak.
1: Dzisiaj?
3: Tak.
1: No i tu mnie...
3: Nie tylko z Grunwaldem.
1: Taki chciał być redaktor sprytny. Okej.
2: Musimy też brać pod uwagę, że bitwa nie kończyła się na samym zwycięstwie czy kapitulacji Maksymiliana, tak? Bo po bitwie pod Byczyną miasto było otoczone, a później jeszcze Zamoyski pozwolił na to, żeby sobie żołnierze, kozacy pograbili troszkę, tak? Więc no, mówi się o tym, że większość wiosek do nawet do Namysłowa zostało spalonych i ograbionych. No bo ci żołnierze musieli z czymś wrócić z tej bitwy,
1: no,
2: tak?
1: Oni
2: nie
1: walczyli, tak,
2: dlatego, że oni tak sobie wymyślili, że będą tutaj
1: walczyć. Dla idei ojczyzny tego nie robili, no, jakkolwiek to tak.
2: Musieli na tym zarobić, tak? Więc no, plądrowali wioski, no i jest przekaz taki, że to aż do Podnamysłów tak ograbili te wioski, no więc tutaj mamy przestrzeń ogromną.
1: Wiemy, a jest tylko zagrożenie, że nam jakieś inwestycje drogowe już nie pozwolą nigdy dokładnie sprawdzić pewnych miejsc, bo zdaje się, że no, ku uciesze oczywiście kierowców, droga ekspresowa powstaje i tam za chwileczkę będzie, no, tony asfaltu, a nie prace archeologiczne.
2: No, ale my też w mieście o tym, co żeśmy rozmawiali, musieliśmy wyremontować drogi, tak? I przy tej okazji prowadziliśmy badania archeologiczne, które pozwoliły nam wiele rzeczy potwierdzić, udowodnić i wykorzystać, wykopać, wyeksplorować ten materiał, który znajdował się pod ulicami.
1: To tu też tak może być? Myślicie?
2: Tutaj będzie podobnie, no bo
1: dopiero jest wytyczane to wszystko, tak? Dopiero tam będą badania,
2: tak? W Kluczborku już inwestycja praktycznie się zaczyna. U nas myślę, że również niebawem, ale w obecnych czasach droga ekspresowa i węzeł przy mieście to jest generalnie życie, tak? Podczas realizacji tej budowy muszą uczestniczyć archeolodzy i to, co oni tam wyeksplorują po trasie tego, to przyniesie nam same korzyści, bo odpowie na wiele istotnych rzeczy, tak? Może potwierdzi miejsce lokalizacji tego głównego starcia, może to będzie właśnie samo to piekło, bo ta droga przebiega blisko tej miejscowości. Liczymy na to, że przyczyni się to do zbadania historii miasta jeszcze bardziej.
1: To piekło, gdzie pani doktor obstawia, że tam mogło się dziać. Czyli faktycznie co? Może paradoksalnie znowu inwestycja pomoże historykom, archeologom, tak?
3: Tak, myślę, że to jest dobra droga. Myślę, że tylko kwestia jest też taka, czy uda się trafić w to miejsce po to, żeby wyciągnąć te informacje, bo to czasem to jest łód szczęścia, czasem to jest dobra wola archeologów, bo to my widzimy, to my potrafimy rozpoznać. I jeżeli nie będziemy tego robić, to znaczy, że część tych rzeczy umknie, nie? I nie zostanie rozpoznana z wielu względów, bo ktoś nie zauważy, bo ktoś źle zinterpretuje. To po prostu jest ważne, żeby archeolog, który będzie podejmował się takich działań, miał świadomość tego, z czym się musi zmierzyć.
1: I nie czuł presji wielomilionowej inwestycji, na którą wszyscy czekają, chcą strasznie już przecięcia wstęgi i łatwiej komunikacji,
3: dokładnie,
1: a tutaj jeszcze ktoś tam opóźnia i wymyśla.
2: Ale to wszystko zależy od współpracy, tak? No,
3: nam się dobrze współpracowało.
2: Więc
1: ja wam życzę kontynuacji.
2: Oczywiście.
1: O tym dzisiaj rozmawiamy.
2: Zawsze
1: ten program niech będzie podwaliną pod dalsze prace archeologiczne.
2: Kiedy zawsze rozmawiamy o inwestycjach, to zawsze skontakt z panią Magdą, bo przecież ona już tyle wie o naszym mieście. Nie wyobrażam sobie, żeby to był inny skład ekipy archeologów działających tam na tym miejscu.
1: A nie zgłosili się jeszcze z jakiegoś GDDKiA?
3: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale tutaj myślę, że będziemy kontynuować rozmowę i zobaczymy, co się urodzi, jakie pomysły, bo to by była rzeczywiście fajne zamknięcie pewnych informacji, które my mamy wewnątrz, mamy w środku i też ten moment spalenia i zniszczenia w różnych punktach miasta, on jest widoczny, a to by była fajna taka możliwość uzupełnienia
2: tych
3: danych.
2: Ale pozwoli też,
3: nie?
2: to odkryć bądź potwierdzić właśnie, czy w tym miejscu była ta bitwa, tak?
3: Tak.
2: To jednoznacznie rozwieje wątpliwości.
3: Dokładnie. A gdyby się udało znaleźć miejsce, gdzie ci ludzie byli pogrzebani, to udałoby się też zweryfikować część źródeł pisanych związanych z samym
2: miejscem. No tak, ale nie sądzę, żeby tak się to szybko udało, bo jednak te badania powierzchniowe dały dużo odpowiedzi, że może nie być to proste i może nie być to na trasie, tak?
3: Tak, no, ja liczę się z tym, że to nie
1: może
3: być.
1: No tak, bo mówimy o szerokości pewnie jakichś tam kilkudziesięciu metrów, tak de facto, nie wiem, dwa pasy w każdą stronę, jakiś pas zieleni.
2: No 50 metrów na długości rowy. 4 kilometrów,
1: no
2: tak?
1: No właśnie, a to wcale nie musi być w tym miejscu,
2: oczywiście,
1: tak? To może być gdzieś ta trasa przebiec obok, a obok nikt już nie będzie szukał, bo tam nie buduje nikt trasy, tak?
3: Tylko czy badania tak powierzchniowe mają to do siebie, że one dostarczają jedynie powiedzmy 10% tej informacji, które drzemią pod ziemią. I pewnie, że są sygnałem, bo zawsze to jest i datowanie, i tam pewna charakterystyka. Wszystko zależy od ilości znalezionych przedmiotów, w których znalezieniu pomagali również poszukiwacze, detektoryści, bo ta współpraca była nawiązana z Urzędem Konserwatorskim, z miastem i z inwestorami. Natomiast jest to tylko pewien sygnał, nie? Jeżeli rozpoznamy ten sygnał, to ta, nawet jeżeli nie będzie tej możliwości znalezienia miejsca pochówku masowego ludzi, którzy zginęli podczas tej bitwy, to będzie pewien sygnał, gdzie go szukać.
1: I tym optymistycznym akcentem, że jednak ciągle dużo czeka na odkrycie w Byczynie i pod Byczyną, dziś musimy już zakończyć, a przypomnę, że to już drugi odcinek sekcji Archeo poświęcony właśnie Byczynie. Ja oczywiście znów będę z całego serca życzył, żeby się to wszystko rozwijało i szło w dobrym kierunku i żeby o Byczynie było głośno w regionie, w kraju i na całym świecie najlepiej. A za dziś już piękne dzięki. Przypomnę, kto był gościem programu. Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik badań archeologicznych w bardzo wielu miejscach Opolszczyzny, oczywiście w tym także w Byczynie. Dziękuję pięknie.
3: Bardzo dziękuję.
1: Przemysław Mączka, Urząd Miejski w Byczynie. Dzięki za wizytę w studiu. I pan Wojciech Skarbecki, opiekun Izby Tradycji w Byczynie. Życzę panu, żeby ta izba się rozrastała i naprawdę, żeby powstało wreszcie kiedyś Muzeum Historii Byczyny i żeby pan został dyrektorem.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki również wam, drodzy słuchacze. No i cóż, do usłyszenia w kolejnej audycji Sekcji Archeo. Oczywiście poczekajmy na jakiś świąteczny dzień.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment. Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeckim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.
7: Już za chwilę godzina 20, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich opolskie uroczystości Święta Wojska Polskiego. W poniedziałek rusza remont prudnickiego ronda. W wiadomościach także złoto Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Roman Juranek. Podziękowania za służbę i awanse na wyższe stopnie, a także uroczysta defilada wojskowa. Za nami oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego na Placu Wolności w Opolu. Poprzedziła je msza święta i uroczysty przemarsz z opolskiej katedry.
8: Kapitan Sandra Kardas, rzecznik prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Tylko tu dziś w Opolu są nasi żołnierze. Nasi żołnierze również są dziś w Warszawie.
9: Jesteście też na misjach.
8: Zabezpieczamy też jako 10. Opolska Brygada Logistyczna 3 misje. PKW Turcja, PKW Rumunia i PKW Iryni, które jest na Sycylii.
10: Piotr Pośpiech, wicewojewoda Opolski. My dzisiaj potrzebujemy takiego zaufania i wierności do polskiego munduru. Taka spójność, wsparcie ogólnospołeczne jest po prostu niezbędne.
7: A uroczystości na Placu Wolności obserwował Adam Wołek. Polska flaga, która powiewała nad Sejmem, zawiśnie w bazie polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal przekazał ją dzisiaj w ambasadzie RP w Bejrucie dowódcy polskich sił. W Libanie w ramach misji UNIFIL stacjonuje około 250 polskich żołnierzy.
11: Z okazji Dnia Wojska w Libanie polskich żołnierzy odwiedził przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
12: Święto Wojska Polskiego spędzamy w specyficzny sposób. Zaczęliśmy od spotkania z polskimi żołnierzami, którzy tutaj służą. To był dla mnie wielki zaszczyt przekazać im flagę, która powiewała nad parlamentem.
11: Kowal ze względu bezpieczeństwa nie mógł odwiedzić żołnierzy w ich bazie. W jednej z dzielnic Bejrutu wizytował także siedzibę Straży Pożarnej, która odnawiana jest w ramach projektu Polskiej Pomocy ze środków MSZ przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
12: Teraz oglądamy polską pomoc rozwojową. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem i cieszę się, że szef obrony cywilnej Libanu jest z nami.
11: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych odwiedził też cmentarz wojskowy z czasów II wojny światowej, na którym pochowani są polscy żołnierze oraz żołnierze brytyjscy polskiego pochodzenia.
7: A z Bejrutu mówił Tomasz Sajewicz.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: W poniedziałek rusza remont prudnickiego ronda. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. To skrzyżowanie dróg krajowych nr 40 i 41 oraz trasy wojewódzkiej 414. Generuje to jedno z największych natężeń ruchu samochodowego w regionie. A remont obejmuje rozbiórkę i wymianę jezdni ronda, mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Na czas prowadzony robót będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków. W związku ze sporym natężeniem ruchu na tym odcinku prace będą prowadzone także w godzinach wieczornych i nocnych.
7: A remont prudnickiego ronda ma potrwać do końca przyszłego tygodnia.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Katarzyna Wasik wywalczyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym podczas pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka wyprzedziła Szwedkę Sarah Sio Storm, a trzecia była Włoszka, Sara Curtis. Dla Wasik to trzeci medal Mistrzostw Europy w karierze. Wcześniej zdobyła dwa srebrne również na tym dystansie. To także drugi medal reprezentantów Polski w Paryżu. Wcześniej brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan, a pływacka część mistrzostw potrwa do niedzieli.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Coraz chłodniej, chociaż 31 stopni to trudno nazwać chłodniej. W regionie do końca dnia bezchmurnie, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy także czyste niebo i temperatury od 16 do 17 stopni. W niedzielę od rana zachmurzenie początkowo małe, ale po południu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem przelotne opady deszczu i lokalnie burza. Jutro na termometrach od 30 do 32 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl.
15: Dlaczego ja?
16: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
18: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
19: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
19: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
19: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
19: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
19: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Dobry wieczór. Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję poświęconą patronom roku. Razem ze mną w studiu są pani Dorota Gajda-Szczegielniak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dyrektorka zespołu szkół, ale najbardziej wszyscy wiedzą, 5 Liceum imienia Prymasa Tysiąclecia w Opolu. I, a pan Marek Białokur to oczywiście Uniwersytet Opolski, ale też Instytut Śląski.
2: I 3 Liceum w Opolu.
0: I 3 Liceum w Opolu. No proszę bardzo. Jest pan rozchwytywany coraz bardziej. Ale to mnie nie dziwi, bo stąd też zaproszenie do radia już nie pierwsze, nie ostatnie. A skoro patroni roku, to już wiecie państwo, że omawianym dzisiaj patronem będzie pewnie jakaś postać historyczna. Ale tutaj niespodzianka i pułapka. Ci, którzy śledzili te patronaty i wiedzą, jaki jest spis, to wiecie doskonale, że nie tylko postacie, nie tylko osoby, ale także wydarzenia lub w tym przypadku konkretne miejsce, miasto, czyli Gdynia. I przyznaję, że jak zobaczyłem ten patronat, to tak w pierwszym momencie myślę sobie, no sprawdziłem datę, rzeczywiście prawa miejskie 1926, no to mamy stulecie. Ale to byłoby zdecydowanie za mało, myślę, po prostu od stulecie miasta, czy jakiś jubileusz miasta, żeby trafiło ono do patronatów, żeby zostało objęte patronatem. No i w przypadku Gdyni, jak zacząłem się zastanawiać, to będzie moje pierwsze do was pytanie, że jednak dużo więcej, dużo większe znaczenie dla historii Polski miał ten rok 26 i nadanie praw miejskich, niż tylko chęć uczynienia z Gdyni miasta, że jednak Polska odzyskuje niepodległość i mamy ten dostęp do morza, no i potrzebujemy portów, przemysłu stoczniowego, statków i tak dalej, a nie dostajemy takiego ośrodka portowego, dużego, gotowego. Czyli musimy właśnie wszystko robić od podstaw. Chyba tutaj to nadanie praw i ten rozwój Gdyni jako miasta jest najważniejszy i kluczowy dla naszej historii.
2: Bez wątpienia tak. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie i za to, że możemy się pochylić dzisiaj nad kolejnym patronatem. Patronatem trochę nietypowym, jak słusznie zauważył pan redaktor. Najczęściej kojarzymy to z postacią wybitnego pisarza, poety, osoby, która zasłużyła się na polu bitwy, ewentualnie polityka, a tutaj miasto. No więc właśnie, to miasto zapisało się w polskiej historii już na samym początku drugiej niepodległości i kiedy Polska powróciła na mapę Europy, na mapę świata po ponad 100 latach zaborów, dostała taki mały skrawek dostępu do morza. To było 147 kilometrów, z czego praktycznie połowę stanowił Półwysep Helski. To jest piękne miejsce do wypoczynku na piaszczystych plażach, czy to od strony otwartego Bałtyku, czy od strony Zatoki.

0: Zatoki Gdańskiej, natomiast tam budowa portu, no może na samym cypelku Helu i to niewielki jakiś port wojenny, natomiast czegoś, co byłoby oknem na świat, miejsca, które przyjmowałoby statki i to takie statki o dość dużym zanurzeniu, nie mieliśmy. I kiedy dokładnie w lutym, dokładnie 10 lutego 1920 roku, bo to jest ważne, bo ta data 10 lutego powróci w roku 1926, kiedy Rada Ministrów podejmie decyzję dokładnie w rocznicę zaślubin Polski z morzem, kiedy polski generał Józef Haller, kojarzony z Błękitną Armią, z drugą Żelazną Brygadą Legionów, dokonywał tych symbolicznych zaślubin poprzez wrzucenie pierścienia, poprzez zanurzenie sztandaru. Chyba nikt wówczas się nie spodziewał, że minie dosłownie kilkanaście lat, a w miejscu, gdzie była mała osada rybacka, w której mieszkało 1200 mieszkańców, większość stanowili Kaszubi, powstanie nie tylko najnowocześniejszy port przeładunkowy, port handlowy, jednocześnie port wojenny, ale za tym portem w kierunku lądu rozwinie się miasto, które w 1939 roku będzie liczyło 127 tysięcy mieszkańców, czyli na przestrzeni dosłownie dojrzałości 18 lat z 1200 mieszkańców małej osady letniskowej powstaje nowoczesny port, port wojenny, port handlowy, powstaje piękne miasto w stylu modernistycznym, które w latach 30. pomimo kryzysu gospodarczego rozwija się, ale kończąc ten wstęp, pamiętajmy o tym, że Gdynia zapisała się w polskiej historii jeszcze wielokrotnie. To było bohaterstwo walki o tę Gdynię w roku 39. To była próba zniszczenia tego miasta przez Niemców i portu w 45. roku, a wcześniej przemianowania go na Gotenhafen, czyli miasto Gotów. To było miasto, które ten czarny czwartek, czyli 17 grudnia 1970 roku, kiedy doszło do bezwzględnego rozprawienia się z ludźmi, którzy wracali do pracy na polecenie władz i stało się symbolem tych protestów w roku 70. I wreszcie Gdynia, to jest przykład po 89 roku miasta średniej wielkości w Polsce, którego liczba mieszkańców się nie zmniejsza, tylko utrzymuje na stałym poziomie, co dzisiaj jest bardzo trudne. Gdynia jest miastem, który przyciąga mnóstwo ludzi, żeby je zobaczyć. Gdynia jest miastem, które ma na siebie pomysł i zakończę tutaj słowami prezydent Gdyni, Franciszki Cegielskiej, kiedy ta Gdynia tak trochę rywalizowała z Gdańskiem. Gdańsk, wielowiekowa tradycja i mówiło się wolne miasto Gdańsk. Gdynia nie przekuli to. Wolne miasto Gdańsk, szybkie miasto Gdynia.
1: To prawda i ja myślę, że tutaj pan profesor poruszył już kilka bardzo ważnych wątków. Ja się bardzo cieszę, że jest z nami też pani Dorota Gajda-Szczygielniak, no bo jednocześnie też nie tylko dyrektorka szkoły, umówmy się, ale też badacz
0: i historyk.
1: No właśnie, bo już mówię, dlaczego te wątki są ważne. Dlatego, że jak pan wspomni o tym, o tej Gdyni, to o ile jeszcze ten dostęp do morza i że powstaje port, no to większość osób na pewno wie i to podejrzewam w szkole też jest wspominane. Przy okazji roku 70. też, chociaż bardzo często pojawia się na przykład, że tragedia na Wybrzeżu, wydarzenia na Wybrzeżu i też często albo Trójmiasto. Ja myślę, że Gdynia też w pewnym sensie dobrze, że jest tym patronatem objęta, żeby zaznaczyć jednak jej przez dłuższy czas odrębność. Zresztą sami mieszkańcy podobno też bardzo na to zważają, chociażby ten cytat o tej szybkiej Gdyni i wolnym mieście pokazuje, że nie bardzo lubią to określenie Trójmiasto, my tak się przyzwyczailiśmy, ale to troszeczkę może rozwadniać też samą ideę miasta, powstania i też tego niewiarygodnego rozwoju, bo rzeczywiście jak pomyślimy, nie wiem czy komukolwiek by się to dzisiaj udało w tak krótkim czasie. Przecież to potrzeba naprawdę i mnóstwa rąk do pracy. No zakładam, że to zaludnienie też miasta wynikało z tego, że przyjeżdżało dużo też robotników. Trzeba było budować budynki, budować te stocznie, budować hale, a później siłą rzeczy pewnie zostali, no ale żeby zostać, musi być też praca. I rozumiem, że po prostu ogromny port i wojenny, i handlowy daje taką pracę najzwyczajniej w świecie i stąd to miasto tak się pięknie rozrasta.
2: Zdecydowanie tak, natomiast warto pamiętać o tym, że Gdynia w takim tym swoim eklektyzmie stworzyła taką całość, która wymyka się wszelkim próbom takiego zaszufladkowania. Dla jednych będzie dokładnie to, o czym pan redaktor, pan profesor powiedzieliście, że będzie takim odważnym, zaplanowanym eksperymentem, można powiedzieć, drugiej RP, takim symbolem sukcesu, prestiżu, ale dla drugich to to będzie miejsce walki o jakąkolwiek pracę, o warunki, poprawę warunków tej właśnie pracy, płacy, o miejscu bytowania na granicy nędzy. Więc to jest taki swoisty eklektyzm, ale też bardzo szybki rozwój tej Gdyni. Zresztą Wańkowicz powiedział o tym, że ta Gdynia jest taka szybka, w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym pan profesor mówił, tego cytatu, wolne miasto Gdańsk i szybkie miasto Gdynia, że ona była szybka nie tylko w swoim rozwoju, ale w tej takiej mentalności. Natomiast ten szybki rozwój, warto o tym wspomnieć, skąd w ogóle ta Gdynia się wzięła, z takiej niewielkiej osady, niekoniecznie rybackiej od samego początku, bo mieszkańcy tej osady nie trudnili się tylko rybołówstwem, ale również rolnictwem. I jako taką ciekawostkę może warto powiedzieć, że już w samej nazwie znajdujemy kilka interesujących faktów, bo przedrostek Gdy oznacza teren podmokły, bagnisty, bogaty w torf, i przez wiele lat ten torf był bogactwem miejscowości Gdynia, aż do 65 roku, kiedy władze PRL-u zabroniły wydobywania tej kopaliny, więc to jest taka dość istotna rzecz. Natomiast pierwsza taka usankcjonowana informacja o Gdyni, która pojawiła się w dokumentach, to jest 1253 rok. I to było w kontekście wymienienia tej miejscowości jako oznaczenie rejonu religijnego, który podlegał danemu księdzu, który się nim zajmował.
1: Tak, bo to było, tam należały te tereny do biskupów i tak dalej.
2: Tak, i to było akurat, chodziło o Oksywie w tym momencie. I później już tak systematycznie w każdym stuleciu w tych dokumentach pojawia się ta Gdynia. Przykładowo pod koniec XVIII wieku doliczono się tam 150 paru katolików i dwóch innowierców. Ale na rozwój tej Gdyni olbrzymi wpływ miała trasa. Trasa, która wiodła właśnie przez tą miejscowość. Wzdłuż tego duktu pojawiały się kolejne chałupy. No i co ciekawe, pojawiła się, co możemy wyczytać w dokumentach, pojawiła się karczma. I tutaj kilka takich ciekawostek, jeżeli pan redaktor pozwoli. Otóż karczmarz mógł zatrudniać muzykantów do tego, by umilali czas swoim gościom, ale już wyszynk alkoholi był ściśle uzależniony od nabożeństw. I tak, jeśli nabożeństwa odprawiane były do południa, panowała totalna prohibicja, z wyjątkiem osób chorych, dla których alkohol był lekarstwem. Nie można
0: było... Warto było chorować.
2: Ale to też taka, warto o tym wspomnieć, że na początku tylko podawano tam piwo, później mocniejsze trunki pojawiły się dopiero w XVI wieku. W karczmie nie wolno było przebywać włóczęgom, kobietom lekkich obyczajów, czarownicom, czy również wróżbitom. Więc ten rozwój najpierw rolniczy, później to rybołówstwo, pojawiało się tak systematycznie i ten rozwój był bardzo spokojny. Dopiero w tych latach 20. nastąpił taki boom, można powiedzieć.
1: A o tym boomie jeszcze będziemy rozmawiali, bo kończymy tylko pierwszą część naszej rozmowy. Wrócimy do niej, bo mnie jeszcze bardzo interesuje też ten wątek kaszubski w historii Gdyni i tego właśnie regionu. O nim na pewno jeszcze wam opowiemy.

0: Już do Państwa wracamy. Pani Dorota Gajda-Szczygielniak i pan profesor Marek Białokur są nadal moimi gośćmi. Rozmawiamy o Gdyni. Ja przyznaję tutaj jeszcze, że jeżeli takie ciekawostki, jak pani mówiła, padają też w szkole i uczniowie tak uczą się historii, no to jest to tylko do pozazdroszczenia, nie tylko daty, suche fakty. Oto zbudowano, oto nadano, prawda? I tyle wyprodukowano, a takie miało to znaczenie dla gospodarki, bo to rzeczywiście średnio wciąga. Natomiast wspomniałem o tym, bo to też jest rzecz oczywista. To jest teren, który zamieszkują Kaszubi, ale jak rozumiem, o ile tutaj na Śląsku po odzyskaniu niepodległości plebiscyty i tak dalej powstania, to w przypadku tych terenów i Kaszubów raczej problemów nie było z tym, że nagle te ziemie znajdują się na obszarze Polski i po prostu jakoś tak płynnie to chyba. Nic przynajmniej nie wiadomo o tym, żeby były jakiekolwiek perturbacje z tym związane.
1: No, pamiętajmy o tym, że Śląsk od państwa polskiego de facto odpada w połowie XIV wieku. Czeski, austriacki, pruski. W przypadku terenów, o których mówimy, one zostają Polsce odebrane w wyniku rozbiorów. Pierwszego, drugiego rozbioru, bo o ile Gdańsk jeszcze został po pierwszym, to później już Prusacy i to zabrali. To miało też dość istotne znaczenie na to, że ta polskość, ale w rozumieniu nie jeszcze takim bardzo etnicznym, jak to rozumiemy współcześnie, była tam znacznie dłużej niż na Śląsku. Niczym to nie ujmuje Ślązakom. Więc tu mamy tą pierwszą specyfikę. Pamiętajmy o tym, że ludność taka jak Kaszubi, jak Ślązacy czy Poleszucy, patrząc na wschód, oni bardzo często określali siebie takim mianem: ja jestem tutejszy, ja jestem stąd. Dla mnie te etykietki, które są zewnętrzne, jak mówimy Polak, Europejczyk, oni się czuli u siebie, a oni tam mieszkali od pokoleń. Oni wiedzieli, że jedna władza przychodzi, za chwileczkę może się pojawić kolejna. Dbali w dużej mierze o swój interes, o to przywiązanie do własnej ziemi. Sprawa kolejna jest dość istotna na tym obszarze samej Gdyni. To są Kaszuby, ale pamiętajmy, że dosłownie tam, gdzie powstanie Gdynia, tuż obok mamy kurort, czyli Sopot. Dzisiejszy Sopot. Określenie Trójmiasto pojawia się de facto dopiero po II wojnie światowej, dlatego że za granicą tego kurortu były pola, były piaszczyste plaże, były klify i niczego innego tam nie było. Niemcy tam po prostu, kiedy to było państwo niemieckie, mieli tereny, które trochę spełniały takie funkcje rekreacyjne, wspomniane pola, trochę rybaków, etc. I nagle wyrasta coś zupełnie nowego. Dla samych Kaszubów, którzy byli przyzwyczajeni do takiego dość uregulowanego trybu życia, to ten boom inwestycyjny, boom budowlany był czymś nieprawdopodobnym. Pamiętajmy też o tym, że te ponad 100 lat zaborów, one jednak sprawiły, że dla części z nich to państwo niemieckie było takim państwem stabilnym. To świetnie pokazane jest w literaturze, nazwijmy to wspomnieniowej, w dziennikach, w prozie Żeromskiego, kiedy dla tych Kaszubów to państwo polskie jest państwem, które się pojawia. Owszem, gdzieś w pamięci rodzinnej. Państwo niemieckie było państwem stabilnym, nawet jeżeli przegrało wojnę. Ale nagle okazuje się, że z terenu państwa polskiego, które zostaje wsparte też pieniędzmi francuskimi, o czym trzeba pamiętać, i know-how francuskim i belgijskim, nagle pojawiają się inwestycje i przychodzą ludzie z dużymi pieniędzmi, którzy mówią: ja kupuję ten skrawek, im bliżej morza, tym lepiej. Tam można było postawić willę. Z czasem to się zaczyna cofać w ląd i oni z jednej strony nie chcą się tej ojcowizny pozbywać, ale z drugiej strony widzą, że to jest nieuchronny proces i że to będzie musiało się zadziać. Dzisiaj ta kaszubskość w Gdyni, co ciekawe, wygląda inaczej niż kaszubskość w Gdańsku czy na Kartuzach. To jest też dość ciekawe. To tak jak mówimy o Śląsku. Jak ktoś patrzy z perspektywy Warszawy, no dobra, Śląsk. Ale ten Śląsk w Katowicach, ten Śląsk w Rybniku, ten Śląsk w Opolu, a ten Śląsk jeszcze w Gogolinie, to są trochę inne Śląski, mające swoją specyfikę, i podobnie sytuacja wyglądała właśnie tam. I na to wszystko nakłada się, bo tu też musimy wspomnieć, żeby to nie umknęło, są trzy bardzo ważne postaci. To jest wiceadmirał Kazimierz Poremski, dzisiaj trochę zapomniany, bo to jest człowiek, który wysłał z Warszawy inżyniera Tadeusza Wendę. Polaka, urodzonego, wychowanego w Rosji, wykształconego tam w budowie portów, mającego doświadczenie w budowie tych portów na terenie Rosji, ale również Francji, który po tym jak Polska wraca w lutym 1920 roku, zostaje tam wysłany i mamy taki cytat, który pochodzi z jego dokumentu, kiedy on pisze: najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego, jak również w razie potrzeby handlowego, jest Gdynia. To jest czerwiec 1920 roku. I trochę wbrew temu, co się pisze w tej uchwale okolicznościowej, że było pełne poparcie. Dla większości ludzi w Warszawie informacja o tym: budujemy obok Gdańska, maksymalnie blisko jak można, czyli Gdańsk, Sopot i od razu port, to było puknijcie się w czoło. Kaktus nam to wyrośnie, jak coś takiego zrobimy. Ale on to przeanalizował i powiedział tak, tu była wspomniana linia kolejowa. Dodajmy, że Gdynia ma taką rzeczkę ze słodką wodą. Ona nazywa się Chylonia. Ta piaszczysta plaża, która była łacha, ona umożliwiała po prostu wdarcie się też w ląd, budowę doków portowych. Więc tu mamy kilka takich okoliczności, które sprzyjały, ale jednocześnie to było w dużej mierze szaleństwem, żeby się porywać na tego typu inwestycje. Ale zdawano sobie sprawę, czyli Poremski, Wenda, ale również Eugeniusz Kwiatkowski, który jest doceniany, że my po prostu ten port musimy mieć. Jeżeli nie, to Niemcy zawsze w tym Gdańsku, choć on był od 1920 roku wolnym miastem, oni zawsze będą nam w stanie w jakiś sposób przeszkodzić. Wystarczy, że zastrajkują dokerzy, wystarczy, że zastrajkują kolejarze w porcie i tak jak się stało w 1920 roku, to był taki impuls. Paradoksalnie coś, co jest trudne, ułatwia, dlatego że broń, która płynęła do nas morzem przez port w Gdańsku, była blokowana celowo, żeby nie trafiła na front wojny polsko-bolszewickiej i to był taki argument, zobaczcie, zawsze będą mogli nas kontrolować. Potrzebujemy coś, co będzie niezależne. I to jest ten splot tych okoliczności. Polskość, która pozostała u wielu Kaszubów, 147 kilometrów, mądrzy i odważni ludzie, Kwiatkowski, Poremski i Wenda, którzy przekonali. Decyzja Sejmu Ustawodawczego z 23 września, która zostaje podjęta, taka specjalna uchwała, która mówi o tym, budujemy, musimy przeznaczyć na to środki, to jest kwestia priorytetowa. Ja to podkreślam, bo II Rzeczpospolita miała odwagę do odważnych inwestycji. To był niesamowicie biedny kraj. To był, jak Żeromski napisał, kraj, który składał się z trzech nierównych połówek, a mimo wszystko oni mieli tą odwagę, żeby podjąć taką decyzję, przeforsować. Drugim przykładem z końca lat 30. jest Centralny Okręg Przemysłowy i kiedy porównujemy III Rzeczpospolitą do II Rzeczpospolitej, to śmiem twierdzić, że tej odwagi decydenci, politycy, ekonomiści, ale też zwykli ludzie mieli więcej, bo tak jak pan redaktor pięknie powiedział na początku, ta Gdynia przyciągała, bo to było miejsce pracy, bardzo trudnej, bardzo wymagającej, często zupełnie nowe, ale z drugiej strony to była też szansa, a dla wielu ludzi, tak jak choćby generał Mariusz Zaruski, który z morzem nie miał nic wspólnego, a stał się jednym z najwybitniejszych ludzi polskiego morza, jak ktoś raz zanurzył nogi w Bałtyku, jak nawet posmakował tej wody, jak popatrzył na ten bezkres, to on wiedział, że to jest jego miejsce do życia na świecie. I tacy ludzie budowali Gdynię.
0: No ja się mogę z tym absolutnie zgodzić, bo uwielbiam wszystkie trzy miasta, które wchodzą w skład Trójmiasta. Mało tego, porozmawiamy jeszcze na pewno też o tym rozwoju Gdyni, także architektonicznym i tak dalej, bo to dziś na skalę światową jest dzięki temu, że wtedy powstał fenomen, ale jeżeli pozwolicie, to o tym elemencie, o tej właśnie Gdyni, która nie tylko, żeby nie było, że tylko i wyłącznie port wojenny, port handlowy i tak dalej, i tak dalej. To jest dużo, dużo, dużo więcej, co pomalutku też od lat odkrywam, bo zazwyczaj też przyznaję to, najpierw był ten Gdańsk, no i Sopot jako piękne letnisko, a Gdynia taka, ach, co tam w międzywojniu zbudowana. Nie. Wyprowadzimy was, myślę, z błędu. Tutaj już pani dyrektor się uśmiecha, więc za chwilę do was wracamy i opowiemy o Gdyni jeszcze od innej strony.

0: I już do Państwa wracamy. Pani Dorota Gajda-Szczegielniak, przypomnę, i profesor Marek Białokur. Pani Dorota Gajda-Szczegielniak, dyrektorka 5. liceum i doktor przy okazji historii również. No i obiecałem, że tym razem powiemy już nie tylko o porcie, bo jakby to, myślę, i dla uczniów, i pewnie w podręcznikach też to jest właśnie omówione i zaznaczane, że potrzebowaliśmy portu wojennego, portu handlowego, żeby właśnie uniezależnić się od innych portów, no bo rzeczywiście tutaj, tak jak profesor wspomniał, jakikolwiek strajk, blokada, jest ważny transport, już nie musi być broń, ale żywność, cokolwiek, prawda? Jesteśmy uzależnieni także cenowo, bo może nam ktoś dyktować przecież ceny, prawda? Czy to za samo postojowe, w ogóle dać dostęp, długo można było opowiadać. Każdy, myślę, ma świadomość wielką, handlową i gospodarczą, ale te tysiące ludzi, którzy przyjeżdżają, muszą gdzieś mieszkać. Tam mamy niewielką osadę. A jak dziś ktoś pojedzie do Gdyni, ja przyznaję, że późno to doceniłem, to jest naprawdę fenomenalna architektura. Mówię w skali europejskiej, dlatego że nie ma specjalnie miast, żeby w tym okresie powstały, jakby od podstaw, tak szybko się rozwinęły. Najlepiej jest chyba wziąć ze sobą przewodnik jakiś taki architektoniczny, ale to wynikało też z tego, że musieli przyjeżdżać, tak jak tutaj do budowy portu są sprowadzani wybitni inżynierowie, tak i tutaj to musieli być naprawdę wybitni budowniczy, którzy tą Gdynię budowali od podstaw.
1: Tak jak pan profesor, pan redaktor wspomnieliście, Gdynia wkroczyła na te salony dzięki decyzji i sprawozdaniu, tak, Kazimierza Wendy, ale warto również wspomnieć, że ta moda na Gdynię zaczęła się już trochę wcześniej. Mówiliśmy tutaj też o tej polskości tych rejonów. Na przełomie wieku, czyli w 1900-1902 roku powstało pierwsze takie towarzystwo bałtyckie, ale to pierwsze, które powstało, było niemieckie, mówiąc tak w skrócie telegraficznym, i ono po 2 latach upadło. I kiedy w 1904 roku powstało Gdyńskie Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które było już polskim towarzystwem, Gdynia się otworzyła. Otworzyła się na tą taką swoją funkcję właśnie ośrodka takiego nadmorskiego wypoczynku. I wtedy już zapanowała ta moda na Gdynię. O tym możemy przeczytać w wielu różnych wydawnictwach i warto na to zwrócić uwagę, i rozwijałaby się zdecydowanie szybciej i bardziej, no gdyby nie ta pierwsza wojna światowa. Ale w 1910 roku, przepraszam, co było takim ewenementem, 500 już turystów odwiedziło to miasto. Rezygnowali ze wspomnianego wcześniej Sopotu na rzecz właśnie Gdyni. Później ten rozwój rozpoczął się przy tej budowie portu. Z jednej strony ten port zabierał miejsce pod budowę mieszkań, ale z drugiej strony on był determinantem rozwoju też tej miejscowości. Niestety na początku tej całej inwestycji nie było takiej równowagi co do rozwoju miejscowości i portu. I port zabierał systematycznie, wiadomo, jego waga zarówno gospodarcza, jak i polityczna była zdecydowanie większa, więc zabierał te tereny pod budowę mieszkań czy tej turystyki, spychając miasto w głąb. I przez to ta nasza Gdynia traci tą funkcję kuracyjno-rekreacyjną na rzecz Orłowa, bo to Orłowo miało przejąć właśnie tą wspomnianą funkcję letniskową.
0: No i zresztą Molo w Orłowie jest, nawet trafiło też do filmów. Coraz częściej zauważam, do polskich filmów trafia właśnie Orłowo z tym pięknym klifem. Zresztą proponuję i polecam wycieczkę tym klifem, czyli wysiąść sobie w Orłowie na Molo, a klifem przejść do Gdyni, do tego centrum, bo trudno tu mówić o Starym Mieście.
2: Gdyńskie Corso piękne.
1: Tak.
0: Tak, tam są, mamy wszystko. Mamy piękną naturę, mamy też oczywiście bunkry, mamy też pozycje wojenne, wojskowe, no bo tak jak mówimy, to jest takie właściwie, że trzeba było połączyć i ten element, że no gdzieś ludzie potrzebują wypocząć, jak im wszystko zabierzemy. Oczywiście powiemy, mogą jechać na Półwysep Helski, no dzisiaj normalka, Jurata, prawda, chałup i tak dalej, welcome to, więc to jest jakby to miejsce wypoczynkowe, ale z drugiej strony pamiętajmy, że mamy i Westerplatte, mamy obronę Helu, czyli na Helu też, poza portem rybackim, który mamy dzisiaj, do dziś Muzeum Rybołówstwa, stoją kutry. Wiadomo, że rybołówstwo to jest też to, z czego Kaszubi by nie zrezygnowali, zresztą kto nie zje dobrej ryby, prawda? Świeżo złowione i to jeszcze przez polskich rybaków, a nie kupowanie niemieckich konserw z Gdańska, że tak nieco żartobliwie sobie pozwolę, to też było bez wątpienia istotne. Natomiast fajnie, że udało się właśnie połączyć też to miejsce do wypoczynku. No i, ale też myślę, że te budynki, które powstają, te wszystkie piękne.
2: Modernizm gdyński.
0: Dzisiaj to są perły architektury, bo to też nie są takie bloki, musimy szybko zbudować miasto. Wiecie, można by postawić najprostsze familoki dla tych wszystkich robotników i tak dalej, a tu nie. A tu są potężne, piękne, modernistyczne
2: budynki. Każdy ma element morski.
1: Tak. Aha. Gdynia zwana jest białą damą modernizmu. W ramach tego modernizmu musimy pamiętać, że wytworzył się tak zwany ten styl okrętowy, czyli streamline. Czym on się charakteryzuje? Tymi właśnie obłymi kształtami, brak takich kantów, okna bulaje. I w Gdyni możemy spotkać najwięcej w Polsce właśnie tych budowli związanych z tym stylem okrętowym. To będzie wspaniały budynek ZUS-u czy bankowiec, a także dom żeglarza. Do podziwiania fantastyczne miejsca, które są takim naprawdę pięknym wzorem tego stylu okrętowego. Wspomniane tu wcześniej w przerwie rozmawialiśmy o gorsecikach, czyli takich malutkich kafeleczkach, które były wykładane na podłodze. Bardzo często mówi się, że Gdynia jest kobietą, bo tam jest bardzo dużo takich charakterystycznych dla kobiet elementów, więc tylko zaprosić i podziwiać właśnie ten styl modernistyczny, styl okrętowy, będący w Gdyni bardzo, bardzo charakterystyczny, na każdym kroku.
2: Warte polecenie na pewno Muzeum Emigracji. To jest stosunkowo nowa placówka, mająca dekadę, zlokalizowana w tym porcie morskim, z którego wypływali Polacy, Polki za ocean, głównie Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Dzisiaj odremontowany budynek, pięknie odbywamy taką podróż, pokazującą też, że Polska była krajem, z którego ludzie emigrowali, ale też Polska była krajem, do którego ludzie przybywali. I ta historia pięknie się przeplata. Dzisiaj do tego, przy właśnie tym doku, który się znajduje, przepływają ogromne statki transoceaniczne. Czasami po 4-5 tysięcy ludzi wylewa się po prostu na ulicę Gdyni, żeby zwiedzać. I to, co pan redaktor powiedział, te nowe apartamentowce, często 20-30-piętrowe, każdy z nich ma element, czyli tu architekt miejski w Gdyni dba kapitalnie właśnie o to, żeby jak przyjrzymy się, zawsze to dostrzeżemy, ten dominujący biały kolor morski, i kiedy chodzi się po tym mieście i kiedy też rozmawia się z ludźmi, to jest ten fenomen, bo Gdynia przyciąga, ale z Gdyni są bardzo dumni jej mieszkańcy. My często słyszymy takie narzekania, że komunikacja nie tak, pewnie, że nie wszystko jest idealne, ale śmiem twierdzić, że 8 na 10 Gdynian, jak się ich zapyta, to będą mówić w samych superlatywach o swoim mieście. Mówiąc krótko, po prostu dobrze nam się w tym mieście żyje.
0: No to prawda. Ja przyznaję, że polecam. Zresztą w tym roku najprawdopodobniej znowu do Gdyni zawitam, bo taki jest wstępnie plan. Zostało mi jeszcze kilka miejsc do obejrzenia. Zwłaszcza, że one są bardzo, bardzo ważne. No i blisko też przede wszystkim jest do natury. Naprawdę.
1: I może jako ciekawostkę warto też powiedzieć, wspomniana tu wcześniej pani prezydent Franciszka Cegielska powiedziała, że Gdynia miała być miastem, gdzie nie tylko dobrze się pracuje, ale dobrze się żyje. I można by sobie zadać pytanie, czy jej życzenie się spełniło. Otóż tak, w rankingach na najszczęśliwsze i najlepsze miasto do życia Gdynia zajmuje pierwsze miejsce.
2: A przez ostatnie 10 lat młodzi ludzie, bardzo młodzi, bo uczący się w 4 klasie szkoły podstawowej, w podstawie programowej mieliśmy zbudowaną narrację o polskiej historii w oparciu o postaci, ale też jakieś ważne wydarzenia. I bardzo dobrze było, że postać to Eugeniusz Kwiatkowski i miasto to Gdynia. I każdy młody człowiek, który przeszedł w ciągu ostatniej dekady przez polską szkołę, musiał się zetknąć, musiał zobaczyć podobiznę Kwiatkowskiego, musiał zobaczyć te surowe, dziewicze tereny tej osady Gdyni i to, jak to miasto dzisiaj wygląda. No, byłoby wspaniale, gdyby te ciekawostki, o których też trochę opowiadałem, mogły być w podręczniku. No, siłą rzeczy podręcznik musi zawierać te fundamentalne rzeczy, ale tu w pełni się zgadzam, że gdyby w każdym z podręczników przynajmniej dwie, trzy takie ciekawostki, które zainteresują były, to pewnie zapadałoby to na dłużej, ale to też pokazuje, w jaki sposób my doceniamy to miasto, my po prostu jesteśmy z niego dumni. Kiedy w tym roku na stulecie Gdynia organizowała takie huczne obchody, była wielka parada, był koncert, było sporo eventów, można było zwiedzić budynki, których normalnie zwiedzać nie można. Taka starsza pani, która nawet mówiła, że jest chyba starsza od Gdyni, która opowiadała tą historię, z uśmiechem opowiadała i z ogromną radością właśnie i z taką dumą. My wszyscy powinniśmy być dumni, bo my mamy wiele rzeczy, które nam chluby nie przynoszą, ale mamy też całkiem sporo takich, z których możemy być naprawdę dumni. Jeżeli nawet w tej Gdyni bogactwo sąsiadowało z biedą, bo tak też było, to nikt nie zmuszał, żeby do tej Gdyni jechać. A zdecydowana większość, która tam pojechała, chciała tam po prostu pozostać.
0: No to prawda. Jak gdybym miał opuścić Opole, to myślę, że Gdynia z Gdańskim i z Sopotem walczyłyby. Najprzyjemniej mieszka się oczywiście w Sopocie, bo jest oczywiście nie na Monciaku słynnym, nie, bo nikt przy zdrowych zmysłach by tam nie mieszkał, ale jest mnóstwo pięknych terenów zielonych, ale już na przykład w Orłowie. Czemu nie? Piękne, piękne miejsca. Na Frodzie u Maksyma w Gdyni ciągle stoi zrujnowane. Można pójść, to też atrakcja jest turystyczna i piosenka słynna. Myślę, że dobrze korzystać z podręczników. Ja chciałbym, żeby w podręcznikach to zostało. Nie wyobrażam sobie, że miałoby nie być, bo rzeczywiście tak jak z tej naszej rozmowy wynika. Ten patronat pokazuje determinację, siłę, odwagę, która tkwiła nie tylko w decydentach, to też, ale w samych ludziach, w narodzie, bo jak pan profesor powiedział, myślę, że to będzie dobra puenta, że ludzie płynęli za ocean. Po co? Jakiś tobołek, walizka, jeden. Budować od podstaw swoje życie. Z Gdynią dokładnie stało się to samo. Tu można, oczywiście ten pełen patosu, zryw narodowy, ale w pewnym sensie tak. Ludzie uwierzyli, że to się może udać i troszeczkę jak inne kraje, zwłaszcza amerykańskie kino, że ach, my to wszystko potrafimy, prawda? Z puce buta do milionera. Gdynia jest właśnie takim przykładem, że naprawdę potrafimy zakasać rękawy i nie tylko na akcje charytatywne, bo wtedy robi się głośno. Tak, potrafimy zbudować coś pięknego, wielkiego i to w bardzo krótkim czasie. Mało tego, do tego stopnia, że ludzie, którzy coś robią własnymi rękami, to każdy psycholog potwierdzi. Jak sami coś zrobimy, to nas to cieszy. Naprawdę.
2: I dbamy też o to.
0: I dbamy też o to, bo jest to nasze. I myślę, że stąd to poczucie szczęścia u mieszkańców Gdyni takie właśnie jest. Bo to my i nasi przodkowie własnymi rękami wszystko zrobiliśmy. Trzeba o to dbać.
2: A my na stulecie, tak jak i senatorowie, którzy tę uchwałę przyjęli, myślę, że możemy powiedzieć, życzymy Gdyni kolejnych 100 lat, żeby była takim otwartym, dynamicznym miastem. I pan rektor powiedział o tym patosie. Ja myślę, że w tym przypadku nie powinniśmy się go bać. Tu jak najbardziej ten patos jest wskazany, jest potrzebny i jeżeli mamy właśnie takie symbole sukcesu, niewątpliwie, to powinniśmy być z nich dumni, powinniśmy je pokazywać i to może być też przykład na czasy nam współczesne, że jeżeli podejmujemy jakieś inicjatywy, jakieś przedsięwzięcia, które wydają się być na początku wręcz szalone, no to możemy powiedzieć, Gdynia też była szaleństwem u zarania, żeby coś takiego stworzyć. Okazało się, że to szaleństwo zostało zrealizowane.
0: No tak prawie jak no. Zresztą możecie Państwo też znaleźć w Orłowie dom Stefana Żeromskiego. To jest dowód na to, że ludzie naprawdę tam ciągnęli nie tylko do pracy i tam w tej chwili jest też izba. Dobrze, ten Muzeum Emigracji też naprawdę ładny budynek. Poza tym musicie po prostu zobaczyć, bo to jedni mogą się dziwić, ale dla mnie te dźwigi, porty, obok piękne budynki, czy jakiś deptak, mamy też te okręty do zwiedzania, prawda, bo i Dar Pomorza przecież jest.
1: I piękny taras widokowy na Kamiennej Górze, z którego obraz rozpościera się aż po bezkres, także też warto zobaczyć.
0: Tak, zwłaszcza tam ciągle są duże inwestycje, Gdynia naprawdę się bardzo też rozwija i dba. Słuchajcie, musimy pomalutku kończyć. Myślę, że zachęciliśmy teraz, bo tylko tam miejsca dla mnie starczyło w tej Gdyni, jak wszyscy posłuchają i się rzucą na zwiedzanie. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wizytę w studiu. No i życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru. Moim gościom, przypomnę, była to pani Dorota Angajda-Szczegielniak i profesor Marek Białokur. Dziękuję oficjalnie. Państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Gdynia była naszą bohaterką, która została objęta patronatem. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję, dobranoc.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 21, czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich defiladę z okazji święta Wojska Polskiego w Warszawie. W Konotopiu został poświęcony pomnik Matki Bożej Miłosiernej. Szczegóły za chwilę, w wiadomościach także o funduszach dla przedsiębiorców na tworzenie linii produkcyjnych podwójnego zastosowania.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: Roman Juranek. Żołnierze dumnie zaprezentowali się dziś podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Tłumy ustawiły się wzdłuż Wisłostrady, by zobaczyć potęgę polskiej armii i podziękować mundurowym za ich służbę. Politycy składali deklaracje.
4: Defilada rozpoczęła się hucznie. Jako pierwsze zaprezentowało się lotnictwo, śmigłowce, samoloty transportowe, myśliwce, również sojusznicze i najnowszy polski nabytek F-35, na który czekali chyba wszyscy.
5: Szczególnie czekam na F-35 Husarz.
6: F-35.
7: Żywych jeszcze nie widziałem w powietrzu.
4: A potem defilada piesza i ciężki sprzęt, który robił równie ogromne wrażenie.
8: Jest dużo, jest no piękne to wojsko nasze jest.
4: Na twarzach widać było dumę, słowa układały się w dziękuję, również polityków.
9: Narodzie, jeśli mnie słyszysz! Podziękujmy naszym żołnierzom za to, że dają nam bezpieczeństwo.
10: Dzisiaj ta defilada i armia, i wojsko, i siły zbrojne, ich pokaz jest po to, żeby nikt Polski nie odważył się użyć.
4: W defiladzie wzięły udział tysiące żołnierzy i setki sztuk sprzętu.
3: A był to materiał Agaty Król.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu niedaleko Torunia został uroczyście poświęcony. Mierzy 55 metrów. W uroczystości wzięli udział pielgrzymi i zaproszeni goście. Matka Boża Miłosierna ma nam przypominać o Bogu, mówił w homilii biskup Krzysztof Wędkowski.
11: Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze, do Boga i do nieba.
12: A teraz, drodzy pielgrzymi, nastąpi długo oczekiwany moment. Poświęcenie figury Matki Bożej Miłosiernej.
3: Pomnik powstał jako wotum wdzięczności za powrót do zdrowia przedsiębiorcy Romana Karkosika. Państwo Karkosik są inicjatorami i fundatorami monumentu.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Wkrótce przedsiębiorcy z Opolszczyzny będą mogli wnioskować do Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o dotację. To na utworzenie linii produkcyjnych podwójnego zastosowania, tak zwany dual use. Bank Gospodarstwa Krajowego powołał spółkę celową Chrobry, która finansowo wesprze firmy zwiększające zdolności obronne i odporność Polski. Podczas spotkania w Opolu przedstawiono szczegóły działania funduszu. Będziemy kupować akcje czy udziały przedsiębiorstw mających pomysły, jak pozytywnie wpłynąć na polskie bezpieczeństwo, tłumaczy Daniel Krasiński, reprezentujący spółkę Chrobry.
13: Przekrój sektorowy jest bardzo szeroki, no bo począwszy od sektora typowo obronnego, zapraszamy również do rozpoczęcia z nami rozmów spółki z innych sektorów pokrewnych, sektora przemysłowego, sektora cyberbezpieczeństwa, sektora związanego z infrastrukturą dual use, czy wszelkiego rodzaju projekty dual use, projekty związane z automatyką, robotyzacją, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem danych.
3: W skali kraju na wsparcie dual use przeznaczono wstępnie 7 miliardów złotych. Na koniec smutna wiadomość. Zmarła Joanna Rawik, piosenkarka, aktorka i dziennikarka. Informacje o śmierci artystki przekazał w mediach społecznościowych program Pierwszy Polskiego Radia. Joanna Rawik miała 92 lata. Była gwiazdą polskiej piosenki przełomu lat 60. i 70. Zasłynęła nastrojową interpretacją piosenek wykonywanych charakterystycznym niskim głosem. W 1966 roku wraz z innymi polskimi wykonawcami wystąpiła w paryskiej Olimpii w programie Grand Music Hall de Varsovie. We Francji nazywano ją Juliette Greco z Nadwisły.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 29 stopni, taka jest obecnie temperatura w regionie, a ciśnienie to 1012 hektopaskali. Do rana będzie bezchmurnie, ale przypominam, w nocy może temperatura spaść do 16 stopni. W niedzielę od rana zachmurzenie początkowo małe, na południu od północnego, po południu przepraszam, od północnego zachodu regionu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Wiatr będzie słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni, a temperatury od 30 do 32 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
14: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
15: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
14: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
0: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.
16: Aktywne święta w Radiu Opole, 15 sierpnia i dziś porozmawiamy sobie o trochę o dyscyplinie sportu, niezwykle eleganckiej, ale też o sporcie jako takim, o wychowaniu człowieka, o wychowaniu w duchu sportu, a z kim mógłbym na ten temat porozmawiać, jak nie z Czesławem Wojciechowskim, fechmistrzem, trenerem wieloletnim, czyli już osoby, które pana Czesława znają, wiedzą, że będzie to temat szermierki, ale też chciałbym o samym naszym gościu sobie porozmawiać, który u nas w studiu Radia Opole, ponieważ za pasem już wyjątkowy jubileusz. Dzień dobry, panie Czesławie.
17: Witam serdecznie.
16: Panie Czesławie, 9 września kończy pan 90 lat. To jest taki wiek, w którym człowiekowi chyba wypada już odpoczywać, tylko jest jeden problem z panem. Pan nadal pojawia się na sali, nadal prowadzi treningi, nadal pracuje z młodzieżą i prowokacyjnie trochę pytam, czy trener w ogóle potrafi przejść na emeryturę, czy nie?
17: Mi jest trudno i jak myślę, że jak już będzie ten koniec, to będzie na pewno na planszy. Ja się nie rozumiem.

0: pracy. Mógłbym zrobić o wiele więcej. No ale tak jest, jak jest.
1: A czy dzisiaj nadal ma pan te emocje, kiedy wchodzi na salę, które towarzyszyły panu przez te wszystkie lata? Czy one są mniejsze, a może nawet większe?
0: Tak, są większe, dlatego że z wiekiem zaczynam jeszcze bardziej dogłębnie rozumieć ten sport. I widzę wiele, wiele rzeczy, chodzi mi o technikę, taktykę szermierza, że można zrobić naprawdę dużo. Tylko że problem jest ten, że ciężko jest z materiałem. To już nie jest ten materiał, który był kiedyś, dlatego że dzieci mają po prostu inne zainteresowania. On włącza komputer i macha sobie ręką czy nogą, mówi, po co mieć na sali się spocić, gdzie wymagania są oczywiście inne.
1: To co takiego jest w tym treningu, że wciąż panu chce się tam przychodzić?
0: Wie pan, samo obcowanie z dziećmi to jest ciekawe, człowiek to w ogóle jest ciekawa istota, a dzieci tym bardziej. I widzę, ja widzę błędy, widzę, że też jest, są postępy. To mnie inspiruje, cieszy, jeśli ja widzę, że dziecko chce. Ale mam taką właśnie dziewczynkę wzrostową, tak jak ja, 1,76 m. Mhm. Było 8, ale z wiekiem poszło 2 centymetry do dołu. I ona jest chętna. Ja widzę, że każda uwaga jest przyjmowana. Widzę ten postęp, co jest dla trenera cholernie, przepraszam, że tak mówię.
1: Można.
0: Istotne i ważne. Poza tym, no, atmosfera, ja w tej chwili, szczerze mówiąc, miejsce treningowe to jest jedyne miejsce, gdzie mam kontakt z ludźmi.
1: Te dzieciaki młode dają panu dodatkową energię?
0: Jak najbardziej. Z tym, że ja robię wszystko, żeby podtrzymywać ten autorytet. Zaskakuje ich czasami takimi pytaniami, które im się w życiu nie przydadzą. Niemniej jednak są cholernie interesujące. Bo ja na przykład zapytam, dlaczego marynarze wszystkich flot świata mają białe paski na kołnierzu? No i oczywiście nie wiedzą, a ja wiem. Albo pytam się, słuchajcie, a dlaczego, ile rok świetny ma kilometrów? Aha. Nie wiedzą.
1: Okay.
0: Ja wiem. I wie pan, widzę, że oni...
1: I to jest to budowanie autorytetu?
0: Tak.
1: Okay.
0: Poza tym, wie pan, jeszcze swoją osobowością, trener musi być punktualny, musi wiedzieć, co na tym treningu zrobić. Tu nie może być, że on się zastanawia.
1: No bo to nie jest tak, że trener posiada wszelką wiedzę, tylko też odpowiednio do danej sesji treningowej musi się przygotować.
0: Oczywiście, no są od tego, mój młody trener Michał to konspekty takie robi i tak trzeba, no nie wszystko głowa mieści, czasami trzeba przeczytać.
1: Panie Czasowie, mam dla pana lekką zaczepkę, bo gdybyśmy dzisiaj założyli maski i dali panu do ręki szpadę, to kto powinien bardziej się bać, pan czy ja? Ja mam dużą powierzchnię do trafienia, także chyba ja.
0: Ja myślę, że pan jednak, dlatego że ja wprawdzie nogi już nie takie, rękę mam. Proszę sobie wyobrazić, że daję lekcję takiemu już dorosłemu szermierzowi. Ja jeszcze prowadzę zajęcia z weteranami szermierki. Jest to w tej chwili bardzo rozwijające się.
1: No tak, bo seniorzy chcą być aktywni.
0: Tak, tak, od 40 wzwyż. I oni są, jak ja mogę jeszcze tak tą ręką pracować? Nie nadążają. Ja o lasce stałem przy ścianie, żeby nie upaść, ale ręka jest.
1: Ale ręka pracuje.
0: Wie pan, to jest ta radość, to jest ta pasja, to jest to, co człowieka trzyma. Bo nie można siedzieć przy telewizorze i czytać prasę, bo to jest koniec.
1: To teraz przewijamy tę kasetę i chciałem zapytać, jak to się zaczęło? No zanim był start do pole, olimpijczycy, Włochy, dziesiątki lat pracy trenerskiej, był młody Czesław Wojciechowski. Jaki był pan jako młody człowiek?
0: No, do momentu, kiedy się zapisałem, kiedy mnie zaproponowano. Koledzy, którzy niestety już nie ma, zaproponowano mi szermierkę. No to co, no grałem w szmaciankę na podwórzu, byle jakim rowerem jeździłem, bo takie były czasy. To były lata, koniec lat 50. Ale powiem panu, że też była pasja. Byli koledzy, myśmy się wszyscy znali, rozmawiali o rzeczach niezwiązanych ze sportem, ale o historii. To inne czasy były.
1: Okay.
0: Dzisiaj, wie pan, on jest zamknięty, ona zamknięta, on do niej pisze, kocham cię, ona odpisuje, ja ciebie też. Na litość boską, ja jeszcze do tego miałem ręce.
1: To zawsze za coś przyjemnego można złapać.
0: Pyta pan o tego, no zaczęło się, nie, któryś z kolegów, mnie namówił, ja żebym poszedł na salę, ta szermierka mi się od razu podoba, że to kiedyś się zaczynało w wieku 14-13 lat, to jest zupełnie inny sposób myślenia, inne podejście do treningu. Ja nawet bardzo szybko zacząłem walczyć, to było w obecnej sali

0: ciężarowców budowlanych na Ozimskiej i nawet wygrałem walkę we Florecie, wprawdzie z Jerzym Pawłowskim, znany.
1: Tak,
0: wygrałem i potem, to mnie jeszcze bardziej, wie pan, wynik pozytywny inspiruje, żeby jeszcze więcej pracować.
1: Wchodzę i wygrywam z Jerzym Pawłowskim, najlepszym chyba, jednym z najlepszych szermierzy świata, sobie myślisz od razu, niezły jestem.
0: Byłem takim zdolnym, młodym szermierzem, bo powoływano mnie na wszystkie zgrupowania kadry narodowej, gdzie Wojda, Parulski, Pawłowski, Zub, plejada znakomitych szermierzy, bo wtedy faktycznie Polska odgrywała pierwszoplanową rolę na świecie. No i tak się zaczęło, byłem takim, który chciał pracować i zaczął mieć wyniki, ale niestety trener, który mnie nauczył szermierki, wjechał do Wrocławia. Mhm. Myśmy w trójkę, bo to byłem ja, D'Artagnan, Aramis, Portos i Athos, czyli my się tak nazwali, chodziliśmy sami nad Odrę i żeśmy sami trenowali jeden drugiego.
1: W ogóle ta historia Jerzego Pawłowskiego jest niesamowita, olimpijczyk, medalista, no ale z drugiej strony ta polityka, która gdzieś tam w jego życiu się pojawiała, skazany przecież na 25 lat za szpiegostwo, tak? No, takie były czasy.
0: Ja byłem z nim akurat w świetnej komitywie. Nie wiem, może mnie przygotowywał do czegoś innego. Zrobił mnie do Austrii, mnie wysłał na trenera kadry szablistów austriackich. Mhm. Ostrzegał mnie przed kontaktami z dziennikarzami, żeby nie mówić
1: czasami
0: za dużo.
1: W każdym razie
0: ja go oceniałem bardzo pozytywnie, oprócz tego, że znakomity szermierz. Zresztą on świetnie grał w siatkówkę, świetnie kopał. Pamiętam taki mecz, panie redaktorze, taka jest prawda, ja pamiętam, to było w Wiśle na obozie kadry. Mhm. Byli też piłkarze, chyba z Piechniczkiem, nie? Jeszcze z kimś nie pamiętam. I piłkarze do nas zaproponowali nam mecz. Mhm. Szermierzy to przyjęli. Pan wie, że szermierzy wygrali. A dlaczego? Dlatego, że to odbijanie od ściany, wie pan, z tym się gubili.
1: Znaczy, wydaje mi się, że kiedyś przed laty, nie tak jak teraz, teraz w mojej opinii dzieciaki są skupione na jednej dyscyplinie, a kiedyś była to multidyscyplinarność, bo byliśmy dobrzy i w siatkówkę, i w piłkę nożną, i w koszykówkę. Każdy gdzieś grał, ruszał się. Ja, mimo że waga już nie ta, to też nawet na początku lat 90. jeszcze byłem w tym okresie mojego wychowania, gdzie każdy w coś grał i spędzałeś aktywnie ten czas. I później to się przekłada, moja żona zdziwiona taka mówi, kurczę, ty weźmiesz rakietę do tenisa i odbijasz prawidłowo, weźmiesz lotki i rzucasz nimi w miarę celnie, zagrasz w siatkówkę, dobrze wystawiasz, kopiesz piłkę, widać, że jakąś technikę masz. Mówi, skąd ty to masz? Ja mówię, wiesz co, no bo takie były czasy, bo my graliśmy we wszystko. A teraz jak już idzie dziecko, nie wiem, na zajęcia MMA, to jest
0: ale
1: MMA.
0: W szermierce było to samo. Wszystkie trzy broni się uprawiało. Ja uprawiałem szable, floret, szpadę, Parulski był mistrzem świata juniorów, wszystkich trzech broniach. Ewenement. W szabli w jednym roku, na drugim roku w florecie, na trzeci rok w szpadzie. Wie pan, ja zacząłem dojeżdżać do Wrocławia, do mojego trenera, który mnie wychował. No ale ile można pociągiem, o czwarty wyjazd, późno w nocy powrót. Ja miałem dosyć. No były te, dużo mnie to dało, to dojeżdżanie, bo jeszcze dokształciłem się, jeśli chodzi o szermierkę, ale w pewnym momencie przerwałem, wróciłem do Opole, założyłem sekcję szermierczą przy MDK. Skupiłem
1: 62 rok.
0: Tak, dużo dzieciaków. Przepraszam, pojechaliśmy na Mistrzostwa Polskich najmłodszych szermierzy do Poznania. Ja wygrałem tam indywidualnie i drużynowo. To znowu inspiruje, to znowu wynik dobry to. No i tak pomału, potem się zaczął ten start rozkręcać, ale ja byłem sam. Mhm. Ściągnąłem trenera z Wrocławia, Jurka Kłosowicza, trenera z Kubickiego z Gliwic, Ryśka Marszałka, który był nauczycielem WF-u w Opolu. Notabene później wjechał do Szwajcarii i wychował mistrza świata, Szwajcara. Także, no i potem oczywiście ta olimpia.
1: No właśnie, panie Czesławie, no bo dzisiaj łatwo sobie wyobrazić trenera, który wchodzi na gotową salę, ma sprzęt, zawodników, plan treningowy. Z wami było zupełnie inaczej. Ta salka MDK-u gdzieś w piwnicach, musiałby być pan trochę organizatorem, trochę mechanikiem, trochę kierownikiem wyjazdu.
0: Sprzętowym.
1: No, wszystko się robiło, tak? Gdzieś tam opowiadał kiedyś pan, że w piwnicach MDK-u mieliście pracownię i robiliście tam niemal wszystko, nawet kuliście klingi.
0: No, może klingi żeśmy nie kuli, ale te przewody elektryczne żeśmy sami robili. Z tym, że wygórowanie, jeśli chodzi o sprzęt, były inne. Dzisiaj to nie sposób tą maską walczyć, która była wtedy, bo można zabić było. Natomiast dzisiaj sprzęt jest zupełnie inny. Wszystko jest elektryczne. Kiedyś trzeba było mieć technikę, jak nie było aparatów. Było 5 sędziów. No to wiem, trzeba się było popisać i dobrą zasłoną, i dobrym atakiem, bo to się liczyło. A dzisiaj ważne, aby światło się zapaliło, żeby pan wie, jak to jest. I tyle.
1: No ale czy ta szermierka wówczas pochłonęła całe pana życie?
0: Tak, tak. Był taki krótki okres czasu, że byłem kierownikiem wyszkolenia Federacji Sportu, ale to na skutek takich nieporozumień w klubie ja się obraziłem i... Ale tak nie... Ale zresztą wtedy też i trenowałem. Nie, cały czas. Ja jestem z wykształcenia technik budowlany. Nieźle piszę, jeśli chodzi o pismo techniczne, ale z tym zawodem nie miałem nic do czynienia.
1: Powiedział pan kiedyś, że pod pewnymi względami najlepiej dla szermierki było w czasach, kiedy państwo finansowało sprzęt, wyjazdy i działalność klubów. Nie chcę wspominać tych czasów, bo dla ogółu oczywiście. Społeczeństwa one były bardzo trudne, oczywiście. Ale w kwestii sportowej chyba nie mieliście źle.
0: Absolutnie. Tak jak pan powiedział, wszystko było płacone i to też przyciągało, no bo wie pan, dzisiaj koszt wyposażenia chłopaka około 3-4 tysięcy złotych. Wtedy inne czasy były, inne pieniądze, niemniej jednak to mobilizowało. Dostałem za darmo. Muszę to szanować, prawda? Także no, wiele się zmieniło. Regulaminy w szermierce się pozmieniały. Kiedyś nie sposób było, można było tam kogoś nawet... A nie było, dzisiaj mamy żółte kartki, czerwone, czarne. Kiedyś tego nie było. Upomnienie było, ewentualnie karne trafienie. To było inne czasy po prostu.
1: Okej, natomiast pytanie, czy dzisiejsze dzieci mają lepiej? Bo powiedział pan, że sprzęt jest dość drogi. Jeżeli chcą dzieci trenować, to muszą zainwestować w to dziś często rodzice. Zakładam, że te współczesne dzieci mają zdecydowanie lepsze warunki od tych, które mieliście wy, albo pana pierwsi wychowankowie. Natomiast, czy dzisiejszy zawodnik jest lepiej przygotowany? Trochę wracam do tego, o czym mówiłem, o tej multidyscyplinarności, że wy potrafiliście więcej niż dzisiejszy dzieciak.
0: Nie, dlatego, że wtedy, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, było na pewno na wyższym poziomie, niż jest w tej chwili. W sali gimnastycznej miałem wszystkie przyrządy gimnastyczne. Ja musiałem salto, kozła i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma.
1: No. Gimnastyka jako taka gdzieś zaginęła.
0: Absolutnie. Poza tym szermierka to nie jest samowładanie bronią. Trzeba być przygotowanym wszechstronnie. To nie tylko głowa, te nogi, prawda? I zresztą, na co ja cholernie zwracam uwagę, bo nogi mnie zbliżają do przeciwnika, nogi mnie powodują, że ja mogę uciec. Także ważniejsze są od ręki. Ręka to tylko moment, jeśli znajdę czas i moment, to jest kwestia wyprostowania ręki, zostaje mistrzem świata, dosłownie. Natomiast jeśli chodzi o nauczanie, tu się niewiele zmieniło. Ba, uważam, że niepotrzebnie kiedyś uczono nas, na przykład mnie uczono 9 zasłon w szermierce, kiedy 3 zasłony Włosi znają i są najlepsi na świecie. Bo łatwiej wybrać z 20 działań, trudniej wybrać jedno dobre, aniżeli z 3 działań.
1: Ja tak mam z językiem angielskim, wie pan? Przepraszam, że tak nawiązuję, odbiegam trochę od tematu sportowego, ale tak jest. Mamy w Polsce czas przeszły, teraźniejszy i przyszły, a w angielskim jest 73 czasy. Po co? po co? Nie wiem.
0: Tak.
1: Dobrze, no ale jeszcze o młodych ludzi chciałbym zapytać, bo przez lata... A przypominam, we wrześniu 90. urodziny, nie żebym wypominał, czy młodzi ludzie dziś są troszkę mniej odporni niż przed laty? Mówię o odporności psychicznej też często, bo co kształtuje zwycięzcę od lat i to się nie zmienia? Zwycięzców kształtuje porażka. A jeżeli rodzic mówi dziecku, jesteś najlepszy, jesteś fantastyczny, jesteś świetny, to dziecko żyje w takim przekonaniu, że każda porażka powoduje jakąś niebywałą frustrację i nie potrafią sobie z tą porażką dzieci radzić.
0: Absolutnie ma pan rację. Kiedyś nie było nie do pomyślenia, żeby mnie rodzice wozili na zawody. Moja żona, która była świetną florecistką, z Katowicach mieszkała, worek na plecy do Pałacu Młodzieży, tam trenowała. W życiu nie byli jej rodzice na zawodach. Dzisiaj ojciec przyjeżdża na zawody, uważa się, że jest lepszy od trenera, bo to bywa, ja znam tak takie jest, przypadki. Tak jest. I to dziecko jest sparaliżowane. Dziecko bardzo dużo traci na swoje umiejętności, bo ty masz zostać mistrzem świata. Dziecko sobie to może powiedzieć. On przychodzi z takim celem, ja będę najlepszy na świecie. Ale to nie może rodzic od niego wymagać.
1: No tak, ale zgodzi się pan, że porażka kształtuje zdecydowanie lepiej niż zwycięstwo.
0: Ma pan absolutną rację. Mhm. Tak.
1: Chciałbym o sukcesach porozmawiać, bo pana kariera, pana życie i w tym życiu wielu zawodników, lepszych, gorszych, ale przede wszystkim ciekawych ludzi. I wśród wychowanków Piotr Jabłkowski, srebrny medalista olimpijski z Moskwy z 1980 roku. Czy był taki moment, w którym zauważył pan w nim wyjątkowego zawodnika? Czy jest coś takiego? Bo ja mam tak, że jak patrzę na przykład na dzieci, które tam trenują z moim synem w piłkę nożną, to mogę już okiem, że tak powiem, dziennikarza sportowego i człowieka, który trochę w sporcie siedzi, powiedzieć, dobra, ten młody ma talent, ten młody ma predyspozycję, ten młody potrafi mieć dobry balans, ten młody ma atut szybkości na przykład. A kiedy pan zobaczył w Piotrze Jabłkowskim coś?
0: Proszę pana, to nie jest trudno. Ja robiąc nabór do sekcji, poszedłem do szkoły, do gimnazjum, do szkoły podstawowej i mówię do kolegi WF-isty, rzuć piłkę, niech oni grają w nogę. I po tej grze już wiedziałem. Miałem kwestię poruszania się, podejście do tej piłki. I później go namawiałem, przyszedł na szermierkę i się okazało, że miałem rację. Czyli to te predyspozycje fizyczne, one, wie pan, cechy motoryczne można wykształtować za wyjątkiem szybkości. Tu w małym stopniu. I jeśli ktoś nie jest szybki, no to trzeba poświęcić uwagi obronie.
1: Albo bo innym atutom inteligencji na przykład.
0: Kiedyś tak było, tak mówiłem panu, trzy broni się uprawiało. Mhm. To tego małego, sprytnego, żeśmy brali do szabli. Tego wysokiego, z długim ramieniem, żeśmy brali do szpady. Dzisiaj nie ma wyboru, bo tak, jeśli szpada jest w Opolu, a szabla jest w Koninie, no to w tym samym czasie. Okay. Jak ma pojechać.
1: Jaki był jako młody człowiek Piotr?
0: Jakby pan zapytał, co on dzisiaj robi, to pan nie uwierzy. Mhm. On ma mieszkanie w Opolu, ma córkę radcy prawnego, ma syna w Niemczech, doktor nauk jakiś tam, niesamowicie zdolny chłopak, i on w tej chwili tą sztuczną i to w jednym palcu ma. Piotrek z uwagi na jakieś problemy sercowe siedzi w Hanowerze, ale tu przyjeżdża, widzimy się bardzo często. Od pierwszego dnia, o ile ja pamiętam, on zaczął floret, to już widać było. Po pierwsze, leworęczny, wysoki.
1: No z mańkutem zawsze jest ciężej.
0: Tak. I wiedziałem, że to jest, poza tym, jeśli pan uczy i pan widzi, że zainteresowanie tego, to nie jest tam odwracanie głowy, tylko on patrzy i analizuje każdy ruch, który jest bardzo istotny w szermierce, to już pan wie, że to jest to.
1: Czyli inteligencja też.
0: Oczywiście. Hmm? No proszę sobie wyobrazić, że...
1: No szermierka jest sportem dla ludzi inteligentnych. Szachy na planszy.
0: Na planszy. Myśmy, nie, to nie było często, ale przed jakimiś ważnymi zawodami Puchar Świata, Mistrzostwa Polski, ja się umawiałem z Piotkiem na 7 rano na lekcję. Mhm. Robiliśmy półgodzinną lekcję, ja go brałem do auta, jechaliśmy do Walii Dróg. Mhm. Miałem wyznaczone 4 km, on biegał, ja kontrolowałem czas, porównywałem i tak dalej, i tak dalej. Później o godzinie 12. Po wykładach na uniwerku przychodził kolejna lekcja, mhm, i o czwartej trening zbiorowy ze wszystkimi. On chciał, ja widziałem, poza tym te wyniki, on od początku zrobił takie wyniki, że pierwsza olimpiada młodzieży, taki Marek Dąbrowski, olimpijczyk z Monachium, do mnie mówi, panie Czesiu, nie mówię trenerze, panie Czesiu, niech pan mu powie, żeby mi oddał tą walkę, ja mu później oddam, bo kiedyś tak można było, w tej chwili puchary są, to odpada. Także wyjątkowo zdolny chłopak.
1: Okej. Natomiast z panem Piotrem jest historia, która jest bardzo ciekawa, konkretnie historia z 1978 roku, Mistrzostwa Świata.
0: W Hamburgu, tak.
1: Remis 4-4, do końca 20 sekund, no i pan Piotr miał wybór, zaatakować i walczyć o zwycięstwo, albo rozegrać końcówkę inaczej. Wybrał walkę do końca i ostatecznie wrócił bez medalu. Co pan wtedy jako trener mu powiedział? Czy był pan zły?
0: Ja byłem tam prywatnie. Trenerem kadry był Andrzej Przyździecki.
1: No, ale pewnie rozmawialiście.
0: Ale Andrzej mówi, słuchaj, jesteś jego bezpośrednim trenerem, to chodź. A Piotrek złapał skurcz mięśni. I dostał 10 minut czasu. Leży na planszy. Ten Andrzej mnie woła, żebym przyszedł do Piotrka. Ja żebym poszedł, mój Piotrek, zrób rzut, masz doskonały, trafisz, jesteś mistrzem świata. On ciebie trafi, jesteś drugi. Panie trenerze, ja wiem, jak ma, ja mówię, to nie zapomnij. No i wie pan, 20 sekund, ale się ukazuje, wie pan, po latach, że ja tam miałem niewiele do powiedzenia, że rosyjski sędzia, Udras, pamiętam doskonale, Piotrek zadał trafienie, ale ten powiedział, że po czasie. Dzisiaj mamy aparaty, automatycznie tak się wyłączy. Kiedyś był stoper w ręku i prawdopodobnie tak było. Niemcy, Francuzi, dlaczego wy nie składacie protestu do kierownika prezesa? A oni się ucieszyli tym, że 18-latek, czwarty na świecie. I Piotrek no, nie jest rozgoryczony, bo on mówi, ja chciałem, jakoś tak wyszło, on chciał, ale ten Rybu, dwukrotny mistrz olimpijski, nie wiedział, co ma zrobić. Ja tego nigdy nie zapomnę, to jest dla mnie, wie pan, historia, która się na pewno nie powtórzy, bo inne warunki będą, ale...
1: Bolesna historia?
0: Tak. Tak. Zastanawiam się, co ja mogłem więcej zrobić. No, nie mogłem wejść na planszę, bo nie można wtedy było, ale mogłem krzyczeć, Piotrek atakuj na przykład, nie? Ale to sobie głupieje, wie pan, on 18 lat, tego tam nie było na Mistrzostwach Świata drugiego w tym wieku.
1: To odwróćmy tę sytuację i wróćmy do tego, o czym mówiłem trochę, bo można wygrać, można przegrać, o zwycięstwie, tak, porażce decydują czasami milisekundy i troszkę nawiążę do tego, co już, o czym już mówiliśmy. Można przegrać medal, ale równocześnie wydaje mi się, że można wygrać coś ważniejszego, czyli własny charakter.
0: Absolutną rację mam, tak. Pamiętam, co powiedział Piłsudski. Zwycięstwo bez możliwości porażki jest zwycięstwem bez chwały. I wie pan, i to właśnie jest cholernie mądre, bo dzisiaj ja na przykładzie jeżdżę na zawody, to dzisiaj chłopak przychodzi, pierwsza rzecz to jak wywieszą grupy na ścianie, patrzą, z kim będą walczyli. Z tym wygram, z tym przegram, awansuję dalej. Tego nie wolno robić. Ja wchodzę na salę, mnie nie interesuje, z kim ja walczę. Ja mam wygrać. A oni już kalkulują, wie pan. To nie jest
1: porządek. Kalkulacja najgorsza rzecz.
0: Zakłada, że ja z tym przegram. No jak można? Włoski szermierz, nigdy on wychodzi na planszę i go nie interesuje. Jego interesuje, co ja mam zrobić, żeby go trafić, a nie co on zrobi. Bo ja nie wiem. Bo co ja wiem, co przeciwnik zrobi, prawda?
1: Panie trenerze, no właśnie. Trener czy wychowawca? Bo powiedział pan kiedyś takie zdanie, które bardzo mocno zapadło mi w pamięć. Cytuję. Moim zadaniem jest wychowywanie dobrych ludzi. No a przecież trenerów najczęściej rozlicza się z medali, więc co znaczy wychować dobrego człowieka przez sport?
0: Dla mnie to jest największa satysfakcja. Medal będzie albo nie będzie, ale przykład panu dam. Moi byli szermierze z lat 60., 70. dzisiaj przyjeżdżają do Starki, mnie wołają, tam pijemy wódkę i oni są architekt, lekarz, sędzia, adwokat. Wszyscy, wie pan, jaka to jest satysfakcja?
1: Miałem pytanie, czy wolałby pan wychować mistrza świata, który jest złym człowiekiem, czy przeciętnego zawodnika, który jest świetnym człowiekiem?
0: To drugie.
1: Aha.
0: Wie pan, tak jak panu powiedziałem, mistrza wychować jest bardzo trudno. Ten może być taki, który jest złym człowiekiem, ale on wiecznie nie będzie tym mistrzem. On potem wejdzie do społeczeństwa i jeśli on będzie tym draniem, no to jaki to ma wpływ na to jego otoczenie? Jak najgorszy. Natomiast ten dobry człowiek zrobi wiele pozytywnych rzeczy.
1: Okej. Okay.
0: Także wolę.
1: A czego szermierka może nauczyć, czego nie nauczy szkoła? Myślenia.
0: No, to niewątpliwie, czego nie nauczy szkoła. Szkoła wiele rzeczy nie uczy, a powinna. Mówił pan o tym wychowaniu.
1: Tak.
0: Ja przywiązuję ogromną wagę właśnie do oprócz sami nauki, techniki szermierczej i jego zachowania. Czy on mówi dzień dobry, czy on mówi dziękuję, czy on szanuje starszych, czy on mi się ukłoni, czy on mi pomoże. I dzisiaj tego nie ma. Przychodzi chłopak 10-letni, otwiera drzwi, ani be. Ja mówię, co się mówi, dzień dobry, ja mówię, to czego nie powiedziałeś, a czy to takie ważne?
1: To jest bardzo ważne.
0: Wie pan, i to mnie boli, to tego nie mogę pojąć. Dziewczyny się nie szanują, chłopcy je traktują jak jakieś takie zło konieczne. I to też ma wpływ chyba na wynik.
1: Świat trochę stanął na głowie.
0: Tak. Tak,
1: a czy zdarzyło się panu odsunąć zdolnego zawodnika, bo nie odpowiadał panu jako człowiek?
0: Nie, ja bym tego nigdy nie zrobił, bo ja będę dążył do tego, że ja go jednak zmienię, że ja tak będę nad nim pracował i chyba takie miałem takie przypadki. Powiem panu, że w czasie tej Prosperity Jabłkowskiego było jeszcze kilku dobrych zawodników, Chącki, Bojczuk, Punt, gdzieś tam w kadrze juniorów bywali, niezłe wyniki mieli, był taki właśnie Piotrek i z nim się bali walczyć, był taki nietypowy, był leworęczny, ale jakoś tak śmiesznie walczył, ale skutecznie, nie wiedzieli co i on trafił. Ale ojciec mieszkający w Stanach Zjednoczonych ściągnął go po maturze, chłopak wyjechał. Spotykam kiedyś jego matkę, ona mówi, panie trenerze, pan wie, co Piotrek robi? Ja mówię, nie wiem. Piotrek jest sierżantem w Marines.
1: O.
0: Proszę pana, w jednostce, wiadomo.
1: Tak, tak.
0: I to znaczy, mogę zrozumieć, on był trudny, on był nie taki nietypowy. Aha. Może dlatego takich szukają.
1: Być może.
0: Także przywiązuję ogromną wagę oprócz samej szermierki, aby wychować dobrego, porządnego człowieka.
1: No dobrze, ale po tylu dekadach pracy więcej zawodników pamięta pan po medalach, czy więcej tych pan pamięta, którzy stali się dobrymi ludźmi?
0: Ja może tak pół na pół, bo tych medali to tak, wie pan, no miałem trochę, bo w końcu byłem we Włoszech, tam miałem 5 złotych medali.
1: Przejdziemy do tego.
0: Tak pół na pół.
1: Okej. Okay. No właśnie, szermierka zaprowadziła pana daleko do pola, bo jak sobie wypisałem, pracował pan między innymi w Jugosławii, Irlandii, Niemczech i we Włoszech. Przejdźmy tę ścieżkę. Jugosławia. Pojechał pan tam uczyć trenerów.
0: Wysłany przez Polski Związek Szermierczy na szkolenie trenerów, instruktorów, ale też oni mnie tam zatrzymali jeszcze pół roku, po tym oficjalnym pobycie zatrzymali jeszcze i takiego miałem szpadzistę, który dzisiaj pracuje w ambasadzie amerykańskiej i o dziwo zdobył brązowy medal. A Igrzyska Śródziemnomorskie to jest bardzo silne, to są Włosi, to Hiszpanie. Mhm. Także w trudnej konkurencji ten brązowy medal mi dał taką dużą satysfakcję.
1: No ale to też specyficzne charaktery ci Jugosławianie. Kiedyś opowiadał pan o zawodniku, który w pewnym momencie zaczął uderzać przeciwnika rękojeścią szabli.
0: Tak.
1: Niesamowite.
0: No to jest w ogóle taki naród, wie pan.
1: Co pan wtedy zrobił?
0: Co wtedy zrobiłem, jak to widziałem?
1: No.
0: Ja byłem zdumiony, ale oni nie reagowali na moje... No, uważam, że to tak ma być.
1: Okej, dobra. Dobra, z Jugosławii przenosimy się do Irlandii. Jak w Irlandii wyglądała szermierka?
0: Na bardzo kiepskim poziomie. Tam wysłany zostałem przez Polski Związek.
1: Bo kojarzymy Włochów, Francuzów,
0: tak,
1: a Irlandia?
0: Do konkretnego. Ja tam poznałem między innymi pana Orywała, nie wiem, czy pan coś to nazwisko mówi, mistrz Stanów Zjednoczonych na 800 metrów. Mhm. Reprezentant Polski. Poznałem tam tego pana, bo on uczył oczywiście lekkoatletykę. Ja się wziąłem za tą szermierkę, więc niziutki poziom, ale byłem w takich trzech klubach, a czwarty klub był taki, który nie zgadzał się z tymi trzema.
1: Okay.
0: I kiedyś ten trener tego czwartego klubu, a trenowali w kościele, byłem w kościele, fantastyczny, to odgłos. Szczęk tej broni, to wszystko się odbija echem i tak dalej. No i tam mu pokazałem tą dobrą szermierkę. Oni nie widzieli, że ręka zaczyna, zaczęli nogami. Także dużo tam zrobiłem. Byłem, no wie pan, jak się zrobi dobrą robotę, to jest się zadowolonym. No ale oni nie mieli pieniędzy, ja tą
1: grosze
0: zarabiałem. Szermierka była w ogóle tam nie liczącym się sportem, ale muszę panu powiedzieć, że zaskoczony byłem. Między innymi trenowałem w tej słynnym uniwersytecie w Dublinie. Kiedy przyszedłem do tego, do tego uniwersytetu, stała grupka mężczyzn, grupka dziewcząt, dziewczynki wszystkie, krótkie spodniczki granatowe, białe bluzeczki, chłopcy, krawaty, marynarki. Oni rozmawiali tak, jak ja w tej chwili z panem. Mhm. Ale atmosfera tego uniwersytetu, te portrety Oscar Wilde'a czy James Joyce'a i tak dalej, to inspiruje, żeby tam nie można krzyczeć.
1: Okay.
0: I to mi się bardzo podobało. To jest taki sposób zachowania.
1: No, kraje anglosaskie mają to do siebie.
0: Czyli jako naród szalenie ciekawi. Tam widziałem panie po 90 lat wjeżdżały, kiedy odpływ morza był, rozbierały się w zimie, bo to była zima, wskakiwały do wody, wyskakiwały niebieskie, zimne, a po ulicach biegali wszyscy.
1: Okay.
0: Biegali
1: czyli wszyscy. Też zupełnie coś innego niż w Polsce. Były Niemcy, konkretnie Berlin. Jest jeszcze historia właśnie z Berlina Zachodniego. Miał pan zawodnika, który nie radził sobie z wypadami.
0: Tak.
1: Prezes klubu poprosił pana o wyjście z sali. Wrócił pan po 20 minutach, a chłopak nadal ćwiczył. Tak. Co się wydarzyło przez te 20 minut?
0: On pracował, on był zlany potem. To jest niemożliwe w Polsce. Ja nie mogę tego, bo on by siadł. Nie ma trenera, to nie będę nic zrobił. A ten Niemiec pracował. Przyszedłem, a z niego się lało.
1: Chciałby mieć pan tylko takich zawodników?
0: Wie pan, sama praca to jest nie wszystko. No trochę tych predyspozycji trzeba mieć. A do szermierki szczególnie. To mówię pan, ktoś, kto może świetnie grać w piłkę, to nie znaczy, że będzie dobrym szermierzem, także...
1: Natomiast pewne cechy no, muszą być wspólne. No, okay,
0: oczywiście,
1: no to jasne.
0: Oczywiście, okay. Oczywiście. Ale z tymi Niemcami też się panu powiem, że tam pojechałem, byłem zaproszony, to było w czasie przed stanem wojennym. Mhm. Ja w przeciągu 3 miesięcy inna rzecz, że przede mną trenerowało ich 2 Polaków, Ryszard Paluski, znakomity szermierz, i Andrzej Gottner. Ja przyjąłem już gotowca. Oni byli, ale 3 miesiące spowodowało, że zrobiłem z nich drużynowymi mistrzami Niemiec.
1: Proszę bardzo.
0: Także.
1: Piękna historia. No i jeszcze Włochy. 10 lat był pan trenerem włoskiej kadry, jednym z polskich trenerów, którzy budowali markę polskiej szkoły szermierki we Włoszech. No to teraz uwaga. Senior Czesław, come stai?
0: Bene.
1: Bene.
0: Sempre bene.
1: Ti piace di Italia?
0: Sì. Sì. Sì.
1: Vuoi tornare di Italia?
0: Uno anno, io parte di là. Per una settimana, 2 settimane, di là sono sempre amici, miei schermidori.
1: Dobrze, pięknie. Widzę, włoski jeszcze nie zardzewiał. Super, super. Jak pan tam trafił?
0: O, ciekawa historia. Ja byłem, 10 lat pracowałem w Zagłębiu Sosnowiec jako trener szablowy. Mhm. Moja drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski, drużyna w szabli. Ale byłem na etacie górnika. Tak jak wszystkie...
1: No wiadomo.
0: Wiadomo. I z dnia na dzień Solidarność zwolniła nas z kopalni. Ja zostałem na lodzie. Dostałem propozycję trenera kadry szpady kobiet. Przyjąłem to, bo nie miałem wyjścia. Ale ta szpada kobiet była w Polsce nowość. Mhm. Nie było, to było poza budżetem. Więc prezes związku robił wszystko, żeby mimo wszystko zrobić nam ten obóz, wysłać na Mistrzostwa Świata, na Puchar Świata. Ja w drużynie, ponieważ to nie były szpadziski, które trenowały ileś tam lat, to były florecistki, z których zrobiłem szpadziski. A ponieważ lista klasyfikacyjna była taka, że idzie Dorota, idzie Pięcioboiska i Kowalewska, one były na tej liście 3., 4., mhm. To siłą rzeczy wziąłem je, bo ja jestem sprawiedliwy. Mnie nie interesuje, że ktoś mi tam mówił, bo były takie uwagi. Ty, dlaczego ty nie wziąłeś tej młodszej, wziąłeś 5 boiski? Dla mnie lista klasyfikacyjna, którą było dokumentem jedynym wyjściem. No i tam nie zrobiły lepszego wyniku. Mhm. Ja zrezygnowałem i proszę pana, dostaję telefon z Włoch. Ryszard Zup.
1: Ciao Czesław. Nie, po polsku było.
0: Tak, mówię, słuchaj, chciałbyś pracować we Włoszech, a Rysiek tam był trzykrotny mistrz świata indywidualny miał. Gdyby był troszkę mądrzejszy już w odpowiednim wieku, bo ja mogę do tego wrócić, to byliby mu pomniki stawiali, proszę pana, we Włoszech. Jak on mi to proponuje, a znamy się od lat, bo on był szablistą, ja też byłem szablistą, na obozach żeśmy razem spali i ja mówię, oczywiście, Rysiu, zbawiłeś mnie. Ja do Malucha małe dziecko, trzyletnie, żonę i pojechaliśmy tam. Proszę pana, przyjęto nas, kwiaty na stole, pełna lodówka, fajne mieszkanko w centrum Wiczęcy. I ja, jak to wszystko zobaczyłem, potem tą salę treningową, powiedziałem, a ja wam teraz pokażę.
1: I czego pan nauczył tych Włochów?
0: O, proszę pana, po 3 miesiącach w Rzymie zdobył mistrzostwo Włoch w kategorii kadeta chyba. Mhm. Potem, proszę pana, miałem taką zdolną dziewczynę, Marcię Muroni, 4 złote medale. Chłopak taki był, Camperla się chyba nazywał. Złoty też w padzie. No, szok był. Muszę panu powiedzieć, że te pierwsze lata to ci włoscy trenerzy podchodzili do mnie, na salę przyjeżdżali zobaczyć, jak ja robię. No, bo jak po egzaminie na pol wróciłem, to maestro sei grande, maestro sei genio. Fajna robota była, wie pan.
1: Dobrze, ale inaczej, o aspekty życiowe zapytam teraz, o może zmianę trochę podejścia. Czego Włosi nauczyli pana? Bo to jest zupełnie inna kultura i zupełnie inne podejście do życia.
0: Ale ja tych nauk nie przyjąłem, bo oni, wie pan, oni wszystko traktują domani, wabene. Dlatego mają wyniki. Mhm. Tam nie ma, ty musisz na siłę. On wie, że on musi, wie pan. Mhm. Rola trenera to jest tylko, że uważaj, wyjdziesz za planszę, uważaj, dlaczego to robisz, ten rzut, no, takie drobne informacje. Nie podobało mi się, wie pan, z ich punktualnością. Mhm. Pojechałem na jeden obóz tej kadry Veneto do Cortine d'Ampezzo, ja byłem przerażony. Szli spać, kiedy chcieli, 11, pół do domu. Trenerzy nie reagowali. Na posiłki się spóźniali, pracę... No, totalny bałagan.
1: Okej.
0: Okay. Totalny bałagan.
1: Bum, bum, bum, bum. Tak, jak rozpętałem.
0: Także, no co przyjąłem, to że dużo się śmieją, żartują, machną ręką, a, babene.
1: Takie no bardzo problem. Swobodne przejście. No tutto bene.
0: Natomiast wie pan, od Niemców, ja zawsze taki byłem, nauczyłem się dyscypliny.
1: Ornóg musi być. No dobrze, ale to najlepsze włoskie wspomnienie, bo 10 lat było?
0: Tak, wie pan, powrót był dlatego, że żona jest jedynaczką, rodzice wybudowali dom pod Krakowem. No ze względów czysto takich, tego typu musiałem wrócić.
1: Zapytam o kulinarię, bo Włochy to kulinaria. Jak kilkukrotnie bywałem już we Włoszech i to jest taka moja refleksja, nie wiem, panie Czesławie, albo pozwolę sobie trochę spoufalić panie Czesiu. Nie wiem,
0: czy
1: panie Czesiu, pan zgodzi się ze mną, ale jeżeli zjesz pizzę we Włoszech i zjesz później pizzę, jak ona by nie była nazywana w Opolu, w Polsce, gdziekolwiek, to nie możesz nigdy powiedzieć, że zjadłeś pizzę, tylko jakiś półprodukt albo produkt podobny do pizzy.
0: Ale jak jeszcze pan powie, że w Neapolu...
1: W Neapolu jest przecudowna pizza.
0: Nie, no kuchnie mają... Wie pan, oni z niczego potrafią zrobić coś. No weźmie bułkę tam przypiecze, natrze czoskiem, poleje oliwą i to jest dobre.
1: No to chodzi.
0: I to jest dobre.
1: No ale potem jak słyszysz Polaka, który mówi, słuchaj, byłem w dobrej pizzerii, to tak myślisz sobie, nie byłeś w dobrej pizzerii. To nie jest to samo. Nawet jakby ona nie była dobra, to nie jest to samo.
0: E frutti di mare, proszę pana, to ja w czwartki wychodziłem na rynek, to miałem blisko, gdzie przywożono to wszystko świeże.
1: Że co? Właśnie, to tym bardziej. O tym powrocie. Powiedział pan kiedyś, są 3 sposoby na pożegnanie się z pracą. Zrezygnować samemu, kiedy wszystko idzie dobrze. Zrezygnować, kiedy czujesz, że oni zrezygnują z ciebie. Albo pozwolić się wyrzucić. Ja wybrałem to pierwsze.
0: Oczywiście. I powiem krótko. Właśnie Ryszard Zub, który mówiłem panu, że pomniki wystawiali, już wiekowo powinien był zrezygnować. Ale on jeszcze tam na siłę, bo chodziło o pieniądze. To był straszny facet, łasy na pieniądze. I pewnego dnia Tarantino, taki jednoroczny mistrz świata, przyszedł do niego i klepnął go w plecy. Mówi, maestro, dasz mi lekcję? Wie pan, jakby mnie tak zrobił zawodnik, to albo on, albo ja. Czyli
1: Szpada poszłaby w ruch.
0: Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Jasne. On nie wiedział, pieniądze mu płacono 10 czy 15 lat na czarno, czyli nie miał. Włożył 70 tysięcy euro w Parmalat, to tak jak nasz jakaś tam mlekowit. Mhm. Ta firma upadła. Berlusconi z racji na jego wyśmienite wyniki dał mu 1500 euro. Nie wiem, czy on to przyjął, czy nie, bo adwokaci z kolei powiedzieli, skoro ty weźmiesz tą emeryturę, to my przegramy sprawę z Parmalatem. Czyli nie weźmiesz żadnych pieniędzy.
1: Jasne. Czy wiedział pan, że wraca już na stałe?
0: Tak.
1: Czuł pan to?
0: Tak. Mhm. Tak. I nie żałuję. Było w końcu tak, że tą najlepszą zawodniczkę, ja głównie robiłem floret, ale ona akurat mi tak pasowała do szpady, nauczyłem ją szpady, ale klub specjalizujący się w szpadzie, Treviso, notabene, gdzie świetnie jest Prosecco, stamtąd wywodzi się Matteo Tarialor, który wygrał olimpiadę w Pekinie. I ja ją oddałem na prośbę tamtego klubu, zgody mego klubu oddałem ją, czyli już straciłem dobrą zawodniczkę. Potem czterech chłopców florecistów na studia poszli. Do Padwy, do Werony. Mhm. Już nie przychodzili. Jakbym musiał zacząć znowu od dzieci. I to mnie tak troszkę, szczerze mówiąc, zniechęciło. No i te osobiste sprawy związane z domem żony i tak dalej.
1: Czyli to wychowanie jednak wszystko przesłaniało, bo 2002 rok i reaktywuje pan start Opole razem z małżonką Mariolą jako klub uczniowski. I znów codzienna praca, sala treningowa, trening. Coś, czym pan żyje.
0: Tak, zaczęliśmy z grupką czwórki, ja tam mam jeszcze takie zdjęcia chłopaczków, jedna dziewczynka w szkole numer 1 Nataszyńskiego na górze. Ja przywiozłem z Włoch takie plastikowe treningowe florety, maski, tym żeśmy zaczęli trenować i potem tak jakoś pomału.
1: Aż do dziś. Pięknie. Ale, no właśnie, mówimy o elegancji, sporcie eleganckim, szermierce. Dziś jest to kompletny strój ochronny,
0: bezpieczny.
1: Raczej sport bezpieczny, a kiedyś nie do końca tak bywało, bo przytaczam tutaj Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, kiedy to polski zawodnik przebił rosyjskiego florecistę i ponoć floret wyszedł temu rosyjskiemu floreciście z pleców.
0: Tak, na moich oczach to było faktycznie. Wprowadzono pewne zmiany. Kiedyś klinga floretowa była bardziej elastyczna i trafienia były na przykład zrzucane na plecy. Tak. Czego dzisiaj nie ma, bo ta klinga jeszcze w nie sposób. Tak. To co bym musiał ramię podnieść.
1: No tak byli, jeżeli przeciwnik się nachylał, to mogłeś go tam dziubnąć.
0: To samo jest w szabli. W szabli też była taka bardzo elastyczna i brało się na przykład prawidłowo czwartą zasłonę, ale tym zamachem ta klinga się i trafienie było i to było nie w porządku, bo zasłona była prawidłowa, a gdzieś ten zaczepiło. Wprowadzono w związku z tym klingi sztywne, ale to też, jak się okazuje, nie jest najlepsze, bo w szpadzie, aby trafienie zaliczone było, to trzeba zadać pchnięcie siłą 750 gram. Natomiast szabli pak, takie lekkie i aparat już rejestruje.
1: Chciałem zapytać, czy szermierze byli kiedyś po prostu twardsi, czy może mniej świadomi zagrożeń?
0: Na pewno byli twardsi, bo musieli o wiele więcej pracować z uwagi na to, że ta technika się liczyła. I poza tym nie mieli większego wyboru. Uprawiało się szermierki i to było wszystko.
1: Poruszyliśmy wiele pięknych historii, wiele fajnych spraw. Te urodziny, które gdzieś mi tam cały czas w głowie się pojawiają. Wrzesień, przypominam, 90. urodziny. Niesamowite wiek. Gratuluję zdrowia, pamięci i takiej chęci do życia. Natomiast poprosiłbym teraz o taki fragment, pytanie i konkretna, krótka odpowiedź. Pierwsze pytanie moje dotyczy tego, że gdybym mógł pan jeszcze raz przeżyć tylko jeden dzień ze swojego życia, który by pan wybrał?
0: No wie pan, są takie urodzenie syna, małżeństwo, a chodzi konkretnie o sport?
1: Nie.
0: Nie. Trudne pytanie, bo tych momentów było dużo. No już wspomniałem dziecko.
1: Jednak dla mężczyzny jest najważniejsze. Myślałem, że pan jednak powie o sporcie, ale jednak życie i narodziny dziecka to jest coś, czego nie da się porównać z niczym innym.
0: Na którymś miejscu.
1: Czyli zgadza się pan ze stwierdzeniem, że sport jest najważniejszą rzeczą z rzeczy nieważnych.
0: No znakomicie pan to mówił. Bardzo, bardzo się cieszę. Gratuluję.
1: Dziękuję. Dobrze.
0: Dzięki szermierce poznałem wielu znakomitych ludzi, znanych. syn miał chyba 5 lat, był kardynał Wyszyński w Opolu. Była procesja. I proszę sobie wyobrazić, że wyszedł z orszaku kardynał, położył rękę na moim synu i coś miłego mi powiedział, ale ja już nie pamiętam. Zrobiło to na mnie cholerne wrażenie, nie w tym momencie, ale po latach.
1: Bo często jest tak, że nie doceniamy chwil, tylko wracamy do nich wspomnieniami i wtedy dostrzegamy, jak one były ważne.
0: Oczywiście. Potem, proszę pana, byłem krótko, ale rok czasu w biurze przyjęć ministra obrony narodowej. Z marszałkiem Spychalskim widzieliśmy się, z jego córkami rozmawiałem. Notabene jedna z córek, Małgosia, była żoną Komara. Mhm. Także był to bardzo przyjemny rok. Ja przyjmowałem petentów, oddawałem kapitanowi. To... Potem przyjechał Krzysiu Baranowski, z którym uprawiałem szable we Wrocławiu. Mhm. Poznałem go. Potem z następnych takich to miałem przyjemność jechać pociągiem do Sofii na mecz Polska-Bułgaria w Szermierce. Mhm. I ja byłem na etapie, miałem 20 parę lat, anegdoty, fraszki, a sypałem tym jak cholera. Wyszliśmy z kuszetek rano i ja dziewczynom tam sypię tymi fraszkami. Otwierają się drzwi od innych z kuszetek, wychodzi starszy spakowaty pan, gratuluje panu, recytuje pan świetnie moje fraszki. Jan Stautinger jestem.
1: Proszę bardzo.
0: Sensacja. I on zaczyna, dziewczyny go pytają o fraszki, on tam sypie i jest jedna fraszka, ale ja tego niestety nie mogę powiedzieć, a to jest prawdą. Ale był na naszych zawodach. Proszę pana, w ekipie mieliśmy mistrza świata Ohyrę. Fraszka, kto staje przeciwko Ohyrze, ten się nigdy nie wyliże. Kierownikiem ekipy był Andrzej Przejdziecki z Krakowa. Nie ulegli przemocy tureckiej, ale ulegną Przejdzieckiej.
1: O,
0: i trzecia, witam cię Sofio imieniem mojej żony, bo jestem tak tobą, jak i nią zauroczony.
1: Piękne, piękne, piękne. No dobrze,
0: potem było kupę na festiwalu.
1: Ale jednak we wszystkim jest najważniejszy ten syn. Drugie pytanie szybkie. Z czego pan jest najbardziej dumny? Też syna.
0: Tak, bo jedynie drugie to są porządni ludzie, dużo ode mnie, zachowują się prawidłowo, są poważnymi, dobrze pracującymi obywatelami tego kraju. I to jest wielka satysfakcja. Potem to, co panu mówiłem wcześniej, wychowałem dużo świetnych ludzi. Mhm. To jest dla mnie satysfakcja. No i to, że doceniano mnie w Polskim Związku Szermierców, wszystko, co możliwe dostałem. Jestem zasłużony dla miasta Opola, dla województwa opolskiego. To są satysfakcje.
1: W takim razie, czego pan najbardziej żałuje w życiu?
0: Że chyba za mało zrobiłem. Że przez te 75 lat mojej aktywności szermierczej mogłem zrobić o wiele więcej.
1: A czy jest coś, tak patrzę na ostatnie dziesięciolecie, czy jest coś, czego szermierka nauczyła pana dopiero po 80?
0: Myślę, że zacząłem w szczegółach analizować to, co szermierzowi jest potrzebne. Mhm. A te szczegóły są bardzo istotne. To są takie niuanse, które powodują, że można być tym mistrzem. I to mnie nauczyło. Zresztą ja w tej chwili też jestem w Radzie tych mistrzów powołany z takie ciało. Mamy się spotkać i mam dużo do powiedzenia moim kolegom, bo tą szermierkę widzę jeszcze troszkę inaczej, żebyśmy mogli być naprawdę na świecie, przodować w tej dyscyplinie sportu.
1: A skoro pan dużo ma do powiedzenia, to co powiedziałby pan dziś 20-letniemu Czesławowi Wojciechowskiemu?
0: Byłeś dobrze wychowany, uczciwy, dobrze pracowałeś, szanowałeś ludzi, szanowałeś tych, co mieli autorytety. No i to jest chyba to.
1: Panie Czesiu, przez 90 lat zmieniała się Polska, zmieniało się Opole, zmieniała się szermierka, a pan nadal przychodzi na salę. Co jest takiego w tej jednej godzinie treningu, że po tylu latach nadal chce się panu być właśnie tam?
0: Kontakt z młodzieżą, kontakt z rodzicami w mniejszym stopniu, ale jednak zawsze mnie interesuje i sposób, jak oni myślą, czy to, co im na przykład przekazuje, w jakim stopniu dochodzi to do nich, jakie wnioski wyciągają. I dlatego, poza tym, ciekawi mnie postęp, jaki robią. Ja uczę, tłumaczę i teraz jeden przyjmuje to za dobrą monetę, przyjmuje to, że to tak ma być, a drugi to bagatelizuje. I tu widzę różne charaktery człowieka, młodego człowieka, prawda? I chciałbym go wyprostować. I robię wszystko, nauczę ich. Uczę ich, jak im być, co robić, jak trzymać tą szpadę, co lepiej, wypad czy rzut. No, mam co robić. Ja wracam do domu zmęczony, bo ja pracuję, po prostu pracuję. Się czuję zmęczony, tym bardziej, że fizycznie to już nie to, co było kilkanaście lat temu, ale w głowie jeszcze mam może więcej, jeżeli kiedykolwiek.
1: Ale skoro czasami boli, to oznaka, że żyjemy i to najważniejsze. Panie Wstwowie, na zakończenie, z okazji tych nadchodzących 90. urodzin, życzę przede wszystkim tego, żeby na tej sali jeszcze długo, długo, długo pojawiali się ludzie, których będzie pan mógł czegoś nauczyć. Nie tylko tego, jak trafić przeciwnika, ale przede wszystkim tego, jak być dobrym człowiekiem. Życzę wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło, bo mogłem chyba o wszystkim powiedzieć. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, Czesław Wojciechowski, czyli mieliśmy rozmawiać o szermierce, o tym, jak ona wpływa na rozwój człowieka, a trochę porozmawialiśmy dzisiaj w aktywnych świętach o życiu. Tyle w pierwszej godzinie, zostańcie z nami, bo w drugiej godzinie siatkówka.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 22, czas na kolejne wiadomości. Tragedia w Siemirowicach koło Lęborka, utonęły dwie osoby. Caritas Diecezji Opolskiej zrealizuje dwa programy stypendialne. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w Birmingham.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy od dróg w regionie. Uwaga na utrudnienia na ulicy Ozimskiej w Lędzinach, to powiat opolski. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów i motocykla. Nikt nie został ranny. Ruch odbywa się wahadłowo. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. Tragedia na jeziorze w Siemirowicach koło Lęborka. Utonęły tam dwie osoby. Według wstępnych informacji ofiary to mężczyzna i kobieta w ciąży. Do zdarzenia doszło dziś późnym popołudniem. Trwa wyjaśnianie okoliczności, w jakich para wpadła do wody. Oboje utonęli. Ciała już wydobyto. Ponad 200 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w gminie Potęgowo. To województwo pomorskie. Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku, nadbrygadier Jacek Niewęgłowski, zaznacza, że kilku ratowników potrzebowało pomocy medycznej.
2: Na tą chwilę mam informację, że 7 strażaków potrzebowało pomocy medycznej. Tutaj przez nasze zabezpieczenie tych działań mamy swój ambulans. Działania były trudne od samego początku. Temperatura, zadymienie. Z tych, którzy byli tutaj zaopatrzenie na miejscu, żaden nie wymagał hospitalizacji po odpoczynku. Są tutaj pod obserwacją naszych ratowników, nic złego się nie dzieje.
0: Akcja gaśnicza potrwa do jutra.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Caritas Diecezji Opolskiej zrealizuje dwa programy stypendialne. Chodzi o ogólnopolskie inicjatywy Skrzydła oraz Dwa Talenty. W tej drugiej chodzi o wyjątkowe umiejętności uczennicy lub ucznia, tłumaczy Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektów Caritas Diecezji Opolskiej.
3: Tutaj dziecko już musi mieć udokumentowany talent, czy naukowy, czy sportowy. Musi mieć już jakieś osiągnięcia, muszą to być dzieci powyżej 12 roku życia, które już swoją pasję, czy ten talent realizują od kilku lat i już osiągają jakieś sukcesy. W programach Skrzydła zależy nam, żeby objąć dzieci, które są w potrzebie, które mają ciężką sytuację rodzinną, finansową, i takie dzieci chcielibyśmy w tym programie zobaczyć.
0: A nabory na oba stypendia będą prowadzone we wrześniu.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polka przegrała tylko z Norweżką Henriette Jäger. To piąty medal reprezentantów Polski w Birmingham. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli, ale przy okazji przypomnijmy, że dzisiaj także Katarzyna Zdziebło wywalczyła srebrny medal w chodzie sportowym, a Katarzyna Wasik wywalczyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Dobre wiadomości też z USA. Maja Chwalińska awansowała do 1/16 finału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu drugiej rundy wygrała z reprezentującą Hiszpanię Kristiną Buxą. Mecz trwał 1:31. Warta miała piłkę, Odra miała gole i to właśnie ta druga statystyka okazała się najważniejsza. Opolanie pokonali Wartę Poznań 3-1. Mecz podsumował Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
4: Na pewno dobry mecz w naszym wykonaniu, wiele takich momentów, nad którymi pracujemy. Już powoli widać owoce, czy to w przejściach, czy to z piłką. Uważam, że dzisiaj byliśmy lepsi niż na przykład w poprzednim meczu, czy w pierwszym meczu tutaj u siebie. Czułem po zespole, że cały czas kontrolujemy to spotkanie, pilnujemy tego wyniku, szczególnie w pierwszej połowie, może nawet za bardzo, a w drugiej połowie to już było więcej takich momentów, szczególnie początek drugiej połowy, kiedy mogliśmy iść po drugą, trzecią bramkę.
0: A dzięki wygranej Odra Opole awansowała na 7 miejsce w ligowej tabeli.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 25 stopni za oknami i ciśnienie nieco w górę, 1013 hektopaskali. W nocy w regionie bezchmurnie i temperatury minimalne od 16 do 17 stopni. Jutro rano też bezchmurnie, ale później w ciągu dnia coraz więcej chmur na niebie. Wieczorem mogą być już przelotne opady deszczu i lokalnie burze, ale jutro wciąż w ciągu dnia od 30 do 32 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Aktywne święta z Radiem Opole.
1: Wracamy do dobrych wiadomości, bo nasze zespoły już też wracają nomen omen do treningów, do przygotowań, a w tym sezonie w szczególności będziemy zwracali uwagę na drużynę Unii Opole i opolskie Wilczyce, no bo sezon wyjątkowy, sezon po brązowym medalu Mistrzostw Polski i sezon łączony, bo to będzie i gra na krajowym podwórku, ale i także w europejskich pucharach. No i pytamy, co u dziewczyn, jak ten skład się zmienił, jaki etap przygotowań, bo dziewczyny ledwo co rozpakowały bluzę, już miały spotkanie z medykami, sprawdzanie swoich wydolności i kwestii zdrowotnych. No i o to pytamy trenera Bartłomieja Dąbrowskiego z Unii Opole oczywiście. Trenerze, jak wakacje, zacznijmy tak na luźno.
2: Ale moje czy z drużyny?
1: Nie no, pytam na razie o trenera.
2: Moje jest bardzo ciekawe i zupełnie inne niż co roku, bo urodziłem się 30 maja córeczka, więc wakacje spędzaliśmy w trójkę na przewijaniu, na kąpaniu, na gaworzeniu, karmieniu i tak dalej, i tak dalej. No niestety, albo stety, mamy taką osóbkę, która bardzo mało śpi, ale dużo chce jeść i dużo chce gadać, dużo chce zwiedzać, trzeba jej pokazywać roślinki, drzewka, kwiatki, ptaszki i tak dalej, więc bardzo pozytywnie. Inaczej niż zawsze, ale bardzo pozytywnie.
1: No i teraz trzeba będzie to wszystko jeszcze dodatkowo połączyć z pracą zawodową, bo wróciliście i wszystko zaczęło się od sprawdzania, czy tam ze zdrowiem jest wszystko okej.
2: Tak, tak to prawda. Zaczęliśmy w poniedziałek, zaczęliśmy od badań morfologii i EKG, także z tego co mi wiadomo, wszyscy są zdrowi. Sztab nie wiem, bo sztab nie sprawdzony, ale liczę, że każdy odpoczął i serce ma sprawne. Także tutaj bardzo pozytywnie, dziewczyny chętne do pracy, ten początek bardzo, bardzo fajny, gorąco bardzo, też wiadomo, aura jest ciekawa, że lipiec był dość trudnym miesiącem, nazwijmy to wakacyjnym, a jak już trzeba wracać do pracy, to mamy po 40 stopni, ale naprawdę jest fajna energia, myślę, że wszyscy skoncentrowani też, także bardzo pozytywnie.
1: Wrócił trener do spotkania z zespołem. Badania to mówimy po pierwsze, ale po drugie kwestie siłowni, kwestie pierwszego treningu, wchodzi trener, patrzy, no i czegoś brakuje, a jest coś nowego i teraz jak ta klimatyzacja, jak dziewczyny, czy już ta nić porozumienia jest, zdążyliście się poznać, pogawą.

0: otworzyć, porozmawiać, poznać troszkę charakter tych nowych, w szczególności zawodniczek, które do nas dotarły do Unii Opole?
1: Myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie, bo jednak udało nam się zatrzymać większość zawodniczek. Jeszcze nie wszystkie zjechały, dlatego że jeszcze Adrianna Pawlik, mam nadzieję, że będzie uczestniczyła w Mistrzostwach Europy. Sydney Palazzolo przyjedzie w przyszłym tygodniu, bo tutaj ma jeszcze sprawy rodzinne do załatwienia i będzie dopiero od początku kolejnego tygodnia. Także jest dużo nowych zawodniczek, też bardzo ciekawych, bo mamy zawodniczkę z Serbii, która grała tylko w Serbii, więc też ta różnica kulturowa na pewno jest. I też to ciekawe, jak właśnie pracuje się w innym kraju. Mamy też dużą grupę młodych dziewczyn, jak chociażby Daria Wieczorek, która tuż po Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, dla niej to też jest, myślę, duży przeskok też mentalny, bo jednak gra młodzieżowa, gra seniorska, to jest różnica. Też ma w szatni zawodniczki, które są od niej niektóre troszkę starsze, niektóre dużo starsze, więc to też jest na pewno coś nowego. Ale cieszy mnie to, że szczególnie ta grupa dziewczyn, która została, są otwarte na tą, która przyszła. I też myślę, że jesteśmy już na takim też etapie, że wiemy, że zbudowanie jakby drużyny, atmosfery to jest podstawa do tego, żeby mówić o sukcesach. Także niczego mi nie brakuje, oprócz tych dziewczyn, których brakuje, które do nas dojadą za chwilę.
0: Okej. Okay. Zdradźmy trochę kulisy, jak wyglądało typowanie, śledzenie tych dziewczyn, które do nas dołączają do Unii Opole, bo od jakiegoś czasu widzieliśmy, że te zawodniczki, które wywalczyły ten historyczny sukces, nie będą dalej w Unii Opole. Mowa tu o Uszi, mowa tu o Hanie Helwig między innymi. No i musieliście się przygotować na coś, więc zakładam, że już w trakcie sezonu minionego te poszukiwania trwały, analizowaliście, kontaktowaliście się. Jak wygląda praca na rynku? No bo przez długi, długi czas wyglądało tutaj w Unii Opole to tak, że był sezon, kończył się sezon i później była loteria, kto do nas trafi, czy to będzie zawodniczka w formie, czy nie w formie. Trochę liczyliśmy na szczęście w tej fortunie transferowej, no a tutaj przygotowywaliście się jakoś specjalnie pod kątem tych zawodniczek, wiedzieliście, że one są wartościowe, siedzieliście po nocach, zanim urodziło się dziecko i analizowaliście te wszystkie filmy związane z nimi?
1: W ogóle to chciałem Ci podziękować za to pytanie, a nie uzgadnialiśmy tego ze sobą, więc chciałbym parę rzeczy, akurat mam możliwość, bo zadajesz to pytanie, wyjaśnić, bo też w trakcie wakacji miałem kilka wiadomości od kibiców, że jak to jest możliwe, że wyrzucamy zawodniczki z zespołu, który zdobył brązowy medal, i jak to jest możliwe, że Uszułę czy Hanna Helwig nie zostają, że to że osłabiamy i tak dalej. No więc chciałbym to zdementować, że nikt nikogo z klubu nie wyrzucił. I Hanna Helwig, i Uszułę dostały propozycje, aby przedłużyć kontrakty u nas w zespole, u nas w klubie. Natomiast z różnych przyczyn nie było to możliwe. Wśród jednej z zawodniczek są to przyczyny osobiste, wśród drugiej przyczyny finansowe. I też trochę osobiste, bo Uszułę chciała być bliżej po prostu domu. I to nie jest tak, że ktoś kogoś tutaj wyrzucał. Odpowiadając na dalsze pytanie. My jako klub, i to myślę, że ja mówiłem to kilka razy, dla mnie to też się tego uczyłem sezon temu, teraz jakby jest już rok pracowałem, więc jakby zaczynam to mocniej rozumieć. Być może będzie też okazja, żeby z kibicami i z mediami na ten temat porozmawiać i być może jeszcze raz przypomnieć, że my jesteśmy klubem trochę specyficznym w skali ekstraklasy, dlatego że jesteśmy w jakimś stopniu klubem uniwersyteckim. My bazujemy na podstawie budżetu, który mamy, i też taka jest polityka prezesów naszych i klubu, że my nie wydamy złotówki, której nie mamy. Czyli nie ma u nas niczego na zasadzie, że mamy mieć, mamy obiecane, że być może będzie albo się znajdzie w trakcie, tylko albo mamy, albo nie mamy. Z tego też wynika to, że z racji tego, że w określonym budżecie obracamy się, my musimy szukać zawodniczek bardzo często młodych, których jeszcze nikt nie zna albo prawie nikt nie zna, które naszym zdaniem mają bardzo duży potencjał, i to jest też czas, który tutaj spędzamy, czyli ten sezon, na to, żeby ten potencjał rozwinąć, żeby w cudzysłowie odpalić to, co widzimy w tych dziewczynach. Potem oczywiście, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to są druga para kaloszy, bo inna kultura może być dla zawodniczek zagranicznych. Chociażby Ushua jest bardzo dobrym przykładem, bo jest to dziewczyna, która przyszła, po pierwsze jest Meksykanką, po drugie przyszła do nas z Ligi Greckiej, a my w minionym sezonie mieliśmy zimę, której nie było od lat. Więc dla niej to było coś zupełnie nowego, gdzie chociażby Hanna Helwig dla niej jest Szwedką i to dla niej było normalne, to co się tutaj dzieje.
0: No ale też Hania była takim przykładem właśnie dziewczyny, która gdzieś musiała się odbudować. Nie dostawała tylu szans, ile mogła dostawać i ten potencjał był zauważony, no i odpaliła, bo wszystko zagrało w jej przypadku w poprzednim sezonie.
1: Tak, no z Hanią też jakby, Hania miała też swoje problemy fizyczne, więc my też trenowaliśmy z nią inaczej niż do tej pory trenowała, ale jakby zgadzam się z tym, co mówisz, ale jakby wracając, to tak jak mówię, musimy po prostu nie przekraczać budżetu. Myślę, że każdy trener marzy o tym, żeby ten budżet był jak największy, natomiast budujemy z tego, co jesteśmy w stanie i wierzę w to bardzo mocno, że po prostu ta grupa dziewczyn, która do nas dołączyła w tym sezonie, będzie takimi talentami, że w trakcie sezonu będziemy się po prostu rozwijać, aczkolwiek i to dotyczy mnie, sztabu, drużyny i kibiców i dziennikarzy, wymaga to cierpliwości, dlatego że mamy naprawdę wśród przyjmujących 3 bardzo młode dziewczyny, które będą potrzebowały czasu i trochę też takiej opieki nad nimi, bo ta forma będzie falować, jak to wśród młodych zawodniczek. Natomiast naszą rolą jest to, żeby ten potencjał uwolnić i tą formę ustabilizować. Mam nadzieję, że uda się, mówię, zorganizować takie spotkanie, gdzie być może jakieś wątpliwości czy jakieś pytania będziemy w stanie wspólnie z zarządem odpowiedzieć, bo też rozumiem to, że być może i wśród kibiców, no, na pewno, i wśród dziennikarzy, być może po tym sukcesie niewątpliwym jakby pojawiło się taka iskra, żeby iść jeszcze za ciosem, jeszcze więcej zrobić i będziemy się starać oczywiście. Natomiast tak jak mówię, to wymaga już nakładów finansowych. I o czym chyba już mówiłem wielokrotnie, rynek transferowy bardzo się zmienił. Czyli jeszcze rok temu zupełnie inaczej wyglądały rozmowy z agentami, gdzie ja prosząc agenta o listę zawodniczek na poszczególnych pozycjach podostawałem po 15 nazwisk, a w tym sezonie dostawałem 3. I to jest ogromna różnica, dlatego że po prostu limit obcokrajowców zwiększony w Azji, 3 nowe ligi, 3 nowe zespoły, które dołączyły do Ligi Amerykańskiej Profesjonalnej, gdzie przypominamy, że tam mamy 3 ligi profesjonalne. Czyli jakby ilość zawodniczek jest też, zaczyna być ograniczona. W sytuacji, kiedy kluby greckie płacą już więcej niż płaci Tauroliga, w sytuacji, kiedy kluby z Portugalii zaczynają płacić więcej niż Tauroliga i też podkreślam to, co mówię na temat Ushue, jeżeli chodzi o pogodę między innymi i wiele takich aspektów pozasportowych, zaczyna być po prostu niełatwo, jeżeli chodzi o rynek transferowy dla takich klubów jak my, które po prostu ten budżet nie mają z gumy.
0: Tyle o kwestiach budżetowych, transferowych, jak wygląda ten rynek transferowy za chwilę do tego, co przed nami, jak będzie wyglądał ten okres przygotowawczy, kiedy liga i kiedy najważniejsza wisienka na torcie, czyli Champions League, porozmawiamy za chwilę.

0: Sportywne święta z Radiem Opole.
1: Wracamy do rozmowy z trenerem Bartłomiejem Dąbrowskim. Już dyskutowaliśmy sobie wcześniej na temat tego, jak wyglądały odejścia dziewczyn z Unii Opole po poprzednim sezonie, że te decyzje były już podjęte wcześniej, często były to decyzje prywatne. Natomiast jeden wątek, którego nie poruszyliśmy, a który chciałbym bardzo mocno poruszyć i dowiedzieć się, pokazać trochę kuchni siatkarskiej, to znaczy jak szuka się ich następczyń. To jest jakiś proces już w trakcie sezonu oglądania kaset, wideo, przewijania mnóstwa akcji, jak to wygląda, no i jak wypatrzyliście zawodniczki, które będą nas reprezentowały w nadchodzącym sezonie, które dołączają do Unii Opole.
2: Trochę tak jest, czyli przewijanie kaset od wczesnego etapu, dlatego że z roku na rok też w Taurolnice ten rynek transferowy rusza coraz szybciej i coraz bardziej zbliża się do rynku plus ligi. Natomiast też niestety tak jest, ale musimy czekać na swoją kolej, bo pierwszeństwo mają zespoły włoskie, później tureckie albo razem, a dopiero potem wszystkie inne ligi. Natomiast tak jak już wspominałem, w tym roku było inaczej niż zawsze, jeżeli chodzi o rynek transferowy. My staramy się odezwać do każdego agenta, którego znamy. W tym roku pierwszy raz tak naprawdę pojawiało się najpierw pytanie o budżet, a nie była wysyłana jakby lista zawodnicza, która co roku była wysyłana. Tylko najpierw pytanie o budżet i potem jak ten budżet doprecyzowaliśmy, to kilka nazwisk, tak jak było kiedyś kilkanaście, tak teraz mieliśmy po dwie, trzy zawodniczki. I staraliśmy się po prostu szukać dziewczyn, które w naszej opinii mają to coś w sobie, taki błysk, który jesteśmy w stanie rozwijać i tak też zrobiliśmy, tak się pojawiły w Unii Opole.
1: Za chwilę poproszę cię o to, żebyś scharakteryzował krótko każdą z zawodniczek, która do nas dołącza. Natomiast umiejętności siatkarskie to jedno, ale zakładam, że też musi zostać przeprowadzony jakiś tam wywiad delikatny, jakie te dziewczyny są, to znaczy jakie posiadają cechy charakteru, czy potrafią się wkomponować, czy są toksyczne, czy też nie, czy chcą pracować, czy raczej są osobami, które bazują na talencie, a nie na pracy. Więc no, taki pogłębiony research zakładam też robicie. Czy wychodzi w praniu?
2: I tak, i nie, ale już mówię dlaczego. Dlatego, że ogólnie tak, ale też tak jak mówię, jak jesteś uzależniony od pewnego budżetu, to nie jesteś w stanie dostosować wszystkiego, co byś chciał do drużyny. Także czasami jest po prostu tak, że pewne rzeczy wychodzą w praniu. My w tym roku mamy, szczególnie te zawodniczki, które do nas doszły, są bardzo młode i wierzę w to bardzo mocno, że jesteśmy też w stanie mieć wpływ na kształtowanie ich charakterów, pracowitości. Natomiast jeżeli o to chodzi, to po tych pierwszych treningach mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo ciekawa grupa dziewczyn przyszła, które są bardzo pracowite i bardzo zaangażowane, więc wierzę bardzo mocno, że tak zostanie. Natomiast oczywiście no, z biegiem sezonu potem przychodzi to, że jest pierwsza szóstka, prawda, czy zawodniczki, które częściej grają i tutaj wychodzi tak naprawdę ta rola w drużynie.
1: Tak się zastanawiam, bo przed nami sezon łączony, bardzo ważny. Z jednej strony rozgrywki pucharowe, liga przede wszystkim, no i ta wymarzona Liga Mistrzyń, do której nie udało się, do której zakwalifikowaliście się po solidnej pracy w poprzednim sezonie. No i to też zakładam, w pewnym momencie sezonu te przygotowania będą musiały zostać weryfikowane. Właściwie przychodzi taki moment, kiedy nie masz czasu na trening, na dobrą sprawę, bo tutaj wyjazd, tutaj jakaś tam gra w Lidze Mistrzyń, później lekki rozruch ewentualnie i za chwilę mecz ligowy, więc ten plan też sztab szkoleniowy będzie musiał dostosować do tego, co was czeka od właściwie listopada.
2: I to jest największe wyzwanie, mówiąc szczerze, w tym roku, dlatego że z racji tego, że mamy młody zespół, to jest to też grupa dziewczyn, która potrzebuje trenować. A tego czasu na trening, tak jak wspominasz, nie będzie dużo. Podróże to też trening, więc musimy dbać i o trening, i o regenerację. I to będziemy musieli koordynować, co nie będzie na pewno proste. Też nie będzie proste z tego względu, że często po prostu nie mamy dostępności hali, gdzie jest dużo różnego rodzaju imprez komercyjnych, co też jakby no rozumiemy, bo hala musi na siebie zarabiać, ale to jakby są rzeczy, które nie pomagają w tej logistyce. i chyba słowo logistyka będzie w tym sezonie takim słowem bazowym dla naszego klubu i dla naszego sztabu i wierzę w to bardzo mocno, że nawet bez studiów logistycznych jakoś sobie poradzimy.
1: Pamiętam doskonale, jak zastanawialiśmy się nad tym, z kim przyjdzie nam grać w Lidze Mistrzów. Ty zaklinałeś ten Wakif Bank, on gdzieś się przewijał. Moja reakcja, jak wylosowany został pierwszy Wakif Bank do Unii Opole, to był właśnie taki uśmiech, który w tej chwili prezentujesz pod nosem. Mówię, no wywróżył sobie. U ciebie było podobnie w tym momencie, kiedy dowiedziałeś się, kurczę, jednak Stambuł przyleci do nas i my polecimy sobie do Stambułu.
2: Ja się bardzo cieszę. Oczywiście to ja wiem o tym, że jaka to jest drużyna. Dla mnie to jest najlepszy klub w historii w ogóle żeńskiej siatkówki, z najlepszym trenerem w historii klubowej żeńskiej siatkówki i dlatego jestem tak podekscytowany możliwością grania z nimi. Natomiast też być może ktoś powie, jestem nienormalny i może trudno, ale ja naprawdę wierzę w to bardzo mocno, że sport jest taką dziedziną życia, gdzie zawsze masz szansę i tak naprawdę trochę nastawienie decyduje o tym, że te szanse kompletnie tracisz. Bo jeżeli wychodzisz z nastawieniem, bo przyjeżdża Wakif Bank, czyli przegramy ten mecz, bo Wakif Bank, to przegrywasz od razu na starcie. Natomiast nawet jeżeli masz 1% szans, to dalej masz. I to od ciebie zależy, czy pójdziesz za tym dalej, czy nie. Ja to mówię dlatego, że graliśmy kiedyś z zespołem z Rzeszowa mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzeń właśnie z Wakif Bankiem i też nas wszyscy skazywali na porażkę kompletną, a wygraliśmy pierwszy mecz 3-2 na Podpromiu, a drugi mecz przegraliśmy 3-1, z czego czwartego seta 26-24, gdzie było bardzo blisko złotego seta. I naprawdę, jeżeli wierzysz, walczysz, to masz szansę, bo po drugiej stronie też stoją ludzie. Dlatego tak bardzo chciałbym, żebyśmy po prostu dali dużo radości sobie i na pewno nigdy nie powiem, że dobra dziewczyny, ten mecz odpuszczamy, bo właśnie ten mecz jest specyficzny o kilka aspektów, bo ten mecz może zrobić ogromną karierę komuś. Mhm. I to też podam przykład z Rzeszowa, gdzie trzy zawodniczki, którymi pracowaliśmy w Rzeszowie, trafiły do Wakif Banku, bo to Kara Badżema, Ali Franti i Kiera Van Ryk. A Kara Badżema po meczu właśnie z Wakif Bankiem. Nie tym wygranym, bo akurat tak się złożyło, że w kolejnym roku też trafiliśmy, ale zagrała niesamowity mecz i trafiła właśnie do tego klubu. Także to jest mecz, który może otworzyć karierę wielu zawodniczkom.
1: To po pierwsze, po drugie, gdzieś w internecie to już ja pisałem, że siatka jest dokładnie na tej samej wysokości i wszystko jest dokładnie tak samo, tylko otoczka się zmienia, po drugiej stronie też są przeciwnicy i rzeczywiście, jeżeli wychodzisz z nastawieniem przegram, to na pewno przegrasz, a jeżeli dajesz sobie nadzieję i szansę, to może być pięknie. Kolejnych dwóch przeciwników, Francja, jedziecie właściwie na takie pogranicze francusko-szwajcarsko-niemieckie. No i ten trzeci przeciwnik, który jest wielką niewiadomą, dyskutowaliśmy poza anteną i trener powiedział, że fajnie by było, gdyby to Porto jednak gdzieś tam awansowało ze względu na siłę drużyny, ale także na atrakcyjnie turystyczny wyjazd. Nie mówię dla was, bo wy to raczej hala i trening, ale dla kibiców.
2: Mnie się podoba, bo ludzie, którzy nie są związani ze sportem, to często mówią, że macie fajnie, bo tyle podróżujecie i tyle możecie zobaczyć. Ja mogę opowiedzieć, gdzie są toalety w każdej hali, bo to wiem dość dobrze, ale i hotele, to też mogę opowiadać o hotelach, natomiast jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, to tutaj jest dużo słabiej. Natomiast też bardzo ciekawa drużyna ta FC Porto, dlatego że niewielu pewnie kibiców wie, że to jest zespół ściśle współpracujący z męskim FC Porto, gdzie tak naprawdę mają tam wszystko na topowym poziomie i naprawdę budżet jest, mogę powiedzieć, nieograniczony, jeżeli chodzi o siatkówkę. Oczywiście to nie jest tak, że płacą na siatkówkę tyle, co na piłkę, bo prawdopodobnie byśmy tam mieli drugi Wakif Bank czy Conegliano, ale jest to po prostu na zasadzie takiej, jaki macie budżet, no taki, jaki potrzebujemy. Także naprawdę gra tam kilka bardzo ciekawych zawodniczek, między innymi Natalia Murek, także polski akcent, grała tam w tym minionym sezonie też Dominika Tarasowa. Także myślę, że to może być bardzo ciekawy przeciwnik i dla kibiców fajny.
1: Ale jeszcze muszą awansować, a tam ścieżka jest też ciekawa, bo pierwszy mecz chyba z drużyną Sevilla grają, tak mi się wydaje. No dobrze, mamy Ligę Mistrzów w perspektywie, ale no trzeba też skupiać się na lidze, no bo jeżeli no i tutaj jest taka pewna wątpliwość zawsze, bo jeżeli się coś osiągnęło, to ten apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibice pewnie też będą nastawieni, no skoro zajęły trzecie miejsce, to będą walczyli o trzecie miejsce, a to też nie jest tak i wracam do tego wątku zespołu, transferów, pieniędzy, nie ukrywajmy, sport równa się pieniądze, a trener już w naszej rozmowie mocno podkreślał, że jesteście zespołem wypłacalnym, wiarygodnym, ale też nie w czołówce, jeżeli chodzi o budżety, i to też trzeba mieć świadomość, więc tutaj chyba taki apel przedsezonowy do kibiców, zanim zaczniecie tę mocną pracę, że podchodzić z marzeniami, ale jednak z głową na karku, że różnie może być, walczycie oczywiście o najwyższe cele.
2: Nie, walczymy o złoto, to zawsze. Uważam, że nie ma sensu mieć innego podejścia i w poprzednim sezonie również było to samo podejście i tak samo będzie w tym. To nie jest kwestia tego, że ja do końca przestrzegam kibiców i chcę jakby ten optymizm ucinać. To tak nie jest, bo na koniec końców będziemy weryfikowani w każdy weekend. Ja jestem przekonany, że będziemy pracować bardzo dobrze, jestem przekonany, że zespół będzie robił ogromny postęp, jestem przekonany, że będziemy grać dobrze. Natomiast po prostu podkreślam to, że trzeba rozumieć, że na dzisiaj po prostu mamy taką politykę klubową, która jest inna niż wielu innych zespołów po prostu. I jeżeli, tak jak mówiliśmy o transferach, mamy grupę bardzo młodych dziewczyn, gdzie musimy po prostu rozumieć my jako trenerzy i też kibice, bo to też jest ważne. Też żyjemy w czasach, gdzie szczególnie młode zawodniczki czy zawodnicy czytają komentarze, słuchają trochę za dużo i też trzeba po prostu mieć cierpliwość. To jest mój apel bardziej do kibiców, żeby tym dziewczynom dać szansę i je wspierać, a nie właśnie je w jakiś sposób krytykować. Ja bym wolał, żeby cała uwaga, jeżeli chodzi o krytykę, była skupiona tylko i wyłącznie na mnie, bo ja odpowiadam za zespół, ja zespół budowałem. Natomiast chciałbym, żeby dziewczyny czuły po prostu cały czas wsparcie od dziennikarzy, od was, ale i od kibiców, bo wierzę w to bardzo mocno, że to będzie sprawiało, że będziemy robić postępy.
1: No to jeszcze jedna kwestia, bo jak tak spoglądałem sobie w terminarz, to Tauron Liga Kobiet, trzeba się będzie przyzwyczaić teraz po zmianie plusligowej na Tauron Ligę. Tauron Liga Kobiet rusza z początkiem października. Mamy początek sierpnia, czyli na dobrą sprawę 2 miesiące przygotowań wam zostały. Pewnie praca nad siłą, także nad dogrywaniem i komponowywaniem tych nowych zawodniczek w zespół. Natomiast przed wami także pewnie mecze sparingowe. Jak, gdzie, kiedy będzie można was zobaczyć, podejrzeć, a dla tych, którzy chcą poznać te nowe zawodniczki, chociaż opatrzyć się z nimi, jak one wyglądają.
2: Teraz akurat mnie zaskoczyli, przecież zamknąłem komputer, jeżeli chodzi o daty konkretne, ale
1: to otwórz.
2: To mogę otworzyć, mogę mówić już. Jestem przekonany, że ten klub jakby wszystkie informacje poda, ale żeby państwo już wiedzieli. Czyli tak, mamy zaplanowane w tym roku 9 meczów sparingowych. Zaczniemy sobie w 5 tygodniu przygotowań, 4-5 września. Będzie to mecz z KSG Warszawa. Jeden odbędzie się na Stegu Arenie, a jeden w Toyocie Park, ze względu na to, że wtedy na Stegu coś się odbywa, po prostu jakaś impreza komercyjna. Później w następnym tygodniu, 9 września, jedziemy do Orbity, do Wrocławia na sparing z Wolejem Wrocław. 12 września przyjeżdża właśnie do nas Wrocław na mecz rewanżowy na Stegu Arenie. Później wyjeżdżamy na turniej do Wieliczki 18-19 wrzesień. Tam będzie dość specyficznie, dlatego że pierwszy raz będzie tam 6 zespołów, a nie 4. W pierwszym dniu gramy 2 mecze, ale do 2 wygranych setów z Marbą Sędziszów, z Beniaminkiem pierwszej ligi i z Mogilnem. I w drugiej grupie, jeżeli dobrze pamiętam, jest zespół z Mielca, Radomia i Wieliczki właśnie. I kończymy tuż przed startem ligi 25-26 wrzesień 2 sparingami w Opolu, jeden na Toyota Park i jeden w Stegu Arenie z BKS-em Bostik Bielsko-Biała. Także bardzo się cieszę, że właśnie też bardzo mocne granie tuż przed samym startem rozgrywek. Też nasze relacje z Bielskiem są na bardzo dobrym poziomie, fajnym i przyjacielskim, więc kolejny sezon możemy razem sparować i wierzę, że te sparingi po prostu będą bardzo obiecujące. Jeszcze być może tydzień przed tym pierwszym sparingiem z Warszawą uda nam się cokolwiek zorganizować pod koniec sierpnia w ostatnim tygodniu, natomiast na ten moment jeszcze nie mamy nikogo, więc tutaj nie obiecuję, natomiast te sparingi, o których mówiłem, są już potwierdzone.
1: Tyle zmotywowany do pracy przed nowym sezonem trener Bartłomiej Dąbrowski, oczywiście w Wilczyce, Unii Opola. Dzięki.
2: Dzięki wielkie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Jest godzina 23, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości, zapraszam. 11 ofiar izraelskich nalotów w Libanie. W Opolu odbyły się obchody święta Wojska Polskiego. Kolejarz Opole rozpoczyna walkę o finał Krajowej Ligi Żużlowej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych izraelskich ataków w południowym Libanie. Izrael twierdzi, że zaatakowano pozycję Hezbollahu. Libańskie władze ogłosiły, że zginęli cywile, w tym kobiety i dzieci. Hezbollah zapowiedział już odwet.
2: Jak podała oficjalna libańska agencja informacyjna, 7 osób zginęło w ataku izraelskiego lotnictwa na dom w miejscowości Ansar na południu Libanu. Pośród nich 2 kobiety i 3 dzieci. Kolejne 4 poniosły śmierć w wyniku ataku na wieś Deir al-Zahrani. Izrael twierdzi, że zaatakowano infrastrukturę Hezbollahu. Miała to być odpowiedź na działania wymierzone w izraelskich żołnierzy. Hezbollah zapowiedział, że ataki spotkają się z odpowiednią reakcją. Szef izraelskiego rządu oskarża Hezbollah o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni i wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz. Zdaniem Izraela ofiary cywilne są wynikiem ich celowego umieszczenia w obiektach o charakterze wojskowym. To jeden z najbardziej krwawych ataków od czasu zawartego pod koniec czerwca porozumienia Libanu i Izraela. Minister obrony Izrael Katz oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się z południowego Libanu, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony.
0: Była to relacja Tomasza Sajewicza.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Na placu Kopernika w Opolu odbył się dzisiaj piknik z okazji Święta Wojska Polskiego. Można było podziwiać umundurowanie, broń oraz pojazdy wojskowe. Poza tym można było skorzystać z wirtualnej strzelnicy i podziwiać zabytkowe samochody wojskowe. Nie zabrakło czołgu i pojazdów opancerzonych.
3: Tak, bardzo fajnie.
4: Wszystko masz zamiar zwiedzić?
3: Tak, wszystko zwiedziłem tutaj.
4: Ale ja widzę, że tutaj mama nagrywa. Chyba też zainteresowana tym, co się dzieje wokół.
5: Mama bardzo zainteresowana, bardzo ciekawe miejsce. Dużo się może dowiedzieć, nauczyć, także bardzo polecam.
4: A pani już miała te okulary VR?
6: Widziałam właśnie, wszystko tak mi się zmieniały. Te okolice mi się tak zmieniały.
7: Można przynajmniej raz w roku zobaczyć tutaj, jak pracuje nasze wojsko, jakie ma nowe uzbrojenie, dowiedzieć się czegoś więcej od środka, od kuchni.
8: Kapitan Sandra Kardas, rzecznik 10. Polskiej Brygady Logistycznej. Przede wszystkim przybliżenie tutaj naszej społeczności, naszego sprzętu, tego, co możemy ciekawe pokazać. Czyli przede wszystkim mamy punkt nauki pierwszej pomocy, mamy punkt, na którym można się nauczyć przetrwać w lesie, czyli punkt z survivalem.
0: Z uczestnikami pikniku rozmawiał Adam Wołek. W sali Białej Galerii Pierwsze Piętro w Opolu można od wczoraj podziwiać wystawę malarstwa opolskiej artystki Agnieszki Plech, zatytułowaną Submarine. Zarówno tytuł wystawy, jak i dominujący na obrazach kolor żółty przywoływał na myśl słynną piosenkę grupy The Beatles.
9: Singiel Yellow Submarine to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię. Jest to bardzo inspirujące i w tym momencie było to dla mnie bardzo refreshing.
0: Mówiła artystka. Dodawała jednak, że to, co najbardziej przyświecało jej podczas tworzenia, to głęboko humanistyczne przesłanie filmu Żółta Łódź Podwodna, z którym artystka się identyfikuje, a wystawa będzie czynna do 1 września.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Kolejarz Opole rozpoczyna walkę o finał Krajowej Ligi Żużlowej. Jutro na stadionie przy ulicy Wschodniej pierwszy półfinałowy mecz z Wybrzeżem Gdańsk, mówi Jarosław Dymek, menedżer opolskiej drużyny.
10: Jedziemy z faworytem ligi z Wybrzeżem Gdańsk. Oni muszą, my możemy. Zrobimy wszystko, żeby w tym meczu zaprezentować się z jak najlepszej strony. Różne rzeczy się w Speedwayu zdarzają, zobaczymy. Na pewno przed Gdańskiem się nie położymy i nie będziemy czekali na to, aby oni się cieszyli po 30 wyścigach. Także na pewno się postawimy, na pewno powalczymy i powtórzę jeszcze raz, to oni muszą, a nie my.
0: Początek meczu Kolejarza Opole z Wybrzeżem Gdańsk o godzinie 17.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie temperatury minimalne od 16 do 17 stopni, a od rana w niedzielę zachmurzenie początkowo małe, potem stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna jutro w dzień od 30 do 32 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

To był utwór zespołu WW, żołnierza 690 zgrupowania, pochodzący z albumu Placówka 44. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Album Placówka 44 zespołu WW to muzyka.

jazz i elementy muzyki improwizowanej. Dzięki temu album ma surowy i niepokojący charakter. Brzmienie poszczególnych utworów buduje poczucie napięcia, zagrożenia, ale również zadumy. Ważną rolę odgrywają teksty Wojciecha Waglewskiego, które skłaniają do zastanowienia się nad ceną bohaterstwa, stratą oraz pamięcią o przeszłości.

Słuchamy dzisiaj albumu zespołu WW Placówka 44, który pokazuje powstanie warszawskie nie tylko jako wydarzenie historyczne, lecz także jako doświadczenie ludzi postawionych wobec niezwykle trudnych wyborów. Album przypomina, że za wielkimi wydarzeniami zawsze kryją się pojedyncze ludzkie historie, emocje i dramaty. Moim zdaniem największą wartością tej płyty jest jej refleksyjny charakter. WW nie daje odbiorcy prostych odpowiedzi, ani nie narzuca jednej interpretacji historii. Zamiast tego zachęca do własnej refleksji nad pamięcią, patriotyzmem i sensem poświęcenia. Dzięki temu Placówka 44 jest nie tylko albumem muzycznym, ale również artystycznym dialogiem ze współczesnym odbiorcą o wydarzeniach, które wciąż pozostają ważną częścią polskiej pamięci.

0: był album zespołu WW, placówka 44, który pokazał powstanie warszawskie. Na koniec posłuchajmy utworów z płyty Płyń Wisełko Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Ja jeszcze dodam, że audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski, a do usłyszenia mówi Marzena Mielcarek.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są ksiądz profesor Erwin Mateja.
2: Witam, szczęść Boże.
1: Ksiądz biskup Kościoła Ewangelicka Augsburskiego Diecezji Katowickiej Wojciech Pracki.
3: Dzień dobry.
1: I ksiądz profesor Marek Lis.
4: Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywane popularnie Matki Bożej Zielnej. I tradycyjnie poproszę księdza profesora Erwina Mateja o wprowadzenie nas do tej uroczystości.
2: No, już pan pięknie, ładnie wprowadził nas tutaj przez podanie właściwej nazwy, zarówno tej oficjalnej, jak i tej, która w kulturze ludowej krąży. Ale pamiętajmy, że pierwsza nazwa tej uroczystości, o której jeszcze pewnie nie wiedzieli, że aż się tak rozbuduje, to ona się zrodziła w kościołach wschodnich i była bardzo piękna, przetłumaczę od razu na polski, zaśnięcie Matki Bożej, tylko zaśnięcie, nie umarła. Jeszcze nie ma mowy o wzięciu, ale jest tą, która jednak, jej życie ziemskie się zakończyło. No a potem musimy się odwołać do pism apokryficznych z V wieku. Dopiero wtedy zaczęto się nimi przejmować. I tam wtedy się już pojawia ta historia z apostołami, którzy byli świadkami śmierci Maryi i byli też przy jej pogrzebie. Złożenia do kaplicy, nie w trumnę, tylko w kaplicy. I to się wszystko odbyło u stóp Góry Oliwnej w Getsemanii. No i jak zwykle święty apostoł po raz kolejny się spisał, bo nie wiem wtedy, kiedy miał być. Dopiero po 3 dniach się pojawił i on chce iść zobaczyć Matkę Bożą. No i otworzyli znowu grupę, jak to było przy Łazarzu, albo z Panem Jezusem żyło po zmartwychwstaniu. No i co się okazuje? Grób jest pusty, a tam leżą kwiaty, które wydają przepiękny zapach, cudowny zapach, nie? No i to sprawiło, że ten pusty grób, pachnące kwiaty, było takim wyraźnym znakiem dla apostołów, że ciało Maryi nie rozłożyło się. Ona zasnęła, umarła po ludzku rzecz ujmując, ale została wzięta przez swojego syna tam, gdzie jest właściwa ojczyzna, przyszła ojczyzna, tak w to wierzymy, każdego z nas. I w tym miejscu postawiono bardzo szybko bazylikę, która po dzień dzisiejszy tam istnieje i ona jest właśnie takim przypomnieniem, że tu się odbył pogrzeb, ale stąd Maryja została w niebo wzięta. Tylko że cały problem się sprowadza do tego, i tu musimy być realistami, czy ewangelicy, czy katolicy, czy prawosławni, że my nie mamy żadnych mocnych świadectw zawartych w Piśmie Świętym. To są wszystko rzeczy, które narastały z biegiem lat, tylko że zaczynano wyciągać różne wnioski, nawet z psalmów. Nawet pewna analogia do Arki Przymierza jest w niektórych traktatach teologicznych. No i to spowodowało, że no tak już koło VI wieku ta uroczystość była znana. Jest to jedna z najstarszych uroczystości maryjnych, a papież Leon IV, tu łatwo go zapamięta, bo mamy teraz 14, to on w IX wieku dodał do tej uroczystości, czy ona się rozbudowywała, bo dodał zarówno Wigilię, czyli dzień poprzedzający, jak i oktawę, czyli cały tydzień, że ludzie świętowali stale jedno, a to samo wydarzenie, czyli niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Żeby nie przedłużać, to jeszcze dodam tylko, że właściwie takiego mocnego umocowania, tautologia, ta uroczystość zyskała 1 listopada 1950 roku. Dlaczego? Wtedy papież Pius XII ogłosił dogmat o tym, że Maryja, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. To jest najważniejsze zdanie z tego dokumentu. Wiadomo, że teologowie przedtem się tam trochę spierali, czy to trzeba ogłaszać aż dogmat, skoro bez dogmatu też oddajemy cześć Matce Bożej, to nie tylko w tym święcie, ale wielu innych też. No ale tutaj chodziło o specyficzną rzecz, mianowicie Maryja jest wzięta z duszą i ciałem do nieba i dlatego nie mamy żadnych relikwii Matki Bożej. A pamiętajmy, że już starożytność chrześcijańska robiła wszystko, żeby mieć relikwie, choćby tylko

0: nawracać, mają się poprawiać, mają się modlić za dusze wszystkich cierpiące i o pokój przede wszystkim, o nawrócenie Rosji na przykład. Także to są takie, jakby spojrzeć na te objawienia i wczytać je w te treści, one są spisane w większości, to tam jest wyraźna mowa o tym, że to mówi ktoś, kto rzeczywiście przyszedł z nieba. Już dzisiaj nie archanioł musi przychodzić, jak przyszedł do Maryi ze swoim posłaniem, tylko teraz Maryja jest tutaj taką osobą, która została przez jej Syna Jezusa Chrystusa wybrana na takiego posłańca. I nie taką będzie.
1: Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Ja dzisiaj, ponieważ już zdarzało nam się przez ostatnie lata wiele mówić i o stronie dogmatycznej, i o stronie tej ludowej uroczystości Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dzisiaj chciałbym troszkę naszą rozmowę pokierować na inne tory. Dzisiaj na przykład według doniesień prasowych ma być w Konotopiu, to województwo kujawsko-pomorskie, poświęcony pomnik Matki Bożej Bolesnej. Całość tego pomnika, figura plus podstawa, ponad 55 metrów. Jest to pomysł miliardera Romana Karkosika. On również zajmował się odbudową i rozbudową parafii Matki Bożej Bolesnej w Konotopiu, sanktuarium. A wewnątrz tego sanktuarium znajduje się słynąca łaskami, licząca zaledwie 55 cm figura Matki Boskiej Bolesnej. Co ciekawe, kult lata temu mógł zacząć się od właściciela ziemskiego w tamtych okolicach, ewangelika, który udostępnił właśnie tą figurkę tym ludziom. Drugi.
2: Czyli ekumeniczny wątek.
1: Tak, na to właśnie liczę. Mamy też innego polskiego, śląskiego multimilionera, Mateusza Kłoska, i mogliśmy zapewne w naszych podróżach widzieć takie billboardy religijne z Panem Jezusem, czy społeczne, to ta część katolicka, ale oczywiście ewangelicy mają swoich milionerów, miliarderów bogatych, którzy ich wspominają. Może niekoniecznie w diecezji katowickiej, cieszyńskiej, bo już widzę minę księdza biskupa, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych jest to pierwsza liga ludzi, którzy wspierają przede wszystkim, z tego co doczytałem, akcje biblijne, prawda, produkcja Biblii, ale też oczywiście akcje społeczne.
2: Tak, no. Tak, to ja od razu wejdę w słowo. To jeszcze tak o tej Matce Boskiej Zielnej, to moje pierwsze zetknięcie, no bo, że tak powiem, ta część taka katolicyzmu bardziej ludowego jest dla mnie rzeczywistością obcą, no bo nigdy nie brałem w tym udziału, prawda? Ale oczywiście miałem sąsiadów katolików i gdzieś ta nazwa Matki Boskiej Zielnej się przewijała, no ale tu zaskoczę księdza profesora Marka. No. Jest film taki, To ja złodziej. Chyba gdzieś 30 lat już ten film ma. Nie pamiętam reżysera, wiem, że tam Daniel Olbrychski gra, Janusz Gajos, Bartosz Obuchowicz. Mhm. Fabuła jest taka, że właśnie młody adept, że tak powiem, sztuki związanej z mechaniką samochodową, kradnie samochód kompozytorowi. No i cała kwestia jest odzyskania tego. Jeszcze Irena Feldman.
3: Krystyna Feldman.
2: Jest wątek z odzyskaniem tego samochodu, co z nim zrobić i tak dalej, i tak dalej. Część akcji w warsztacie samochodowym się też odbywa i tamże też pada wielokrotnie hasło, że przecież już w najbliższych dniach jest Matki Boskiej Zielnej i ten wątek tam się bardzo mocno przeplata. To tak na marginesie i filmowo, no a z tymi milionerami i miliarderami i takim sponsoringiem kwestii religijnych. No oczywiście w luteranizmie, czy w ogóle w szeroko pojętym protestantyzmie, no nie będzie, raczej trudno znaleźć taki wątek, żeby tworzyć pomniki. Czy nawet, żeby jakieś wielkie figury Chrystusa, krzyże, no bo jednak teologia krzyża jest tutaj dość istotna, tego nie ma. Ale jest na przykład budowanie, fundowanie kościołów. I tu się odniosę do rzeczywistości XIX-wiecznej. Przecież prawie cały luteranizm górnośląski, parafia katowicka, parafie bytomskie, Świętochłowice, Siemianowice i tak dalej, to są parafie ufundowane przez sponsorów, przez bardzo zamożnych ludzi, którzy zajmowali się wydobyciem węgla i rudy żelaza, i gdzieś w pewnym momencie, kiedy już osiągnęli bardzo wysoki status finansowy, uznali, no to teraz trzeba działać charytatywnie, ale też przy okazji wesprzeć kościoły i zadbać o te potrzeby religijne, swoje własne i swoich pracowników. Więc były fundowane parafie, kościoły, domy parafialne. Bardzo często w epoce

Wilhelmińskiej, cesarze na przykład, czy królowie fundowali kościoły, katedra berlińska, luterańska jest tego przykładem. To w ogóle nie przypomina luterańskiego kościoła tradycyjnego, skromnego, bez jakichś tam wielkich dzieł sztuki, bo jest w stylu bizantyjskim i kapie złotem, trzeba to powiedzieć, więc jest pewnym wyjątkiem od reguły. To samo jest, jeśli chodzi o parafię i kościół ewangelicki, luterański, bardzo konkretnie w Rzymie. Podobny styl, taka miniaturka z zewnątrz może nie, ale wewnątrz już tam pewne wątki można znaleźć i to jest też wszystko fundowane. No a dzisiaj współcześnie, bo tak odniosłem się do historii, ale współcześnie może w polskim luteranizmie mniej, ja się z takimi sponsorami nie zetknąłem, ale na przykład w środowiskach ewangelikalnych jest taka rodzina, która od kilkudziesięciu lat, niemiecka, zajmuje się handlem butami. To jest bardzo znana marka sieci sklepów z obuwiem. W Opolu też jest, no ale na nazwy nie mogę podawać, to jest nazwisko też jednocześnie twórcy tej sieci. W Opolu też można właśnie z tych sklepów skorzystać. I to jest rodzina ewangelikalna. Teraz nie pamiętam, nie powiem jakiego dokładnie wyznania, ale któregoś z tych już mocno poreformacyjnych. I swego czasu funkcjonowała taka formuła ewangelizacyjna pro Chryst, czyli dla Chrystusa. I głównym ewangelistą był imię i nazwisko, no to jest właśnie to, co mi wypadło z głowy, ale jak sobie wyszukamy wyszukiwacze Pro Chryst, to nam wyskoczy. I były transmitowane ewangelizacje. Jeszcze to było przed internetem. Internet dopiero wkraczał, czyli drogą satelitarną. Trzeba było specjalnych anten, nadajników, urządzeń, wozów transmisyjnych. Oczywiście generowało milionowe koszty w markach niemieckich, później w euro. No i właśnie ta rodzina sponsorowała te transmisje. Im bardzo zależało. Sami poznali Chrystusa, uwierzyli, stali się ludźmi pobożnymi, więc zależało im na tym, żeby to doświadczenie mogło stać się udziałem też większej grupy ludzi. W związku z tym stwierdzili, że nie tylko te ewangelizacje w języku niemieckim akurat, tylko trzeba je tłumaczyć. Ja znam to od kulis, bo byłem tłumaczem, jednym z tłumaczy, z wielu tłumaczy. I nadawać te transmisje na żywo, czy przeniesione o dobę w czasie, no bo trzeba było też dubbing przygotować porządnie i to też teologicznie musiało być to tłumaczenie spójne, to się musiało wszystko zgadzać. I żeby te ewangelizacje były też transmitowane w innych krajach, na terenie Europy i nie tylko. I to się udawało. Oczywiście internet zmienił sytuację, bo dzisiaj w internecie możemy już transmitować wszystko bez tych urządzeń. Wystarczy jakaś tam kamera, komputer i już się to wszystko daje zrobić. Można podłożyć tłumaczenie, czy nawet są programy specjalne, które tłumaczą. Już nie trzeba angażować tylu ludzi, prawda, i takiej masy urządzeń i techniki w to wszystko. Natomiast oni to wszystko sponsorowali. To były grube miliony euro. Właśnie takie rzeczy. Czy działalność wydawniczą, czy jakąś działalność taką właśnie, żeby to Boże Słowo docierało do ludzi. No swego czasu byłem wikariuszem w Cieszynie na przykład. Mieliśmy w Radzie Parafialnej, zresztą do dzisiaj jest, takiego człowieka, przedsiębiorcę, sprawnie funkcjonującego i on stwierdził, no świetnie, nie? Mamy nabożeństwa, mamy fajnych księży, ciekawe kazania wygłaszają, ładnie śpiewają liturgię. Coś by trzeba było pomyśleć o ludziach, którzy są obożnie chorzy w domu, nie mają dostępu do nabożeństwa. Więc pierwsze zasponsorował takie urządzenie, że nagrywało na taśmę magnetofonową przebieg nabożeństwa. To jeszcze moje nabożeństwo ordynacyjne jest na przykład na taśmę nagrane 20 lat temu. I te kasety potem rodziny odbierały, żeby bliscy mogli wysłuchać nabożeństwa. To już dzisiaj to brzmi troszeczkę jakby mówił o epoce dinozaurów. Potem były płyty CD. Już było inne urządzenie. A w dobie internetu ten przedsiębiorca wpadł na pomysł, no dobrze, będziemy to kontynuować, zainstalujemy kamerę, wszystkie to, co już dzisiaj jest dość powszechne, te urządzenia do transmisji, to wszystko dzisiaj to są jakieś sprawy może nie groszowe, ale jednak dużo tańsze niż 17-18 lat temu, no ale też zasponsorował wszystkie te urządzenia, o to dba i sam obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Więc może nie zawsze chodzi o jakieś wielkie kwoty, ale właśnie o to, że jeśli mam możliwości, to ja się chętnie podzielę dla zrealizowania jakiegoś dobrego celu. Czy tak samo mamy w diecezji katowickiej na przykład małżeństwo brokerów ubezpieczeniowych i oni zawsze sponsorują na przykład
przykład, czy jakieś stypendium dla zdolnego ucznia, czy na jakieś inne cele charytatywne na przykład, więc to się też dzieje, aczkolwiek w skali mniejszej. Może jakbyśmy mieli takich miliarderów, czy multimilionerów i tak dalej, to by nam zaszkodziło, bo byśmy z tego szczęścia zwariowali.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Dzisiaj spotykamy się z księdzem profesorem Erwinem Mateją, księdzem biskupem Wojciechem Prackim i księdzem profesorem Markiem Lisem z okazji uroczystości wniebowzięcia Matki Bożej i Święta Wojska Polskiego, ale takim tematem, który wybrałem, jest sponsoring osób prywatnych, czy to bezpośrednio parafii, czy dzieł ewangelizacyjnych, a pretekstem jest wybudowanie i właśnie dzisiaj poświęcenie pomnika Matki Bożej Bolesnej w miejscowości Konotopie. Pomnik o wysokości 55 metrów.
2: Tu w ogóle dotykamy takiej przeciekawej kwestii Kościół i pieniądze. I z jednej strony są ludzie, którzy gdy słyszą, a Kościół, pieniądze, to jest od razu mnóstwo zgorszenia. Bo ksiądz i Kościół nie powinni mieć pieniędzy, Pan Jezus był ubogi, więc my też mamy być ubodzy. Tyle, że jak sobie czytamy Ewangelię, to owszem, Pan Jezus żyje ubogo, ale nie neguje pieniędzy. To nie jest jakiś taki człowiek, który by żył tylko i wyłącznie z jakiejś jałmużny i żywił się ochłapami. Nie z każdego chciał zrobić Jana Chrzciciela, który by żywił się miodem leśnym i ubierał się w odzienie z jakiejś tam wielbłądziej wełny.
3: Szarańcza.
2: Raczej ten szarańczan to raczej były, czyli drzewa, owoce chlebowca.
3: Tak.
2: Podejście do dóbr materialnych w chrześcijaństwie jest podejściem realistycznym. Zresztą zaczynamy nasze wyznanie wiary od tego, że Pan Bóg stworzył świat rzeczy widzialne i niewidzialne. I rzeczy widzialne, dotykalne, namacalne, materialne są również darem Pana Boga i tym się trzeba cieszyć. Natomiast trzeba umieć się także tym wszystkim dzielić i w Ewangelii wielokrotnie wskazania o takim dzieleniu się z potrzebującymi odnajdujemy. I jeżeli ktoś tych pieniędzy ma więcej, to mógłby sobie wybudować, wygłupiam się w tej chwili, kolejny wieżowiec w Dubaju, albo kupić sobie złote, potężne auto, czy zrobić cokolwiek innego, a może zainwestować. Czy to, co biskup Wojciech wspomniał, czasem są to stypendia, czasem to jest zaangażowanie ewangelizacyjne, a czasem to są ślady takiej właśnie materialnej pamięci. Oczywiście można by się zastanawiać, czy Matka Boża potrzebuje 55-metrowej figury, podobnie czy Pan Jezus potrzebuje potężnego pomnika w Świebodzinie, no ale to pozostaje. Staje się jakimś takim śladem w przestrzeni, który przypomina, podobnie jak przypominają wieże kościołów, jak przypominają krzyże przydrożne, o miejscach, o kulturze, o cywilizacji, w której się znajdujemy. I myślę, że tutaj nie ma co, jak pewnie niektórzy, załamywać rąk i mówić, a może by wydał na co innego, bo znowu w Ewangelii znajdujemy taki przykład, gdy ktoś te pieniądze wydał i to sporą sumę na olejki pięknie pachnące, to był mniej więcej roczny zarobek i jeden z uczniów, taki na literę J, mówi, no tak, można było to rozdać ubogim. A Pan Jezus jest realistą i wie, że wszystkich ubogich nie nakarmimy. Trzeba działać w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Jeżeli coś się nie dzieje z krzywdą dla drugiego człowieka, no to z Bożym błogosławieństwem niech powstają również świątynie, niech powstają również miejsca takie, w których i kultura chrześcijańska będzie promowana. Myślę chociażby o tym ośrodku ewangelizacyjnym, gdzie to w Wiśle, tak?
3: Dzięgielowie.
2: Niedawno właśnie w Brennej byłem, więc przez te okolice prawie że przejeżdżałem. Więc to wszystko jest potrzebne. Wczoraj wspominaliśmy w kalendarzu liturgicznym świętego Maksymiliana, który oczywiście wszyscy pamiętają jego męczeństwo w obozie koncentracyjnym Auschwitz, ale też warto pamiętać o tym jego ogromnym wysiłku ewangelizacyjnym, by wykorzystywać nowe wtedy narzędzie, jakim było radio, jakim była prasa, po to, by również to nauczanie chrześcijańskie przekazywać. I to łącznie z tym przecież odważna decyzja, aby taki ośrodek ewangelizacyjny również założyć w dalekiej Japonii, w Nagasaki. Więc no, pieniądze są po to, by służyły, a nie odwrotnie.
4: Dodajmy, że on był zakonnikiem, a zakonnik rezygnuje z materialnych rzeczy, zwłaszcza w swoim celu. Także
2: co nie znaczy, że nie wykorzystuje tego.
4: Ile musiał
2: tego,
4: pozyskać sponsorów, tak, byśmy powiedzieli dzisiaj, na te dzieła swoje.
2: Poczynając przecież od Niepokalanowa, no, i miejscowego hrabiego, tak, który zdecydował się w jakiś przedziwny sposób, by spory kawałek swojego terenu, swojego gruntu oddać pod budowę przyszłego klasztoru, który stoi do dziś, a swego czasu był w latach 20. czy 30. z tego co wiem, największym klasztorem na terenie ówczesnej Europy.
4: Tak, ja jeszcze bym tak dodał, w końcu mamy audycję ekumeniczną do tej wypowiedzi biskupa Wojciecha. Przykład bardzo piękny i bardzo bliski, zwłaszcza mojemu sercu, bo byłem w pewnej parafii pod Opolem, ona miała dwie filie. Jedną z tej filii jest Karczów. Ja tam jako ksiądz przyjeżdżałem do katolickiego kościoła, a obok, niedaleko, 100 metrów, może 150, stoi prawie że bliźniaczy kościół, co się okazuje. Właściciel tych wszystkich wiosek, na których ludzie pracowali, prawda, on z tego miał jakieś zyski, bo tam odprowadzali, a on mógł dysponować tym pieniędzmi. Nie zostawił ich sobie dla siebie, ale wiedział, że w Karaszowie są i katolicy, i ewangelicy, i postawił dwa prawie że bliźniacze kościoły, które istnieją po dzień dzisiejszy, tak, i katolicki jest częściej może używany, ale jak jest tydzień ekumeniczny, ale chyba raz w miesiącu tak, że tam pastor przyjeżdża, nie?
5: Dwa razy. No. Tam ksiądz Sławomir Fanfara z brzegu przyjeżdża, ale ja dziękuję bardzo za ten przykład, bo Gogolin też jest na przykład podobnie. Była rodzina Sobierajów, właściciele wapienników, i zasponsorowali budowanie pięknego neogotyckiego kościoła rzymskokatolickiego, tego w centrum Gogolina, ale pamiętali o tym, że mają też ewangelickich pracowników kolei, którzy obsługują ten ruch kolejowy, i dla nich wybudowano pierwsze szkoły, a potem kaplicę. Ta sama rodzina katolicka zadbała. A do Karczowa teraz wrócę, z Gogolina, i ta współpraca ekumeniczna też działa. No, na przykład z inicjatywy właśnie miejscowej parafii rzymskokatolickiej też przyszła pomoc finansowa dla naszej parafii w Karczowie na malowanie kościoła na przykład. Więc taka współpraca jest i działa. No my jako luteranie, no jesteśmy w mniejszej, skromniejszej rzeczywistości. Ja znowu przywołam Powódź, to już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że myśmy korzystali po zalaniu, zniszczeniu naszej kaplicy z kościoła rektorskiego świętego Sebastiana przy placu Sebastiana. No to chodzi o to, żeby zawsze na miarę możliwości wspierać się i współpracować, i ten mecenat, można powiedzieć, on z różnych stron jest i z różnych stron się dzieje. No też moja parafia jest przykładem właśnie bycia takim beneficjentem po powodzi, w szczególności dóbr, darów i środków finansowych, i też na miarę naszych możliwości próbujemy to oddawać przez prowadzenie właśnie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i taką działalność właśnie społeczną.
4: Z tego co pamiętam, to właśnie tym sponsorem tych dwóch kościołów w Karczowie był właściciel zamków w Dąbrowie, i to był też ewangelik. Głowy nie daje w tej chwili. Natomiast głowę
5: nie wiem, nie mam wiedzy.
4: Natomiast głowę daje, że z kolei w Kamieniu Śląskim, którym też już miałem okazję być 14 lat kustoszem sanktuarium świętego Jacka, i ten cały pałac przez dobrych kilka wieków miał właścicieli właśnie ewangelików. To byli Lalaryjsze, to byli Sztrachwicowie, i oni też pozwalali, że tam ta kaplica zaczęła służyć właśnie dla celów kultury, z większości dla katolików, prawda?
5: Ale dokładnie o to chodzi. Przecież no, ja się wychowałem w rzeczywistości katolickiej. No, moja rodzina w Odolanowie, w południowej Wielkopolsce, była jedyną rodziną luterańską. Jeszcze były dwie pojedyncze osoby. I myśmy sobie swobodnie brali udział w swoim kulcie, dojeżdżaliśmy do swojego kościoła, do swojej parafii, czy tam w Czarnym Lesie, czy w Ostrowie Wielkopolskim, czy dalej gdzieś tam w Kaliszu, bo to tak na pograniczu parafii było. I to środowisko rzymskokatolickie nie widziało w tym żadnego problemu. I myśmy też oczywiście w jakiś sposób po zadaniu pytania, nie że jakoś przesadnie manifestowali tą swoją luterańską pobożność, ale
2: nie ukrywaliście.
5: Nie ukrywaliśmy tego, mówiliśmy, kim jesteśmy, i dlaczego tak właśnie jest. I to się spotykało z takim pozytywnym odbiorem. Też czasy bez internetu, bez dostępu do jakiejś takiej lektury na ten temat. Gdzieś tam, powiedzmy, w szóstej klasie te pół lekcji o reformacji w Niemczech i Marcinie Lutrze i coś tam jeszcze o Kalwinie i Zwinglim w Szwajcarii. I to było wszystko, prawda? Zresztą dzisiaj niewiele więcej w szkole. Natomiast zmierzam do tego, że zawsze była ta otwartość. Ja nie mogę powiedzieć, żebym zaznał jakiejś nieprzyjemności na przykład z tego powodu. I teraz, czyli można powiedzieć, że ten kult był umożliwiony, prawda? I w ogóle proboszcz z lat 80. z tego Dolanowa to był fenomenalny człowiek, bardzo też otwarty ekumenicznie. I zmierzam do tego, że no teraz tak, mamy ludzi różnych wyznań na różnym terenie, więc trzeba sobie to teraz umożliwić, żeby ta nasza religijność, jeśli ona nie zakłada jakichś takich destrukcyjnych elementów, żeby ona sobie równolegle się rozwijała. No przecież ja mam na przykład lokatorów, jeszcze, że tak powiem, z tego uchodźczego nadania z Ukrainy, wyznania prawosławnego i zielonoświątkowego, żeby było ciekawiej. Ja się bardzo cieszę, jak oni przyszli i się pytali, gdzie jest cerkiew i czy jest cerkiew, to wskazałem im, słuchajcie, tu idźcie, jest ojciec Eustachy, strach i tak dalej, do niego się zgłoście. I to zadziałało. Czy tak samo, no jeśli chodzi o zielonoświątkowców, to oni już, że tak powiem, od razu wiedzieli, gdzie mają pójść. I ja się cieszę, że swoją pobożność w swoim rycie realizują. I w ogóle mogę powiedzieć, no dumny jestem z tego, że ją realizują, że kwestie religijne nie są dla tych moich lokatorów najzwyczajniej w świecie obojętne. To mówię w kontekście parafii opolskiej, prawda? Więc to jest piękna rzecz, jeśli te społeczności wzajemnie się wspierają, albo jeśli są sponsorzy, którzy mówią tak, dobrze, tu pomożemy, ale tu mamy też taką mniejszość, czy jakąś grupę, czy może nawet pół na pół i musimy to sprawiedliwie rozdzielić. Myślę, że to jest taka też dobra, wręcz złota zasada.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: Nie myślicie, że mogą być mimo wszystko jakieś zagrożenia płynące z tego, że przeważnie ludzie bogaci to są silne osobowości, które no, w pewnym sensie mówią płacę i wymagam.
2: Tak? No, oczywiście, że tak.
1: Bo na przykład ta figura, no to jest pomysł tego filantropa. To podejrzewam, że nie było, być może było, nie wiem, konsultowane z, nie wiem, z biskupem miejsca, czy w ogóle sobie życzy, czy coś takiego, ale nie musiało być. To jest jego teren, może sobie postawić tam, co chce. Więc myślę, że tu też mogą być takie zagrożenia. Ja tutaj mam wypisaną, tu akurat nie kościół księdza biskupa Wojciecha, ale na przykład jest teologia sukcesu, czyli Prosperity Gospel, nowoczesne kościoły zielonoświątkowe, które bogactwo jest utożsamiane z wiarą, tak? Im jestem bardziej bogaty, tym Pan Bóg bardziej mi błogosławi. No i po naszemu, tak patrząc, troszkę to jest wynaturzone już odrobinkę.
3: To już ma swoje korzenie,
1: prawda?
3: W reformacji szwajcarskiej u Zwinglego i Kalwina.
2: To jest wynaturzenie, bo sięgamy do Ewangelii, to można by powiedzieć, że właściwie oni wszyscy byli przez Pana Boga przeklęci. Od Jeremiasza, Ezechiela, Izajasza, od proroków zaczynając, a skończywszy na apostołach i Panu Jezusie. Więc to jest akurat taka teologicznie dość wątpliwa podstawa. Natomiast tu się pojawia i warto o tym pamiętać niebezpieczeństwo czegoś, co się określa w dziejach Kościoła cezaropapizmem. Więc takiego powiązania między władzą, tutaj rozszerzam troszeczkę to pojęcie władzy, bo tu nie tylko chodzi o tę władzę polityczną, dosłownie Cezara czy też cara w Rosji, ale to powiązanie między władzą a Kościołem. Przeżywają to, myślę, prawosławni, jeżeli są bardziej świadomi tego, co się dzieje chociażby w Rosji, gdzie ta relacja między prezydentem i patriarchą jest relacją niestety bardzo bliską. I cerkiew moskiewska, która staje się takim kościołem właściwie urzędowym państwowości. Takiej państwowości jednak militarnej i bardzo, bardzo niesprawiedliwej.
3: Opresyjnej,
2: więc takie ryzyko jest. Jest ryzyko tego rodzaju i myślę, że wielu chociażby księży w diecezji opolskiej przeżywa tego rodzaju trudności, gdy nagle ktoś się zjawia, kto ma jakąś tam sumę pieniędzy chciałby zainwestować, ale stawia bardzo określone i bardzo konkretne wymagania, jak, w jaki sposób, dla jakich celów i niestety tutaj jakaś taka intuicja duszpasterska staje gdzieś w tle. Nie chcę tutaj się posługiwać ani miejscami, ani nazwiskami, ale niestety tego rodzaju styk bywa, że robi się momentami bolesny. No ale wróćmy jednak do tego tematu. No, finanse są potrzebne. I trzeba z jednej strony tych ludzi, którzy chcą pomóc finansowo, traktować z dużą życzliwością i wdzięcznością, a równocześnie pamiętać o tym, że parafie to nie są instytucje finansowo, komercyjno, jakkolwiek je nazwiemy, których priorytetem miałoby być zarabianie pieniędzy. Tu zresztą jest jeszcze inna rzecz. Pewnie nasi słuchacze się z tym mogli już też spotkać, bo to mamy jednak już chyba więcej niż paru księży, którzy oprócz bycia księdzem mają jakiś dodatkowy zawód. Czy to nauczyciela wcale nie kierunków katechetyczno-religijnych, kierowców, taksówkarzy i jeszcze kilku innych. Coś, co wynika z jakiejś troski, albo ja nie wiem, czy ja się dam radę utrzymać, a pieniądze są potrzebne. No, tu się zastanawiam, czy jest to pójście we właściwą stronę, ale cały czas mamy ten trudny styk pieniędzy i duchowości.
3: To jeszcze może dodam dwa zdania, bo ja funkcjonuję w rzeczywistości takiej, może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie. Ja mam bardzo ofiarnych parafian. Natomiast liczba tych parafian i skala ofiarności nie pozwoliłaby na utrzymanie parafii. Na utrzymanie parafii w sensie opłacenia wszystkich rachunków, przeprowadzenia remontów i wypłacenia mojego miesięcznego uposażenia. No po prostu nie dalibyśmy sobie rady. W związku z tym parafia prowadzi działalność gospodarczą. No to jest też tak umocowane w prawie wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, że to się dzieje rękoma proboszcza. że proboszcz jest jednocześnie kierownikiem działalności gospodarczej parafii, czyli jest normalnie zarejestrowana firma w KRS-ie, ma REGON, ma NIP, odprowadza podatki i tak dalej, i tak dalej. Różnica jest taka, że jest zwolnienie z podatku dochodowego, jeśli dochód jest przeznaczony na działalność kultową. No i to się dzieje. Więc ja tę działalność też jako proboszcz parafii, wielu proboszczów u mnie w diecezji, w ogóle w całym kościele prowadzi działalność gospodarczą, to jest najczęściej wynajem nieruchomości, bo bazujemy na tych lokalach, które mamy. I to się też dzieje w rzeczywistości rzymskokatolickiej czy każdej innej. Przy czym funkcjonowanie wielu parafii ewangelickich finansowe jest możliwe właśnie dzięki tej działalności gospodarczej. Czyli bardzo upraszczając, to jest może to trochę kontrowersyjne twierdzenie, żeby sobie pozwolić na luksus odprawienia niedzielnego nabożeństwa, wyjścia na ambonę, wygłoszenia kazania, to ja muszę w ciągu tygodnia ileś tam rzeczy zrobić, zrealizować w działalności gospodarczej, dbać o moich klientów i tak dalej, żeby oni byli zadowoleni, żeby regularnie płacili, żebym ja już mógł swobodnie też funkcjonować jako duchowny i prowadzić parafię. Więc to są takie naczynia połączone i ja bardzo dziękuję tutaj księdzu Markowi za tą uwagę, że nie da się tych rzeczywistości finansowej i religijnej oddzielić, no bo niestety takie mamy uwarunkowania. To też jest kłopot, który mamy wspólny, pustoszejących kościołów, obiektów, których nie jesteśmy w stanie utrzymać, które trzeba remontować, które niejednokrotnie są pod nadzorem konserwatorskim i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że czasami już nie ma za bardzo dla kogo, ale o tą garstkę, która jest, trzeba też zadbać, nie? I to wszystko jest też związane z finansami. I stajemy się trochę po części, co już jest rzeczywistością ewangelicką w niektórych miejscach dość intensywną, że stajemy się niewolnikami nieruchomości, które posiadamy.
4: Czy to nie jest droga w tak niedobrą stronę? Bo ja też słuchając biskupa Wojciecha sobie uświadomiłem w pewnym momencie wypowiedzi, że ja byłem już na kilku parafiach i we wszystkich parafiach robiłem remonty kościoła, malowanie, złocenie i tak dalej. Nie będę ich tu wszystkich wyliczał. I wszystkie te przypadki były bez żadnego sponsoringu, tylko wszystko w oparciu o datki ludzi. Bo to jest też coś wspaniałego. Jeżeli wiemy, że nie mamy jakiegoś sponsora, chyba że ktoś tam jakiegoś menadżera znajdzie albo znajdzie się jakiś darczyńca na wielką skalę, tak możemy chyba na przykład księdze Marek powiedzieć, jakby nie pomóc fundacji, między innymi z ich pieniędzy wyremontowano ruiny zamku w Kamieniu Śląskim. Podobnie jak na Dolnym Śląsku, tam gdzie się spotkali Kohl i Krzyżowa. Tak. Tam też zostało wszystko budowane dzięki pieniądzom tej fundacji, ale nie zawsze można taką fundację pozyskać na swoje cele i dlatego ofiarność, tylko i wyłącznie ofiarność ludzi. Ja nie jestem za żadnym wprowadzaniem podatku kościelnego. Jeżeli ludzie mają swój kościół i swojego proboszcza i chcą, żeby to wszystko było piękne, czyste, zadbane, no ja nie będę się chwalił, ale zaczynamy w poniedziałek dalszą część malowania kościoła, już będzie wtedy wszystko. Ale wszystko za pieniądze, które ludzie składają w trakcie kolekt.
5: Czyli możesz na tabliczce przed kościołem wywiesić: remont kościoła nie był sponsorowany przez fundusze i tutaj europejskie, zewnętrzne i tak dalej.
1: Dokładnie. Kończy nam się czas, chciałem jeszcze ostatni temat poruszyć najkrócej jak to możliwe, czyli tegoroczne Święto Wojska Polskiego, a dlatego mi na tym zależy, bo jest ono z silnym akcentem luterańskim, związane właśnie z 31. rocznicą odtworzenia ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, a dodatkowo bardzo ważne nabożeństwo obchodzone było u nas w Kluczborku.
3: U nas w Kluczborku, tak. To jest takie wydarzenie coroczne. No w zeszłym roku świętowaliśmy okrągły jubileusz w Warszawie akurat. W tym roku w Kluczborku. Ja się cieszę, że już drugi raz właściwie ta ziemia opolska gości to wydarzenie, bo kilka lat temu w Brzegu mieliśmy Święto Wojska Polskiego organizowane przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Ono wręcza też swoje odznaczenia żołnierzom, rzadziej świeckim. I no, tak jak powiedziałem, to duszpasterstwo obejmuje członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale nie tylko, bo też wykłady z etyki właściwie organizowane są przez kapelanów dla żołnierzy bez względu na przynależność wyznaniową czy brak wyznania, po prostu tak dla poszerzenia horyzontów. I taka uroczystość właśnie miała miejsce w Kluczborku w poniedziałek, 11. Byłem zaproszony, ale jeszcze byłem na urlopie, więc nie dotarłem, bo tak trochę trudno mi było musiałoby jednak kilka tysięcy kilometrów dotrzeć. Natomiast wiem, że kazanie wygłosił zwierzchnik EDW ksiądz Tomasz Wola, że zgromadziło ono właśnie prawie wszystkich kapelanów luterańskich z terenu całej Polski, przedstawicieli służb mundurowych, no głównie wojska, ale nie tylko. To było też związane z takim piknikiem, można powiedzieć, wojskowo-strażacko-policyjnym, więc wiele się faktycznie w Kluczborku w ten poniedziałek działo.
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze tylko na koniec taka myśl. Na pewno część naszego społeczeństwa jest nastawiona pacyfistycznie, tak jak my wszyscy. Nikt nie chce wojny. Jednak myślę, to minimalne poparcie dla armii, dla wojska musi być. Ja sobie zapytałem się sztuczną inteligencję, tak podkreślam zawsze, że tutaj z tego korzystam, że to nie jest jakieś źródło książkowe inne, ale na świecie trwa obecnie od 56 do ponad 60 aktywnych konfliktów zbrojnych, co stanowi najwyższy wskaźnik od zakończenia II wojny światowej. Najważniejsze i najbardziej intensywne wojny oraz konflikty wewnętrzne to jest Europa, czyli inwazja Rosji na Ukrainę, na Bliskim Wschodzie wojna Izraela z Hamasem, wojna domowa w Syrii, wojna domowa w Jemenie, w Afryce, wojna domowa w Sudanie, w Somalii, konflikty wewnętrzne w Etiopii, w Azji, wojna domowa w Mianmie, konflikt w Kaszmirze, niestabilność w Afganistanie czy w Ameryce Łacińskiej. To są nieustające wojny z kartelami narkotykowymi, na przykład w Meksyku. Także wydaje nam się, że my tu w Polsce jesteśmy straszeni od czasu do czasu jakimś konfliktem, jakiś tam rakieta nad nami przeleci, ale naprawdę my żyjemy w spokojnym kraju i myślę, że mimo wszystko, mimo naszego i chrześcijańskiego, i takiego propokojowego nastawienia, trzeba wspierać naszą armię, naszych wojskowych, no i w dzień ich święta oczywiście wszystkiego najlepszego im życzyć. Dziękuję serdecznie wszystkim tutaj księżom za wypowiedzi. Żegnają się ksiądz profesor Erwin Mateja.
4: Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: Ksiądz biskup Wojciech Pracki.
3: Życzę dobrego świętowania.
1: I ksiądz profesor Marek Lis.
5: Dołączam się do tych życzeń. Dobrego dnia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję. Dziś będzie sporo o historii, sporo książek fantastycznych, z elementami magii również. Wejdziemy w świat Torgala, także Astrid Lindgren się pojawi i to, uwaga, po śląsku. To wszystko będzie za sprawą pana Rafała Szymy. Pan Rafał Szyma pojawi się w drugiej godzinie audycji, natomiast w pierwszej, więc już za chwilę, Wiktoria Korzeniewska. Wiktorię Korzeniewską możecie kojarzyć, dlatego że 2 lub 3 lata temu nawet była moją gościnią. Wtedy napisała książkę, komiks w gruncie rzeczy, Słowiańskie mity i opowieści w komiksie. Ale tym razem wróciła i to z 2 książkami prozatorskimi, chociaż powiem, zanim zaczniecie słuchać rozmowy, że te mity, polska, słowiańska mitologia ciągle są w jej twórczości obecne. A więc zostańcie ze mną przez najbliższe 2 godziny.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Wiktoria Korzeniewska. Cześć, Wiktorio.
2: Cześć.
1: Stali słuchacze audycji mogą pamiętać, że kiedyś rozmawialiśmy o komiksie Wiktorii. Dotyczył dawnych słowiańskich mitów, legend i wierzeń. Ta rozmowa jest dostępna na stronie Radio Opole jako podcast, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam i oczywiście zachęcam również do komiksu, ale pomiędzy jednym a drugim festiwalem okazało się, myślałem, że będzie kolejny komiks. Tymczasem Wiktoria napisała aż dwie książki i to przyznaję o intrygujących tytułach. O ile Czerwona baśń to jeszcze pokazuje mi, że no jest baśń, a Czerwona pewnie dosyć krwista i dla dorosłych. Dojdziemy do tego za chwilę, ale ta druga nowa, Pogrzeb baśni, no to przyznaję, że jestem zaintrygowany, bo Pogrzeb baśni na zasadzie, że już nie mamy świata, w którym baśni jeszcze mogą istnieć, że już nie ma sensu baśni tworzyć i opowiadać, trzeba je pogrzebać. Nie tędy chyba droga, tak strzeliłem.
2: Słuchaj, jesteś bardzo blisko, bo o ile Czerwona baśń była taką historią, gdzie wszystko działo się w bardzo baśniowej konwencji. Była osada, w której była tradycja, że każdego roku, pierwszego dnia lata wysyłali do lasu dziewczynkę. Absolutnie nie najładniejszą, nic z tych rzeczy, nie jak księżniczka do smoka, tylko wybierali jakąkolwiek, bo od pokoleń była umowa, że w lesie mieszka ta, tajemnicza ta, nikt nie wiedział jak wygląda, czy nadal mieszka w tym lesie, ale byli z nią umówieni, że raz do roku dadzą jej dziewczynkę i ona sprawuje opiekę nad osadą. I się tego trzymali. No i historia zaczyna się razem z Gretel, która zostaje właśnie wybrana przez całą wioskę i wchodzi do lasu, nie wiedząc właściwie, co ją czeka, czy spotka tą, czy... a właściwie może nikogo nie będzie w tym lesie i zastanawia się, czy przeżyje, czy nie przeżyje. W sumie żadna dziewczynka nigdy nie wróciła, ale czy wracałoby się do osady, która ciebie tak wypuściła do lasu i uznała za nieważną i niepotrzebną. No i to wszystko jest w takim baśniowym świecie, bo w baśniach ludowych świat...
1: Czyli nie odeszłaś, przepraszam, od tego, co kochasz najbardziej, czyli dawnych wierzeń, podań i legend.
2: Absolutnie. Słowiańskość przewija się przez wszystko, co piszę. Więc w baśniach ludowych, jeżeli bohater wchodzi do lasu, to wchodzi do zupełnie innego świata. Wchodzi do baśniowości albo do tamtego świata, gdzie rządzą umarli, gdzie rządzi magia. Tam są inne zasady. No i na tym zbudowałam Czerwoną baśń. I to jest taka historia o tym, dlaczego potrzebne nam są baśnie, co się dzieje z baśniami, kiedy ich nie opowiadamy. I że

0: ta ich żywotność jest, dopóki żyją wśród nas, w naszych przesądach, zabobonach czasami, jak mówimy, ale też obyczajowości, tradycjach, bo jakoś tak jest, że niektóre dobre chętnie nie zapominamy, prawda? Że może jakiś kwiat paproci, jakaś miłość, prawda, noc kupały, a dlaczego nie wianki, prawda, i bieganie boso, nawet nie tylko boso, po lesie i wyczynianie różnych przyjemnych najczęściej rzeczy, chociaż tu rzeczywiście los tej dziewczynki nie jest przyjemny, ale jako wielka metafora dzisiejszego świata możemy to odczytywać także tak. Oto jest jakaś społeczność albo rodzina i też na przykład wysyłają dziecko, bo no, za dużo nas jest, nie stać nas na utrzymanie, idź, zarób na siebie, radź sobie w życiu. I ono kiedy wchodzi w taki nieznany, obcy świat, wchodzi też do takiego lasu pełnego stworów, duchów, przecież boimy się bardzo często, czy sobie poradzimy, kogo spotkamy, czy ktoś nas oszuka, wykorzysta, czy nie, czy będzie tą, która jest bohaterką twojej książki, bo ta jako dziwny stwór, który nie wiadomo jaki jest, to są nasze strachy przed nieznanym, w gruncie rzeczy.
1: Ja zawsze powtarzam, że historia, książka powstaje dopiero w głowie czytelnika, bo autor ją pisze, wydawca wydaje, natomiast jak czytelnik ją czyta, łączy ją ze swoim doświadczeniem, z tym, jaki ma dzień na przykład, jak się czuje, dopiero wtedy powstaje właściwa historia i Czerwoną Baśń pisałam tak, żeby każdy sobie wybrał swoją ścieżkę, no i twoja interpretacja jest fantastyczna.
0: Ja poczułem się jak ta Gretel, ta dziewczynka wypędzona do lasu, chociaż nikt mnie do lasu nie wypędzał, ja sam dosyć szybko się usamodzielniłem, ale wiem, że takich różnych dziwnych stworów zdarzyło mi się spotkać w życiu parę. No i pewnie każdemu z Państwa, myślę, że wiele osób czytających odnajdzie się i oczywiście będzie to jakby interpretowało, tak jak mówisz, poprzez swoje własne doświadczenia, ale opowiadanie baśni, jak już pisał Bruno Bettelheim, przy okazji odsyłam, bo niedawno było wznowienie książki Cudowne i Pożyteczne, gdzie analizuje baśnie głównie braci Grimm, ale w ogóle znaczenie symboliki i symbolikę baśni, pokazując, jak ma to wielkie i kluczowe znaczenie dla kształtowania naszej psychiki. I to takie, nawet był przeciwnikiem tego, żeby je łagodzić, bo dzisiaj bardzo często oszczędzamy dzieciom, a baśnie mają nas przygotować na wejście do lasu. Tak naprawdę.
1: Baśnie kiedyś były nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Także warto nie odsuwać się od baśni, szczególnie tych starych, ludowych, bo one są nadal bardzo aktualne.
0: Aha. No ale ty z kolei zrobiłaś tak, że napisałaś kolejną książkę i chcesz te baśnie pogrzebać. Oczywiście nie wiadomo, czy one rzeczywiście są pogrzebane, czy nie są pogrzebane. Może są tylko tacy, którzy chcieliby zrobić ten pogrzeb, a jednak jakimś cudem to wszystko przetrwa i ktoś jednak ocaleje. Czy tak rzeczywiście jest? O tym za chwilę się dowiecie. Wrócimy do Was w kolejnej części rozmowy.

0: krótko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Wiktoria Korzeniewska. Rozmawialiśmy o czerwonej baśni, a teraz o pogrzebie baśni. Brzmi złowieszczo. Ja czuję i patrzę na Ciebie, Wiktoria. Mam nadzieję, że definitywnie baśń pogrzebana nie została. Wiem, że tego nie zdradzisz, bo nie powiesz, jak się książka kończy. Ale dlaczego właściwie pogrzeb? Troszeczkę już jakby powiedziałaś, że baśnie odchodzą, że nie wracamy do nich, nie znamy ich, a z drugiej strony ktoś powie, no jak, przecież ukazuje się sporo książek, podanie, baśnie, legendy, bóstwa, słowiańskie, takie, więc sporo jednak ciągle wiemy. To jak to w końcu jest?
2: To nie jest tak, że nie wracamy do baśni, wracamy wracamy jak najbardziej, ale też jak spojrzymy na współczesne historie, to tak naprawdę wszyscy opowiadamy tą samą historię. Wracamy do tych głównych opowieści, do tego głównego konstruktu. Nie zdradzę, dlaczego pogrzeb baśni jest pogrzebem baśni, bo to trzeba odkryć w książce, w tym, co piszę, w tym, co tworzę, zazwyczaj wszystko ma sens. Zaczynając od najmniejszej rzeczy na okładce, poprzez oczywiście tytuł, każde zdanie w książce, dlatego moje powieści są takie krótkie, bo ja bardzo się skupiam na tym, żeby tam nie ma lania wody. Wszystko, co jest tam napisane, jest potrzebne. No i pogrzeb baśni różni się od mojej poprzedniej powieści tym, że dzieje się współcześnie. Głównym bohaterem jest mężczyzna, co było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Nigdy nie pisałam o głównej postaci, wybierając mężczyznę. Jest to pisarz, który pisze tylko prawdziwe historie. Wydaje zbiory opowiadań i on wierzy, że każdy człowiek ma do opowiedzenia w swoim życiu jedną najważniejszą historię. I tak jest. No tak, każdy z nas jest w stanie napisać książkę.
1: Gdyby dobrze przysiadł, bo możemy opisać po prostu swoje doświadczenia, swoje życie, nie musimy wcale wymyślać, chociaż są tacy, którzy mają ogromny dar tworzenia historii. Myślę, że to głównie ci, którzy uważnie potrafią słuchać innych. Często później mówią, jeżdżę autobusem czy pociągiem, nasłuchuję ludzi, przysłuchuję się, o czym rozmawiają i mam już gotowe. Od tego zaczynam i później już leci po prostu, nie?
2: To prawda, ale jakby w sobie nosimy tą jedną historię i on wyciąga z ludzi tą historię, używając między innymi manipulacji. Jakby jest bezlitosny do ludzi. Nie zawsze człowiek jest gotowy opowiedzieć tą historię. Nie zawsze to jest ten moment. On na to nie patrzy. Wyrywa ludziom tę historię, zbiera je do antologii i wydaje. I te antologie bardzo dobrze się sprzedają. On absolutnie nie udziela żadnych wywiadów. Nikt nie wie, jak ma na imię. On po prostu występuje pod nazwiskiem Mor. I ja zadałam pytanie w tej powieści, co by się stało, gdyby nie tylko ludzie zaczęli opowiadać mu tą jedną swoją historię. I gdyby on na przykład na swojej drodze spotkał zmorę, albo domowika. I co takie postacie by mu opowiedziały? Jak wygląda życie tych postaci w XXI wieku? Czy one nadal są częścią mitu, wierzeń, baśni, czy właśnie nie? Czy dobrze im się żyje, czy nie?
1: Ja ci powiem, że to jest intrygujące, bo jak sobie popatrzymy na te różne postacie z baśni, legend, to najczęściej wiemy, co one robią, czym się charakteryzują, czy na przykład jak mamy przypowieści o jakimś tam wodniku, czy rusałce, czy jakiejś wiedźmie, no to wiemy, że ona porywa dzieci, prawda, albo je zjada, wodnik to kogoś tam topi, albo jakieś tam młode panny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ale w gruncie rzeczy, ale co my wiemy o nich, o ich życiu codziennym, o ich motywacjach, może mają uczucia, może mają potrzeby, a jeżeli tak, to jakie? No to jakoś mało kto chciał poświęcić temu chociaż chwilę uwagi, czyli jaką mają opowieść, kim oni tak naprawdę są?
2: Tak, no na przykład, co by zawodowo robiła w XXI wieku południca? Gdzie by pracowała? Jak myślisz?
1: W telemarketingu? tak strzeliła. A gdzie ma? Ja wiem, że nie powiesz pewnie teraz, jak to jest w książce.
2: Mogę zdradzić, ale nie powiedzcie nikomu. Nie mówcie nikomu. Moja południca pracuje w solarium.
1: Aha. No i myślałem, no to są takie stwory, które boją się jasności i słońca, żyją tylko i grasują w mroku, a innym to nie przeszkadza.
2: No właśnie, ona świetnie się dogaduje ze słońcem.
1: I dlatego. Ale ona ma jakiś taki dar, że używa lamp, czy sama robi jakieś...
2: A tego nie mogę zdradzić, warto odkryć w książce.
1: Ale wiemy, że solarium w nadmiarze może prowadzić do zgubnych skutków, bo jak nie uważamy na skórę, a południca, nie mamy pewności, czy jest dobra i jakie ona może mieć zamiary.
2: Przestrzeganie przed południcą to tak naprawdę było przestrzeganie przed wychodzeniem w pole w południe, żeby nie dostać tego słonecznego
1: udaru.
2: Stąd
1: to południca. Południe, najmocniejsze słońce, udar, ewentualnie jakiś rak skóry, porażenie słoneczne. Ale proszę, nie wpadłem na to. słaby jestem widocznie w mitologię. Ale po to są takie książki między innymi jak twoje. Natomiast rzeczywiście okazuje się, że jeżeli na to tak popatrzymy, to cały czas jest to żywy mit, który jest aktualny. Jego jakby przesłanie i sens istnienia południcy w podaniach i baśniach jest ciągle zasadny, bo my ciągle mówimy nie wychodź w południe.
2: Tak naprawdę mity i te słowiańskie wierzenia, nie tylko słowiańskie, w ogóle te dawne wierzenia, one były po to, żeby ludzie sobie wytłumaczyli świat. Oni nie wiedzieli, skąd przychodzą burze, jakby nie mogli tego wszystkiego wytłumaczyć. Czy na przykład, nie wiem, zmora, która przychodzi w nocy i dusi, no to jest interpretacja paraliżu sennego. Ludzie nie wiedzieli, dlaczego budzą się w nocy, nie mogą się poruszyć, czasami przychodzą jakieś halucynacje, jakieś widzenia w tym momencie. Ale zobacz też, to jest taka też po części funkcja religii, bo to są bardzo trudne pytania życiowe. Co się dzieje, kiedy umrę? Co się dzieje po śmierci? Religia daje nam to poczucie bezpieczeństwa, że okej, będziemy wiedzieć, tak? Czy pójdziemy do Navi, do Velesa i będziemy się paść jako krówki na jego pastwiskach? Czy pójdziemy do raju? Jakby człowiek też może sobie wybrać, albo rodzi się w rodzinie, gdzie panuje pewna religia. To ma nam zapewnić bezpieczeństwo.
1: No to prawda, bo najczęściej szukamy takiego wytłumaczenia, że jak czegoś nie rozumiemy, czyli właśnie burza, no to tam ktoś musi siedzieć i te gromy rzucać, no bo skąd się biorą, prawda? Dzisiaj już wiemy, że jak to zjawisko wyjaśnić, nauka nam to wyjaśniła, co nie oznacza, że nie ma kogoś, kto z kolei sprawia, że to właśnie tak działa, a nie inaczej. Ale tu nie musimy bardzo koniecznie wchodzić w takie teologiczne kwestie, dlatego że życiowo, w codziennym doświadczeniu, to ma też inne funkcje i role. I tak jest też u ciebie, ty to w książkach pokazujesz. Nie chodzi już o objaśnianie świata, bo nauka sporo nam powiedziała, natomiast w naszej psychice, w naszych przekonaniach, obawach, lękach, pragnieniach, oj, tutaj jeszcze te wszystkie dawne postacie mają się bardzo dobrze.
2: Ale też rozumienie własnej tradycji, bo my często robimy coś, bo tak się robiło od pokoleń, ale tak naprawdę nie zgłębiamy tak do końca tego. No, na przykład na Wigilię stawianie pustego talerza dla niezapowiedzianego wędrowca. Ile z nas doświadczyło, że ktoś faktycznie zapukał do drzwi i przyszedł? Niezapowiedziany jakiś obcy człowiek. No raczej to się nie zdarza. Natomiast według słowiańskich wierzeń to jest zapraszanie do stołu naszych zmarłych przodków, którzy przychodzą właśnie w ten czas, kiedy ta granica między światem żywych i umarłych jest bardzo cienka. I jak po prostu ma się ciarki, jak się pomyśli, że ten talerz jest dla naszej zmarłej babci, albo dla dziadka, albo dla wujka i że oni mogą z nami spędzić tą chwilę.
1: O, mało tego, nawet można wtedy na ten talerz położyć ulubioną potrawę, którą najbardziej lubił, prawda? I też w ogóle ta symbolika wtedy staje się jeszcze bardziej taka przejmująca, prawda? A najbardziej to lubił w galarecie rybę, no to ciach jeszcze. Połóżmy, też będzie na pewno wiadomo, że to dla niego i chętniej przyjdzie, prawda? Bo to tam pusty talerz to taka trochę pusta obietnica. No, jak już jest napełniony, to jakoś może chętniej duchy wtedy przychodzą.
2: Ale jest też zwyczaj i wiem, że jest praktykowany w niektórych rodzinach nadal, że się nie sprząta po Wigilii. Że zostawia się tą całą kolację i jak wszyscy idą spać, no to duchy mogą świętować, tak, na spokojnie.
1: No proszę, myślę, że my po prostu chyba za mało jednak o tym mówimy, bo najczęściej o tych tradycjach, zwyczajach mówimy wtedy, kiedy zbliżają się jakieś konkretne święta. Wiadomo, że wiele tych dawnych też wierzeń jest zmodyfikowana, no bo weszło chrześcijaństwo, więc to przetrwało, ale w wersji troszeczkę zmienionej, dopasowanej do nowych czasów, do nowej religii. I o czym czasami mówimy, ale jak mówimy o tym raz czy dwa razy w roku przy okazji świąt, to też tak najczęściej pobieżnie. A jest to bogactwo ogromne, co zresztą wynika też z komiksu, o którym mówiłem, o której Wiktoria napisała. Wiem też, że będzie kolejny komiks w ogóle. Nie porzuciłaś komiksu?
2: Nie porzuciłam komiksu. Zbliża się ogłoszenie. Jeszcze niewiele mogę zdradzić, ale mogę szepnąć, że w tym roku na jesień zaproszę Państwa do kolejnego świata. Będziemy mieli nową historię.
1: Aha, to ja oczywiście bardzo chętnie też o tym wtedy opowiem, ale do jesieni jeszcze mamy sporo czasu. Natomiast tym pogrzebem baśni i z tym bohaterem, który wykrada ludziom historię, bo kiedy mieliśmy na przykład jakichś pożeraczy dusz, którzy wykradali ludziom jakąś energię życiową czy duszę, to oni najczęściej albo chodzili jako zombie, czyli bardzo ich to zmieniało. I podejrzewam, że może to być podobnie. Że gdyby to było tylko takie bezkarne, no jak podsłuchamy czyjąś historię w autobusie i ją sobie wykorzystamy w swoim opowiadaniu czy powieści, to temu komuś się nic nie stanie. Bo
2: nie, bo ten ktoś już opowiadał tą historię, on był gotów na to, żeby ją wypuścić.
1: Usłyszeliśmy ją.
2: Tak. Ludzie często przerabiają jakieś traumy czy coś na terapii i to jest bardzo długi proces. Psycholog przygotowuje do tego, aż się dochodzi do tego punktu kulminacyjnego. Natomiast Mor ma to wszystko gdzieś, ma ludzi gdzieś, on potrzebuje tej historii, więc jak on widzi jakąś starą osobę, czy jakiegoś ciekawego mężczyznę i on czuje, że tak, tam za nim kryje się historia. Bardzo często spotykamy takich ludzi i my wiemy, że tam pod podszewką tej duszy jest ta historia, ta osoba mogłaby coś dużego opowiedzieć. I on po prostu to wyciąga, bez żadnych skrupułów i on nie patrzy, co się dzieje z tym człowiekiem później.
1: A zmienia to tych ludzi, jak rozumiem. Coś
2: oczywiście,
1: się z nimi dzieje.
2: Jeżeli oni nie są na to gotowi, to oczywiście to zostaje ślad. Coś zostało wyrwane z nich wtedy, kiedy oni nie chcieli tego dać.
1: Aha, to troszeczkę ten mor przypomina taką dziennikarską hienę, która też chodzą, no czasami tak się nas zdarzało, że chodzili, rozmawiali z ludźmi, oni ufali, budzili to zaufanie, zwierzali się, opowiadali, a później czytali nagle artykuły i byli załamani. I często rujnowało im to życie. Już nie tylko dlatego, że coś mogło być przekręcone, a często też tak niestety bywa i się zdarza, ale też dlatego, że nie spodziewali się, że to tak będzie odebrane, że to tak zostanie przedstawione, bo jak wiemy doskonale, i to jest też ciekawe w takim właśnie tej postaci tego mora, który kradnie, że może nam się wydawać, że ta historia no jest po prostu historią, może trudną, traumatyczną, ale w gruncie rzeczy, jeżeli nie pada tam moje imię, nazwisko, to niech sobie idzie w świat jako jakaś rada, może komuś z tego coś dobrego wyniknie, przyda się, bo często dzielimy się też takimi historiami po to, żeby ktoś inny mógł popatrzeć, a to może mi uda się tego uniknąć dzięki temu, prawda? Albo zwracamy też uwagę na jakieś ważne aspekty. No ale jeżeli to jest wredne i w niecnych zamiarach, to może zrobić nam krzywdę i złamać życie w gruncie rzeczy.
2: I to nie jest przypadkowe, że mor tak robi, ale myślę, że nie będę zdradzać. Dlaczego? Dobrze, żeby państwo odkryli to sami, bo też pogrzeb baśni jest skonstruowany jak drabina. Nie mamy rozdziałów, mamy szczeble drabiny i zaczynamy od najwyższego, czyli ta numeracja rozdziałów idzie w dół aż do pierwszego, więc czytelnik czytając tą książkę schodzi razem z bohaterami coraz niżej. I na dole zmierzamy do piwnicy. I w baśniach ludowych często piwnica, czy to na przykład u Sinobrodego, czy w wschodniosłowiańskiej baśni o Marii Morewnie, jest piwnica, w której coś się ukrywa, albo ktoś. I też w naszej psychice jest często piwnica, gdzieś tam musimy do niej zejść. Więc ja tak zachęcam w tej powieści do takiego wędrowania i do posiadania odwagi, żeby wejść.
1: O, ja przyznaję, boję się. Ja nawet w nocy nie zszedłbym do piwnicy, nawet z latarką. Ja wiem, teraz być, no możesz się śmiać, możecie państwo też się naśmiewać, ale tak rzeczywiście jest. Przeraża mnie piwnica, zwłaszcza nocą.
2: To jest straszne, szczególnie piwnica, jak tam jest ciemno.
1: Mm-hmm, a taka piwnica naszego ja, naszej duszy, naszej pamięci, tego, co tam może tkwić. Mm. No ale jeżeli macie ochotę i się nie boicie, bo teoretycznie to jest piwnica Wiktorii i jej bohaterów i bohaterek, ale jak to bywa często z czytaniem, bardzo często okazuje się, że zejdziemy do własnej piwnicy. Ale zawsze możecie też zacząć od wyprawy do lasu. I pierwszej książki. Wiktoria, słuchaj, ja bardzo się cieszę, że jakby potrafisz też przerzucać te pomosty i pokazywać tą żywotność tych dawnych wierzeń i legend także we współczesności. Uważam, że to jest świetna robota, ciekawa. Mam nadzieję, że czytelnicy, czytelniczki też będą zadowolone i trzymam kciuki za nowe książki.
2: Bardzo Ci dziękuję. Ja zawsze powtarzam, że jestem marketingowczynią Baby Jagi, słowiańskiego Boga Welesa, że oni sobie mnie wybrali i dają mi zlecenia, więc aha, ja tutaj prowadzę marketing ich.
1: Jesteś ich agentką po prostu. Wszystko staje się teraz jasne. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Państwu przypomnę, Wiktoria Korzeniewska była moją i Waszą gościnią. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Rafał Szyma. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I będziemy rozmawiali o dwóch zupełnie różnych książkach i o komiksie, który jest komiksie o Torgalu, ale tutaj akurat pan Rafał jest współtwórcą gry, która powstała na podstawie tego komiksu, a później troszeczkę wam jeszcze opowiemy o Terym Pratchettie, którego pan Rafał przełożył na język śląski, ale nie tylko, bo będzie też Pippi Langstrump. Ale żeby wszystkiego do kupy nie robić razem, to zacznijmy od gry, bo generalnie do Opola przyjechał pan i tak się spotkaliśmy z panem Rafałem właśnie z okazji promocji gry Torgal. No i tutaj oczywiście ja jako ktoś, kto Torgale wszystkie przeczytał, nawet te poboczne serie, od razu mi się zapaliła lampka, czy ta gra będzie dla mnie, dla kogoś, kto jest czytelnikiem i dobrze zna historię Torgala, czy tylko wykorzystano postać, a stworzona została zupełnie jakby odrębna historia. Oczywiście można to połączyć, chodzi mi bardziej o to poszanowanie historii komiksowych, prawda? Czyli jeżeli w komiksie są konkretne postacie, to one są też w grze, prawda?
2: Jest tak. Projektując tą grę, bardzo mocno zwracaliśmy uwagę na to, żeby ten szacunek i tą naszą, te nasze zakochanie jeszcze z dzieciństwa w Torgalu zachować i przekazać, i ten taki szacunek do materiału źródłowego to był dla nas punkt wyjścia. Tam zaprojektowałem kilka zupełnie nowych historii, ale w głowie miałem to, że kurczę, to jest moja okazja zaproponować takie fabuły, które mogłyby być kanwą komiksu. Także wszystkie one opowiadają o przygodach Torgala i jego rodziny z różnych momentów tej całej sagi. Każda z nich jest taką sytuacją, która miała być też grywalna. Także w jednym miejscu próbujemy się uwolnić, w drugim miejscu jesteśmy w Krainie Olbrzymów, kiedy indziej płyniemy po tych morzach skandynawskich, tak? Najróżniejsze historie z olbrzymim szacunkiem i to też na warstwie wizualnej bardzo ładnie też można znaleźć ten punkt wspólny, bo po prostu mieliśmy prawo użyć oryginalnych komiksowych grafik i rozbudować tą bazę o nasze ilustracje. To, co jest, co warto powiedzieć o grze, to że to jest gra hobbystyczna dla osób, które już w grach siedzą. Jeżeli to by miała być pierwsza gra, jaką ktoś po wielu, wielu latach wykłada na stół, to może mieć większy problem. Tam ten poziom złożoności zasad jest na poziomie właśnie hobbystycznym, po to, żeby uzyskać fajny efekt na poziomie grywalności oczywiście. Także warto to mieć w głowie, że to może nie być najlepsza gra dla kogoś, kto nigdy w nowoczesną grę planszową nie zagrał. Natomiast na poziomie oddania tego ducha komiksu, to tu zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby być jak najbliżej i żeby tutaj ta wierność była zachowana.
1: O tak, ja przyznaję, że widziałem instrukcję, jak powiedzielibyśmy, do gry, która w istocie jest książką po prostu. Tam już widziałem, i tutaj już pan odpowiedział, że są oryginalne plansze, więc już wiedziałem, że no, na pewno musieliście się zwrócić o prawa autorskie. No i przede wszystkim, bo tak myślę, same prawa, ale musiał być jakiś już koncept, jakaś koncepcja tej gry i to musiało się też spodobać. Tu już poniekąd pan powiedział, że te historie stworzone, ja się oczywiście bardzo cieszę, że to nie są przygody przeniesione po prostu z komiksu. Nie miałoby to specjalnie sensu, bo wtedy co, w komiksie kończy się konkretnie jakiś epizod, a w grze na grę może się skończyć na różne sposoby. No, może by było i to ciekawe, ale myślę, że jednak ciekawsze jest tworzenie oryginalnej historii, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w tej formie, w jakiej ta gra powstała, w tak zaawansowanej, rozbudowanej fabularnie, to w gruncie rzeczy stworzył pan kolejną książkę o Torgalu.
2: No, to by było świetnie. Nie, tutaj,
1: może ktoś się zainteresuje, tam teraz scenarzyści dochodzą różni, bo wiadomo, że Rosiński już właściwie nie rysuje, tam jeszcze raz wrócił, zdarzyło się w przypadku serii Van Ham, wiadomo, że już nie. Jest tam Surżenko, paru innych autorów, zresztą też w bardzo dużym hołdzie i poszanowaniu tradycji, bo jak się to weźmie do ręki, to naprawdę nie widać jakichś różnic, że nagle ktoś inny to robi, że to już nie jest takie. Odnoszą się też do poszczególnych tomów, jeżeli jakaś postać się pojawia w nowym tomie, a była już na przykład w drugim, trzecim, to są przypisy zrobione do tego, tak, I to jest moim zdaniem coś, co no tak to powinno wyglądać, jeżeli robi się te wątki, jakieś serie poboczne też i inne. Nie wyobrażam sobie, że nie ma Chris de Valnor, bo to moja ulubiona bohaterka.
2: Jest to postać grywalna. Tutaj moja praca była o tyle przyjemna, że właśnie ja siedziałem w fabule, to ja budowałem taki silnik motywów, tak, co, gdzie, jak wyglądało, żeby wiedzieć, na czym bazować. Natomiast za tą część czysto grową odpowiadała Joanna Kijanka i Jan Maurycy. To byli ci twórcy już właśnie gry planszowej, którzy zaprojektowali mechanikę do tego, przeprowadzili testy i gra jako właśnie ten taki, nazwijmy to, system matematyczny do zabawy, tak? To jest właśnie ich dzieło. No ale w portalu mamy to szczęście, że mamy zarówno właśnie swoje studio projektanckie, jak i ilustratorki.
1: No to ilustrator, jak pamiętam, to najwyższa półka i też ze świata komiksu bardzo uznany.
2: Tak, tak, tak. Maciej Siemiński, Hanna Kujik. Maciej Siemiński to jest człowiek, który w tych dawnych pionierskich czasach komiksów takiego offowego już działał ze swoim zinem. Także mieliśmy szczęście zgromadzić taki team naprawdę fajnych, zdolnych ludzi i każdy w tym projekcie zostawił swoje serducho. I tak jak miałem okazję oglądać, jak ludzie grają, czytać opinie, to fani to docenili. Nie było takiego wrażenia, że oto jacyś intruzi przychodzą do naszej ukochanej krainy Torgala i się rządzą, tylko udało się swoją cegiełkę do tego gmachu dołożyć.
1: Aha, ja celowo mówiłem o tym, że być może powstanie historia komiksowa, czego życzę, dlatego że bardzo wiele polskich gier zyskuje uznanie na świecie. A tutaj dostaliście prawa do komiksu, który jest komiksem światowym. Ja to mówię z perspektywy oczywiście swojej w Polsce, to kultowy komiks, wiadomo, także z powodu Rosińskiego, bo to był wielki też zagraniczny sukces polskiego po prostu rysownika najzwyczajniej w świecie, ale też te komiksy czyta świat. I tutaj aż się prosi, nie wiem, czy już było jakieś zainteresowanie, żeby gra ukazała się też w innych językach, w innych krajach?
2: Torgal jest duży w Polsce, we Francji i w Belgii. Mhm. Natomiast portal wydaje gry w wydaniach międzynarodowych, także było oczywiście anglojęzyczne wydanie, było parę innych. I nawet fajnie było obserwować, jak Amerykanie przyjmują grę na podstawie kultowej serii komiksów, o której nie mają pojęcia. Natomiast tak, w Polsce gra się przyjęła fajnie i miała dodruk, we Francji tak samo. Francuscy i belgijscy dystrybutorzy operują razem w tej części francuskojęzycznej. I także te kraje, gdzie Torgal jest, gdzie na Torgalu wychowywali się ludzie, to taką grę przyjęły bardzo ciepło.
1: O tak, ja nawet powiem, bo czytałem komentarze pod rozmową, której posłuchałem, to trafiłem nawet na osoby, które na przykład Torgala nie czytały i teraz zachęcone grą chcą przeczytać, bo też myślę, i ciekawe, bo musiał pan przeczytać Torgala, żeby pracować nad fabułą, więc tutaj jest to też wspaniały przykład, że jak czasami ktoś myśli, a stworzę sobie grę, bo jestem dobry w internecie, prawda? No nie, nie, nie. Tworzenie tego typu gier planszowych, czy nawet komputerowych, które są fabułami, które czerpią z literatury, naprawdę to trzeba przeczytać, to trzeba lubić, trzeba sprawnie posługiwać się również językiem, a Torgal ma, myślę, jeszcze tę zaletę, że to nie jest tylko i wyłącznie saga o wikingach, bo to jest ta jedna jakby płaszczyzna, te wszystkie mity, krainy i tak dalej, ale jednocześnie jest dzieckiem z gwiazd, czyli jest ta teoria, którą u nas jeszcze od Denikena i tak dalej, te wszystkie książki, jak ktoś to czytał i zresztą sporo komiksów, czy Polcha z Parowskim i tak dalej było, o przybysze z kosmosu i tak dalej, on ten wątek też wykorzystuje. I to jest właśnie świetne, że te dwa światy się spotykają i moim zdaniem nie przypominam sobie takiego mariażu fantastyki z fantazy i z klasyczną, historyczną opowieścią o wikingach, które by tak dobrze do siebie pasowały. To nic nie zgrzyta. Jest to naprawdę spójne, a otwiera też chyba bardzo fajną przestrzeń, bo tam w jednym odcinku, pamiętam, nagle ten statek znajdują. Chris de Valnor znajduje na przykład pistolet ten laserowy. Tak no jest. To wyobraźcie sobie, że teraz nagle pod Grunwaldem, prawda, mamy pistolet laserowy. To byśmy tam raz, dwa zrobili porządek. Tak żartobliwie nieco mówiąc, ale to wszystko pasuje. To wszystko jest bardzo wiarygodne i myślę, że otwiera też duże przestrzenie na to, żeby tworzyć właśnie nowe historie. Te elementy fantastyczne w grze też występują, rozumiem.
2: Tak jest. Tutaj celowo skupialiśmy się przede wszystkim na tych elementach fantastycznych z sag wikingów, w tym aspekcie takim podstawowym. Plus dużo albumów Torgala to były te jego wycieczki krajoznawcze, tak? Tutaj na drugą stronę, Atlantyku, tutaj po Morzu Śródziemnym i tak dalej, Więc to eksponowaliśmy przede wszystkim właśnie dlatego, że mieliśmy w głowie to, że kierujemy tę grę zarówno do fanów Torgala, jak i na rynki, gdzie Torgal nie jest aż taki popularny. Więc jeżeli ta część, nazwijmy to dziecka z gwiazd, tak? Ta część science fiction będzie takim dozowana oszczędnie, to odbiorca, który nawet nie ma kontaktu z Torgalem, będzie wiedział, aha, tu coś się dzieje, tak? Doczyta, bo gra go w to wprowadzi, ale nie będzie miał takiego szoku poznawczego, że w zasadzie nie wie, gdzie jest, tak? Mm-hmm. Więc tutaj dość rozsądnie dawkowaliśmy te rzeczy, które są oczywiste, jeżeli się przeczyta tą sagę, tak? Mm-hmm. Także na dzień dobry dostajemy grę, która jest fantasy w świecie wikingów lub w równoległych różnych innych krainach, tak? A potem się okazuje, o, znajdujemy tutaj jakąś dziwną koronę, tak? Która tam pozwala jakoś telepatycznie rzeczy, nie wiem, rozmawia telepatycznie. Aha. A tutaj jakiś właśnie pistolet. Także i gra, kolejne paragrafy mówią o tym, co to jest, dlaczego to jest. Mam faktycznie przeświadczenie, że nasz Torgal jest między innymi takim ambasadorem tej całej serii komiksowej. Dla kogoś, kto na przykład aż tak nie siedzi w komiksach, żeby dotrzeć do niej samemu. Także mając tak bogaty materiał, naprawdę można fajnie dobierać do potrzeb to, co trzeba, a jednocześnie te ciekawostki też umieścić bliżej lub dalej w grze.
1: No ja się czuję zachęcony jako fan Torgala, przyznaję. Jak już zagram, to się z Państwem podzielę. Przy okazji polecam też te poboczne serie. Jakiś czas temu o tym wspominałem, ukazał się już kolejny tom. Tam między innymi tom Wendigo też się ukazał. Fantastyczna historia, wydawało się, gdzie Wendigo, gdzie Torgal. To właśnie wszystko pasuje. Naprawdę świetna, świetna seria i życzę wielkiego światowego sukcesu. Co najmniej na miarę Wiedźmina, żeby to się rozrastało. Ale jeszcze się nie żegnamy. Za chwilę do Was wrócimy i porozmawiamy o moim zdaniem bardzo ciekawej inicjatywie, o przekładach mojego gościa na język śląski, Terego Pratchetta i Pipi. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną w studiu jest nadal Rafał Szyma, a teraz porozmawiamy o przekładach na język śląski. No, autorów bardzo, i autorek, przepraszam, bo jeden to autor, drugi to autorka. Jeden to Terry Pratchett, a drugi Astrid Lindgren. No i w obu przypadkach absolutna klasyka, ale co ważne, przekład na język śląski to jedno, ale przekład z oryginału. To jest też ważne, czyli nie, że były polskie przekłady i pan z polskich przekładów robił przekład teraz na śląski. Tego się raczej nie powinno robić. Jeżeli już poważnie podchodzimy do przekładu, to z języka oryginalnego. O ile angielski dzisiaj jest bardzo popularnym językiem, to ta Astrid przyznaje, zaskoczony byłem. To nie jest prosta sprawa.
2: Tak, tutaj w przypadku Pippi było o tyle ważniejsze, żeby to przełożyć z oryginału, że polski przekład no już się mocno zestarzał, jest z zupełnie innej epoki jakby translacyjnej, tak? Wtedy tłumaczom wolno było więcej, pozwalali sobie na bardzo swobodne podejście do materiału źródłowego, także tu byłaby to zupełnie inna Pippi i tak myślę, że ta polska Pippi jest dużo grzeczniejsza niż ta śląska, która z kolei jest bliżej szwedzkiej, mam wrażenie. Ale tak, tu ten szwedzki był podstawą. No w przypadku, tak jak pan mówi, z angielskim, przekład z angielskiego nie jest aż tak imponujący. A z drugiej strony też dostarczył fajnych wyzwań, bo Terry Pratchett słynie z humoru i to humoru często językowego. Także bardzo fajne łamigłówki, jak pożenić angielski humor językowy ze śląskim.
1: No właśnie, w przypadku języka angielskiego i bardzo często, zwłaszcza kiedy postacie posługują się do tego jeszcze jakimś slangiem albo używają metafor, one są bardzo częste i wielu tłumaczek to podkreśla, że czasami jest kłopot, bo to, co dla Anglika jest zrozumiałą grą językową, no u nas nie będzie. I albo trzeba byłoby robić wtedy przypisy i wyjaśniać, o co chodzi, dlaczego to powinno być zabawne, chociaż my nie rozumiemy w ogóle, o co chodzi, a to jest bardzo śmieszne. Czasami niektórzy, zwłaszcza w tych dawnych czasach, jak pan wspominał, spalszczali, a więc szukali odpowiednika, który byłby w języku polskim, czyli jak u nas na przykład powiemy, na dwoje babka wróżyła, a Anglicy tak nie mówią, no to szukamy wtedy jakiegoś odpowiednika, który u nich oznaczałby mniej więcej to samo. W przypadku języka śląskiego myślę, że ten humor przynajmniej, bo większość ludzi, jak nie posługuje się na co dzień i nie zna języka śląskiego, to dla nich, zakładam, ten przekład będzie w ogóle zabawnym przekładem. Ja idę teraz oczywiście troszeczkę stereotypowo, tym jak pamiętam, chociażby kabaret Rak, kiedy wystartował, prawda? No, Polska się zaśmiewała, nie każdy wszystko rozumiał, ale było to przezabawne. Także charakterologicznie. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że Pratchett ze swoim humorem specyficznym nie podpasował tutaj też w sposób taki mentalnościowy, że Ślązak ze swoim poczuciem humoru i specyficzną gotką, że się tu świetnie odnalazł.
2: No ja się na pana tu śmiertelnie obrażam teraz za implikowanie, że Śląski jest sam z siebie z natury śmieszny.
1: Nie, tak, tutaj, że tak myślałem.
2: Tak, to tu jest foch straszliwy. Nie, dla mnie jakby też modelowym czytelnikiem tego jest osoba, która zna śląski po prostu. I cały mój wysiłek polegał na tym, żeby to był Pratchett po śląsku, a nie jakieś tam Szymy interpretacja Pratchetta w języku śląskim, tak? Dlatego założenie było takie, by być śmieszny tam, gdzie Pratchett jest śmieszny. I nie ma co się tutaj kłócić. Tak jak dla osoby polskojęzycznej pierwszy kontakt z czeskim to jest doświadczenie komediowe. Tak samo na pierwszy kontakt ze śląskim też takim jest. Więc jakby jest zrozumiałe, że dla wielu polskojęzycznych czytelników to może być zabawa sama w sobie. Zresztą tak jak w kinach Światowidzie Katowickim są śląskojęzyczne seanse, na przykład Pulp Fiction, tak? I doskonale na widowni można wyczuć, kto mówi po śląsku, a kto nie. Ci, którzy mówią po śląsku, śmieją się tam, gdzie jest jakiś dowcip. Ci, którzy mówią po polsku i
1: śmieją się prawie cały czas.
2: Śmieją się cały czas, tak. I w zupełnie losowych momentach. Także no tutaj nie sposób bojować z nie wiem, społecznym funkcjonowaniem języka mniejszościowego w środowisku większościowym, tak? To jest oczywiste. Ale nie, ja tutaj bardzo, bardzo chciałem zrobić Pratchetta po śląsku.
1: Zakładam, że to jest po prostu jeden z pana ulubionych autorów, bo o ile w przypadku Pipi, no to byłaby to lektura z dawnego dzieciństwa. Jako chłopiec też Pipi lubiłem, chociaż przyznaję, że bardziej oglądałem wtedy serial o Pipi niż czytałem książkę. No natomiast Pratchett to już jest taka, no, konkret, chłopięco-męska rzeczywiście lektura i absolutnie wybór autorski swój, chociaż tu też przypuszczam, trzeba było się o prawa zwrócić, o zgodę na przykład.
2: W obu przypadkach, tak. Astrid Lindgren też jeszcze nie jest w domenie publicznej. I tu głównym motywem przekładu Pipi było to, że dzieci miałem małe i chciałem im coś dostarczyć i później właśnie stwierdziłem, a spróbujmy, czy taki rozdział ze szwedzkiego dałbym radę, a jak się okazało, że tak, to wtedy zacząłem kręcić się wokół praw. Natomiast Terry Pratchett, tak, to tutaj nowa fantastyka, bodajże 94 rok. Najpierw tam przekład Piotra Cholewy był na łamach czasopisma, tak? Parę tygodni czy miesięcy później wyszła książka. Jeszcze wtedy kupowana na spółę z tatą, pierwsze domy, później już samemu. Także tak, tu to jest miłość z dawnych czasów i po prostu realizacja pewnego marzenia.
1: W sensie, aha, a będą jak... kolejne tomy też? No ja wiem, że musi się przyjąć tom, ale ja zakładam, że ten tom powinien się przyjąć. Ja celowo troszeczkę o tym mówiłem, tak nieco żartobliwie oczywiście, że, ale zakładam, że wielu miłośników Pratchetta, którzy nie znają języka śląskiego, sięgną po to wydanie. Mamy, z ciekawości, tak. Naprawdę. Nie wierzę w to, że nie.
2: Mamy doświadczenie, bo wydawnictwo Silesia Progress wydało już Hobbita po śląsku. Mhm. I faktycznie jednym z czytelników, z moich takich modelowych, jest po prostu kolekcjoner. Ludzie zbierają najróżniejsze edycje i te nasze edycje wędrują do najróżniejszych krajów. Tu jakieś zamówienie z Japonii, tu skądś tam. Także faktycznie kolekcjonerzy lubią mieć na półce różne przekłady. A Terry Pratchett też chyba ma tylu fanów, że to może być jeden z kilku takich klientów modelowych, można powiedzieć.
1: Tak? No to prawda i to jest akurat taki autor, który jest bardzo, bardzo ceniony w bardzo, bardzo różnych środowiskach, bo naprawdę niewielu jest chyba pisarzy ponad podziałami, czyli nieważny jest mój status społeczny, wykształcenie, cokolwiek, z Pratchettem widywałem od dużego do małego, od inżyniera, doktora, naprawdę mnóstwo ludzi i mówią, że jeżeli chcecie się rozerwać, naprawdę, w sposób mądry, bo z Pratchettem chociaż mamy do czynienia z fantastyką, teoretycznie znowu, to on, myślę, bardzo dobrze oddaje też angielski humor i bardzo dobrze krytykuje nasze ludzkie po prostu przywary, nasze słabości i tak dalej. Czy to jest czarownik? Czy świat jest na żółwiu? No ja myślę, że dziś nie brakuje takich, którzy myślą, że świat